bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce.

0: Eskarok Warszawa. Historia Kościoła.
1: Witam Państwa serdecznie, Marcin Pąk. Kolejne spotkanie z cyklu Obrazy z historii Kościoła. Jak Państwo doskonale wiedzą, oczywiście ci z Państwa, którzy słuchają w miarę regularnie obrazów z historii Kościoła, co jakiś czas przyglądamy się tutaj postacią z historii Kościoła, dlatego że no, Kościół to są ludzie przecież i tym wybitnym postaciom z przeszłości warto się od czasu do czasu przyjrzeć, bo oni tę historię tworzą czy tworzyli kiedyś w sposób wybitny. No i dzisiaj jest okazja, w dalszej części audycji dowiedzą się Państwo, dlaczego ta okazja taka wyjątkowa, by przyjrzeć się no, nietuzinkowej postaci, już świętej w tej chwili Kościoła katolickiego, świętej Urszuli Leduchowskiej. Przyjrzymy się wraz z moim i Państwa gościem, którym jest siostra Małgorzata Krupecka ze zgromadzenia Urszulanek Serca Jezusa Konającego. Bardzo serdecznie witam siostrę w studio. Szczęść Boże.
2: Ja również witam bardzo serdecznie. Szczęść Boże.
1: Cieszę się.
2: Jeśli mogę się od razu wtrącić do Pana wstępu, to powiem, że gdy mamy do czynienia ze świętymi, to nawet to słowo historia zaczyna nam sprawiać pewną trudność, dlatego że święci to nie są tylko postaci z historii. To są postaci, które się nie starzeją. Gdy już mówię o świętej Urszuli Leduchowskiej tym razem, gdy 50 lat po jej śmierci jej ciało w całości zachowane miało być przewożone z Rzymu do Polski, bo zmarła w Rzymie, ojciec święty Jan Paweł II urządził takie nabożeństwo pożegnalne w ogrodach watykańskich przed trumną z ciałem, relikwią świętej Urszuli i powiedział wtedy takie piękne zdanie, właśnie, że święci się nigdy nie starzeją, oni stanowią naszą teraźniejszość i naszą przyszłość. Mamy tu więc do czynienia z historią, która była, która dzieje się i która przed nami jest.
1: Często zapominamy o tym, że Kościół to nie jest taki budynek z cegieł zbudowany, ale to jest wspólnota i to nie tylko wspólnota funkcjonująca tu i teraz, ta, którą widzimy, ale jest też Kościół triumfujący w niebie. Ten Kościół tych, którzy już, jak święty Paweł pisał, widzą Boga twarzą w twarz. My wierzymy w świętych obcowanie. Chrześcijanie wierzą w świętych obcowanie, czyli oni nie opuścili nas tak do końca. Oni wciąż są z nami. Stanowią jakąś komunię z tym Kościołem pielgrzymującym, tak? Czyli tym, który my stanowimy tutaj na ziemi. Warto o tym pamiętać.
2: Ponieważ łączy nas więź miłości, w związku z tym oni czują się za nas odpowiedzialni i chętnie nam pomagają. Na tym polega wstawiennictwo świętych. Też są naszym wzorem i dlatego rozmawiamy o ich życiu i próbujemy się trochę konfrontować z ich postawami i z ich pismami.
1: Święci bardzo często kojarzą się tak potocznie z tymi świętymi bardzo odległymi w czasie. To są święci sprzed 1000 lat, sprzed 2000 lat. Dzisiaj rozmawiamy o świętej, której czas życia przypada na tą historię jeszcze stosunkowo niedawną, na te dzieje Polski i świata stosunkowo niedawne, a bardzo dramatyczne. Można powiedzieć, że od rewolucji francuskiej tempo zmian w świecie jest oszałamiające. Tego, co się dzieje zarówno w warstwie przemian technologicznych, tak, wiek XIX, wiek pary i żelaza, ale także przemian politycznych, przemian światopoglądowych. I dlatego uważam, że postać świętej Urszuli Leduchowskiej jest postacią bardzo ważną i warto o niej rozmawiać, gdyż wokół jej życie toczyło się właśnie w takich niesamowitych czasach, niesamowitych dla świata, Europy i dla Polski. No warto tu właśnie powiedzieć, i tutaj głos siostrze już oddaję, o tym, kiedy ona się urodziła, kiedy przyszła na świat, bo to były takie wyjątkowe dla Polski momenty w historii.
2: Urodziła się w roku 1865, dokładnie 17 kwietnia i jak łatwo wyliczyć, właśnie 17 kwietnia tego roku mija 150. rocznica jej urodzin. No i dużo i mało. Urodziła się rok po upadku powstania styczniowego i część jej życia przypadła na czasy, gdy Polska nie istniała na mapie Europy. Druga część, gdy Polska próbowała odbudowywać swoją niezawisłą państwowość, w które to odbudowywanie święta Urszula bardzo aktywnie się włączyła. Oczywiście można się zastanawiać, czy była postacią jeszcze XIX czy XX wieku. To jest bardzo ciekawe pytanie, jeśli się weźmie pod uwagę uwagę, że nie do końca wiemy, kiedy się zaczął XX wiek, ponieważ on nie zaczął się jednak tak mechanicznie, automatycznie, kalendarzowo, jakby nam się to wydawało. Wielu historyków skłonnych jest uważać, że XIX wiek trwał do I wojny światowej, że pierwsza wojna rozpoczęła XX wiek. Być może, ale to już tak, to jest kwestia nieco na marginesie naszych rozważań. Urodziła się rok po upadku powstania styczniowego, gdy już była młodą zakonnicą w klasztorze Urszulanek w Krakowie. Robię mały przeskok czasowy, żeby nawiązać się do tego powstania. W liście do swojej takiej korespondencyjnej przyjaciółki austriackiej baronówny napisała, jakie to szczęście, że nie wybuchła teraz żadna rewolucja jak ta z 63, bo nie zaręczam, czy bym nie uciekła, żeby wziąć w niej udział. Ale to zdanie też dobrze charakteryzuje przyszłą świętą Urszulę jako kobietę, która była bardzo wrażliwa na sprawy patriotyczne, a z drugiej strony była też typem kobiety działającej.
1: To nie czynu. Był kobiety czynu.
2: Czynu po prostu.
1: Na chwilę zatrzymam się przy tym zdaniu, które siostra powiedziała. Wysłała list, zwróciła się w liście do swojej korespondencyjnej przyjaciółki, baronesy austriackiej. Rodzina Leduchowskich nie była taką sobie zupełnie tuzinkową rodziną. To nazwisko pojawia się przy różnych okazjach, bardzo często związanych z kwestiami militarnymi, z wojskiem. Można powiedzieć, że była to rodzina zaliczająca się do arystokracji. Tak naprawdę oni się nazywali Halka Leduchowski, herbu Szalawa. I warto tutaj o tej rodzinie słów kilka powiedzieć.
2: To stary ród polski, rycerski, sięgający tradycjami Wołynia i walk na tamtejszym terenie. Za zasługi wojenne jeden z rycerzy noszących miano Halka otrzymał wieś Leduchów na Wołyniu i stąd wzięło się to rodowe nazwisko. To było prawdopodobnie w XV wieku. Natomiast troszkę dalej mamy już bardziej udokumentowane postaci Leduchowskich. Ród zrobił się bardzo rozgałęziony. Te bardziej udokumentowane postaci to na przykład dwaj bracia Leduchowscy, którzy brali udział w wyprawie Sobieskiego na Wiedeń. W odsieczy wiedeńskiej i ich imiona są wypisane na Kalenbergu, na tym wzgórzu, który upamiętnia zwycięstwo Sobieskiego. I posuwając się dalej, mamy końcówkę wieku XVIII, Sejm Wielki, który uchwala Konstytucję 3 maja. W tym Sejmie bierze udział pradziad świętej Urszuli. Czyli jest to rodzina zawsze zaangażowana w sprawy publiczne, sprawy polskie, zaangażowana po dobrej stronie. I coś ciekawego również zauważamy na przykładzie już tego dziada świętej Urszuli, dziadka, który spełniwszy swoją rolę publiczną, gdy owdowiał, resztę życia postanowił spędzić u misjonarzy tu w Warszawie, na krakowskim przedmieściu, przy kościele świętego Krzyża. Gdy zmarł, pochowany został w rodzinnym Klimontowie koło Sandomierza. Jego syn, dziadek świętej Urszuli, generał napoleoński Ignacy Hilary Leduchowski, który wziął też udział w powstaniu listopadowym, był między innymi obrońcą twierdzy Modlin przed nadciągającymi wojskami rosyjskimi feldmarszałka Dybicza, na stare lata tak zwane, postanowił osiąść również w Klimontowie u dominikanów. Widzimy więc, że w tej rodzinie tak dziwnie się splatały wątki służby wojskowej, służby rycerskiej ze służbą kościołowi, służbą duchowną. I bywało tak, że w każdym pokoleniu ród ten pewnych swoich członków oddawał służbie ojczyzny w stanie rycerskim, w stanie żołnierskim, a pewnych na służbę kościołowi. To samo będziemy za chwilę obserwować wśród rodzeństwa świętej Urszuli.
1: I tutaj mamy taki przykład trochę zburzenia tego stereotypu, który się wytworzył wokół czy to arystokracji, czy w ogóle bogatej szlachty, bogatego ziemiaństwa. Mówiło się czasem z przekąsem klasa próżniacza. Ludzie oddani tylko rozrywką, jakimś marnotrawieniu pieniędzy. A tu mamy przykłady liczne, siostra cały czas podaje, że tak nie jest, że ci ludzie, choć dysponując jakimś tam majątkiem, większym czy mniejszym, bo wiemy, że i wśród arystokracji były różnice majątkowe, ale zaliczani ewidentnie do klasy wyższej społeczeństwa, są w stanie poświęcić się, tak jak siostra powiedziała, służbie. Czy to służbie publicznej, czy to służbie wojskowej, czy właśnie zrezygnować z możliwości robienia kariery świeckiej, poświęcić się służbie Bożej.
2: No, myślę, że temu wątkowi tutaj dużo czasu poświęcić nie możemy, dlatego że temat ziemiaństwa, arystokracji to jest temat niemalże na oddzielną audycję i na pewno jest tak, że na całą tę sferę społeczeństwa patrzymy lub też może na szczęście przestajemy patrzeć jako na pewien monolit. Patrzymy poprzez pryzmat propagandy komunistycznej, która chciała w ten sposób swojego wroga klasowego zohydzić w oczach społeczeństwa. Natomiast szlachta, arystokracja, gdy się bliżej przyjrzeć tej grupie, okazuje się, że również prezentowała rozmaite oblicze i bez wątpienia znajdziemy tam przykłady wałkoni, próżniaków, leniów, zdrajców i głupców, ale też istnieje to drugie bardzo zasłużone dla Polski i dla społeczeństwa oblicze, ludzi, którzy poświęcali się dla Polski, którzy swoje majątki angażowali na rzecz dobra wspólnotowego, wielcy mecenasi kultury, ludzie, którzy ryzykowali wszystkim, żeby wziąć udział w zrywach narodowo-wyzwoleńczych i później musieli emigrować. Więc myślę, że to jest dobry też czas, żeby trochę odkłamywać tę historię. A na przykładzie Leduchowskich widzimy, że ta historia, zawieruchy historyczne XIX-wieczne, również bardzo mocno wpłynęły na sytuację rodziny, dlatego że choć nie byli oni nigdy bardzo bogaci, to była taka arystokracja ducha, z tytułem hrabiowskim, owszem. Niemniej jednak w wyniku wojen napoleońskich, potem powstania listopadowego, zasadniczo potracili co mieli i też musieli się udać na emigrację, lub próbować zacząć robić kariery w Petersburgu, na Krymie,
1: we Wiedniu,
2: tam, gdzie Polacy jeździli. I dlatego dziadek Urszuli, Ignacy Hilary Leduchowski, wyjechał, wraz z nim wyjechał syn Antoni, który ostatecznie osiadł w Austrii i tam się ożenił dwa razy. Z pierwszego małżeństwa z Austriaczką Marią Zeilern miał 3 synów, jednakże bardzo szybko owdowiał. Został sam z 3 maleńkich chłopców. I wtedy stało się coś opatrznościowego. Szukał matki dla swoich synów i ożenił się z przyjaciółką swojej zmarłej żony, Józefiną ze starego szwajcarskiego rodu Saliscicers, rodu, z którego wywodził się m.in. święty Franciszek Salezy, ten Sali. Rodu spokrewnionego ze szlachtą wirtemberską, inflancką, zasadniczo protestanckiego, jeśli chodzi o wyznanie, choć nie całkowicie. Było to opatrznościowe, dlatego że w tym małżeństwie zawartym tak naprawdę z rozsądku znalazł szczęście, znalazł miłość. Okazało się, że oboje potrafili zbudować piękną rodzinę, w której miłość rosła chyba z roku na rok, tak można powiedzieć, wzajemny szacunek i w którym zaczęły przychodzić na świat kolejne dzieci, również z miłością witane. Ta rodzina osiadła początkowo w miejscowości Losdorf, niedaleko Wiednia, na zachód od Wiednia. Po kilku latach przenieśli się do troszkę większego miasteczka Sankt Pölten, co związane było z tym, że po pierwsze stracili trochę pieniędzy niewłaściwie zainwestowanych, musieli sprzedać dom w Losdorf, ale też w Sankt Pölten były szkoły, dzieci zaczynały rosnąć, trzeba było dzieci posłać do szkół.
1: I spośród członków rodziny tej najbliższej, przyszłej świętej, wybór drogi Bożej był nie tylko jej udziałem.
2: Nie tylko. Ile było dzieci? Tak, zawsze muszę sobie przeliczyć dokładniej, zanim powiem. Rodzina była, mówiąc dzisiejszym językiem, wielodzietna. Oprócz tych trzech synów Antoniego z pierwszego małżeństwa, którzy już w zasadzie poszli do szkół, więc tak naprawdę szybko odeszli z domu rodzinnego. Pierwsza urodziła się córka, Maria Teresa, która planowała karierę damy dworu i rzeczywiście zaczęła taką karierę robić, ale później w wyniku spotkania z kardynałem francuskim La Vigerie, który był wielkim działaczem na rzecz zniesienia niewolnictwa w Afryce, pod wpływem spotkania z nim postanowiła zaangażować się w działalność misyjną i stała się założycielką sodalicji świętego Piotra Klawera, sióstr klawerianek, bardzo zasłużonych jako zgromadzenie wspierające misję. Ona była pierwszą, pierworodną córką w rodzinie Leduchowskich. Po niej przyszła na świat Julia, czyli właśnie Urszula. Urszula to jest jej imię zakonne. Potem był Włodzimierz, przyszły generał jezuitów. Był jeszcze Ignacy, który wybrał służbę wojskową i został generałem Wojska Polskiego. No i jeszcze przyszły na świat trzy córki. Jedna zmarła jako 12- czy 13-letnia dziewczynka. Jedna, Franciszka, wyszła za mąż za dalszego kuzyna, też Leduchowskiego, i dzięki temu ród przetrwał. I była jeszcze jedna Ernestyna, która wiodła życie takiej panny kanoniczki, czyli też takiej kobiety, która nie założyła swojej rodziny, ale wybrała taki rodzaj życia poświęconego Bogu.
1: Do rozmowy wrócimy sobie za chwilę po przerwie.
0: Historia Kościoła.
1: I ponownie wracamy do naszej opowieści, która korzeniami sięga wieku XIX i przenosi się do wieku XX, o świętej Urszuli Leduchowskiej, choć już jak mój i państwa gość, którym jest siostra Małgorzata Krupecka, zaznaczyła, tak naprawdę to była Julia. Urodziła się i na chrzcie otrzymała imię Julia. Urszula to jej imię zakonne. Czy ten fakt, że tak wiele osób spośród rodziny przyszłej świętej wybrało wraz z nią karierę, czy też drogę Bożą, czy ten fakt można tłumaczyć specyficzną atmosferą rodzinną, nie wiem, miejscem, w którym się wychowywali? Skąd się to wzięło?
2: Na pewno musimy o klimacie domu rodzinnego porozmawiać, bo to jest coś bardzo ciekawego, co wpłynęło potem na dalsze życie dzieci. Co się składało na ten klimat domu rodzinnego? Więc tak, mamy tych dwoje rodziców, bardzo różnych rodziców. W domu rodzinnym mówi się po niemiecku ze względu na matkę Józefinę, która nie nauczyła się polskiego. No i rodzina żyje w Austrii. Niemniej jednak jest Antoni, który pielęgnuje tradycję starego polskiego rodu. Wydaje się, że osobą mocniejszą psychicznie była właśnie matka w tej rodzinie i ona była oparciem i dla dzieci, i dla Antoniego. Niemniej jednak dzieci, patrząc na Antoniego, uczyły się, jak powinien wyglądać mężczyzna odpowiedzialny za swoją rodzinę, uczciwy, kochający żonę, kochający dzieci. Widywały swojego ojca modlącego się na klęczkach przed starym obrazkiem Matki Bożej Częstochowskiej, przekazywanym w tej rodzinie z pokolenia na pokolenie. Od dzieci dużo się wymagało. Ze wspomnień rodzeństwa Leduchowskich wynika, że wychowanie było surowe dosyć. Dzieciom nie pozwalano na grymasy, nie było wykwintnego jedzenia, spały na dosyć twardych łóżkach. Poza tym Józefina uczyła swoje dzieci dzielenia się. Przy różnych okazjach przygotowywano jakieś kosze z jedzeniem po to, żeby je zanieść bardziej potrzebującym. Józefina uczyła szczerości, uczciwości. To są te postawy, z którymi potem dzieci poszły w dorosłe życie. To był ich największy posag. Czego jeszcze uczono się w domu rodzinnym? Oczywiście dzieciom zapewniono bardzo dobre wykształcenie. Wykształcenie najpierw nabywane w samym domu, dzięki całemu zespołowi różnych guwernantek, nauczycielek, więc wszystko to, co pannom, zwłaszcza pannom, bo chłopcy szybciej szli do szkoły, zwłaszcza pannom z tej sfery było potrzebne.
1: Na pewno umiała grać na pianinie.
2: Oczywiście, rysować, kilka języków obcych, ale potem oczywiście też dziewczęta szły do szkoły. Co jeszcze z domu rodzinnego wyniosły? Wspomniałam o tym, że w rodzinie mówiono po niemiecku, niemniej jednak istniała ta długa historia rodu Leduchowskich. I wydarzyło się również coś bardzo interesującego, bo mówiąc o Leduchowskich, trzeba wspomnieć o jeszcze jednej ważnej postaci. Najpierw przywołam znów nazwę Klimontów koło Sandomierza, żeby nazwa gdzieś nie uciekła. Piękne miasteczko, pięknie położone. Jeśli nasi słuchacze w tamtych okolicach będą, warto zajrzeć.
1: Koniecznie, namawiam również.
2: W podziemiach tamtejszego kościoła spoczywają oprócz rodziców przodkowie świętej Urszuli, babcia, dziadek, prababcia, pradziadek. Ale też w okolicach Klimontowa, w górkach klimontowskich, narodził się kuzyn ich ojca, czyli stryj, inaczej mówiąc, stryj Julii i jej rodzeństwa, późniejszy kardynał Mieczysław Leduchowski, który był postacią znaczącą i w historii Polski, i w historii Kościoła, i też w historii rodziny Leduchowskich. Jego sytuacja wywarła też wpływ na postawy dzieci. Dlaczego? Kardynał, jeszcze nie kardynał, arcybiskup gnieźnieńsko-poznański Mieczysław Leduchowski został prymasem Polski, dlatego że wówczas funkcja prymasa była związana właśnie z tą unią personalną gnieźnieńsko-poznańską. Dopiero po wojnie, po II wojnie światowej została przeniesiona na Unię Warszawsko-Gnieźnieńską. Został więc prymasem Polski i z początku wydawało mu się, że w ówczesnych realiach zaboru pruskiego, ponieważ Poznań, Gniezno to zabór pruski, uda się jakoś tam kościołowi istnieć. Szybko jednak stracił złudzenie. Okazało się, że polityka pruska, Kulturkampf, dąży do wynarodowienia Polaków, a skoro do wynarodowienia, to trzeba walczyć z Kościołem, bo Kościół uważany był i słusznie za tego nośnika polskości. Tak więc arcybiskup gnieźnieńsko-poznański Mieczysław Leduchowski w pewnym momencie doszedł do tego samego punktu, do którego prymas Wyszyński doszedł, mówiąc to swoje słynne non possumus.
1: Tak.
2: Mniej więcej to samo, choć innymi słowami, powiedział arcybiskup Mieczysław Leduchowski i wylądował w pruskim więzieniu w Ostrowie Wielkopolskim. I tam wydarzyło się coś ciekawego, mianowicie jako więzień pruski otrzymał godność kardynała. Prusacy zorientowali się, że kogoś tak znacznego, nie dość, że arystokrata skoligacony z rodami różnymi europejskimi, to jeszcze książę kościoła, bo to były czasy, kiedy kardynał to książę kościoła. Kogoś takiego nie można trzymać w więzieniu i w związku z tym, chcąc nie chcąc, musieli go zwolnić, ale pod warunkiem, że uda się na emigrację i rzeczywiście wyjechał. Jechał przez Wiedeń do Rzymu, po to, żeby tam objąć później ważne stanowiska w kurii rzymskiej. Jechał przez Wiedeń i w Wiedniu spotkał się z Antonim Leduchowskim i z jego dziećmi. I to był dla tych dzieci, których losy, jeśli chodzi o wybór, takie wybory narodowościowe, nie wiadomo, jak by się potoczył. Dla tych dzieci, a przynajmniej dla pierwszej Marii Teresy i dla Julii, późniejszej Urszuli, to spotkanie ze stryjem, więźniem za Kościół, za Polskę, było czymś bardzo przełomowym. Na pewno od tego momentu, jeśli nie wcześniej, nie wiemy dokładnie, jak było wcześniej, ale od tego momentu na pewno dzieci Józefiny i Antoniego Leduchowskich, nadal w domu mówiąc po niemiecku, zaczynają się na pewno czuć Polakami, a z nich wszystkich chyba właśnie Julia, późniejsza Urszula, najbardziej czuje się Polką i ona najwięcej się przykłada do doskonalenia języka polskiego, a później już w dorosłym życiu, o czym pewnie za chwilę powiemy, czuje się Polką z krwi i kości i zdecydowanie dla Polski działa.
1: Czyli ten moment przełomowy, cały czas jesteśmy głęboko w XIX wieku, to jest przejazd przez Wiedeń, spotkanie z dalekim
2: już
1: stryjem.
2: Kardynałem. Kuzynem ojca, więc tak. Dosyć bliskim stryjem.
1: Julia ma 18 lat w tym momencie. Czyli jest...
2: Nie spotyka swojego stryja, ma mniej lat. Natomiast ma 18 lat, gdy po pewnym czasie rodzina dojrzała do decyzji, żeby się przenieść z tej głębokiej Austrii na tereny bardziej polskie. Chyba tęsknota Antoniego na tym zaważyła, może też względy ekonomiczne. Zaczęli szukać możliwości zakupienia jakiegoś dworku, bo jednak to ziemiaństwo to lubiło życie na wsi, w dworku, a nie w mieście. Zaczęli szukać możliwości osiedlenia się na wsi i w związku z tym zaczęli szukać w Galicji. Trafiła się możliwość, żeby kupić taki właśnie skromny dworek w Lipnicy, niedaleko Bochni. Julia ma 18 lat, gdy rodzina przenosi się właśnie do Galicji.
1: I ten moment, kiedy ona decyduje się już konkretnie, że 18 lat to jest czas, kiedy panny wydawano za mąż, tak? Od tego momentu zaczyna się wydawać już panny za mąż, nawet wcześniej. I mogłaby wybrać taką drogę, wybiera drogę inną. Czy mamy jakieś ślady, nie wiem, walki duchowej, rozterki duchowej z tego okresu, czy jakiejś takiej konkretnej decyzji, kiedy ona deklaruje się, wybieram życie konsekrowane?
2: Mamy różnego rodzaju ślady. Z jednej strony, z tych różnych wspomnień, z listów rodzeństwa, wynika, że pragnienie poświęcenia się Panu Jezusowi na własność żyło w jej sercu od dawna, chyba od dzieciństwa, ale dojrzewało wraz z nią. I mamy tę 18, za chwilę 19-letnią dziewczynę, która coraz bardziej dojrzewa do wyboru. Ale są też niesprzyjające okoliczności życiowe, mianowicie z domu odchodzi najpierw Włodzimierz, który wstępuje do seminarium w Tarnowie, a później do jezuitów. Potem odchodzi Maria Teresa, zostaje damą dworu na dworze książąt toskańskich. Potem umiera ojciec rodziny, Antoni. I tak naprawdę w tym dworku Leduchowskich w Lipnicy zostaje Józefina i Julia 19-letnia, która jest oparciem dla swojej matki, która musi się zająć majątkiem, a dojrzewa w niej coraz mocniej ta decyzja wstąpienia do klasztoru. I okazuje się, że ta decyzja napotyka na sprzeciw Józefiny, która nie chciałaby się rozstać ze swoją córką. Okazuje się więc, że walkę o dziwo, swego rodzaju walkę musi stoczyć ze swoją najbliższą rodziną. Szuka jednak możliwości wstąpienia do klasztoru. A przy tej okazji spróbujmy sobie też trochę wyobrazić, słuchacze nasi, nie wiem, jaki mają obraz życia zakonnego. Jeżeli jakiś mają, to chyba bardziej taki bazujący na współczesnych wyobrażeniach, gdy widzi się siostry biegające po ulicach, pracujące w różnych miejscach. Koniec XIX wieku to jednak jeszcze nie jest ten moment. Jest to co prawda bardzo interesujący czas, gdy zaczyna się rodzić coraz więcej żeńskich zgromadzeń zakonnych o takim charakterze apostolskim, z jakimi dzisiaj mamy do czynienia, czyli sióstry, które zaczynają wchodzić w te sektory życia społecznego, gdzie państwo sobie nie radzi, gdzie trzeba się zająć sierotami, nie mówiąc o edukacji, która zawsze była tą mocną domeną klasztorów, ale zająć się chorymi, sierotami, biednymi, czyli tymi osobami z różnych powodów spychanymi na margines społeczeństwa. I w związku z tym w XIX wieku mamy taki XIX wieku i w pierwszych latach, w pierwszej nawet połowie wieku XX, powiedzmy do wybuchu wojny, mamy taki wysyp żeńskich zgromadzeń zakonnych, nawet typowo polskich, o charakterze społecznym, powiedziałabym. Czyli tych, które oprócz tego, że oczywiście życie konsekrowane to jest zawsze oddanie się służbę Jezusowi, ale oddać się Jezusowi to znaczy oddać się równocześnie na służbę siostrom i braciom. Gdy mówię wobec tego o takich żeńskich zgromadzeniach o profilu społecznym, to mam na myśli takie zgromadzenia, które się poświęcą szerzeniu Królestwa Bożego poprzez nauczanie, opiekę nad chorymi, tworzenie domów dla sierot, ochronek i tak dalej. Mamy Galicję, gdzie tu szukać takiego zgromadzenia, do którego mogłoby się wstąpić. A wspomnę jeszcze całkiem na marginesie, że Galicja i tak była w lepszej sytuacji, dlatego że po upadku powstania styczniowego w zaborze rosyjskim, w Warszawie, w Królestwie Polskim w ogóle trudno było zrealizować dziewczynie powołanie zakonne, dlatego że na fali prześladowania kościoła wspierającego powstanie styczniowe, zaborca rosyjski postanowił zlikwidować zgromadzenia zakonne, używając do tego różnych kruczków prawnych, na przykład zakaz wstępowania do nowicjatu. Co się dzieje, jak nie można przyjmować nowych członków do nowicjatu?
1: Zakon wymiera. Tak z kamedułami, z jednym z moich ulubionych zakonów postąpiono i bielańscy oraz ci z Wigier kameduli po prostu wymarli w pewien sposób.
2: Dokładnie taki sam zakaz obowiązywał wszystkie inne zakony, zgromadzenia zakonne i z tego powodu, tak na marginesie przypomnijmy, zaistniał ten fenomen absolutnie z niczym nieporównywalny, jeśli chodzi o Kościół, o historię Kościoła, ten fenomen podziemnego, konspiracyjnego życia zakonnego, jaki na pewno z natchnienia Ducha Świętego zainspirował ojciec Honorat Koźmiński, przyczyniając się do powstania 20 kilku żeńskich, bezhabitowych, zakonspirowanych zgromadzeń zakonnych, bo chodziło mu o to, żeby polskie dziewczęta, które chciały zrealizować powołanie zakonne, nie musiały wyjeżdżać za granicę. nie chciał, żeby ta najlepsza polska krew wyciekała za granicę. Chciał dać taką szansę. W Galicji może było w Galicji było trochę lepiej, na pewno było trochę lepiej. I Julia, szukając możliwości wstąpienia do jakiegoś zgromadzenia zakonnego, czytała dużo na podstawie lektur, miała jakieś takie myśli swoje różne. Niemniej jednak, widząc opór rodziny, konsultując się też ze swoim bratem i z biskupem, doszła do wniosku, że najłatwiej rodzinie będzie zaakceptować wybór urszulanek w Krakowie. Urszulanek, które w Krakowie mieszkały wówczas nie tak długo, dlatego że wcześniej zostały wyrzucone z Poznania na fali właśnie pruskiej polityki Kulturkampfu. Mieszkały nie tak długo przy ulicy Starowiślnej, ale zdążyły zasłynąć jako klasztor o wysokim poziomie życia duchowego i w dodatku prowadzący świetną szkołę dla dziewcząt, szkołę z internatem. To teraz pewnie coś o urszulankach muszę powiedzieć.
1: No właśnie, bo urszulanki.
2: Urszulanki. Urszulanki to bardzo rozgałęziona rodzina zakonna, wywodząca się od świętej Anieli Merici, która żyła we Włoszech w XVII wieku i miała takie bardzo nowoczesne w dzisiejszym tego słowa znaczeniu spojrzenie na życie zakonne. Mianowicie chciała, żeby to towarzystwo świętej Urszuli, które zainicjowała, żeby to były kobiety żyjące, wchodzące jak najbardziej w społeczeństwo. Taka ewangelizacja przez taki bliski kontakt. Jako patronkę wybrała świętą Urszulę, która była świętą Urszulę męczennicę, która była bardzo popularną świętą w Europie. Ale potem nastał Sobór Trydencki, będący odpowiedzią na pewien kryzys w Kościele. Pierwszą odpowiedzią niewłaściwą była reformacja, która była swego rodzaju rewolucją w Kościele, a Kościół nie chce się zmieniać poprzez rewolucję, tylko poprzez reformę. I Sobór Trydencki istotnie taką reformę zainicjował. Wiele dał Kościołowi, ale na fali tej reformy zalecono też klasztorom, zakonom powrót do, jak się wtedy mówiło, tak zwanej pierwotnej surowości. Ta pierwotna surowość miała między innymi polegać na tym, że jak się żyje za klauzurą, to ta klauzura ma być porządnie zamknięta. I trochę sztampowo potraktowano tutaj również urszulanki. Urszulanki, które według tej wizji założycielki miały być bliżej ludzi, nie za zamkniętą klauzurą. Polecono im zamknąć się za klauzurą. W dodatku sytuacja polityczna w różnych krajach Europy spowodowała, że zakon urszulański, prężnie się rozwijający, zaczął wyglądać mianowicie tak, że Europa była pokryta siecią klasztorów urszulańskich, urszulanek. Każdy klasztor był autonomiczny, podlegał bezpośrednio papieżowi. W XIX wieku w innych krajach europejskich, poza ziemiami polskimi, będącymi w specyficznej sytuacji, bo pod zaborami, w innych krajach europejskich w XIX wieku klasztory urszulańskie zaczęły tworzyć Unię Rzymską Urszulanek. Ta tendencja do przyłączania się do Unii do Krakowa jeszcze nie dotarła, z przyczyn, o których wspomniałam. Dlatego, gdy mówimy o świętej Urszuli, mówimy, że wstąpiła do klasztoru krakowskiego, do urszulanek krakowskich przy ulicy Starowiślnej. I gdy później, w 1907 roku, o czym za chwilę jeszcze dopowiemy, wyjedzie do Petersburga po to, żeby tam założyć najpierw filię klasztoru urszulańskiego, ten jej klasztor w Petersburgu, którego będzie przełożoną, również po roku stanie się autonomiczny, podlegający bezpośrednio papieżowi. Wszystkie urszulanki miały coś wspólnego. Tradycje pracy pedagogicznej.
1: Do rozmowy wrócimy sobie za chwilę po przerwie.
0: Historia Kościoła.
1: I wracamy ponownie do naszej opowieści o urszulankach i niezwykłej świętej Urszuli Leduchowskiej, która z urszulankami całą swoją drogę do Boga związała od 19 roku życia, prawda?
2: Od 21.
1: 21. Wtedy składa śluby, czy wstępuje na razie do nowicjatu?
2: W 1886 roku, mając 21 lat, wstępuje do klasztoru urszulanek w Krakowie. I wydaje jej się, że w tym klasztorze zostanie do końca życia. Ze względów, które wytłumaczyłam chwilę wcześniej. Wstępuje do klasztoru, przechodzi normalną drogę formacji zakonnej, jest postulantką, nowicjuszką, składa śluby. Równocześnie kontynuuje naukę, dlatego że Urszulanki, jak mówiłam, prowadziły bardzo dobrą szkołę. Żeby uczyć w tej szkole, Urszula też musi zdobyć uprawnienia. W związku z tym zdaje rozmaite egzaminy. Siostry wysyłają ją też na rok do Francji, do klasztoru Urszulanek w Beaugency, żeby tam zrobiła taki kurs języka francuskiego, który dawał jej uprawnienia nauczycielskie. Kontynuuje też naukę malarstwa. W wolnych chwilach, których ma coraz mniej, pobiera lekcje malarstwa u ucznia Jana Matejki, u Teofila Benedyktowicza. Maluje. Zostało sporo obrazów przez nią namalowanych. Część nadal wisi w klasztorze Urszulanek w Krakowie. Niektóre są w Pniewach, w sanktuarium świętej Urszuli, niedaleko Poznania. Z czasem będzie miała coraz mniej możliwości, żeby poświęcić się tej pasji, dlatego że otrzymuje też coraz bardziej odpowiedzialne zadania związane z uczeniem, z wychowywaniem dziewcząt w tej szkole. Szkoła była rzeczywiście na dobrym poziomie, a równocześnie, to jest ten paradoks, siostry żyły za ścisłą klauzurą, tak jak tu w Warszawie wizytki czy sakramentki. Jakoś sobie radziły, to jako wykładowcy przychodzili jako wykładowcy w szkole, zatrudnieni byli profesorowie Uniwersytetu Jagiellońskiego, co świadczy o wysokim poziomie, na przykład Lucjan Rydel. Lucjana Rydla kojarzymy sobie z postacią pana młodego w Weselu Wyspiańskiego. Tymczasem był to równocześnie bardzo ceniony znawca antyku i też nauczyciel w szkole Urszulanek. Wiemy, że w jego wykładach brały też udział czasem siostry. Wszystko to składa się na bardzo interesujący obraz życia umysłowego i życia duchowego w tym klasztorze i w tej szkole klasztornej. Urszula zostaje z czasem przełożoną tego klasztoru. Przełożoną zaczyna się przyglądać trochę tej sytuacji, ma nowe pomysły. Na przykład zauważa, że ta ścisła klauzura, za którą są zamknięte, jest jednak dość mocno niewygodna dla sióstr, które poświęcają się pracy pedagogicznej i wychowawczej. I w związku z tym konsultuje się również z przełożoną Urszulanek w Tarnowie, postanawiają prowadzić pewne modyfikacje w konstytucjach klasztornych. Z tą myślą Urszula jedzie do Rzymu, bo zmiany w konstytucjach muszą być zatwierdzone przez papieża. Jedzie do Rzymu i tam ma miejsce jedno z najważniejszych spotkań w jej życiu. Mianowicie spotyka papieża Piusa X, świętego Piusa X. To spotkanie wywarło na nią ogromny wpływ. Nie tylko załatwiła sprawy urzędowe, które miała załatwić, ale równocześnie święci jakoś tak się zwąchali, wyczuli się nawzajem, zawołali do siebie sympatią. Święty Pius X prosi ją o modlitwę, obiecuje też, że będzie modlił się za nią. Natomiast przyszła święta Urszula zwierza się papieżowi z pewnego marzenia, które dojrzewa w jej sercu. Mianowicie wśród dziewcząt, które przyjeżdżały do szkoły w Krakowie, były też dziewczęta z zaboru rosyjskiego. Jednakże kończąc tę szkołę, otrzymywały dyplom, który zupełnie się nie liczył w zaborze rosyjskim. Stąd to dojrzewające marzenie, żeby pojechać do Rosji i tam rozpocząć pracę apostolską. Pojechać, w konspiracji. Papież pobłogosławił ją na tę myśl, pobłogosławił tę ideę, powiedział, jedźcie choćby w różowych sukienkach, byle tylko tam pracować. Wróciła uskrzydlona po tym spotkaniu, a gdy wróciła, czekało na nią zaproszenie od proboszcza parafii katolickiej w Petersburgu na Newskim Prospekcie, od proboszcza parafii świętej Katarzyny, księdza Konstantego Butkiewicza, później zamordowanego przez komunistów. W związku z tym Urszula zaczyna myśleć o tym, żeby pojechać do Petersburga i zorientować się, jakie tam są możliwości pracy. A oprócz tego wyskoczyła jeszcze z pomysłem, który jest tak nowatorskim, że zaszokował trochę galicyjską, konserwatywną opinię społeczną, też środowisko kościelne. Mianowicie, wyobraźmy sobie przełom XIX i XX wieku. To jest właściwie dopiero pierwsze pokolenie młodych kobiet, które idą na studia uniwersyteckie, chcą studiować i słusznie, ale nie mają oparcia w społeczeństwie. No, różnie ich losy się toczą i święta Urszula wpada na pomysł, żeby przy klasztorze otworzyć internat dla tych wyemancypowanych panien. Żeby móc otworzyć taki internat, potrzebuje pozwolenia biskupa. Nie dostaje tego pozwolenia w 1905 roku, bo pomysł jest zbyt śmiały. Gdzie tam takie te sufrażystki, feministki przy klasztorze? A był to pomysł rzeczywiście genialny. Dopiero kilka miesięcy później samobójstwo jednej z tych studentek, którą się nikt nie zaopiekował, sprawia, że władze kościelne krakowskie też zmieniają sposób patrzenia i teraz to Urszulę proszą, żeby jednak wróciła do swojej idei. Istotnie taki internat akademicki otwiera, pierwszy na ziemiach polskich i to jest tak naprawdę prekursorskie równocześnie duszpasterstwo akademickie, bo nie chodzi tylko o to, żeby tym młodym kobietom dać lokum, ale też, żeby się nimi zaopiekować od strony duchowej, czyli organizuje im jakieś wykłady, w których pokazuje, że no, nie ma sprzeczności między wiedzą a wiarą. Ale to już jest rok 1906-1907. Urszula kończy równocześnie swoją kadencję przełożeńską w Krakowie. Pierwsza taka wyprawa do Petersburga, żeby się zorientować, jakie tam są możliwości pracy, daje jej pewne rozeznanie, że warto spróbować. No i mamy lipiec 1907 roku. Wraz z dwiema młodymi siostrami jedzie do Petersburga, nie wiedząc, że rozpoczyna się absolutnie nowy etap w jej życiu. Przyjeżdża do Petersburga, bierze najpierw odpowiedzialność za internat dla dziewcząt. Dlatego, że ta parafia świętej Katarzyny na Newskim Prospekcie to była wielka instytucja mieszcząca w sobie, oprócz samego kościoła i tej pracy duszpasterskiej, mieszcząca w sobie również wiele instytucji dobroczynnych i oświatowo-wychowawczych. Między innymi gimnazjum, a przy gimnazjum internat. Poza tym trzeba było zacząć zarabiać na życie, na utrzymanie własne i powiększającej się wspólnoty zakonnej żyjącej w konspiracji, dlatego że siostry jadąc do Rosji w różowych sukienkach nie pojechały, ale jednak habity musiały zostawić w Krakowie. No i wtedy Urszula, ja zawsze z podziwem myślę i mówię o tym, Urszula chce zdobyć dyplom nauczycielski. I teraz wyobraźmy sobie tak, miała 21 lat, gdy wstąpiła do klasztoru Urszulanek w Krakowie. 21 lat spędziła w Krakowie. Wyjeżdżała z Krakowa do Petersburga, mając 42 lata w 1907 roku. A w tamtych czasach kobieta 42-letnia to była już naprawdę kobieta zaawansowana wiekowo. I na dodatek po 21 latach spędzonych za zamkniętą klauzurą jedzie do Petersburga w zupełnie nowe środowisko, nowy styl życia i nagle musi się zacząć uczyć. Uczy się rosyjskiego w ciągu kilku miesięcy, zdobywa taką znajomość języka rosyjskiego, że jest w stanie po rosyjsku zdać egzamin ze wszystkich przedmiotów objętych programem nauczania gimnazjalnego po to, żeby zyskać rosyjski dyplom uprawniający ją do nauczania. To świadczy też o jej potencjale intelektualnym. Zresztą talent językowy to był jeden z jej
1: fenomenów. No właśnie, tą bazę chyba wyniosła jeszcze z czasów wiedeńskich, austriackich, z domu rodzinnego, gdzie na naukę języków kładziono, jak siostra wspomniała, ogromny nacisk. Podobno każdy następny język po czwartym przychodzi coraz łatwiej.
2: Jest to bardzo prawdopodobne. Oczywiście talent jest potrzebny. No, w tym wypadku jednak rosyjski z cyrylicą to było coś innego niż niemiecki, którym mówiła od urodzenia, polski,
1: francuski,
2: angielski, zaczynała się uczyć włoskiego już wtedy, więc te podstawowe języki europejskie znała, ale rosyjski to było coś zupełnie innego i za chwilę zacznie ten talent językowy fenomenalny jeszcze bardziej potwierdzać i utwierdzać, ponieważ 2-3 lata później zacznie się uczyć fińskiego, dlatego że działalność w samym Petersburgu napotykała na coraz większe trudności, jednak nie dawało się tak dobrze zakonspirować wspólnoty. Wobec tego mnożyły się takie sytuacje niebezpieczne, rewizje, jakieś oszczercze artykuły w prasie. Można się było spodziewać, że za chwilę już władze carskie wpadną na trop tej wspólnoty zakonnej i Urszula wobec tego korzysta z nadaj- z nadarzającej się okazji, żeby założyć dom, filię klasztoru petersburskiego, już samodzielnego, podlegającego papieżowi Piusowi X. Korzysta z okazji, żeby założyć dom w pięknym miejscu, w fińskiej Karelii, będącej jednak pod okupacją rosyjską, no mniej uciążliwą niż zabór rosyjski tutaj dotykający ziemię polskie, nad brzegiem Zatoki Fińskiej, na plaży prawie że, częściowo w sosnowym lesie, znalazła piękne miejsce, które na cześć Matki Bożej nazwała Merentehti, Gwiazda Morza. Tam wybudowała szkołę własną, szkołę mającą również konspiracyjny polski charakter, oficjalnie szkołę rosyjską. Tam założyła też nowicjat dla coraz liczniej zgłaszających się kandydatek i tam nauczyła się fińskiego, ponieważ okoliczna ludność to byli Finowie, zresztą na ogół protestanci, ale tak naprawdę zupełnie zaniedbani religijnie, dlatego że tam brakowało duszpasterstwa. Protestanci, którzy widząc takie prężne duchowo miejsce, zaczęli przychodzić do kaplicy zakonnej, modlić się razem z siostrami, śpiewać. Czyli to miejsce stało się również poligonem pewnych doświadczeń ekumenicznych dla Urszuli. No na pewno sam fakt wychowania się w tym środowisku zróżnicowanym narodowościowo i wyznaniowo, jakim był Tygiel austro-węgierski, dał jej stosowne przygotowanie, otwartość serca, otwartość umysłu. No ale język fiński zupełnie też inny, do innej rodziny językowej należący, zwyciężyła tę barierę, a potem w krajach kolejnych skandynawskich, w których będzie mieszkać, uczy się szwedzkiego, duńskiego, norweskiego, po to, żeby w tych językach przemawiać do ludzi o Polsce.
1: O Polsce, a Polska wciąż jeszcze przebywa w niebycie politycznym, ale to się szybko zmienia wraz z pierwszą wojną światową.
2: Polska żyje w sercach swoich dzieci, jak powie święta Urszula, która po wybuchu I wojny światowej jako persona non grata zostaje wyrzucona z Rosji.
1: Jest obywatelką wrogiego państwa.
2: Ma paszport austriacki, bo
1: poddana austro-węgierska,
2: tak. Paszportów nie ma. Zaczyna się trudne miesiące w jej życiu, bo najpierw jest sama, później do niej kolejne siostry dojeżdżają. Mieszka w Sztokholmie, potem pod Sztokholmem, potem wraz z siostrami przeniesie się do Danii. Zaczynają to, co wszystkie urszulanki robią, czyli praca wychowawcza, trzeba się też utrzymać z czegoś, ale też Urszula podejmuje dzieło absolutnie niewiarygodne, mianowicie przypomnijmy, że podczas tej wojny co miało zadecydować o ewentualnym zmartwychwstaniu Polski, były działania zbrojne, działania dyplomatyczne, ale też różnego rodzaju działania informacyjno-propagandowe, które miały społeczeństwom Europy przypominać o prawie Polski do niepodległego bytu. W tym celu Sienkiewicz w Szwajcarii zakłada też swój Komitet Pomocy Ofiarom Wojny w Polsce, czyli zbieranie ofiar na pomoc charytatywną dla ludzi, którzy cierpią z powodu tego, że front się przetacza przez ziemię polskie i mówienie o Polsce. No i przychodzi od Sienkiewicza do hrabiny Leduchowskiej, mieszkającej pod Sztokholmem, przychodzi list z prośbą, żeby zechciała zostać reprezentantką Komitetu Wewiejskiego na kraje skandynawskie. No i ona się zgadza. To polskie serce bije w niej mocno. W związku z tym organizuje sobie tournée odczytowe, około 80 odczytów w ciągu 2-3 lat wygłosiła we wszystkich krajach skandynawskich i na dworach królewskich i w środowiskach dyplomatycznych i gdzieś w biednych wioseczkach, tam w fiordach zagubionych, mówi o Polsce, sprawia, że organizują się lokalne komitety pomocy ofiarom wojny w Polsce. Zbierane są datki, kupowana jest żywność, ze Skandynawii jadą wagony z pomocą humanitarną do Polski, a równocześnie ludzie słuchają tego, co ma do powiedzenia. Była podobno fenomenalną prelegentką. Ze wspomnień jej słuchaczy wynika, że po prostu nie można było jej się oprzeć.

0: 2015 roku, dzięki tym staraniom, o których siostra powiedziała, na różnych płaszczyznach, zbrojnych, dyplomatycznych, propagandowych, także, bardzo istotne, siostra Leduchowska, późniejsza święta, wraca również do kraju, tutaj bije wciąż jej serce dla tego kraju. I jak to się staje, że zostaje świętą?
1: Jak to się staje, że zostaje święto? Najpierw jeszcze parę spraw organizacyjnych, że tak powiem, bo staje się założycielką nowego zgromadzenia. Wraz z siostrami przyjeżdża do Polski, jest rok 1920, inne klasztory urszulańskie przyłączają się do Unii, natomiast tutaj ta cała sytuacja tej wędrówki wspólnoty urszulańskiej, petersbursko-skandynawskiej i inne okoliczności sprawiają, że za radą swojego brata Włodzimierza, wówczas już generała jezuitów, prosi Stolicę Świętą o zatwierdzenie, o przekształcenie tej jej wspólnoty w nowe zgromadzenie urszulańskie. Lanek serca Jezusa konającego. No i wraz z siostrami oddaje się na służbę Kościołowi, ojczyźnie. Bardzo dynamicznie. Myślę, że nie ma przesady w stwierdzeniu, że była jedną z najbardziej znanych i rozpoznawalnych kobiet w Polsce międzywojennej, o czym podręczniki do historii nie mówią, dlatego że kobietami kościoła podręczniki do historii zajmować się nie chcą, a szkoda. Działa naprawdę niestrudzenie. Już i wiek, i zdrowie mogłyby pozwolić jej osiąść na laurach. Ale jak to się dzieje, że ktoś zostaje święty? No właśnie, w sercu bije nie tylko Polska, ale w sercu jest ten głos Jezusa, który każe jej iść i służyć. Więc nie tylko sama służy ludziom ze wszystkich sił, równocześnie cały czas rozwija się w niej bardzo intensywne życie wewnętrzne, którym dzieli się też z siostrami. Do jej śmierci w 1939 roku, do swojej śmierci, pociągnęła za sobą prawie 800 młodych kobiet na służbę Chrystusowi i służbę innym ludziom. Pociągnęła za sobą i starała się przekazać im swojego ducha. Chciała, żeby duchowość tych urszulanek skoncentrowana była wokół tajemnicy Jezusa umierającego na krzyżu.
0: Stąd nazwa zgromadzenia.
1: Tak, dlatego że z tej kontemplacji Jezusa, który na krzyżu umiera z miłości do każdego człowieka, chciała, żebyśmy czerpały siłę do służby człowiekowi.
0: W wielu opracowaniach na temat świętej Urszuli pojawia się takie zdanie, że gdy zmarła w 1939 roku, zmarła w opinii świętości. I jej siostry, i ludzie świeccy, tak jak siostra powiedziała, bardzo rozpoznawalna osoba w okresie międzywojennym w Polsce, byli przekonani, że umiera osoba święta. Proces beatyfikacyjny to jest sprawa dużo późniejsza. Już nasz papież, Jan Paweł II, był tą osobą, która...
1: Realizacja procesu. Tak. Natomiast proces rozpoczął się dużo wcześniej. Rozpocząłby się prawdopodobnie zaraz po jej śmierci, no ale wybuchła wojna.
0: Wojna, wiadomo. Natomiast świętą została ogłoszona już przez naszego papieża, Jana Pawła II, który zresztą ze zgromadzeniem sióstr urszulanek był silnie związany. Warto zaznaczyć, że to był chyba ostatni dom, w którym jeszcze jako kardynał odbywał rekolekcje w Polsce, tak? Wrócił do Polski.
1: Nasz warszawski dom na Powiślu, Szary Dom, to był warszawski dom najpierw księdza, biskupa, kardynała Karola Wojtyły. Tutaj mniej więcej od połowy lat 50. zawsze się zatrzymywał, kiedy przyjeżdżał do Warszawy. I tutaj również spędził tę ostatnią noc przed wyjazdem na konklawę z 2 na 3 października 1978 roku. I drugi nasz dom, Zakopane Jaszczurówka, to była jego baza narciarska.
0: Czyli silnie związany papież był z całym duchem urszulańskim. Chciałoby się więcej opowiadać o świętej i o dziele jej życia, czyli zgromadzeniu urszulanek, ale czas jest nieubłagany. Marcin Bąk, do usłyszenia.
2: Historia Kościoła.

0: Eskarok Warszawa. Eskarok. Drogowskazy.
1: To są drogowskazy. Rozpoczynamy kolejne spotkanie na antenie Eski Rok. Ja się nazywam Aleksandra Galant, no i myślę, że nikogo nie zaskoczę, jeżeli powiem, że bardzo się cieszę, że przed nami kolejna wspólna godzina. Zacznę ją od zagadki. Zagadki, którą sama wymyśliłam. Jestem z niej szalenie dumna. Bez czego nie da się wyjść do pracy i o czym przypominają codziennie, co rano ciocie w żłobkach, panie przedszkolanki, no i co możemy dostać w milionie wariantów już właściwie w niemal każdym sklepie. Bidon na wodę. To jest kluczowy element naszego codziennego funkcjonowania. Chciałabym powiedzieć, że jest nim także picie wody, ale wiem, że z tym jest różnie. No, picie wody stało się modą. Wydaje mi się, że to jest jedna z tych mód, która może przynieść nam wiele korzyści, dlatego że chyba nie ulega wątpliwości, że woda jest nam potrzebna. Gdzieś przeczytałam, że już utrata 10% wody w organizmie może się wiązać z różnymi chorobami, a 20% to już jest w ogóle czarna rozpacz. Natomiast dane mówią, że już nawet co szósty Polak nie wypija nawet litra wody dziennie. Tu niestety kobiety wypadają gorzej, dlatego że co piąta Polka deklaruje, że pije niecały litr wody. Na drugim biegunie są osoby, które piją od 3 do 4 litrów, no ale ich jest już zdecydowanie mniej. Woda jest nam potrzebna. Czy znamy odpowiedź na pytanie dlaczego? Nie wiem. Czy wiemy, jak ją pić, żeby pić ją mądrze i naprawdę sobie pomagać? Wiem, że to brzmi absurdalnie, jak pić mądrze wodę, no ale czasami chyba łatwo się zakręcić w tych różnych instagramowych, internetowych poradach, wskazówkach, właściwie wytycznych, bo tam jest bardzo wiele osób, które z wielką pewnością mówią, co wolno, czego absolutnie nie wolno. Ja pomyślałam, że spróbuję ten problem rozwiązać i zaprosić do drogowskazów ekspertkę. Osobę, która o żywieniu człowieka wie naprawdę bardzo wiele i to jest pani doktor Ewa Zygmanowska, dietetyk kliniczny, dziekan Lubelskiej Akademii WSEI, związana z Centrum Medycznym Enelmed. Witam w drogowskazach.
2: Witam serdecznie, dziękuję za zaproszenie.
1: Chciałam inaczej zacząć naszą rozmowę, no ale teraz po tym moim troszkę przydługim wstępie tak sobie pomyślałam, czy pani uważa, że taka rozmowa o wodzie, o tym, jak my ją rozumiemy, jak my ją traktujemy, jak my ją włączamy w swoją codzienność, to jest naprawdę temat, który wymaga rozmowy?
2: Oczywiście, że tak, dlatego że w swojej praktyce zawodowej widzę ewidentnie u pacjentów szeroko pojęte objawy nienawodnienia, odwodnienia i bardzo często my zapominamy o piciu jakichkolwiek płynów, już nawet nie mówiąc o samej wodzie. I myślę, że tutaj moda na te bidony zrobiła nam bardzo dużą robotę. Niemniej jednak nadal ten problem z piciem, z nauką picia odpowiedniej ilości i częstotliwości płynów wody jest bardzo istotny.
1: Kiedy mówiła pani o tym, że pijemy za mało, to jest temat, który wraca do nas przede wszystkim latem. Kiedy zmierza do nas kolejna ogromna fala upałów, to temat rzeczywiście jest podnoszony. Zdaje się, że wiele samorządów już też wychodzi naprzeciw i wystawia w miejsca ogólnodostępne jakieś beczkowozy czy bezpłatną wodę. Swoją drogą, no wszyscy czekamy na ten moment, kiedy wzorem innych państw kranówka w ogóle będzie bezpłatna, na przykład w obiektach użyteczności publicznej czy w restauracjach, ale to chyba jeszcze droga daleka. Dlaczego picie wody jest tak istotne? No bo to się wydaje naprawdę niewiele. Woda, ona jest kluczowa właściwie dla każdego układu i organu w naszym organizmie.
2: Dokładnie tak. Po pierwsze musimy sobie przypomnieć trochę informacji na temat naszej budowy, naszej biologii i tutaj w zasadzie w 80% składamy się z tej wody. Nasze komórki głównie zawierają w swojej budowie płyn, jakim jest woda. Jeżeli weźmiemy pod uwagę budowę naszego mózgu, to tam 70% to stanowi woda. Wszelkiego rodzaju przemiany biochemiczne, wszelkiego rodzaju rozkład na przykład węglowodanów albo pozyskiwanie energii z komórek tłuszczowych, budowa i produkcja hormonów, to wszystko dzieje się w środowisku wodnym. Jeżeli ta komórka nie jest odpowiednio nawodniona, no to niestety te wszystkie mechanizmy siłą rzeczy będą działać nieadekwatnie albo w sposób mocno spowolniony. Również weźmy pod uwagę taki sam fakt, który możemy samodzielnie obserwować w ciągu dnia. Jeżeli boli nas głowa, jeżeli mamy podwyższone ciśnienie, to bardzo często to jest wynikiem odwodnienia, ponieważ naczynia krwionośne się zwężają, tego płynu jest mniej, organizm nie może do wszystkich części ciała dostarczyć odpowiednich substancji, a płynem transportowym jest właśnie woda. Stąd też potem mamy bardzo duże objawy odwodnienia, podwyższonego ciśnienia, bóli głowy, wręcz z problemami takimi jak zawroty głowy, gorsze widzenie, problemy nawet z koncentracją. Bardzo często wydaje nam się, że jeżeli nie możemy zapamiętać jakiegoś tekstu albo przypomnieć sobie coś, co się działo parę dni wcześniej, wydaje nam się, że to nasz umysł szwankuje, bo mamy jakieś niedobory witaminowe. Natomiast może być to kwestia prozaiczna, po prostu nieodpowiednie nawodnienie, słaba ilość wypijanych płynów. Wcześniej było wspomniane o tym, że pamiętamy w sezonie letnim o nawodnieniu bardziej. Natomiast ja tutaj muszę zwrócić uwagę, że w sezonie letnim właśnie pamiętamy i pilnujemy, żeby się nawadniać, dlatego że poczucie pragnienia, kiedy są wysokie temperatury, jest dosyć intensywne. I dzięki temu my pamiętamy, żeby w lato pić tą wodę, a w szczególności jak jest gorąco. Natomiast problem zaczynamy mieć w sezonie zimowym, kiedy już to poczucie łaknienia jest nieco słabsze, a mimo wszystko nasz organizm tak samo potrafi się odwadniać. Pamiętajmy, że też często pracujemy w otoczeniu kaloryferów, które de facto też nas odwadniają. I tutaj wbrew pozorom istnieje większe ryzyko nieodpowiedniej ilości wypicia wody czy innych płynów, bo my po prostu nie czujemy tak intensywnie jak w sezonie letnim. W zimie też niechętnie pijemy chłodne płyny. Jesień i zima stanowi większe wyzwanie, żeby organizm prawidłowo nawodnić.
1: Zaraz wrócę do picia wody chociażby zimą, ale miałam takie wrażenie, że spora część objawów, o których pani mówiła, to są takie objawy niespecyficzne, które łatwo jest pomylić z tym, że jesteśmy niewyspani, jesteśmy przemęczeni, właśnie przebywamy w pomieszczeniu, które jest słabo wentylowane, tak jak są biura, w których jest klimatyzacja, nie można otworzyć okna. I chyba to jest też kolejny kamyczek do ogródka, jeżeli chodzi o to, dlaczego my bagatelizujemy objawy, chyba nie od razu odwodnienia, ale takiego niedoboru wody dla naszego organizmu.
2: To, że my czujemy ból głowy, na przykład wtedy, kiedy pijemy za mało płynu, to trzeba o tym pamiętać, że to nie jest pierwszy sygnał, który organizm nam wysyła. To jest już taki sygnał ekstremalny, gdzie mówi nam nasze ciało, wypij wodę, bo jest źle. I często my powinniśmy wcześniej zadbać o to, żeby się nawodnić. Również jest taki problem wśród nas, że jesteśmy dosyć mocno zaganiani, zapracowani i kiedy ta głowa nas boli, a to jest taki pierwszy objaw niedoboru płynu, to wolimy wziąć tabletkę przeciwbólową, bo jest szybciej, bo jest łatwiej, niż zastanowić się, czy ja dzisiaj piłam odpowiednią ilość wody, płynów i poczekać, aż ta głowa przestanie nas boleć. To już są sygnały, które organizm uruchamia w dosyć mocnej intensywności i to już jest za późno. My musimy pilnować takich rzeczy wcześniej. To również są niespecyficzne objawy, tak jak wcześniej wspomnieliśmy. I tutaj bardzo często pierwszym pomysłem, który powinien przyjść do głowy, właśnie powinno być, ile ja dzisiaj wypiłam, albo czy może wypiłam nieodpowiednie płyny, które predysponują do tego, żeby jeszcze odwadniać organizm. Problemy z koncentracją, tak jak wcześniej wspomniałam, to jest wszystko efekt tego, że ten płyn jest potrzebny do transportu różnych związków, różnych substancji, hormonów, enzymów i to jest taki sygnał od naszego ciała, że hej, zapomniałeś o czymś i źle pracuje fabryka.
1: Powiedziała pani przed momentem coś, co no, z takiej perspektywy laika brzmi aż absurdalnie, że pijemy płyny, które predysponują nas do odwodnienia. I to jest treść mojego kolejnego pytania. Mówimy o wodzie, ale czy tylko woda gwarantuje nam nawodnienie? Chyba jesteśmy świadomi, że kawa, jeżeli zależy nam na nawodnieniu organizmu, jest takim średnim wyborem. Soki to pewnie dietetycy mają inną perspektywę, jeżeli chodzi o cukry, jeżeli chodzi o różne inne składniki. No ale jest też herbata, no i jest cała masa historii pod tytułem płyny izotoniczne. Oszczędzę już może tym słodkim napojom, bo mam nadzieję, że to też jest już lekcja, którą mamy odrobioną.
2: Powiem więcej, że nawet sama woda jest w wodzie nierówna, więc tutaj musimy się też zastanowić, co tak naprawdę nas nawadnia, bo nie nawadnia nas sam płyn jako woda. Nawadnia nas to, co jest w tej wodzie i pytanie, czy w tej wodzie jest coś, czy może nie ma nic. Mam tutaj na myśli minerały, bo tak naprawdę poziom odpowiedni różnego rodzaju minerałów będzie właśnie wskaźnikiem i drogowskazem, czy ta woda będzie dla nas efektywna, czy nie w procesie nawadniania. Mamy wody, które są dostępne na rynku w wersji butelkowanej, czyli Te butelkowane możemy podzielić na wody źródlane, wody stołowe i wody mineralne. Każda z nich ma zupełnie inny poziom minerałów w swoim składzie. Jeżeli rozmawiamy o wodach stołowych i źródlanych, to one mają zdecydowanie mniejszą zawartość składników mineralnych. I one są świetnym rozwiązaniem dla małych dzieci, dlatego zawsze pamiętamy, że maluchy do 3 roku życia nie powinny pić wód wysokomineralizowanych, bo tam jest za dużo minerałów dla ich małych, dopiero co rosnących, rozwijających się nerek, bo te nerki muszą te nadmiary przefiltrować i czasem jest ciężko, jeżeli tych minerałów jest za dużo. Dlatego też te wody mineralne, one będą dla dzieci powyżej 3 roku życia i dla nas dorosłych najlepszym rozwiązaniem, bo mają bardzo dużo minerałów. Głównymi minerałami, które tak naprawdę transportują do komórki albo z komórki wodę i dzięki temu my możemy powiedzieć właśnie, że jesteśmy dobrze nawodnieni albo słabo nawodnieni, to jest magnez i potas, który, mówiąc kolokwialnie, wpycha nam tą wodę do tej komórki i to jest właśnie prawidłowe nawadnianie. I mamy też sód, który będzie działał odwrotnie, będzie wyciągał nam tą wodę z komórki i będzie działał odwadniająco. Tak więc wody mineralne są chyba najlepszym rozwiązaniem, ale tutaj znowu moja uwaga taka, aby sprawdzać, czy mamy w tych wodach odpowiednią kompozycję minerałów. Wody stołowe i wody źródlane są lepsze dla osób z chorobami nerek i dla małych dzieci. No i mamy jeszcze wodę w kranie. I tutaj trzeba się nad tą wodą w kranie troszeczkę pochylić, dlatego że z reguły ją pijemy filtrowaną. I tutaj trzeba sprawdzić, czy nasz filtr przypadkiem oprócz bakterii i metali ciężkich nie będzie troszeczkę nam filtrował też minerałów. I bardzo często jest w mojej praktyce tak, ponieważ mam w przychodniach Enelmed możliwość sprawdzenia nawodnienia pacjentów poprzez takie badanie, które nazywamy bioimpedancją elektryczną. I często pacjenci, którzy przychodzą, deklarują, że przecież wypijam bardzo dużo wody. Piję ponad 2 litry, a okazuje się w tym badaniu, że jest po prostu ten organizm odwodniony. I wtedy moje pierwsze pytanie jest takie, a jaką wodę pan, pani pije? I się okazuje, że to jest na przykład nasza warszawska kranówka pita bezpośrednio z kranu i oczywiście ona jest bezpieczna mikrobiologicznie, natomiast jej kompozycja mikroelementów odbiega od tego, czego byśmy się spodziewali i chcieli, aby taka woda posiadała. Druga rzecz to jest też woda pita kranowa, ale po przefiltrowaniu przez nasze dzbanki takie filtrujące w domu. I wtedy też jest duże ryzyko, że te dzbanki i te filtry troszeczkę za dużo filtrują i też te wody mają niewielki udział minerałów. No i wcześniej wspomniane już napoje izotoniczne. Istota tych dostępnych na rynku i to, dlaczego one zostały stworzone, to są wszelkiego rodzaju sytuacje, kiedy mamy bardzo intensywny wydatek energetyczny i fizyczny. Więc
3: sportowcy chyba.
2: Sportowcy, tak. Ale też trzeba pamiętać, że tacy sportowcy, którzy trenują dosyć długo, bo jeżeli ćwiczymy na przykład pilates przez 15-20 minut, to taki napój izotoniczny nam nie jest kompletnie potrzebny, bo on również oprócz tych elektrolitów będzie miał dużą zawartość wszelkiego rodzaju cukrów bądź słodzików. Te płyny zostały stworzone dla sportów wytrzymałościowych, takich jak piłkarze, kolarze, osoby, które trenują mocno enduro. I wtedy tak, można korzystać z takich płynów. Trzeba pamiętać, że trening, po którym albo w trakcie którego możemy użyć taki płyn, to jest godzina bądź więcej. Natomiast kiedy my idziemy na siłownię, robimy tam trening 45-minutowy bądź trenujemy w domu, spokojnie wystarczy nam taka typowa woda mineralna.
3: Oj, myślę, że zepsuła pani humory wielu osób, które idąc na siłownię, to muszą mieć z sobą ten kolorowy izotonik. Śmieję się, mówię pół żartem, pół serio, bo oczywiście wszystko, co wspiera to, że na tą siłownię się ruszymy, należy w sobie budować. Myślę, że w tym momencie możemy zakończyć pierwszą część naszego spotkania. Trochę te tematy, które pojawiły się przed momentem, będziemy rozwijać w drugiej odsłonie drogowskazów. Konkretnie będzie to robiła dr Ewa Zygmanowska, dietetyk kliniczny, dziekan Lubelskiej Akademii
1: WSEI związana z Centrum Medycznym Enelmed, z którą rozmawiam dzisiaj o wodzie, a tak naprawdę o nawodnieniu, o tym, dlaczego ono jest tak kluczowe dla naszego organizmu, no i co zrobić, żeby ono było efektywne, bo jak już się okazało, co przyjmuję z pewnym rozczarowaniem, nie zawsze te domowe sposoby, które wydają się tak super pomyślane, są dla naszego organizmu najlepsze. Mam nadzieję, że słyszymy się za kilka minut. Do usłyszenia, Aleksandra Galant.

0: SK Rock. Drogowskazy.
1: Witam się z Wami już po raz drugi i z wielką radością rozpoczynam drugą odsłonę Drogowskazów na antenie SK Rock. Ja się nazywam Aleksandra Galant i goszczę dzisiaj dr Ewę Zygmanowską, która jest dietetykiem klinicznym, dziekanem Lubelskiej Akademii WSEI. Związana jest z Centrum Medycznym Enelmed. Woda. Dosyć dużo już na ten temat w pierwszej odsłonie Drogowskazów powiedziałyśmy, ale co wydaje mi się szczególnie ważne, zagaiłyśmy sporo wątków, które będziemy rozwijać teraz. Pani doktor mówiła o tym, jak zwracać uwagę na to, co w wodzie, którą pijemy, się znajduje, bo nie chodzi tylko o to, żeby ona była czysto mikrobiologicznie, co oczywiście jest fundamentalne, no ale też, żeby zawierała kompozycję, powtórzę po pani, minerałów, która naszemu organizmowi służy. Zapytam jeszcze o wątek, który się nie pojawił, a który ja pamiętam z dzieciństwa, że to dla każdej babci było kluczowe, żeby dziecko piło wodę przegotowaną. Czy gotowanie wody, którą pijemy, nam służy? Oczywiście nie mówię o wodzie na herbatę, tylko po prostu chcemy się napić wody, no więc mamy dzbanek, w którym mamy zawsze trochę przegotowanej wody. To jest dobry pomysł, czy taki umiarkowany?
2: Raczej umiarkowany. Mam wrażenie, że to wywodzi się z ryzyka zanieczyszczenia tej wody. I chyba ta idea naszym babciom przyświecała, żeby ta woda była przygotowana, bo wtedy jest mniejsze ryzyko zakażenia jakimiś wirusami czy bakteriami, mniejsze ryzyko biegunek, a ponieważ dzieci mają delikatne brzuszki, dlatego nasze babcie nam wciskały wodę przygotowaną, bądź kompociki, które tak naprawdę, jeżeli nie są dosładzane mocno, są świetnym rozwiązaniem jako alternatywa dla nielubiących picia czystej wody. Natomiast woda przygotowana, zwróćmy uwagę, że jak gotujemy wodę, to osadza się kamień w czajniku. I właśnie ten kamień to są te elektrolity, które po części powinniśmy dostarczać do organizmu, więc woda przygotowana na pewno jest bezpieczniejsza dla małych brzuszków, ale też będzie miała mniej tych składników, które de facto nas nawadniają.
1: Czyli przygotowana, no ergo wyjałowiona.
2: Dokładnie tak, ale jeżeli jesteśmy w miejscu niepewnym, to znaczy pozyskujemy wodę ze studni albo jesteśmy za granicą i w takim miejscu, gdzie nie mamy pewności, czy na pewno ta woda nie jest jakimiś bakteriami zanieczyszczona, zawsze lepiej przygotować i napić się takiej, niż nie pić w ogóle.
1: Zanim przejdziemy do elektrolitów, o których pani już wspomniała, wrócę na moment do tematu wody w butelkach, bo trochę już na ten temat rozmawiałyśmy. Wyniki raportu Enelmedu analizują nasze preferencje dotyczące bąbelków. Mówię o tym z pełną świadomością, dlatego że chodzi o wodę gazowaną i niegazowaną. Otóż prawie połowa z badanych woli wodę niegazowaną. 38% w tym badaniu potwierdziło, że woli wodę gazowaną. Czy dla naszego organizmu to ma duże znaczenie? Czy pijemy wodę gazowaną, czy niegazowaną?
2: Dla zdrowego organizmu kompletnie nie. Jeżeli ktoś woli wypić wodę gazowaną, bo wie, że więcej tej wody w ciągu dnia wypije, proszę bardzo. Natomiast pamiętajmy, że bąbelki mają tendencję do rozciągania naszego żołądka, a rozciągnięcie ścianek żołądka to jest nasz fizjologiczny sygnał do tego, aby mózg zainicjował proces wydzielania kwasu solnego w żołądku. Więc de facto, kiedy ta woda gazowana wpada, to organizm myśli, że tam jest jedzenie. I to może być pewien problem dla osób, które mają dolegliwości bólowe żołądka z powodu stanów zapalnych, nadkwasoty, refluksu, bo wtedy, jeżeli nie ma w tym żołądku pożywienia, to ten kwas solny będzie troszeczkę podrażniał naszą śluzówkę żołądka i może przyczyniać się właśnie do powiększenia się tego stanu zapalnego w żołądku. Tak więc osoby ze zdrowymi żołądkami, proszę bardzo, mogą pić niegazowaną, gazowaną, średnio gazowaną. Natomiast ci, którzy mają problem z refluksem, z wzdęciami, ta woda mineralna niegazowana będzie dla nich lepsza. Pamiętajmy, że ci, którzy chcą dbać o płaski brzuch, też również powinni tą wodę gazowaną odstawić na boczne tory.
1: No to a propos dbałości, kłania się też temat dbałości o planetę, bo wiadomo, że wody mineralne, wody gazowane to są wody, które możemy kupować właściwie wyłącznie w butelkach, chociaż teraz pojawiły się już różnego rodzaju maszyny, które taką wodę domowymi sposobami pomagają nam nagazować.
2: Mam tutaj niestety pewien dysonans, ponieważ muszę to powiedzieć, że najlepiej właśnie nawadnia woda mineralna, którą możemy tylko dostać w butelkach plastikowych. I tutaj, jeżeli będziemy pamiętać o tym, że te butelki będziemy recyklingować, no to chyba jesteśmy troszkę rozgrzeszeni. I wtedy tak, warto kupować te mineralne wody w butelkach. Jeżeli jednak jesteśmy bardzo proekologiczni, to świetnym rozwiązaniem, taką alternatywą może być woda, którą filtrujemy w dzbankach domowych albo przez inne różne filtry, woda kranowa, i nosimy ją we wcześniej wspomnianych bidonach, ale dodajmy do niej elektrolity i wtedy mamy problem z plastikiem rozwiązany.
1: Tu ukłania się kolejny wątek, na którego poruszeniu bardzo mi zależało, dlatego że poza osobami, które nadal chcą filtrować wodę, ale bardziej zadbać o organizm, te elektrolity i różne dosmaczacze są stosowane przez osoby, które nie lubią pić wody. Takie są, znam je osobiście, które mówią, że po prostu woda rośnie im w ustach, że to nie smakuje, że nie umieją wyrobić w sobie tego nawyku, po prostu nie i nie i nie. Ale jak tam sobie czegoś trochę dodadzą, to jest lepiej. Jak to jest z tymi elektrolitami, dosmaczaczami? Jak kupować je, żeby kupować je mądrze, żeby nie dać się nabić w butelkę, a przede wszystkim, no, żeby o siebie zadbać?
2: Ja tutaj kompletnie nie jestem przeciwnikiem takich preparatów. Uważam, że akurat w przypadku wody cel uświęca środki. Proszę bardzo, kupujmy, ale kupujmy z głową. Ważne jest to, aby wybierać odpowiedni preparat elektrolitowy, dlatego że jeden drugiemu nierówny i musimy zwrócić uwagę na to, czy w takim preparacie są takie substancje jak magnez, jak potas, jak chlorki, mała ilość sodu i uwaga, mała ilość cukru, a także czy nie ma nieodpowiednich słodzików. I wtedy
1: słodzik słodzikowi nierówny,
2: prawda? Dokładnie tak. Lepiej wybierać te dobrze przebadane, te, które nie mają podejrzanego wpływu na nasz organizm i mam tutaj na myśli takie jak ksylitol, jak erytrytol. Są też dostępne elektrolity, które w ogóle nie mają dodatku cukru i takie możemy na co dzień używać. I jeżeli to spowoduje, że będziemy wypijać 2 litry wody dziennie, a wcześniej nie piliśmy wcale, proszę bardzo, na pewno to będzie bardziej korzystne dla naszego organizmu.
1: Waham się, czy zadać to pytanie, no ale zapytam o wody smakowe. Czy to w ogóle ma sens?
2: Ha, to jest dobre pytanie. Najbardziej. Jak najbardziej tak. Zwróćmy uwagę, że mamy wody smakowe, takie, które są dosładzane i tym mówimy nie, bo cukru mamy w nadmiarze w naszej diecie, ale mamy na rynku takie, które są wodami smakowymi z naturalnymi sokami i dodatek tego cukru w tych wodach jest naprawdę niewielki. Natomiast zwróćmy też uwagę bazowo, jaka tam jest używana woda, bo to nie będzie zapewne woda znów, no niestety, mineralna, tylko znowu źródlana. No i nasze koło poszukiwań się zamyka.
1: Przejdźmy teraz, jeżeli zgodzi się pani, do różnych porad, które funkcjonują na temat picia wody. Pierwsza z nich to jest ta słynna szklanka ciepłej wody z cytryną o poranku. Doszukałam się różnych tłumaczeń, dlaczego warto ją pić. Jedno mówi o tym, że to oczyszcza organizm, drugie, że to zakwasza organizm, trzecie, że to po prostu daje takiego kopa metabolizmowi, w związku z tym wspomagamy się trochę w kwestii odchudzania.
2: Pierwsza rzecz to cytryna. Cytryna jako owoc chemicznie ma pH zasadowe, więc na pewno nie będzie naszego organizmu zakwaszać i z reguły ta cytryna czy sok z cytryny nie ma jakiegoś większego znaczenia dla naszego metabolizmu, zdrowia, odchudzania. To jest tylko dodatek smakowy, aby przyjemniej tą wodę się piło. Natomiast ciepła woda to jest odpowiedni płyn, który pobudza wydzielanie tak zwanych soków trawiennych, czyli my wypijając ciepłą, a nie zimną wodę na pusty żołądek, będziemy de facto go przygotowywać do lepszego trawienia śniadania. No i sama woda to jest taki wytrych, który przymusza nas trochę do tego, żeby już rano troszeczkę ten organizm nawodnić, a pamiętajmy, że w nocy no nie pijemy, wytracamy z potem, ze skórą tą wodę, więc to też będzie taki fajny starter przed tą typową czarną kawą rano w trakcie pracy.
1: Kolejna rzecz, o którą chciałam zapytać, to jest kwestia ilości płynów. Pamiętam, że jeszcze kilkanaście tak naprawdę lat temu to było minimum 1,5 litra wody i to był taki przykaz, który pojawiał się we wszystkich, nie wiem, czy magazynach lifestyle'owych, czy programach o tej samej tematyce, niezależnie od tego, jaki kto miał tryb życia, jaką miał wagę, żelazne 1,5 litra wody dziennie, teraz jest więcej, teraz to się chyba zwiększyło do 2, 2,5, ale czy w ogóle istnieje taka jedna konkretna stała wytyczna dotycząca ilości płynów?
2: Według WHO jest ta stała wytyczna i to, co wcześniej wybrzmiało, to właśnie te 2 litry dla kobiety, 2,5 litra dla mężczyzny. Natomiast my w żywieniu, w dietetyce lubimy precyzyjne dane. Na wszystko mamy odpowiednie przeliczenia cyfrowe, więc jeżeli chcielibyśmy sami dla siebie wyliczyć, ile to ja, moje ciało potrzebuje tego płynu, to możemy dokładnie sobie to wyliczyć, a mianowicie swoją masę ciała pomnożyć przez 35-40 ml i dobowo to jest dla naszego organizmu ilość płynów, ale tutaj powtórzę, płynów, nie samej wody, ile powinniśmy dostarczyć z dietą. A płyny to między innymi też będzie zupa, to będzie płyn, który znajduje się w jogurcie, jeżeli takowy zjemy, to będzie też kawa, herbata, to będzie woda. Natomiast my zawsze zachęcamy, że ta wartość, która nam wyjdzie, jeżeli ją podzielimy na pół, to jest ta ilość, którą powinniśmy wypijać w postaci czystej takiej wody.
1: Co sporą. Ja zapytałam o tą słynną szklankę wody rano, ale sama złapałam się kiedyś na tym, że miałam bardzo intensywny dzień, wiedziałam, że za mało wypiłam i zaczęłam bardzo kolokwialnie tankować tę wodę po południu wieczorem, a później zaczęłam się zastanawiać, czy jeżeli nie piję przez pół dnia, a potem wleję w siebie na hejnał 1,5 litra wody, to raz, czy to w ogóle ma coś wspólnego z nawodnieniem, dwa, czy to nie jest przeciwskuteczne.
2: To jest trochę tak jak z tym podlewaniem kwiatków, prawda? Jak wylejemy wiadro wody, to po prostu nam się przesączy przez ziemię i wyleci bokami. I tak samo jest z naszym przewodem pokarmowym. I tutaj musimy wyobrazić sobie, jak działa proces mechaniczny transportu tego płynu. Jest regulowany ruchami perystaltycznymi naszych jelit. Więc jeżeli wypijemy bardzo dużo tej wody na raz, no to niestety ona po prostu przeleci przez tą naszą rurę, jakim jest przewód pokarmowy. I ważne jest, aby właśnie w ciągu całej doby wypijać tą wodę drobnymi, małymi łykami. My z reguły szacujemy, żeby to była szklanka wody raz na godzinę. I dzięki temu nasze komórki, kolonocyty są w stanie sobie tą wodę pobrać, wchłonąć i wykorzystać do potrzeb organizmu.
1: To na zakończenie tej części naszej rozmowy zadam pytanie z gatunku tematów niepopularnych. Mianowicie wprowadzamy do organizmu określoną ilość płynów, no i później również tych płynów musimy się pozbyć. Mnie to zawsze frustrowało w momentach, kiedy postanawiałam, że tak, ja teraz zacznę pić wody, miałam te ogromne bidony z motywacyjnymi napisami i przychodził moment rozgoryczenia, że wszyscy opowiadają, że trzeba pić wodę, a nikt nie zwraca uwagi na to, co zrobić, jak co 15 minut trzeba biegać, szukać toalety, zwłaszcza w takich sytuacjach jak podróż pociągiem, lot samolotem, czy też ważne spotkanie w pracy. I ktoś mi właśnie w pracy powiedział, że to jest kwestia przyzwyczajenia organizmu, że jak ten organizm mi się przyzwyczai do tego, że tak dużo pije, to już tak często nie będę biegała.
2: Dokładnie tak jest. I to w zasadzie nie chodzi o nasz cały organizm, tylko o ten worek, który mamy na dole, czyli pęcherz moczowy. Bo pęcherz moczowy jest mięśniem. I jeżeli zaczniemy go trenować, tak jak trenujemy mięśnie na siłowni, żeby on pomalutku się rozciągał i gromadził tam coraz więcej płynów, to z biegiem czasu przyzwyczajimy go do tego, że może trochę więcej tego płynu zmagazynować na raz i wtedy to bieganie do toalety już nie będzie tak częste jak na początku. Ale tutaj liczy się wytrwałość. Pierwsze tygodnie i miesiące trzeba przetrwać i potem na pewno będzie już lepiej.
1: Miesiące nie zabrzmiały tu optymistycznie, no ale prawda jest taka, że im później zaczniemy, tym później sobie ten mięsień wytrenujemy. Bardzo się cieszę, że również miejsce na taką odpowiedź, taką wskazówkę na naszej antenie się znalazła, a konkretnie, że udzieliła jej dr Ewa Zygmanowska, dietetyk kliniczny, dziekan Lubelskiej Akademii WSEI, która jest związana z Centrum Medycznym Enelmed. Dwie dotychczasowe części drogowskazów poświęciłyśmy wodzie, nawodnieniu, temu jak robić to najbardziej efektywnie, ale też żeby przy tym wszystkim nie zwariować. W ostatniej finałowej odsłonie drogowskazów trochę zmienimy temat. Postanowiłam skorzystać z okazji, jaką jest zaproszenie tutaj dr Zygmanowskiej, dlatego że zawodowo zajmuje się także wspomaganiem leczenia terapią żywieniową. Dotyczy to różnych jednostek chorobowych. Mam nadzieję, że ten temat rozwiniemy w finałowej części drogowskazów, dlatego że rola jedzenia odpowiedniej diety w procesie leczenia wydaje mi się, że często bywa przez nas bagatelizowana. Mam nadzieję, że słyszymy się już za kilka minut, kiedy drogowskazy wrócą na antenę Eski Rok. Do usłyszenia, Aleksandra Kala.
0: Eska Rok Warszawa.

0: SK Rock. Drogowskazy.
1: Czas na finał dzisiejszego spotkania w Drogowskazach na antenie Eski Rock. No, skład w naszym radiowym studiu jest niezmienny. Ja się nazywam Aleksandra Galant, a naprzeciwko mnie siedzi dr Ewa Zygmanowska, dietetyk kliniczny, dziekan Lubelskiej Akademii WSEI. Pani doktor jest związana z Centrum Medycznym Enelmed. Już odpuszczamy trochę wodzie. Wydaje mi się, że sporo na ten temat padło. Na pewno nie wyczerpałyśmy tematu, ale sądzę, że już na własną rękę różnych odpowiedzi można poszukać. W dalszym ciągu jestem zdruzgotana tym, co się dzieje, jeżeli przefiltrujemy wodę przez dzbanek, bo jak się domyślacie, takowy posiadam. Ale jak powiedziałam, kiedy kończyłyśmy drugą część naszego spotkania, pani doktor zajmuje się także pomocą czy wspomaganiem leczenia terapią żywieniową. Ja drugi raz powtarzam tę frazę, właściwie robię to po to, żeby zapytać panią, na czym to dokładnie polega, o czym my rozmawiamy.
2: Terapia żywieniowa może być różnorako rozumiana w kontekście różnych jednostek chorobowych. Po pierwsze, terapie żywieniowe stosujemy w sytuacjach, kiedy mamy pacjenta niedożywionego białkowo i wtedy dbamy o to, żeby wzmocnić tego pacjenta odpowiednią podażą białka. My na co dzień nie mamy świadomości, że niedożywienie białkowe, czyli jeżeli pacjent ma zbyt małą ilość tego białka w diecie, może na przykład zwiększyć ryzyko zgonu o 30% po na przykład rozległych operacjach. Tak więc wzmocnienie tego pacjenta jest bardzo kluczowe, aby on potem przeszedł dobrze zabieg operacyjny i żeby potem szybko w procesie rekonwalescencji wyzdrowiał. Bardzo często również stosujemy terapię immunożywieniem i tutaj wspieramy się takim immunożywieniem u pacjentów, którzy mają problemy, choroby onkologiczne albo choroby autoimmunologiczne, takie jak na przykład reumatoidalne zapalenie stawów, takie jak choroba leśniowskiego Crohna albo wrzodziejące zapalenie jelita grubego. I w tej sytuacji dbamy o to, aby wprowadzić odpowiednie produkty, które mają odpowiednie substancje aktywne wpływające na obniżenie stanu zapalnego. Również możemy zastosować takie leczenie żywieniowe u pacjentów, którzy są w procesie, w terapii onkologicznej i przyjmują chemię bądź radioterapię. Tu jest bardzo istotne, aby zadbać o to, aby wzmocnić organizm, aby ich morfologia, krwinki czerwone były na odpowiednim poziomie, ponieważ jeżeli te parametry będą znacznie obniżone, to niestety, ale dawka kolejnego leku będzie wstrzymana, a to, jak wszyscy wiemy, no niestety, ale powoduje intensywniejszy rozwój komórek nowotworowych. Tak więc u takich pacjentów dostarczamy odpowiednie produkty, które mają dużą zawartość niezbędnych do produkcji krwinek czerwonych składników. I my troszkę widzimy sam produkt, jeśli chodzi o dietę, natomiast musimy pamiętać, że w produktach, czy to są odpowiednie warzywa, czy to są owoce, produkty mleczne, mamy szereg różnych składników, dzięki którym możemy modulować nasze zdrowie i nasze procesy regeneracyjne w naszych organach przy różnego rodzaju schorzeniach.
1: Pozwolę sobie wrócić do początku pani wypowiedzi, bo wtedy powiedziała pani o niedożywieniu białkowym.
2: Tak.
1: Myślę, że intuicyjnie możemy rozumieć, o co chodzi, ale może zgodzi się pani trochę więcej na ten temat powiedzieć i co do tego prowadzi.
2: Bardzo często widzimy pacjentów, którzy nawet nie mają niedoboru masy ciała, czyli nie widzimy osoby, która jest chuda, szczupła. Zwykle tacy pacjenci, takie osoby mają nawet nadmiar tkanki tłuszczowej i na oko widzimy, że mogą nawet mieć nadwagę. Natomiast kwestia dzieje się w środku organizmu. Jeżeli sprawdzimy skład ciała, to bardzo często się okazuje, że takie osoby mają bardzo małą zawartość tkanki mięśniowej. Z czego to wynika? Mianowicie przy jedzeniu bardzo małych ilości białka organizm korzysta z zasobów tego białka z mięśni. I jeżeli pomyślimy sobie, że to białko jest też niezbędne do produkcji składników budulcowych, do produkcji hormonów, enzymów, również do budowy mięśni szkieletowych, na przykład takich, które odpowiadają za odpowiedni proces oddychania, to jeżeli mamy niedobór takiego białka, to możemy sobie wyobrazić, że takie osoby będą miały płytszy oddech, będą bardziej narażone na powikłania i bardzo często nie będą miały siły, również takiej witalnej, aby wyzdrowieć i również będą narażone na różnego rodzaju problemy związane z intensywnymi zakażeniami bakteryjnymi.
1: To jest taka gorzka refleksja, ale że do takiego niedożywienia mogą prowadzić kwestie finansowe.
2: No niestety właśnie u nas w kraju tak jest, bo produkty, które mają dużą zawartość tego białka, to z reguły to jest dobrej jakości mięso, ryby. Chyba wszyscy wiemy,

0: wieloosobowe gospodarstwo domowe. Wdowy, wdowce, osoby, które wcześniej miały dużo osób do zadbania, często deklarują, że nie chce im się gotować posiłków, robić obiadów takich pełnowartościowych dla ich samych. Nie mają dla kogo gotować, albo to, co słyszę bardzo często w gabinecie, ugotuje dużą ilość tego posiłku i potem nie chce jeść tego przez tydzień, więc wolę sobie zjeść pieczywo, wolę sobie zjeść jakąś samą kaszę bez tego mięsa. A to w długofalowej perspektywie niestety prowadzi do tego, że dochodzi do zaniku mięśni, dochodzi do też obniżenia odporności, no bo w końcu komórki naszego układu odpornościowego to też jest białko.
1: To bardzo ważne, żebyśmy zastanowili się, czy w naszej rodzinie, w bliskim otoczeniu nie ma osób, które no właśnie żyją w pojedynkę i te różne zachowania no, mogą być im bliskie. Osoby, które rzeczywiście nie mają ochoty gotować tego samego albo które po prostu mają problem, żeby według tych standardów własnych przyzwyczajeń gotować dla jednej osoby, bo to rzeczywiście może być trudne. Kiedy zaczęłyśmy tę część naszej rozmowy, ja miałam w głowie takie zalecenia, które pojawiają się, wydaje mi się, regularnie, które słyszymy od lekarzy, czy wychodząc ze szpitala, czy kończąc jakieś leczenie i które często brzmią bardzo podobnie, dlatego chyba łatwo jest na nie machnąć ręką, czyli proszę ograniczyć czerwone mięso, proszę ograniczyć ilość używanej soli, jeść dużo owoców i warzyw. I to się pojawia w kółko, wszyscy mamy świadomość, że to są ważne zalecenia i rzeczywiście nasz organizm kiepsko sobie radzi z nadmiarem tej soli, czy czerwonego mięsa. Z drugiej strony czasami trudno jest to uznać za taką bardzo kierunkową wskazówkę od lekarza, która może realnie wpłynąć na nasze zdrowie, zwłaszcza po tym leczeniu, które przeszliśmy.
0: Tak, no bo niestety, ale bagatelizujemy te zalecenia. Wydaje nam się, że zalecenie im prostsze, tym na pewno będzie miało mniejsze działanie. A ja przypomnę, że praktycznie 70-80% współczesnych leków, ich substancje czynne, to były substancje chemiczne odkryte z produktów spożywczych, z różnego rodzaju ziół, roślin. I tylko i wyłącznie teraz modyfikacje, które są w tych lekach, wpływają na ich intensywność działania. Natomiast pierwowzorami były te, które można było znaleźć czy w warzywach, owocach, ziołach czy roślinach. Więc niby proste zalecenie, ale tak naprawdę zastanówmy się, skoro te zalecenia są takie proste, czy dziennie zjadamy 0,5 kg warzyw, tak jak rekomenduje nam WHO, i czy dziennie zjadamy chociaż jeden owoc. Nawet jabłko, nasze polskie typowe jabłko, które ma dużą zawartość błonnika, okazało się, że jedzenie przez 3 lata jednego jabłka dziennie zmniejsza ryzyko raka jelita grubego o 15%. Samo jabłko. Kto z nas dzisiaj jadł jedną porcję owoców bądź warzyw? I z reguły jest tak, że my wymagamy wygórowanych zaleceń, natomiast gdybyśmy sami zaczęli od takich najprostszych działań, to większość dolegliwości, schorzeń, problemów zdrowotnych moglibyśmy sami wyleczyć bądź zaleczyć w naszym domu.
1: Kiedy mówiła Pani o tych owocach, to uświadomiłam sobie, że bardzo dbam o to, żeby mój syn do każdego posiłku miał owoce, miał warzywa i rzeczywiście staramy się jeść większość posiłków razem, ale o ile jem dużo warzyw, to z tymi owocami jest zdecydowanie gorzej i na pewno do każdego śniadania nie jem owoców. Na koniec naszej rozmowy chciałam zapytać Panią o różne wspomagacze, dlatego że w trakcie naszej rozmowy już z kilkoma mitami czy z kilkoma sprzedażowymi hitami się rozprawiłyśmy. W telewizji pojawiają się reklamy różnych specyfików, które mają zachęcić zwłaszcza osoby starsze do tego, żeby trochę więcej jadły, mają poprawić ich apetyt. Również na rynku jest sporo produktów, ja tutaj jestem ostrożna, dlatego że to są produkty medyczne, wysokokaloryczne, które mają dostarczyć energię i podejrzewam, że różne składniki osobom właśnie w trakcie leczenia, chociażby onkologicznego. Też od bliskiej osoby słyszałam, że mam sobie topić sama, bo jest to obrzydliwe. Mam nadzieję, że jest to kwestia tylko i wyłącznie gustu. Jak do tych różnych środków podchodzić? Czy być może sprawdzi się tu stara dobra rada, żeby konsultować się po prostu z lekarzem?
0: Na pewno z lekarzem bądź z dietetykiem nie zaszkodzi się skonsultować. Niemniej jednak te preparaty, pamiętajmy, że one są dla osób, które nie są w stanie uzupełnić swojego zapotrzebowania energetycznego i na makroskładniki, czyli na białko, tłuszcz i węglowodany w sposób naturalny. I takie preparaty mają bardzo wysoką kaloryczność w swojej małej objętości

0: i mają też w swoim składzie niezbędne składniki, które są potrzebne w procesie leczenia, takie jak większe ilości żelaza, większe ilości innych minerałów, stąd też ich specyficzny smak i zapach. Natomiast nasz przewód pokarmowy ma taką tendencję, że zdecydowanie lepiej wchłania i efektywniej wszelkiego rodzaju substancje, które pochodzą ze źródeł naturalnych. I jeżeli mamy bliską osobę, pacjenta, siebie samych, gdzie jesteśmy w stanie pokryć to zapotrzebowanie ze źródeł naturalnych, czyli jeść dobrej jakości jogurty, twarogi, porcji mięsa, to zawsze lepszym rozwiązaniem jest spożywanie tych składników w naturalnej formie. Ale jeżeli mamy osoby, które niestety nie mogą uzupełnić tego zapotrzebowania, tutaj mamy bardzo duży problem z osobami, które są w trakcie chemii, gdzie ten smak, zapach jest bardzo zmieniony, gdzie nie mogą zjeść odpowiedniej ilości, to wtedy się posiłkujemy takimi substancjami w formie różnego rodzaju jogurcików, płynów i drinków. Natomiast to jest kwestia indywidualna. Pamiętajmy, że w procesie leczenia, również żywieniowego, istotny jest efekt, więc jeżeli ktoś nam deklaruje, że nie jest w stanie zjeść pełnego posiłku, no to możemy jak najbardziej wtedy się wspomóc. Natomiast zawsze warto zwrócić uwagę, czy to jest preparat, który faktycznie ma w swoim składzie niezbędne składniki, czy może jest tylko dostarczycielem cukrów i różnego rodzaju substancji, które niekoniecznie dla naszego organizmu są potrzebne. Takim weryfikatorem jest na pewno po pierwsze kupowanie w aptece, a nie w internecie. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, jeżeli nie jesteśmy pewni, czy dany preparat nam pasuje, odpowiada i czy będzie dobry dla nas, no to właśnie skonsultujmy się z lekarzem bądź z dietetykiem. Pamiętajmy też, że te preparaty mają różny skład i te substancje są w różnych ilościach, dlatego nie każdy będzie odpowiedni dla osoby z daną jednostką chorobową, bo jeżeli mamy pacjenta z chorą wątrobą, to musimy tutaj dbać o to, aby podawać takie preparaty z mniejszą ilością tłuszczu, a jeżeli mamy pacjenta z niewydolnością nerek, to z mniejszą ilością białka. Więc na własną rękę nie polecam tutaj zakupów.
1: Bardzo się cieszę, że właśnie taka wskazówka kończy nasze dzisiejsze spotkanie. Zwrócenie uwagi, żeby wszelkie zmiany dotyczące funkcjonowania naszego organizmu, planowane przez nas zmiany, jednak konsultować z ekspertami, niekoniecznie opierać się na własnej intuicji albo na propozycjach z internetu. Bardzo Pani dziękuję za to dzisiejsze spotkanie, za wszystko, co Pani powiedziała, no a przede wszystkim za to, że podzieliła się Pani ze mną, a tak naprawdę z naszymi słuchaczami swoją wiedzą.
0: Bardzo dziękuję.
1: Waszym i moim gościem była dzisiaj dr Ewa Zygmanowska, dietetyk kliniczny, dziekan Lubelskiej Akademii WSEI. Pani doktor jest też związana z Centrum Medycznym Enelmed. Wydaje mi się, że to była rozmowa z gatunku tych, które naprawdę mogą wpłynąć na nasze codzienne funkcjonowanie. Mam tu oczywiście na myśli te dwie pierwsze części związane z piciem wody. Tak, cały czas jestem myślami przy moim dzbanku filtrującym, ale na szczęście mam też wskazówki, co zrobić, żeby jednak sobie tych minerałów nie odbierać. Mam nadzieję, że z tej rozmowy skorzystacie także i wy. Tym bardziej zachęcam was do tego, żeby zajrzeć na nasze kanały na YouTubie, na Spotify, ponieważ tam zapis tej rozmowy już się znajduje i można jej przesłuchać raz jeszcze. Na Facebooku pojawiają się informacje na temat kolejnych odcinków, a także gości, osób, które zapraszamy. No i wydaje mi się, że to jest już wszystko na dzisiaj. Bardzo dziękuję wam za to spotkanie. No i niezmiennie mam nadzieję, że słyszymy się już niedługo. Do usłyszenia. Aleksandra Galant.
2: Drogowskazy.

0: Przegląd wydarzeń.
1: Czwartek. Michał Poklękowski, zapraszam. Może mu grozić do 10 lat więzienia. Dawid K., główny bohater afery w warszawskim szpitalu południowym, z zarzutem oszustwa na 500 000 zł. Lekarz i były radny Koalicji Obywatelskiej został przesłuchany i prokuratura zdradziła szczegóły na temat tego przesłuchania. Na konferencji śledczych był nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, podejrzany przyznał się do winy?
2: Nie, ale złożył obszerne wyjaśnienia. Prokurator zastosował wobec niego dozór policyjny i poręczenie majątkowe, ma też zakaz opuszczania kraju. Śledczy ustalili, że Dawid K. w wielu przypadkach wystawiał faktury za pracę w szpitalu, choć w praktyce jej nie wykonywał.
3: W skrajnych przypadkach mamy potwierdzenie, że przebywał albo poza Warszawą, albo nawet poza granicami państwa polskiego.
2: Mówił prokurator Piotr Antoni Skiba z prokuratury okręgowej w Warszawie. Śledczy nie potwierdzili, że w szpitalu fizycznie funkcjonował tzw. salonik VIP. Potwierdzili za to, że istniała specjalna ścieżka leczenia, z której mieli korzystać politycy czy celebryci, którzy będą teraz przesłuchiwani.
1: Od marca ani drgną. Stopy procentowe, bo o nich mowa, kolejny miesiąc z rzędu utrzymane na niezmienionym poziomie. Tą decyzję podjęła Rada Polityki Pieniężnej. To oznacza, że główna referencyjna stopa wynosi aktualnie 3,75. Eksperci nie są tym zaskoczeni, a w kontekście kolejnych miesięcy mówią raczej o możliwych niewielkich podwyżkach.
4: Tak przynajmniej spodziewa się część analityków, że już w listopadzie, a może na początku przyszłego roku, jednak stopy procentowe zaczną rosnąć. W ciągu najbliższych 6 miesięcy rynek spodziewa się nawet 3 podwyżek stóp procentowych, łącznie o 0,75 punktu procentowego.
1: Mówi analityk firmy Rankomat Jarosław Sadowski. Przypomnijmy, RPP pozostawiła stopy procentowe na niezmienionym poziomie. Dokładny przegląd infrastruktury i budowa nowych zabezpieczeń na terenach zagrożonych podtopieniami to dwa główne zadania, które zaplanowały Wody Polskie w ramach rozpoczętej właśnie aktualizacji planów zarządzania ryzykiem powodziowym. Ten dokument określa sposoby ochrony na najbliższe lata. O szczegółach Mateusz Chłyston. Co dokładnie planują Wody Polskie?
5: Lista konkretnych inwestycji ma się dopiero wyklarować. Jej opracowanie mają poprzedzić rozpoczęte właśnie analizy, które mają odpowiedzieć na pytanie, gdzie i co konkretnie trzeba poprawić. Jednym z etapów są też konsultacje społeczne na terenach zagrożonych.
6: To nie może być lista 1500 inwestycji. To muszą być rozwiązania bardziej miękkie, bardziej elastyczne, w tym rozwiązania oparte na przyrodzie, czyli budowanie retencji.
5: Tłumaczy prezes Wód Polskich Mateusz Balcerowicz. Instytucja, jak usłyszałem, wyciągnęła też wnioski z powodzi sprzed 2 lat i naprawiła chociażby kwestię łączności, której zabrakło, by odszedł mieszkańców pękającej tamie w Stroniu Śląskim.
6: Wyposażyliśmy się w Starlinki. Czekamy na wdrożenie ogólnopolskiego systemu zarządzania kryzysowego.
5: Rozpoczęty dziś formalnie przegląd planów zarządzania ryzykiem powodziowym ma się zakończyć za 2 lata.
1: A we wnioskach analitycy zamierzają uwzględnić zużycie dotychczasowej infrastruktury czy zmiany klimatyczne. Wyrok zapadnie za 2 tygodnie. Kończy się proces w sprawie tragicznego wypadku na autostradzie A1, w którym zginęła 3-osobowa rodzina. Przed sądem rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim wygłoszono mowy końcowe. Na ławie oskarżonych Sebastian M., który odpowiada za tragedię sprzed 3 lat.
7: Prokuratura domaga się maksymalnej kary za ten czyn, czyli 8 lat więzienia. Wniosek poparł pełnomocnik rodzin ofiar.
8: Gdyby była możliwość 20 lat, wnosiłbym o 20 lat. Gdyby była możliwość 30 lat, wnosiłbym o 30 lat. Natomiast wnoszę o 8, bo tak jak powiedział prokurator, po prostu to jest tylko 8.
7: Mówi mecenas Łukasz Kowalski. Obrona Sebastiana M. w mowie końcowej po raz kolejny podważyła opinię biegłych. Uważa, że w tej tragedii nie ma winnego i domaga się uniewinnienia oskarżonego.
1: W sądzie był nasz reporter Rafał Różycki. Przypomnę, we wrześniu 2023 roku na autostradzie A1 koło Piotrkowa Trybunalskiego Sebastian M. uderzył autem w samochód, który wpadł na bariery energochłonne i stanął w płomieniach. Na miejscu zginęła 3-osobowa rodzina, małżeństwo oraz ich 5-letni syn. Według biegłych Sebastian M. jechał z prędkością od 315 do 329 km na godzinę. I jeszcze kangur na wolności w Zdunach pod Łowiczem. Zwierzę hasa sobie w najlepsze po okolicy od 2 miesięcy i jak się okazuje, z jedzeniem większego problemu na razie nie ma.
9: Kangura spotkałem przed swoim domem w przerwie od pracy.
10: Mówi Patryk, mieszkaniec gminy Zduny.
9: Patrzę, no coś siedzi, nie? Nie zwróciłem na początku na to za bardzo uwagi, ale przygląda się, że kangur. No i pierwsza myśl, no to no, nagram, będzie śmiesznie. Nie ukrywam, byłem zdziwiony, no bo nie jest to codzienny widok.
10: Jak to możliwe, że przetrwał w takich warunkach i czym w takim razie może się żywić?
11: To jest oczywiście zwierzę roślinożerne. Mikołaj Butryński z działu edukacji. Skoro uciekło gdzieś z jakiejś właśnie agroturystyki na jakieś pole, no to oczywiście ma wiele opcji, żeby się żywić. Czy to jakimiś owocami, które znajdzie, a najprościej to trawami, które ma tam sporo na tych polach.
1: Dla kangura największym problemem, co podkreślają eksperci, będą teraz coraz chłodniejsze dni. A tematem kangura na Gigancie zajął się Daniel Tekliński.

0: SK Rock Warszawa.
1: Atak na żownika w szkole w Ostrołęce w plecaku miał ładunek wybuchowy. Razem dla bezpieczeństwa Polska i Norwegia zacieśniają współpracę obronną. Suwałki na pierwszym miejscu są najtańszym miastem do życia w Polsce.
2: SK Rock. Raport.
1: Szósta, Anna Kruszyńska, zapraszam. Szokujące ustalenia śledczych po ataku w szkole w Ostrołęce. Napastnik miał przy sobie ładunek wybuchowy domowej roboty. 19-latek z zespołu szkół zawodowych numer 4 zaatakował innych uczniów i nauczycieli ostrym narzędziem. 9 osób trafiło do szpitali, część została już wypisana. A z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski.
3: Ładunek wybuchowy został znaleziony w plecaku. Zabezpieczyli go pirotechnicy. Teraz zostanie dokładnie zbadany. Napastnik czeka na przesłuchanie. Trwa ustalenie jego motywu. Według relacji innych uczniów nie rzucał się w oczy, ale chciał, żeby zrobiło się o nim głośno.
4: Z jego ust padły słowa, że chciałby, żeby w jego urodziny było głośno o nim. I dzisiaj ma urodziny.
3: 19-latek ostrym narzędziem zaatakował kolegów i nauczycieli, potem jeszcze osoby postronne poza szkołą. Został zatrzymany jakieś pół kilometra od placówki, mówi rzecznik policji w Ostrołęce Tomasz Żerański.
5: Nie stawiał oporu, obezwładnienie trwało zaledwie kilkadziesiąt sekund.
3: 19-latek dokonał samookaleczenia, udzielono mu pomocy medycznej, potem trafił do policyjnej izby zatrzymań.
1: A śledztwo prowadzone jest pod kątem usiłowania zabójstwa.
2: To jest raport.
1: Teraz śląskie i nocny pożar dachu Biedronki w Jastrzębiu-Zdroju. Z ogniem walczyło kilkudziesięciu strażaków. Wszystkie osoby przebywające w obiekcie opuściły go przed przybyciem służb. Do odbiorców znajdujących się na tym terenie RCB wysłało alert z ostrzeżeniem przed zanieczyszczonym powietrzem. Priorytetem będą bezzałogowce i rozwój dronów latających, nawodnych oraz podwodnych. Polska i Norwegia zacieśniają współpracę obronną, a Gdynia staje się jednym z miejsc, gdzie nabiera ona konkretnego wymiaru. Wczoraj uroczyście otwarto tam nową halę, w której polsko-norweskie drony będą produkowane.
6: To inwestycja, która już dzisiaj daje zatrudnienie dla 1500 osób. Niedługo to może być nawet 2000 dla całej grupy WB. Najbliższe miesiące to miliony inwestycji. 150 milionów już w tą siedzibę, w której się dzisiaj znajdujemy. Zainwestowane w najbliższym czasie ten pułap osiągnie 800 milionów.
1: Mówi szef MON, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Sprzęt wojskowy produkowany w Gdyni, sprzedawany jest m.in. do krajów NATO oraz Kanady. Za większość zachorowań odpowiada palenie papierosów. W Polsce każdego roku wykrywa się ponad 20 tysięcy przypadków raka płuca. W drugiej połowie października ruszy nowy program profilaktyki finansowany przez NFZ. Z niskodawkowej tomografii komputerowej skorzystają wieloletni palacze.
7: Każda osoba, która ma na koncie tak zwanych 20 paczkolot, czyli na przykład 20 lat paliła paczkę papierosów albo 40 lat pół paczki, która pali teraz, bądź rzuciła palenie nie dalej jak 15 lat temu, która się będzie kwalifikowała na te badania.
1: Zaznacza Tatiana Milczarek z Centrum Onkologii w Bydgoszczy. Program jest bezpłatny i nie wymaga skierowania. Wystarczy zgłosić się do placówki z umową z NFZ na realizację tego programu.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Suwałki najtańszym miastem do życia w Polsce. Tak wynika z najnowszych danych GUS-u. Zestawiono ceny, zarobki i koszty utrzymania i tu Suwałki znalazły się na pierwszym miejscu.
8: Nie jest drogo, nie jest. Ja mam 1200 zł, a mam mieszkanie 70 metrów.
9: Ja tu jestem jako turysta, ale w pełni się z tym zgadzam. Jest piękne miasto. Bardzo mi się tutaj podoba.
10: Mieszkania to raczej do najniższych nie należą, nie?
11: Ciężko jest się utrzymać. 4200 wypłata i 2000 za mieszkanie, to wydaje mi się, że jest ciężko. Tym bardziej kobieta chce być, zadbać o siebie, paznokcie, typu rzęsy. No to mi się wydaje, że raczej nie jest najtańsza.
1: A za Suwałkami w zestawieniu znalazły się Grudziądz i Toruń.
0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl. Pogoda.
12: Paznokcie typu rzęsy tanie nie są.
13: Ja coś o tym akurat wiem, a poza tym w Suwałku zimno jest, no to jednak jest dlatego chyba taniej. Chociaż ja wiem, są takie zimne miejsca, w których pewnie taniej nie jest. Ciekawe, jak jest na Lasce.
12: Zakopane na przykład.
13: Zakopane, daj spokój po prostu. Tam to jest chyba drogo. Chyba, mówię chyba, bo tak mówią ludzie. Ja nie byłam tam strasznie.
12: Przepraszam bardzo, bo są rzeczy ważne i ważniejsze. Tak? Czy mi właśnie na zachodzie dzisiaj podleje grzybki?
14: No właśnie, proszę państwa, na początku spoglądamy tak niechętnie w stronę Hamburga, Hanoweru, Kassel.
12: No tam nie jadę.
14: Bo tam o tej porze już pada i to tak sowicie. I te chmury deszczowe będą powolutku przesuwały się w kierunku wschodnim. Około godziny 14 te chmury deszczowe z nad Niemiec zaczną muskać Szczecin, potem Zieloną Górę. Wieczorem dotrą do Poznania, a potem cała Polska zostanie zalana tym niemieckim deszczem. No i proszę Państwa, dzisiaj do 20 stopni, a jutro 14. Jeżeli ktoś się wybiera jutro na grzyby do Poznania, to musi się ciepło ubrać.
13: Niemiecki deszcz. Kondzie, przygotuj się.
12: Ty no zobacz. No. Przyszedł i zepsuł.
0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl. 6 na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski. Od 6 do 9 w Escero.
12: Nie wiem, czy dzisiaj przymknę oko na te wojtkowe ciekawostki, nowości.
13: Przymknij oko na deszcz, który ci będzie padał na głowę i weź kalosze.
14: Dzisiaj, proszę Państwa, z okazji Światowego Dnia Wzroku pytamy o to, na co przymykacie oczy?
12: Co w raportach?
15: Ja nic nie widzę.
12: Dobranoc.
15: Kangur skacze po polach pod Łowiczem.

0: Ja, ja, Deutsche Regen, ja, ja, nicht gut, scheiße.
1: No ale teraz widzisz, na rozrabiałeś i wszyscy będą musieli przymykać oko na to, że z nad Niemiec przychodzi ten deszcz. Będzie on padał, będziemy mówili, to jest nasz polski deszcz, a nie jakiś niemiecki.
2: Co ty, byłby polski, to by zaczął padać w Polsce, a zaczął padać w Niemczech, a może nawet we Francji. Kto to wie?
1: Proszę Państwa. Patrz, i wizy nie potrzebuje, i paszportu nie potrzebuje. I on sobie tak przechodzi przez te granice i nikt go nie pyta, czy pan coś przywozi na przykład, albo czy pan coś przemyca, albo czy ma pan coś do oclenia. Nikt nie pyta takiego deszczu.
3: Dlatego nie pyta, bo jesteśmy w strefie Schengen, tam nie ma granicy.
1: A, dobra, faktycznie.
2: Ale wiecie, deszcz po niemiecku to jest Regen, a dż-dż-dż-dż.
3: Dżdży po niemiecku to dżdżownica.
1: Dobrze nam idzie, słuchajcie, naprawdę, bo może dlatego, że jest dzisiaj Światowy Dzień Wzroku, a ja na przykład mrużę oczy i czasami nie widzę, w związku z tym potrzebuję moich okularów, jakich nie wezmę, to nic nie widzę, ale myślę, że jest sporo rzeczy, na które trzeba przymknąć
3: tak
1: oko.
3: Tak jest, tak nam idzie, że Państwo, to prosimy, żebyście dzisiaj przymknęli na to oko. No i pytamy przy okazji, na co oko przymykacie? Na co oko przymykasz?
2: Wiesz co, ja jestem zdumiony na to, jak koledzy z innej redakcji, która jest po sąsiedzku, właściwie za ścianą z nami, przymykają oczy na to, że właściwie codziennie rano o tej porze ich kolega redakcyjny jest w samochodzie i słucha radia, zamiast z nimi prowadzić program. Ale przychodzi się z nami, witam o 6:30.
1: Ale on słucha naszego radia. I to jest najśmieszniejsze, bo potem przychodzi i mówi, słuchajcie, fajnie, żeście opowiadali, więc tutaj coś jest nie tak.
2: Pozdrawiamy pana Pawła.
3: Ja przymykam oko z kolei na drugą redakcję, którą mamy po drugiej stronie. Co to do redakcji, trzy psy przychodzą na poranek i człowiek tu nie ma na nic czasu, nie? Potem biegnie po tą kawę, a tu tym korytarzem biegniesz. Tu pies, tu pies, tu pies.
2: Ale zobacz, ty biegniesz po kawę, oni po karmę.
1: A przyszedł ten biały kudłaty dzisiaj?
2: Tak.
1: Ekstra, idę go pogilać.
2: Koniecznie.
4: Poranne 6 na 9 w Escero.
3: Na co przymykacie oko?

0: Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Chcesz rozwijać swoją firmę i sięgnąć po talenty z całej Europy? Z Eures to możliwe. Już od 30 lat pomagamy w rekrutacji na europejskim rynku pracy. W bazie Eures znajdziesz ponad 1 000 000 kandydatów i 1000 doradców Eures gotowych wspierać Twoje działania. Zyskaj dostęp do ekspertów, którzy pomogą w procesie rekrutacji i dostarczą sprawdzonych informacji o europejskim rynku pracy. 30 lat Eures. Szukaj, znajdź, rekrutuj w Europie. Więcej informacji na portalu Eures. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
4: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj, kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
3: Marzysz o pracy za granicą? Eures to klucz do sukcesu. Dzięki Eures masz dostęp do 4 milionów ofert pracy i 1000 doradców Eures gotowych pomóc Ci postawić pierwsze kroki na europejskim rynku pracy. Eures to pomoc w znalezieniu zatrudnienia oraz informacje o warunkach życia i pracy w krajach Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii, Liechtensteinie i Szwajcarii. 30 lat Eures. Godna praca w Europie. Dowiedz się więcej na portalu Eures. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
5: Reklama. SK Rock. Nowości, które dobrze rokują.

0: Z Wojtkiem jak z moją żoną, ona też zawsze pyta, zatem co proponujesz?
1: Ale wiesz, słuchaj, ja naprawdę, jak ciebie Wojtek nie było, to ja takie mam wrażenie, że trochę zabrakło, wiesz, jakby jak w starym, dobrym małżeństwie, tego jednego elementu, więc dobrze, że jesteś.
2: Oczywiście, bo nie mogło być tak dobrze i kolorowo, musiał przyjść ten dziaderc, który cały czas narzeka.
0: Tak jest, czasu mamy, drodzy państwo, wściekle mało do raportu, dlatego pan Wojtek zapytał, jak tak mało czasu mamy, co proponujesz?
1: Co proponujesz, drogi Konradzie?
0: No, ja proponuję słuchacza, proszę.
3: Cześć. W temacie dnia, to ja na przykład przymykam oko na zakupy żony. A tak z poważniejszego tematu, to chyba mam wrażenie, że jako społeczeństwo za bardzo przymykamy oczy na wybryki naszych wybranców na wiejskiej.
1: No ale co mamy zrobić tam? Co jakieś pikiety robić? Dajcie spokój, ja tam nie wiem, ja nie mam siły do takich rzeczy. Ja przymykam oko na wszystkie głupoty, które robię w życiu.
2: No my też musimy na to przymykać oczy, to
4: poranne prawda. 6 na 9.

0: Żarty na bok, 6:30, czas na raport. Eski Rok, Ania Kruszyńska.
1: Eska Rok, raport.
2: Zapraszam. Ihor M. usłyszał zarzut zabójstwa i usiłowania zabójstwa 4 osób. To nowe informacje po ataku nożownika w klasztorze w Jarosławiu na Podkarpaciu. 24 września 31-latek z Ukrainy zadał nożem liczne ciosy księdzu Stanisławowi Zbojnowiczowi, powodując jego śmierć. Zranił też 4 inne osoby. Mężczyzna przyznał się do winy, ale odmówił składania wyjaśnień. Wobec Ihora M. sąd zastosował 3-miesięczny areszt. Zgodnie z decyzją sądu mężczyzna przebywa na oddziale psychiatrii sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu.
1: To jest raport.
2: Marca ani drgną. Stopy procentowe kolejny miesiąc z rzędu utrzymane na niezmienionym poziomie. Taką decyzję podjęła Rada Polityki Pieniężnej. To oznacza, że główna referencyjna stopa wynosi nadal 3,75%. Eksperci nie są zaskoczeni, a w kontekście kolejnych miesięcy mówią raczej o możliwych podwyżkach.
3: Tak przynajmniej spodziewa się część analityków, że już w listopadzie, może na początku przyszłego roku, jednak stopy procentowe zaczną rosnąć. W ciągu najbliższych 6 miesięcy rynek spodziewa się nawet 3 podwyżek stóp procentowych, łącznie o 0,75 punktu procentowego.
2: Mówi analityk firmy Rankomat Jarosław Sadowski. Na dziś konferencja prezesa NBP, na której Adam Glapiński uzasadni najnowszą decyzję Rady Polityki Pieniężnej. Ta, przypomnijmy, pozostawiła stopy procentowe na niezmienionym poziomie. I jeszcze maksymalne ceny paliw. Zgodnie z nowym obwieszczeniem ministra energii, dziś litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6,83 zł, benzyny 98,71 zł, a oleju napędowego 7,74 zł. To oznacza, że ceny maksymalne wszystkich paliw są niższe niż wczoraj.
1: Eska Rok. Sport.
2: Reprezentacja Polski spadła o 1 lokatę i zajmuje 37 miejsce. Biało-czerwonych wyprzedziła Szwecja. Liderem w zestawieniu FIFA pozostała Hiszpania, która w lipcu wywalczyła Mistrzostwo Świata. Industria Kielce przegrała z Magdeburgiem 30-35. To w meczu trzeciej kolejki Ligi Mistrzów Piłkarzy Ręcznych. Niemcy zostali więc liderem grupy, bo obydwa zespoły rozpoczęły rozgrywki od 2 triumfów. Za tydzień Kielczanie ponownie podejmą zespół z Magdeburga, tym razem na wyjeździe.
4: Sześć na dziewięć w Esce Rok. Ziętarska, Olszewski.

0: Dzisiaj przymykamy oko. Na niektóre informacje faktycznie przymykamy oko, a inne wręcz odwrotnie pragniemy Państwu przedstawić.
1: To fajnie, że przymykacie oko na dziwne informacje, które przynoszę tutaj już pod ponad roku, ale takie informacje śledzę. Ja lubię takie historie. W łoskim zoo urodziły się dwa lwy azjatyckie. To są bardzo rzadkie lwy. Chłopak i dziewczynka. No i trwa głosowanie na imiona. Ja to bardzo naprawdę też śledzę i zastanawiam się, jak je nazwać. Zaproponowali tym razem pracownicy zoo. Nie dali takiej pełnej swobody internautom. Dostępne opcje to Strzyga i Swaruk, Szpulka i Supeł, Stanisław i Stefania, Reseko i tam Schani czy Szani. Czyli krótko mówiąc, ja sobie myślałam, czy musi być na S. I ja zaczęłam wymyślać. Po pierwsze wymyśliłam po staropolsku, że będzie Szpetnik i Swawola, ale wyobraźcie sobie, przychodziłam ostatnio, zacząłem, że mam nowy butelkomat na osiedlu i ponieważ ja nie wrzucam tam, ponieważ ja gazuję wodę, ja lubię wodę gazowaną, więc robię to w domu. I wymyśliłam, że będzie soda i saturator.
2: Doskonałe, ale Asia to jest jedyna osoba, która potrafi tak płynnie przejść z tematu lwa i lwicy do gazowania wody w butelkomacie.
0: Niewiarygodne. Mi to bardzo się podobało, że to bardzo rzadkie lwy, takie niegęste.
3: Poranne 6 na 9 w SC Rock. Reklama.
4: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
5: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
4: Od czwartku chipsy ziemniaczane Lay's 190 lub 200 gramów, 5,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A artykuły Cocolino, kup jeden, drugi tańszy gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Kwiaty, znicze, piękne kompozycje. W Brico Marché mamy najlepsze propozycje. Tylko do 17 października. Znicz szklany 29 cm z aplikacją róży za jedyne 8,49. Oraz misa z kompozycją z kwiatów sztucznych 49 cm tylko 21,99. Sprawdź więcej okazji w nowej gazetce. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy Twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
9: Twój modny wybór na jesień? Designer Outlet Warszawa. Jesienne kolekcje ponad 130 marek. Moda, obuwie i dodatki. Gap, Furla, Karl Lagerfeld, Kazar, Lacoste, The North Face, Ochnik i wiele więcej. Ponad 130 marek. Tysiące możliwości. Ceny niższe od 30 do nawet 70% od cen regularnych. Jeden adres. Designer Outlet. Piaseczno, Puławska 42E.
10: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu, wesoły kurnik L, 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: hasło Przymykamy Oko. Wiecie co? Ja mam taką jednak chyba teorię na to, która się sprawdza, żeby przymykać oko na wszystkie rzeczy, na które nie mamy wpływu. Bo tak się człowiek tylko denerwuje i tylko się zastanawiać, na co mamy wpływ, jak na, co nie ma, na coś nie mamy wpływu, przymknąć oko.
1: Na przykład gra reprezentacji Polski w piłce nożnej.
0: O, na przykład.
2: Aleś zaczut. Naprawdę nie mogą znaleźć 11 siatkarzy, którzy zagraliby w tą piłkę nożną. Niewiarygodna jedna.
1: Już ustaliliśmy tydzień temu, że siatkarze w tym czasie robią zakupy.
2: Tak.
0: No prawda, stąd siatkarze. Logiczne.
2: To był jeden mecz taki, co tego nie zdążyliśmy jeszcze z panem Wojtkiem obgadać. Masakra po prostu niewiarygodna jedna.
1: A tenisiści chodzą w tenisówkach.
2: A kadra U21 przegrała, ale awansowała. Drodzy Państwo, na co przymykacie oko?
3: Ja przymykam oko na różne takie występki moich dzieci. Jeżeli one są

0: Szkoda gadać, szkoda szczepić ryja, naprawdę.
1: Paulina Smaszcz odpowiada na przytyganny muchy. Nikogo nie obchodzi jej zdanie. W czym mucha lubi pływać, każdy wie. No i ja nie wiem, więc sprawdziłem sobie przysłowia z muchą i mam takie. Mucha nie siada, jak mucha w smole, srali muchy będzie wiosna.
2: Srali muchy będzie wiosna. Uwielbiam to powiedzenie mojej babci jest. Sylwia Bomba tymczasem zrzuciła 30 kg i jak to zrobiła? Powiedziała, owijałam się folią i biegałam o 22:00. Tak powiedziała. Ja się zastanawiam cały czas, czy to bąbelkowa była, jak myślicie, czy taka spożywcza, taka
3: cienka. A to chcesz biegać o 22:00?
1: No ale spożywcza to nie, bo schudła przecież.
3: Proszę Państwa, a propos jedzenia. Rezolutna Helena Englert kupiła słynną pizzę Książula, żeby wypromować swoją piosenkę. Podobno niezły kawałek to był.

0: To jest jakaś porażka.
1: Autopromocja. Kawałki mojego życia.
2: Kawałki mojego życia.
1: To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
3: Zbigniew Podecki.
4: A tutaj też mieliście okazję się przecinać na scenie.
5: To też w ogóle przepiękna postać. Człowiek po prostu. To nie tylko muzyk, nie tylko genialny trębacz, skrzypek, ale człowiek po prostu.
2: Kawałki mojego życia.
6: Dzień dobry, cześć, witam bardzo serdecznie. Z tej strony Arkadiusz Wiśniewski. Na co dzień wokalista, basista zespołu Czerwone Gitary. Zapraszam Państwa do wysłuchania audycji Kawałki mojego życia.
2: Kawałki mojego życia. Już dziś o 21:00 w SC Rock.
1: Autopromocja. Reklama.
7: A kierownik wie, jakie jest ulubione ciastko hydraulików? Kolanko.
8: Chyba rurka.
7: A, no faktycznie.
8: No.
9: I kolanka, i rurki idealnie mieszczą się do dostawczaków Toyoty z jesiennej wyprzedaży. Na przykład do niezawodnej Toyoty Pro Ace Max, dostępnej tylko teraz od 94 900 zł netto, także w ofercie Toyota Leasing 101,99%. Odwiedź salon i skorzystaj z wyprzedaży.
10: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
11: No ja. Właśnie otwieram firmę.
10: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
11: To tak się da?
10: No ba.
12: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
13: Wszystko, czego dziś chcę.
14: To urodzinowe hity z Intermarché. Jak Coca-Cola, 1,5 litra, 5,99 przy zakupie dwóch. A litrowy olej rzepakowy Olala, drugi gratis.
15: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
16: Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. W oficjalnym sklepie Rowenta poznaj AirRotate. Suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
17: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z aplikacją Lidl Plus. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej. 9,99 za kilogram. I wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
18: Lidl. To się opłaca.
1: Reklama. SK Rock Warszawa.
19: Chciał, żeby było o nim głośno. Relacje uczennicy po ataku nożownika w Ostrołęce. Afera w szpitalu południowym Dawidka z zarzutem oszustwa na ponad 500 000 zł. Uciekł 2 miesiące temu. Kangur recydywista skacze po polach pod Łowiczem.
18: SK Rock. Raport.
19: 7. Anna Kruszyńska, zapraszam. Miał przy sobie nie tylko ostre narzędzie, ale też ładunek wybuchowy domowej roboty. To szokujące ustalenia śledczych po ataku 19-latka w szkole w Ostrołęce. Uczeń z zespołu szkół zawodowych numer 4 zaatakował swoich kolegów i nauczycieli. Został zatrzymany kilkadziesiąt minut później. Służby zabezpieczyły też jego plecak.
20: Plecak, który został zabezpieczony dzisiaj, który prawdopodobnie należy do Jakuba Z, zabezpieczono ładunek wybuchowy domowej roboty. Plecak wraz z zawartością został zabezpieczony przez pirotechników. Ten plecak zostanie zoględzinowany i prawdopodobnie zdetonowany.
19: Mówiła w rozmowie z nami rzecznik prokuratury okręgowej w Ostrołęce Elżbieta Łukasiewicz. Nie rzucał się w oczy, był bardzo cichy, ale zapowiedział, że chce, żeby zrobiło się o nim głośno. Tak o sprawcy ataku w szkole w Ostrołęce mówi jedna z uczennic, która 19-latka znała z widzenia. Na miejscu rozmawiała z nią nasza reporterka.
21: Nie było o nim głośno, nie rzucał się w oczy, był bardzo cichy. Z tego, co nam wiadomo, to z jego ust padły słowa, że chciałby, żeby w jego urodziny było głośno o nim. I dzisiaj ma urodziny.
19: Z informacji przekazanych przez władze miasta po posiedzeniu sztabu kryzysowego sprawca ataku był wcześniej notowany za posiadanie narkotyków. Wiadomo też, że znajdował się pod opieką psychologa i specjalistów, a do tematu będziemy wracać. Może mu grozić do 10 lat więzienia. Dawid K., główny bohater afery w warszawskim szpitalu południowym z zarzutem oszustwa na ponad 500 000 zł. Lekarz i były radny Koalicji Obywatelskiej wczoraj został przesłuchany. Prokuratura zdradza szczegóły. Na konferencji śledczych był nasz reporter Michał Skolimowski. Podejrzany przyznał się do winy?
0: Nie, ale złożył obszerne wyjaśnienia. Prokurator zastosował wobec niego dozór policyjny i poręczenie majątkowe, ma też zakaz opuszczania kraju. Śledczy ustalili, że Dawid K. w wielu przypadkach wystawiał faktury za pracę, choć w praktyce jej nie wykonywał.
3: W skrajnych przypadkach mamy potwierdzenie, że przebywał albo poza Warszawą, albo nawet poza granicami państwa polskiego.
0: Mówił prokurator Piotr Skiba z prokuratury okręgowej w Warszawie. Śledczy zbadali też kwestię saloniku dla VIP-ów. Nie potwierdzili, że taki pokój fizycznie funkcjonował. Ustalili jednak, że stworzono w szpitalu specjalną ścieżkę leczenia dla wybranych osób, które między innymi powoływały się na Dawida K.
3: Wytypowaliśmy już kilkanaście osób, zarówno polityków, ale również ludzi show biznesu,
0: którzy będą w najbliższych tygodniach przesłuchiwani.
19: Teraz Sejm i pełna zgoda przy wiejskiej. Posłowie zajmują się zmianami na przejazdach kolejowych. To reakcja na serię wypadków, zwłaszcza na tragedię w Sokolnikach Suchych, gdzie ciężarówka wbiła się w pociąg. Rządowe propozycje zakładają m.in. odebranie prawa jazdy na 3 miesiące, zawiechanie na przejazd na czerwonym świetle czy objeżdżanie opuszczonych zapór. Politycy ze wszystkich stron podkreślają, że zmiany są potrzebne, ale zaznaczają, że na tym nie koniec.
22: Kiedy kierowca widzi czerwone światło i mimo tego wjeżdża na tory, ryzyko ponosi nie tylko on. Ryzykuje życie pasażerów pociągu.
23: Ta ustawa powstała na chybcika, powstała ze względu na wypadki.
24: Skoro chcemy więcej pociągów, musimy równocześnie konsekwentnie likwidować przejazdy kolizyjne, zastępując je wiaduktami i tunelami.
25: Myślę też, że należałoby się zastanowić, panie ministrze, jak wygląda system kształcenia. Nie tylko kierowców zawodowych, ale też kierowców na kategorię B i inne.
19: Dziś nad projektem będzie głosował Sejm, później trafi on do Senatu i ostatecznie na biurko prezydenta.
18: Słuchacie raportu w SC Rock.
19: Od 2 miesięcy hasa po okolicach gminy Zduny pod Łowiczem. Tym nietypowym uciekinierem jest kangur. Na razie radzi sobie całkiem nieźle, ale pracownicy łódzkiego zoo zwracają uwagę na jeden problem. Nadchodzącą zimę.
26: Kangura jest naprawdę bardzo trudno złapać. My też tutaj, pracując na dziale hodowlanym, czasami musimy je łapać po prostu, żeby przeprowadzać na przykład badania, czy też zabiegi medyczne. No i generalnie potrzeba kilku osób.
19: Mówi Tola Kot z łódzkiego zoo. Na czasu na złapanie kangura może być coraz mniej. W ogrodach zoologicznych takie zwierzęta mają gdzie się schować przed chłodem.
27: Ten komfort tego kangura też będzie z tygodnia na tydzień spadać. U nas w zoo, kiedy już ta temperatura jest znacznie bliższa zeru, to wtedy nasze kangury wchodzą już do środka na wybieg wewnętrzny pod lampy grzewcze.
19: Dodał Mikołaj Butryński z łódzkiego zoo. Co ciekawe, ten sam kangur jest już recydywistą. Rok temu również uciekł ze swojej zagrody, jednak wtedy udało się go bezpiecznie złapać.
28: No, to jest taki kangur na gigancie, ale wyobrażacie sobie, po prostu taki kangur teraz będzie miał kłopoty, komfort mu spada.
29: To prawda, ale ma to wszystko w torbie.
30: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl. Pogoda.
29: Na co państwo przymykacie o to oko? O to dzisiaj państwa pytamy. Posłuchajmy zatem.
31: Cześć robaczki, temacie dnia. A przymykam oko na pogodę w pewnym rokowym radio.
29: Wojtku, udowodnij panu.
32: Ja nie wiem, jakiego radia pan słucha, ale w naszym radiu, proszę państwa, rzetelne informacje niż z naddani, jak niektóre portale pogodowe mi tutaj podpowiadają, sprawił, że nad Niemcami od samego rana szaleją deszcze. No i wiadomo, że te chmury deszczowe będą się przesuwały na wschód, lizną potem trochę zachodu Polski, Zieloną Górę, Wrocław, Poznań, a jutro być może dotrą nawet do Krakowa i Warszawy. Ale dzisiaj czeka nas jeszcze tak zwany ostatni dzień babiego lata. Na termometrach od 18 w okolicach Zielonej Góry, 20 w Poznaniu, 22 w Łodzi, Wrocławiu, Katowicach, Kielcach, a w Warszawie do 23 stopni.
28: Co my byśmy bez niego zrobili?
29: Ja nie mam zielonego pojęcia. Wiem. Skoro powiedziałeś o babim lecie, to o prawdziwym babiarzu słówko, bo w roku 43, dokładnie 8 października, na świat przyszedł pan Bronisław Cieślak, czyli 07, polskie 07. Drodzy państwo, do kawki coś słodkiego proponujemy.
33: Słuchaj, zapamiętaj, każdy mężczyzna lubi słodycze, ale tylko prawdziwi mają się odwagę do tego przyznać.
34: Sam to wymyśliłeś?
33: A?
34: Może kiedyś sprawdzę.
33: To może od razu, będziesz miała co wspominać przy kolacji z tym swoim milionem.
30: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
35: SK Rock 6 na 9.
30: Świętarska, Olszewski, Góralski. Od 6 do 9 w SC Rock.
32: Dzisiaj Światowy Dzień Wzroku, więc pytamy, na co przymykacie oko, ale w tej godzinie zadzwonimy do kogoś z biletami na Rocktoberfest 2026.
28: No i na to nie będziemy przymykać oka.
19: A skoro mowa o zdrowiu, to u mnie nowa metoda leczenia kamicy nerkowej u dzieci.

a big disgrace, waving your banner all over the place.

0: Tomasz Organek za nami. Gdyby ktoś się zastanawiał, co słychać u pana Tomasza, to proszę państwa, bawi się w teatr, tworzy muzykę do drugiej części Dziadów, które są w reżyserii Aleksandry Popławskiej i od listopada będą wystawiane na deskach Teatru Polskiego we Wrocławiu.
1: Ło, to fantastyczna wiadomość. Bardzo chętnie się wybiorę i obejrzę.
0: To prawda,
1: polecam.
0: Jedziecie
1: ze mną?
0: Nie.
1: No, aha, dobra, fajnie. To ja to na to przymknę oko.
2: On bawi się w teatr, my bawimy się, drodzy państwo, w radio. Jeżeli pytamy o to, co albo na co przymykacie oko, to państwo odpowiadacie tak.
3: Dzień dobry. Ja w temacie dnia to zazwyczaj przymykam oko na pierwszy budzik i tak drugi i tak, no dobra, to na za trzecim wstaję. Pozdrawiam serdecznie.
0: Człowiek się budzi, a to już wieczór.
2: Ty tak masz?
0: Miałem kiedyś, ale już mi przeszło.
4: 6 na 9 w Esce Rock.

0: Mamy zaproszenia na Rocktoberfest 2026, czyli nasze urodziny i nie zawahamy się ich użyć.
1: Ależ oczywiście, że tak. Trzeba wejść na stronę skrok.pl i tam poprowadzi was ta strona za rączkę. Jak znajdziecie zakładkę Rocktoberfest, to tam, że właśnie na tej stronie trzeba opisać swoje najbardziej rock'n'rollowe przeżycie.
2: I wcale to nie musi być muzyczna historia. Może być coś szalonego, co wam się przytrafiło, albo coś, co po prostu odmieniło wasze życie. Chętnie wasze historie przeczytamy i do kogoś niebawem się odezwiemy.
0: Róbcie to szybko, bo będziemy dzwonić.
3: Reklama.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
11: Skoda. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
12: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
11: A, no to w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
14: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
15: Nie, a powinnam?
14: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
15: I możesz z nich korzystać?
14: Jasne, w każdej chwili.
15: To i ja się zapiszę.
14: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
9: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
16: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
17: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
16: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
18: Tato, z czego były pierwsze książki?
19: Z glinianych tabliczek?
18: To jak wtedy zaginali rogi?
20: Czytanie procentuje ciekawością. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
3: Reklama. Eska Rock Warszawa.

0: Niemcy nam dzisiaj pogodę psują nad Polską.
1: To już niech pada w tych Niemczech i do nas nie dochodzi, nie?
2: Ja bardzo przepraszam, ale Wojtek sprostował, że to nie jest niemiecki deszcz, to jest duński deszcz. On się zaczął w Danii.
0: Tak było.
2: Przeszedł do Niemiec i teraz dopiero przyjdzie do Polski, ale to ciągle jest duński deszcz.
0: No, to będzie Poldeutsch. Ja bym się zastanawialiśmy, proszę Państwa, nad sytuacją, w której tak, popada niemiecki deszcz, prawda?
2: Tak.
0: No i pójdziemy do polskiego lasu, ale w którym grzyby urosną po niemieckim deszczu.
1: No.
2: O Jezu.
0: No i po czym poznać te grzyby?
2: Ale zepsułeś mu teraz życie. Ty masz świadomość tego. On jedzie na grzyby, nie dość, że się będzie musiał zastanawiać nad tym, jaki deszcz na niego pada, czy duński, czy niemiecki, to jeszcze będzie zbierał grzyby i będzie się zastanawiał, czy są duńskie, polskie, czy niemieckie.
3: Wojtas mi już zdradził tę tajemnicę. Powiedział, że będzie łatwo takiego grzyba rozpoznać.
0: No.
3: Bo on będzie w tej ściółce stał w takim niemieckim hełmie.
0: To prawda, dokładnie tak. Na co zatem przymykamy
2: Boże,
0: oko?
2: Na pomoc.
0: Na głupotę ludzką.
4: Dzień dobry. Ja przymykam oko na głupotę innych ludzi. Życzę miłego dnia, pozdrawiam.
5: Poranne 6 na 9 w SC Rock.

0: Tak czuję, że jesteście Państwo ciekawi, kto w tym tygodniu będzie gościem Marcina Mellera w Melinie. I o tym się za chwilę przekonamy, a jeżeli nie jesteście ciekawi, to i tak musicie tego wysłuchać, a potem już Ania Kruszyńska z raportem Eski Rock.
1: Autopromocja. Melina. Eski Rock.
2: Uwielbiam to, że Amerykanie uśmiechają się non-stop do siebie, prawda? I mówią sobie, I'm fine, prawda? Jest świetnie. Nawet jeśli mają fatalny dzień, tutaj nikt nie mówi I love you.
3: To tak zwany Polish smile.
2: Dokładnie, Polish smile. Nikt nie mówi I love you. Ludzie mówią tylko o chorobach i o śmierci.
1: Melina.
4: A w najbliższej Melinie Alek Korab, polsko-amerykański dziennikarz, autor książki Chory kraj, jak naprawdę żyje się w Ameryce.
1: Melina w Esce Rock. Premiera już dziś o 18 na kanale YouTube Eski Rock.
4: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja.
5: Eska Rock. Raport.
6: Anna Kruszyńska, zapraszam. Spędzi w więzieniu ponad 25 lat więzienia. Jest wyrok dla zabójcy 24-letniej Klaudii z Torunia. Wenezuelczyk został skazany za zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem. Przypomnijmy, kobieta została zaatakowana w czerwcu ubiegłego roku w parku i zmarła po niemal dwóch tygodniach walki o życie.
7: Sąd uznał pana Jokamerta za winnego i wymierzył karę łączną 25 lat i jednego miesiąca pozbawienia wolności. Na poczet tej kary orzekł również o na rzecz reprezentujących prawa pokrzywdzonej kwotę 250 tysięcy złotych tytułem częściowego zadośćuczynienia za krzywdę.
6: Relacjonuje Izabela Oliver z toruńskiej prokuratury. Już ponad dobę trwa akcja poszukiwawczo-ratownicza w Pryłukach na północnym wschodzie Ukrainy. Liczba ofiar śmiertelnych wczorajszego rakietowego ataku na blok mieszkalny wzrosła do 22. Wśród nich jest 5 dzieci. Ponad 50 osób zostało rannych, a łącznie w ciągu ostatniej doby w wyniku rosyjskich ataków życie straciły 32 osoby. Dziś w Pryłukach rozpoczęła się 3-dniowa żałoba narodowa.
5: To jest raport.
6: I jeszcze utrudnienia na S2 w Warszawie między węzłami Lotnisko i Opacz po kolizji. Zablokowany jest lewy pas w kierunku Poznania. Nie ma informacji o poszkodowanych.
5: SK Rock Sport.
6: Poznaliśmy ostatnią ćwierćfinalistkę turnieju w Pekinie. To Alina Świtolina, która pokonała Ann Lee 6-2-6-3. Iga Świątek o półfinale zagra z Belgijką Elise Mertens, a to spotkanie zaplanowano na jutro. King Szczecin wygrywa inauguracyjny mecz w Pucharze Europy FIBA. Pokonał u siebie słowacką drużynę Nitra Blue Wings 88-81. I jeszcze trener Arsenalu Mikel Arteta przedłużył kontrakt do 2030 roku. Hiszpan objął stanowisko w grudniu 2019 roku i jest obecnie trenerem z najdłuższym stażem w angielskiej Premier League.
1: Ziętarska, Olszewski, Góralski 6-9 w Esce Rock.

0: Rocktoberfest 2026.
1: A z drugiej strony mamy Michała, którego będziemy zapraszać na Rocktoberfest, który ma mrożącą krew w żyłach. Informację dla nas rock'n'rollową. Cześć.
2: Cześć.
3: Gdzie się dodzwoniliśmy? Michale, skąd jesteś?
2: Jestem z Warszawy.
3: Mhm. Ale chciałeś nam opowiedzieć, jak to wyjechałeś na wakacje na Mazury i ledwo z nich wróciłeś.
2: No tak, to taka przygoda trochę połączona z lekką głupotą i no, czymś, co nie powinno się zdarzyć, ale przeważnie takie wypadki zdarzają się wtedy, kiedy się mają nie zdarzyć. Wypadki może za dużo, ale przeżyliśmy sztorm, taki no spory sztorm w to lato na Mazurach, gdzie woda literalnie po prostu wyglądała tak, jakby chciała nas zabić, zarówno z góry, jak i z dołu, ale no jakby... Przypomnę, powiem tylko, że wyjazd był rodzinny, więc zafundowaliśmy też mocne wrażenia młodszym członkom rodziny. No na szczęście po tym, jak poobracało nas na środku jeziora, wypchnęło i prawie przewróciło, trafiliśmy w trzciny i skończyło się to szczęśliwie, ale no, przygoda była taka, żeby jej nie powtarzać.
4: Ale dzieciaki będą o niej pamiętały przez lata zapewne, co?
2: No już nawet krążą historie, że to będzie tak, że ojciec łapał pioruny kuliste i wykopywał je do wody, tego rodzaju rzeczy, nie?
4: Dokładnie, jako stary żeglarz przypominam, na żagle zawsze warto ze sobą zabrać A. sztormiak, B. coś na komary, C. dużo pieluch.
2: No tak, tam były, wtedy by się tam przydały.
1: Nie, daj spokój, ja was naprawdę, drodzy żeglarze, podziwiam, bo ja już na samą myśl mam chorobę morską, więc w życiu by mi nie przyszło do głowy, że ma tej bujającej łajbie gdzieś płynąć, a jeszcze tym bardziej w taki sztorm.
3: Ale Michale, mamy dobrą wiadomość na odreagowanie emocji, mamy coś dla ciebie i dla osoby towarzyszącej, być może dla żony, może ktoś z twoich dzieci przyjdzie. Zabieramy was na urodziny Eski Rock 22 października, widzimy się w Progresji w Warszawie.
4: Otóż to... Pobujamy super. Się teraz na Rocktoberfeście.
3: No, tam też niektórzy zawiani bywają.
1: Jak to
3: żeglarze z Poznania.
1: Wojtek, historia z happy endem, a teraz będzie happy set.
4: Pozdrawiamy, trzymaj się i do zobaczyska. Pa, na razie.
2: Dziękuję bardzo.
0: Rocktoberfest 2026.
5: Reklama. Bardzo ważna informacja. 19.115. Jest w Warszawie aplikacja 19.115, w której znajdę wszystko prawie, co chcę wiedzieć o Warszawie. 19.115. Kulturalne wydarzenia. 19.115. Lub do miejskich służb zgłoszenia. Ale także informacja, jak z powietrzem sytuacja. 19.115. A jeżeli z jakiejś racji nie chcę użyć aplikacji, wtedy piszę albo dzwonię, albo szukam też na stronie. 19.115. Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa. 19.115. Działa 7 dni w tygodniu przez całą dobę.
6: Chcesz mieszkać spokojniej, a do centrum Warszawy docierać bez zbędnej straty czasu? Poznaj Ursus Classic od czeskiego dewelopera UDI Group. Wybierz przestrzeń dopasowaną do siebie i odbierz klucze do nowego mieszkania jeszcze w tym roku. Tuż obok stacja PKP Ursus, a na osiedlu zielony, zrewitalizowany skwer i wygodne strefy relaksu. Ursus Classic. Centrum na wyciągnięcie ręki i spokój na co dzień. Zamieszkaj z klasą i odzyskaj czas. www.classicursus.pl.
7: Po gitarze poznasz utwór. Po gitarze poznasz zespół. A gitarzystę Jana Borysewicza, lidera Lady Punk, poznasz po obejrzeniu filmu Mniej obcy w Netflixie. Zapraszam, Mikołaj Bukrewicz.
8: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
9: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
8: Pewne zwycięstwo.
9: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
10: Długie jesienne wieczory? W Empiku mamy na to sposób. Teraz na Empik.com wciągające książki kupisz w pakietach 2 za 40 lub 50 zł. Do tego do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu. Idealne do stworzenia przytulnej przestrzeni. Oraz do 40% zniżki na wybrane artykuły sportowe. Do aktywnego treningu bez wychodzenia z domu. W tym bieżnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. Empik. Witaj w klubie.
0: Reklama. Eska Rock Warszawa.

0: radiowej kuchni teraz troszkę będzie. Zawsze zastanawiałem się, czy Asia ma w domu na przykład drzwi przesuwne.
1: Dlaczego?
0: Bo jak tu wchodzi do studia, to nigdy nie zamyka tych naszych uchylnych.
2: Ale nie, bo ja lubię, jak jest jakoś tak trochę tak przewiewnie, ale Kondzie za to mówi zawsze trzaśnij tymi drzwiami, bo zaraz będzie pies szczekał jakiś albo coś, na przykład ktoś przyjdzie, będzie krzyczał. Ale takie jest życie, Kondziu, nigdy tego nie wiesz, zostawisz otwarte drzwi i to cię zaskakuje, bo nie wiesz, jakie dźwięki będą, przymknij na to oko, nie stresuj się.
0: Właśnie tak robię, przymykam oko.
1: Ale moja mama zawsze na takie świętary to mówiła, a firankę w domu.

0: szkoda gada, szkoda szczepić ryja, naprawdę.
1: Agata Lewandowska zgotowała swojej śwince morskiej okrutną śmierć. Była grillowana. No i teraz internauci grillują Lewandowską.
2: Ej, ale kim jest naprawdę Agata Lewandowska? Bo przypomnijmy, to nie jest Anna Lewandowska, to jest ktoś inny.
3: Właśnie. No, żeby nie pomylić tutaj.
1: Pojęcia nie mam, ja ledwo wiem, co to jest świnka morska.
3: Rafał Masarek tymczasem żyje w rzymskim małżeństwie, ale planuje ślub. Koledzy z Tańca z Gwiazdami nie zostaną zaproszeni. Jaki jest powód? No dla mnie to logiczne, przecież w Rzymie są bardzo drogie noclegi, prawda?
2: Ale z drugiej strony wszystkie drogi prowadzą do Rzymu. Oskar Pietuszewski, taki piłkarz, proszę państwa, debiutuje u boku Agi Nowakowskiej z modelek na jej TikToku. Żeby tylko pan Oskar nie przestrzelił.
0: To jest jakaś porażka.
4: Autopromocja. SK Rock prezentuje. Prezentuje. Rocktoberfest 2026. Wejdź na skrock.pl i opisz twoje najbardziej rock'n'rollowe przeżycie tego roku. Słuchaj Eski Rock i zgarnij zaproszenia na ten wyjątkowy wieczór. Michał Prokopowicz.
5: Cześć. Kiedy w ubiegłym roku opowiadałem o swoim paralotniarstwie w kontekście rock'n'rollowych

0: doświadczeń, nie sądziłem, że ten rok mnie aż tak życiowo doświadczy. Bowiem okazało się, że skończyłem 40 lat. I to jest dopiero rock'n'roll, kiedy nagle orientujesz się, że już nie tylko wszyscy piłkarze reprezentacji Polski są młodsi od ciebie, ale nawet lekarz rodzinny okazuje się młodszy. Jak dobrze, że mam jeszcze starsze koleżanki i kolegów w radiu. Chociaż po tym tekście już chyba nie mam. To ja chyba podziękuję i wracam za rok z kolejnymi lotniczymi doświadczeniami.
1: Rocktoberfest 2026.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
7: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
8: Nie, a powinno?
7: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
8: I możesz z nich korzystać?
7: Jasne, w każdej chwili.
8: To i ja się zapiszę.
7: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
9: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
10: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
11: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
12: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy.
13: Doradczyni klienta.
12: Sporo tych ról. Przyda się jej jakieś wsparcie.
14: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6 tysięcy złotych premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6 tysięcy złotych, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
15: Szukasz opon zimowych do auta? Znajdziesz je na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne, premium, osobowe, dostawcze? Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
16: Reklama. SK Rock Warszawa.
17: Atak nożownika w szkole i nocna ewakuacja bloku w Ostrołęce. Prokurator żąda 8 lat więzienia w raporcie Proces Sebastiana M., a w Olsztynie nowa metoda leczenia kamicy nerkowej u dzieci.
18: SK Rock. Raport.
17: Minęła ósma, Anna Kruszyńska zapraszam. Nocna ewakuacja bloku w Ostrołęce to w związku z wczorajszym atakiem nożownika w tamtejszym zespole szkół zawodowych numer 4. W studiu nasz reporter Jakub Krzyżak. Dlaczego potrzebna była ewakuacja?
19: No bo w mieszkaniu sprawcy wczorajszego ataku Jakuba Z. znaleziono niebezpieczne substancje. Zaraz po ataku w plecaku 19-latka służby znalazły ładunek wybuchowy domowej konstrukcji, mówi Elżbieta Łukasiewicz z prokuratury okręgowej w Ostrołęce.
20: Plecak wraz z zawartością został zabezpieczony przez pirotechników.
19: Mieszkańcy późnym wieczorem wrócili już do mieszkań. Dziś śledczy planują przesłuchać 19-letniego nożownika. Chłopak już wcześniej był notowany za posiadanie narkotyków.
21: Nie tylko szkoła, nie tylko pedagog, nie tylko psycholog starał się pomóc temu chłopcu.
19: Mówi wiceprezydentka Ostrołęki Elżbieta Mierzejewska-Nicewicz. Śledztwo prowadzone jest pod kątem usiłowania zabójstwa.
17: W ataku rannych zostało 5 uczniów, 2 nauczycieli i 2 osoby postronne. 7 osób wyszło już ze szpitali, a dziś w szkole nie ma zajęć. Będą spotkania uczniów z psychologami.
18: To jest raport.
17: Prokuratura domaga się 8 lat więzienia. Obrona chce uniewinnienia. Głośny proces Sebastiana M., oskarżonego o spowodowanie 3 lata temu tragedii na autostradzie A1, jest już na finiszu. Podczas mów końcowych w Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim nie zabrakło emocjonalnych wystąpień. Na miejscu był Rafał Różycki.
0: Głos zabrała m.in. matka jednej z ofiar.
13: Po swoim egoizmem, bezmyślnością, szpanerstwem i kompletnym brakiem wyobraźni wydał wyrok śmierci na nasze niewinne dzieci i doprowadził do ich straszliwej i męczeńskiej śmierci.
0: Według biegłych Sebastian M. pędził ponad 300 km na godzinę, a następnie uderzył w tył auta, którym podróżowała trzyosobowa rodzina. Wszyscy zginęli.
22: Przekroczyłem prędkość, do czego nie powinienem dopuścić. Przepraszam.
0: Powiedział oskarżony, który nie przyznaje się do winy.
17: Sebastianowi M. grozi do 8 lat więzienia. Wyrok zapadnie 21 października. Wyższy podatek za słodzone napoje. Rząd mówi o zdrowiu Polaków, opozycja o łataniu dziury budżetowej. Opłatą cukrową zajmuje się Sejm. To rządowy projekt, który zakłada podwyższenie opłaty. Podobne przepisy w ubiegłym roku zawetował prezydent. Co teraz mówią o tym posłowie? O to w Sejmie pytał nasz reporter Michał Rawa.
23: Politycy rządowej koalicji mówią o znaczeniu pieniądza i porównują opłatę cukrową do podatku nałożonego na koncerny paliwowe, z którego finansowany jest program CPN. W tym przypadku wyższa opłata za cukier w napojach ma pójść na walkę z otyłością i do budżetu NFZ-u.
24: Oczywiście można zakładać, że prezydent to zawetuje, bo tak, ale komu zaszkodzi? Rządowi? Nie. Zaszkodzi obywatelom.
23: Opozycja odpowiada, że wyższa opłata cukrowa wcale nie poprawi zdrowia Polaków, a ma jedynie podreperować przyszłoroczny budżet.
25: To jest tylko i wyłącznie kolejny podatek, tak jak Boza Morawieckiego mamy teraz niestety dokładnie to samo za Tuska.
23: Uważa Krzysztof Mulawa z Konfederacji. Wyższa opłata ma zasilić budżet NFZ-u o dodatkowe 1,5 miliarda złotych.
18: Słuchacie raportu w SC Rock.
17: Mniej bólu, krótszy zabieg i szybszy powrót do domu. Tak ma wyglądać nowe leczenie kamicy nerkowej u dzieci w Olsztynie. Tamtejszy szpital będzie trzecim ośrodkiem w Polsce, który wykorzystuje w tym celu nowoczesny laser tulowy. Urządzenie rozbija kamienie w układzie moczowym na drobny pył, który jest następnie wypłukiwany z organizmu.
26: Miejmy nadzieję, że już pacjenci nie będą musieli wyjeżdżać tutaj z naszego województwa, z naszego ośrodka do ośrodków w innych miastach. W Warszawie, w Dziekanowie Leśnym dokładnie, w Zielonej Górze. Taki jest plan, żeby stworzyć tutaj u nas ośrodek leczenia kamicy. Między innymi tą metodą, tak.
17: Mówił Bartosz Kotkowicz, specjalista chirurgii dziecięcej. Taki zabieg jest bardziej precyzyjny, trwa krócej i oznacza krótszą narkozę. Mali pacjenci mogą wrócić do domu już po jednej, dwóch dobach.
15: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
27: Pogoda. Już kilkukrotnie ustaliliśmy dzisiaj, że zmierza w kierunku Polski deszcz z nad Niemiec, trochę z Danii, trochę z Francji, ale tak naprawdę dzisiaj jesteśmy z Danii, proszę Państwa, jednak jeszcze na w miarę słoneczny dzień, bo do godzin wieczornych ostatnie godziny babiego lata będą nam towarzyszyły i objawią się temperaturą od 18 do 23 stopni.
28: A myśmy ustalili wczoraj z Kądziem, że skończy się babie lato i zacznie się chłopska jesień.
4: Tak będzie. Trochę jesteśmy z Danii, jak powiedział pan Wojciech, no bo deszcz, uwaga, z Danii i z Niemiec, prawda? Więc
27: świetnie. Nie rozszyfrowałeś ten żart.
4: Dobre to było.
15: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
29: Eskarok 6 na 9.
30: Ziętarska,
29: Olszewski, Góralski. Od 6 do 9 w Eskarok.
27: Wrócił pan Wojciech, podniósł się poziom programu.
28: Nieziemską cierpliwość muszą mieć do nas nasi słuchacze.
27: A jak ktoś jest z Niemiec, to jest Niemy? Co w raportach?
17: Zakaz podskakiwania z radości na stadionie w Bochum.
27: O, widzicie? I znowu Niemcy. Kto nie skacze?

0: No, nie widzisz się, bo przymknąłeś oko i dzisiaj sobie o tym rozmawiamy, na co przymykacie oko.
1: Tak jest, a to wszystko z okazji Światowego Dnia Wzroku, więc przede wszystkim, tak zupełnie na poważnie, warto badać i dbać o swój wzrok, tak, połączyć dwa słowa.
2: No bardzo ładne to jest, słuchajcie, badać, czyli po prostu dbajcie i badajcie.
0: No, ładnie, po co tyle wyrazów używać?
1: Dbadacie swój wzrok?
0: Otóż to! A państwo, dbadacie swój wzrok i na co przymykacie oko, o to pytamy.
3: A siema, ja przymykam oko na moją teściową, bo uważa, że jest wszechwiedząca, że wszystko wie najlepiej. Normalnie, jak to się mówiło kiedyś, wiedźma.
0: A, widzisz, wiedźma,
2: ładne,
0: wie wszystko.
2: Tak.
1: Ale że ćma?
0: No, że tak, właśnie tak. Ma wiedzieć i wiedźma. Drodzy państwo, to jeszcze na co przymykacie oko?
4: Na co ja przymykam oko? A w każdym razie się staram na to, że moja żona nie dokręca butelek z kolą i cały gaz ucieka. A żeby tak rozładować to napięcie i żeby ona też mogła przymykać oko, nie opuszczam deski w toalecie.
1: No, brzmi jak wojna rodzinna.
2: No, klasyczna wojna domowa, jakby na to nie patrzeć. Rozgazowana kola i opuszczona deska.
0: Dokładnie.
5: 6 na 9 w Esterok.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
3: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
2: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Kokolino, płyn do płukania, 943 ml. Teraz w nowej cenie regularnej 11,99. Najniższa cena z 30 dni 19,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
8: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
9: Skoda.
10: Hej Ania, dokąd jedziesz?
9: Do Błonia. Kupuję tam mieszkanie w nowej inwestycji Stacja Błonie, tuż obok PKP.
10: Opowiadaj!
9: To tylko około 30 minut pociągiem od centrum Warszawy. A do tego kupuję tam większy metraż za te same pieniądze.
11: Bądź jak Ania. Kup mieszkanie w Stacji Błonie. Już 17 października przyjdź na dzień otwarty Stacji Błonie. Zobacz mieszkania na żywo i poznaj najnowszy etap inwestycji. Szczegóły na vfm.pl.
0: Reklama.

0: Dzisiaj, proszę Państwa, z okazji Światowego Dnia Wzroku rozmawiamy sobie o rzeczach, o sytuacjach i w ogóle o tym wszystkim, na co zdarza Wam się przymykać oko.
1: No, wydaje mi się, że bardzo często przymykamy oko, bo inaczej, słuchajcie, to człowiek by zwariował. Ja kiedyś się dużo bardziej czepiałam różnych historii i na przykład potrafiłam właśnie zwracać ludziom uwagę na różne rzeczy. Znaczy, teraz już może nie zwracam, bo kiedyś zwracam uwagę, jak widziałam, że dzieci są niezapięte w samochodzie i to mnie doprowadzało do szewskiej pasji. I zastanawiam się, nie przymykam na to oka, po prostu ludzie już tego nie robią.
0: To zdziwiłabyś się. Są jeszcze takie sytuacje.
1: Co ty mówisz?
2: A propos dzieci, nie tylko w fotelikach, ale także w wózkach.
3: A ja przymykam oko na to, co ludzie robią dookoła i się nie wpipczam w ich życie. Czy jak ktoś wypuszcza kota, czy przywiązuje psa pod sklepem, czy ma dziecko bez czapki, czy przejeżdża ostrożnie, uwaga, rowerem po przejściu dla pieszych, delikatnie, no to wszyscy jesteśmy ludźmi, każdy jakoś sobie żyje. Więc trzeba przymykać na to oko, a nie robić awantury. Ale jedną rzecz, słuchajcie, na jedną rzecz nie przemykam oko. A są to małe dzieci w wózeczkach, które leżą na pleckach i mamusie idą do centrów handlowych i na suficie, słuchajcie, są takie silne światła i te dzieci tak leżą i się wiopiają w te światła i te mamusie w ogóle nie kojarzą, że to dziecko patrzy w Jupiter.
0: No, to prawda, albo wyobraźcie sobie sytuację, też zawsze jestem zdumiony. Wchodzisz do sklepu zimą, masz te kurtki zimowe, więc wszyscy automatycznie to ściągamy, bo w sklepie jest gorąco. A dzieci zostają w kombinezonie, bo rodzic stwierdza, że przecież przez 10 minut mu na pewno za ciepło nie będzie.
1: Co ty mówisz? I w tych ortalionach tam popylają, w czapkach i szalikach i rękawiczkach?
0: Tak.
1: Straszne.
2: No to musisz się wpipczyć i powiedzieć, że tak nie wolno.
4: Poranne powiedziałem właśnie. 6 na 9 w SC Rock.
2: Wiemy. Później pan zadzwonił po policję.
0: Jakiś Wojtek mi się tu wpipcza.

0: Oko przymknąć możecie, ale ucho otwórzcie na raport i najnowszy garaż.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: On się net rozpędza, nawet jak mu się ta bateria rozładuje, to on się rozpędza, bo on jest rozkręcony do 300 koni mechanicznych. Tyle tylko, że jak nie masz na baterii prądu, to masz wrażenie, że, że ten silnik go nie wytrzyma, że on umrze.
1: Łukasz Bąk.
3: W 2023 roku kierowca fabryczny Astona Martina Darek Turner usiadł za kierownicą Bulldoga i na pasie lotniska w Szkocji rozpędził furę do 205 mil.
1: W każdą sobotę drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
5: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
6: Sponsorem programu jest dystrybutor nowego modelu Jeep Avenger z napędem hybrydowym i elektrycznym.
1: Autopromocja.
7: SK Rock. Raport.
8: Anna Kruszyńska, zapraszam. Dziś początek procesu apelacyjnego Maksymiliana S. Chodzi o sprawę zabójstwa studenta Uniwersytetu Gdańskiego. W sierpniu 2024 roku na peronie dworca w Sopocie 21-letni Maksymilian S. celowo zepchnął pod nadjeżdżający pociąg 23-letniego studenta Jakuba Siemiątkowskiego. W 2025 roku sąd w Gdańsku skazał go na 20 lat pozbawienia wolności. Zasądził także zadośćuczynienie finansowe dla bliskich ofiary.
7: To jest raport.
8: Pożar opanowany, nie ma osób poszkodowanych. To najnowsze informacje z Jastrzębia Zdroju na Śląsku. Ogień najpierw objął część dachu Biedronki, na której znajdowały się panele fotowoltaiczne, a potem przedostał się do środka i szybko się rozprzestrzenił, mówi Łukasz Cepiel z PSP w Jastrzębiu Zdroju.
9: Obiekt został cały zajęty ogniem, także ciężko mówić o uratowanym mieniu.
8: Wszystkie osoby opuściły sklep jeszcze przed przybyciem służb. Obecnie na miejscu są dwa zastępy straży pożarnej. Strażacy dogaszają zarzewia ognia.
7: SK Rock Sport.
8: Po przerwie reprezentacyjnej wraca piłkarska ekstraklasa. W ramach 10. kolejki wieczysta zagra jutro u siebie z Wisłą Płock, a Raków Częstochowa podejmie GKS Katowice. Przypomnijmy, liderem tabeli jest Górnik Zabrze przed Legią i Lechem. To mogą być ostatnie miesiące Infantino na stanowisku szefa FIFA. Na maj zaplanowano wybory nowego prezesa organizacji. Poznaliśmy właśnie pierwszego kontrkandydata. To były piłkarz Ramon Vega, były reprezentant Szwajcarii i obrońca Tottenhamu. 55-latek zapowiada głębokie reformy w federacji. I jeszcze Niemcy. Kibice na stadionie w Bochum mają zakaz podskakiwania z radości. Jak tłumaczą władze drugoligowego klubu piłkarskiego, powstające wtedy drganie konstrukcji przypominają działanie trampoliny i wywołują u niektórych widzów złe samopoczucie. Ograniczenie zacznie obowiązywać 11 października. Przepisy obejmą nie tylko skakanie, lecz także wszelkie zsynchronizowane ruchy kibiców w sektorze miejsc stojących na trybunie wschodniej.
1: Ziętarska, Olszewski, Góralski 6 na 9.

0: Rocktoberfest 2026.
1: Nie, no fajnie mieć urodziny jest. Ja na przykład uważam, że to jest bardzo klawe mieć urodziny.
2: A pamiętacie tego słuchacza sprzed półtorej godziny, który wyprawiał osiemnastkę dla swojego dziecka i wziął tylko tak mało butelek napitków, bo liczył na to, że to ci, którzy przyjdą na te urodziny, przyniosą ze sobą, to my też na to liczymy.
1: Nie, no ale poczekaj, my jesteśmy już trochę starsi, to już my potrafimy zapewnić to i owo.
3: Tak, tylko trzeba będzie sobie za to zapłacić. Proszę Państwa, zapraszamy Was serdecznie do progresji 22 października. Gwiazdą tegorocznych urodzin Eski Rock będzie zespół Happy Set, ale tak naprawdę najważniejsi są nasi słuchacze i wiemy, że jedną ze słuchaczek będzie pani...
4: Tych przeżyć rockowych było trochę, ale na pewno nie zapomnę, jak pewnego razu na Woodstocku wraz z moim ówczesnym współspaczem namiotującym obudziliśmy się z pewnym tajemniczym gościem, który postanowił zanocować między nami. Także ja przytulając się myślałam, że przytulałam się do kogoś innego, a on nawet nie zauważył, że ktoś przytula się do niego.
3: Pogniewać
4: się nie pogniewaliśmy, gdyż pamiętam, że jedliśmy razem później na śniadanko konserwę zagryzając czekoladą, ale wspomnienia są no fest.
3: Gratulujemy pani.
1: Wyobrażacie sobie taką historię. To jest niezłe, swoją drogą. Budzisz się rano, patrzysz obcy człowiek.
2: No to jest niewiarygodne, wiesz, bo to jest taka historia z cyklu pod tytułem Kochanie, to jest nie tak, jak myślisz, nie?
3: Aha.
2: A wtedy kochanie mówi sobie ty, no. Ale ja myślałam, że przez przypadek tak leżycie razem.
3: Oczywiście, ja jej nawet nie znam. No to ty głupia
2: jesteś. Dokładnie, nie wiem, jak ma na imię, a pani wybiera się na Rocktoberfest.
0: Rocktoberfest 2026. Reklama.
5: Słuchaj, Marian.
6: No?
5: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
6: Aha.
5: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
6: Ta.
5: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
6: No i co, Barbara, i co?
5: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
6: Ta Mariolka to jest naprawdę...
7: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
8: Po gitarze poznasz utwór. Po gitarze poznasz zespół. A gitarzystę Jana Borysewicza, lidera Lady Punk, poznasz po obejrzeniu filmu Mniej obcy w Netflixie. Zapraszam, Mikołaj Bukrewicz.
9: Prowadzenie firmy to wystarczająco dużo wyzwań. Dlatego sprawy związane z flotą warto zostawić jednemu partnerowi. Poznaj Volkswagen dla biznesu. Szeroka gama modeli, elastyczne finansowanie i niezawodny serwis w jednym miejscu. Dzięki kompleksowej obsłudze możesz skupić się na tym, co naprawdę rozwija twój biznes. O resztę zadbamy my. Volkswagen dla biznesu. Napędza twój rozwój. Sprawdź na Volkswagen.pl.
10: Volkswagen.
11: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
12: Uwaga, Warszawa! Używane Clio właśnie wjechało z ceną, obok której trudno przejść obojętnie. Roczne Renault Clio 5 w wersji Evolution z silnikiem 1.0 TCE. Już od 54 900 zł. Małe auto? Wielka okazja! Sprawdź je w salonach Renault PGD Warszawa lub na renault.pgd.pl. Renault Clio 5. Wsiadasz i jedziesz. Oferta ważna do wyczerpania zapasów.
8: Reklama.
0: Eska Rock Warszawa.

Dzień dobry, Piotr z tej strony. W temacie dnia to chciałem powiedzieć, że już jestem niestety w tym wieku, że przymykam oko, gdy tylko się uda, czyli siadam i samo mi się przymyka.

0: Ja w sumie to mam wrażenie, że te pół naszego życia upływa na tym, że przymykamy na coś oko. Bo jakbyśmy tego nie robili, to byśmy po prostu zwariowali.
1: Tak, ja dzisiaj na grzyby jadę, moja rodzina nie chce, ale ja przymykam na to oko. I też jadą ze mną.
2: No to miło, że też przymykają na to oczy, że ty przymykasz oczy. Proszę Państwa, są jednak rzeczy, na które nie warto przymykać oczu, żeby chociażby tego doświadczyć i wyrobić sobie swoje zdanie.
3: Witajcie. W temacie dnia to powiem, że wczoraj przymknęłam oko na wszelkie niedoskonałości w filmie Mniej opcji o Janku Borysewiczu, bo soundtrack w tym filmie jest mega dobry.
0: No. A proszę bardzo, czyli
1: tak się składa,
0: przymknąć oko.
1: Drodzy Państwo, że pan Borysewicz z pana Sewiczem i z tym soundtrackiem przechodzili obok
2: studia?
1: Akurat
2: studio.
1: Tak.
2: No to panie Koraczu, zapraszamy.

0: ten kawałek. Dobrze. Dobrze rokuje.
1: Powiem wam szczerze, że ja już bardzo zacieram ręce i czekam na nową płytę YouTube, bo uważam, że ten kawałek jest naprawdę rewelacyjny. Już abstrahuję od tego, że ja zespół YouTube bardzo lubię, ale tak mi po prostu to wchodzi, że hej.
2: Polecamy serdecznie. Ostatnio była piękna wypowiedź The Edge'a na naszej stronie skarok.pl, gdzie odnosił się do tego, czy jest w stanie wytrzymać dzwono przez tyle lat. Powiedział, że nie wyobraża sobie inaczej, mimo że czasami się kłócą.
3: No, już, silencjo, bo leci.

0: Słuchajcie, bo my jeszcze sobie rozmawiamy o YouTube nie tylko, a tu już nam się program skończył i YouTube
1: ale
0: także.
1: Ale poczekaj, ale jak to? Zaraz, my tu jeszcze mamy bardzo dużo rzeczy, na które musimy przymknąć oko.
0: Sorry.
1: No ej.
0: Jutro kontynuujcie.
2: Tak jest, jutro proszę państwa redaktor Olszewski jedzie na grzyby. Mamy nadzieję, że niczego nie złapie.
0: No. Do zobaczenia i do usłyszenia.
1: Miłego wilka. No.
3: Ostatni gasi światło, ostatniego gryzie pies.
4: To było 6 na 9 SC Rock.
3: Nie liczy się.
4: Reklama.
5: Niektóre firmy chcą robić świetne pierwsze wrażenie, inne potrzebują przewieźć cały biznes. Dla jednych i drugich mamy rozwiązanie z gamy Ford Pro. Ford Transit Custom. Gotowy, by reprezentować Twój biznes każdego dnia. Teraz z rabatem do 40 tysięcy złotych i 5-letnim pakietem ochrony gwarancyjnej. Potrzebujesz więcej przestrzeni i możliwości? Jest legenda. Ford Transit. Teraz od 99 tysięcy 900 złotych i w leasingu 102%. Ford Pro. Stworzone z pasji do działania. Zapraszamy do dealerów Forda i na Ford.pl.
6: Panie Pascalu, mm-hmm. A czego pan sobie życzy?
7: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
6: A, no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
9: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
10: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
9: Pewne zwycięstwo.
10: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
11: No to Buch. Legenda polskiego rocka, zespół Kult powróci do Londynu już 17 października z wyjątkowym koncertem. Potężna dawka energii, która wstrząśnie stolicą Wielkiej Brytanii. Arachia, Gdy nie ma dzieci, Baranek i inne ponadczasowe hymny wybrzmią na żywo w samym sercu miasta.
12: Nie przegap największego polskiego wydarzenia muzycznego tej jesieni w UK.
11: Kentish Town O2 Forum. Bilety do kupienia na www.fast-tickets.com. Na koncert zapraszają Buch International Promoters oraz SK Rock.

0: Wsparcie dla uczniów. Dziś nie będzie lekcji w szkołach w Ostrołęce. Atak w opactwie w Jarosławiu. Ichor M. usłyszał zarzuty. Jedna osoba w szpitalu po serii kolizji i wypadków na A4.
1: SK Rock. Raport.
0: 9.1, Anna Kruszyńska, zapraszam. Jest strach przed powrotem do szkoły, przyznają uczniowie szkoły w Ostrołęce, w której wczoraj zaatakował nożownik. Prezydent miasta zarządził, że dziś we wszystkich szkołach w mieście nie będzie lekcji. Będzie za to wsparcie uczniów. W studiu nasz reporter Jakub Krzyżak. Co dokładnie zaplanowano?
2: Każda szkoła zapewni oczywiście dzieciom opiekę. Uczniowie będą mogli skorzystać z bezpośredniej pomocy psychologicznej.
3: Bardzo mocno to mną wstrząsnęło i strach przed przyjściem z powrotem tutaj do szkoły też jest dosyć spory.
2: Mówiła jedna z uczennic szkoły, w której doszło do ataku. Nikt nie zostanie bez pomocy, zapewnia mazowiecka kurator oświaty Wioletta Krzyżanowska.
4: Będziemy pomagać i udzielać wszelkiej pomocy uczniom, nauczycielom i rodzicom również. Takie zdarzenie dotyka całej społeczności.
2: W rejonach szkół w Ostrołęce będzie więcej patroli policji i straży miejskiej, a właśnie teraz powinien zbierać się miejski sztab kryzysowy, który omówi dalsze działania.
0: Z kolei po południu 19-letni nożownik ma zostać doprowadzony na przesłuchanie do prokuratury.
1: To jest raport.
0: Już formalnie usłyszał zarzut. Są nowe informacje po ataku nożownika w klasztorze w Jarosławiu na Podkarpaciu. 31-letni Ichor M. podejrzany o zabójstwo księdza Stanisława Zbojnowicza i zranienie nożem czterech innych osób został przesłuchany przez prokuraturę. O szczegółach nasz podkarpacki reporter Tomasz Widak.
5: Ichor M. przyznał się do zarzucanych mu czynów, ale skorzystał z prawa do odmowy składania wyjaśnień. Wcześniej śledczy dwukrotnie próbowali go przesłuchać, ale biegli za każdym razem. Uznawali, że jego stan nie pozwala na przeprowadzenie z nim czynności procesowych. Teraz stan mężczyzny się poprawił i przesłuchanie było już możliwe. Ichor M. nadal jednak przebywa na obserwacji w szpitalu psychiatrycznym. Przypomnijmy, do tragedii doszło 24 września w klasztorze sióstr benedyktynek w Jarosławiu. Młody mężczyzna wszedł wtedy do kuchni kawiarenki znajdującej się przy opactwie. Wstępnie ustalono, że po próbie wyproszenia go zaczął niszczyć wyposażenie, a następnie sięgnął po nóż. Próbował go powstrzymać jeden z księży. Napastnik wtargnął jednak do kościoła, gdzie zaatakował kolejne osoby.
0: W wyniku ataku zginął ksiądz Stanisław Zbojnowicz. 4 osoby zostały ranne, w tym dwaj mężczyźni, którzy w ciężkim stanie trafili do szpitala w Jarosławiu. Wiadomo, że w chwili ataku Ichor M. był trzeźwy. Jedna osoba w szpitalu po serii kolizji i wypadków na A4. Ogromne utrudnienia na autostradzie w Rudzie Śląskiej. W sumie 7 pojazdów brało udział w 4 kolizjach i wypadkach w tym samym czasie. Na miejscu pracują służby. Ściągnięto też śmigłowiec LPR.
6: Ruch w tym miejscu odbywa się pasem awaryjnym. Kierowcy muszą liczyć się z dużymi utrudnieniami.
0: Relacjonuje Barbara Pluta ze Śląskiej Drogówki. Mundurowi apelują o ostrożność i korzystanie z dróg alternatywnych.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Są panele poświęcone sztucznej inteligencji. Można też przetestować drony i zdalnie sterowane roboty. W Jasionce koło Rzeszowa trwa drugi dzień Podkarpackiego Festiwalu Nauki i Innowacji. Na miejscu jest nasz reporter Tomasz Widak.
7: Stanowiska z robotami są takie fajne, ręce robotyczne. Naprawdę można dużo zobaczyć.
8: No, to mi się podobały bardzo te biologiczne rzeczy, głównie po to tutaj przyszłyśmy z dziewczynami. Oglądaliśmy drożdże pod mikroskopem, pobierałam krew na symulatorze.
9: Co Was tutaj zainteresowało najbardziej na festiwalu?
10: Najbardziej zainteresowała nas strefa biznesu i innowacji.
9: A jesteście pierwszy raz na festiwalu, czy
10: tak,
9: to już jest drugi raz?
10: Tak, pierwszy raz.
9: I jak wrażenia?
11: Bardzo dobrze, mam nadzieję, że za rok wrócimy. W tamtym roku niestety się nie udało przyjechać ze szkołą, ale myślę, że za rok będzie też taka okazja i na pewno z tego skorzystamy.
0: A Podkarpacki Festiwal Nauki i Innowacji zakończy się o 14.00.
12: Pogoda.
0: Dziś jeszcze pogodnie i ciepło. W zachodniej i południowej Polsce przelotne opady deszczu. W Karpatach możliwe również burze. Temperatura od 19 stopni na północnym zachodzie do 25 na południu i południowym wschodzie. Chłodniej na obszarach podgórskich i nad morzem. Tam około 18 stopni. Ciśnienie 1009 hektopaskali i korzystny biometr.

0: Tobie
1: zaprasza Jarosław Sobierajewicz.
0: Kądzie jedzie na grzyby, a gdyby Państwo chcieli znaleźć jakiegoś grzyba bez wychodzenia z domu albo z pracy, no to uprzejmie informuję, że jeden taki właśnie zaczyna dyżur i posiedzi tu z Państwem do godziny 12. W tej godzinie będziemy sobie wspominać pewien serial, w którym wykorzystywano mnóstwo bardzo znanych piosenek. I potem, po latach, kiedy ktoś chciał wydać płytę z piosenkami z tego serialu, zrobił się wielki problem. O jakim mowa? Zaraz się dowiecie.

0: Join Me, zespół Him w SC Rock. Tak sobie myślę, że to już też jest kultowa piosenka, biorąc pod uwagę, ile wiosen sobie liczy. No dobrze, ale teraz będzie piosenka zdecydowanie starsza. I pewien serial, który też trochę lat już ma.
1: Kultowe historie w SC Rock.
0: Państwo wiedzą, teraz w Netflixie klik i już od razu wszystko jest. Praktycznie każdy serial od razu można obejrzeć w całości, ale kiedyś przed laty trzeba było czekać na kolejne odcinki. I tak było z każdym serialem emitowanym przez polską telewizję przed laty. I także z Cudownymi Latami. Pamiętacie? To początek lat 90., kiedy ten serial pojawiał się w Polsce. Kevin Arnold, głównym bohaterem, ale była też śliczna Wendy, w której już kiedyś się do tego przyznałem, też bym się w tamtych latach zakochał. Naprawdę legendarny serial. Czekał na swoją wydawniczą premierę dwie dekady, mimo że od wielu lat nieustannie znajdował się w czubie produkcji, które ludzie chcieli zobaczyć na rynku wtedy. DVD. Także premiera soundtracku z muzyką wykorzystaną w serialu wydawała się mało realna. Różni podejmowali się tego, by pozbierać prawa do piosenek, ale koniec końców każdy się załamywał, twierdząc, że w serii, że to zbyt wielu kultowych nagrań muzycznych by móc uzyskać prawa do ich reprodukcji. Co jakiś czas pojawiały się informacje, a nawet aukcje, na przykład na eBayu, informacje o wydaniu kolekcjonerskim, ale jeżeli ktoś wpłacał pieniądze, to okazywało się to żartem albo próbą wyciągnięcia pieniędzy od osób, które takie zestawy zamawiały przed oficjalną premierą, której nigdy nie było. Ale 12 lat temu udało się dogadać z twórcami. No i teraz proszę posłuchać, ile tych piosenek zostało wykorzystanych w serialu Cudowne Lata. Z twórcami 280 piosenek. Licząc także kawałek, który każdy odcinek zaczynał. What?

0: Do I Wanna Know, zespół Arctic Monkeys. Trochę jestem na nich obrażony za odchodzenie od indie rockowego brzmienia. Ta ostatnia płyta The Car, jakaś taka dla mnie miałka, ale może się Państwo na mnie obrażą, więc cofam te słowa. W każdym razie ostatnio Arctic Monkeys wydają albumy z częstotliwością co 4-5 lat, więc ponieważ ostatni był w roku 2022, czas na nową, najnowsza płyta, mam nadzieję, ukaże się lada moment. Mam nadzieję, że panowie pracują, bo już czas najwyższy. Przed nami spotkanie między innymi z Kazikiem na żywo i ich Celiną, a ja przypominam, że zapraszamy państwa na nasze urodziny. Dokładnie za 2 tygodnie w klubie Progresja w Warszawie, Happy Set, 4 szmery, no i my. No i państwo oczywiście także. Rocktoberfest.sk.rock.pl. Proszę pisać swoje rockowe przygody. Jak ktoś nie ma, to proszę napisać, że ich nie było. My czytamy, a potem oddzwaniamy. Ważna sprawa, ja dzwonię z Poznania, więc gdy państwo widzieli na telefonie numer zaczynający się od 61, to prawie z całą pewnością będę to ja.
1: Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD.
1: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu Lavazza Qualita Oro. Kawa mielona 250 gramów. Teraz tylko 17,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 27,99. A czekolada mleczna Nutcracker 100 gramów. Teraz tylko 4,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: 100%.
1: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
2: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
3: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj, kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
4: Uwaga, Warszawa! Używane Clio właśnie wjechało z ceną, obok której trudno przejść obojętnie. Roczne Renault Clio 5 w wersji Evolution z silnikiem 1.0 TCE już od 54 900 zł. Małe auto? Wielka okazja! Sprawdź je w salonach Renault PGD Warszawa lub na renault.pgd.pl. Renault Clio 5. Wsiadasz i jedziesz. Oferta ważna do wyczerpania zapasów.
5: Nowy rok akademicki na wypasie?
6: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
7: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład szczoteczka soniczna Gecent Jensen w specjalnej cenie 97 zł. Waga łazienkowa Gecent Jensen w specjalnej cenie 57 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Reklama.
9: Hi, I'm Phil Collins.
10: I'm Joe Elliott. We're from Def Leppard.
11: Hi, this is Beto.
12: And this is Power from Apocalyptica
13: on Ska Rock.

Cat in the Cradle, Ugly Kid Joe w polskim radiu. Eszka Rock. Znów cofniemy się w czasie. I tym razem do roku 1990. Był 8 dzień października, gdy Eddie Vedder wsiadł na pokład samolotu i z San Diego poleciał do Seattle, gdzie po raz pierwszy spotkał kolegów z zespołu Pearl Jam i rozpoczęły się nagrania, które miały się stać podstawą ich debiutanckiego albumu Ten. Ale tego dnia, gdy wylądował w Seattle, wydarzyło się jeszcze coś dodatkowego. Jesienią roku 90 koledzy zmarłego Andrew Wooda połączyli siły pod nazwą Temple of the Dog i nagrali wyjątkową płytę. I ostatnim numerem nagranym w hołdzie dla kumpla było Hunger Strike, które zaraz Państwu zagram. W sesji, która odbywała się 8 października, oprócz Chrisa Cornella, Jeffa Amenta, Stonego Sarda, Mike'a, Mike Grady'ego i Matta Camerona, wziął także udział ten surfer, który przyleciał z San Diego. Eddie Vedder.

0: słynny protest song zespołu z Australii, Midnight Oil w Este Rock. A czy będzie o protestach w raporcie? Zaraz się przekonamy, bo 10 już za moment. A potem, kiedy już skończą się informacje i prognoza pogody i serwis biznesowy, posłuchamy sobie Mysłowic.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Wyobrażacie sobie taką historię, to jest niezłe, swoją drogą. Budzisz się rano, patrzysz, obcy człowiek.
3: No to jest niewiarygodne, wiesz, bo to jest taka historia z cyklu pod tytułem Kochanie, to jest nie tak jak myślisz, nie?
2: Aha.
3: A wtedy kochanie mówi sobie ty, no. Ale ja myślałam, że przez przypadek tak leżycie razem.
4: Oczywiście, ja jej nawet nie znam, no to ty głupia
3: dokładnie
4: jesteś.
3: Nie wiem jak ma na imię, a pani wybiera się na Oktoberfest. Wrócił pan Wojciech, podniósł się poziom programu.
2: Nieziemską cierpliwość muszą mieć do nas nasi słuchacze.
4: A jak ktoś jest z Niemiec, to jest Niemy?
3: Co w raportach?
2: Zakaz podskakiwania z radości na stadionie w Bochum.
4: O, widzicie? I znowu o. Niemcy. Kto nie skacze, ten jest z Bochum. Ho, ho, ho.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj. Kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.

0: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neuroatypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neuroatypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
1: No to Buch. Legenda polskiego rocka, zespół Kult powróci do Londynu już 17 października z wyjątkowym koncertem. Potężna dawka energii, która wstrząśnie stolicą Wielkiej Brytanii. Arachia, Gdy nie ma dzieci, Baranek i inne ponadczasowe hymny wybrzmią na żywo w samym sercu miasta.
2: Nie przegap największego polskiego wydarzenia muzycznego tej jesieni w UK.
1: Kentish Town O2 Forum. Bilety do kupienia na www.fast-tickets.com. Na koncert zapraszają Buch International Promoters oraz SK Rock.
3: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
4: Skoda. Twój modny wybór na jesień? Designer Outlet Warszawa. Jesienne kolekcje ponad 130 marek. Moda, obuwie i dodatki. Gap, Furla, Karl Lagerfeld, Kazar, Lacoste, The North Face, Ochnik i wiele więcej. Ponad 130 marek. Tysiące możliwości. Ceny niższe od 30 do nawet 70% od cen regularnych. Jeden adres. Designer Outlet. Piaseczno, Puławska 42E.
5: Hej Ania, dokąd jedziesz?
6: Do Błonia. Kupuję tam mieszkanie w nowej inwestycji.

0: I stacja Błonie, tuż obok PKP.
1: Opowiadaj!
0: To tylko około 30 minut pociągiem od centrum Warszawy. A do tego kupuję tam większy metraż za te same pieniądze.
2: Bądź jak Ania. Kup mieszkanie w stacji Błonie. Już 17 października przyjdź na dzień otwarty stacji Błonie. Zobacz mieszkania na żywo i poznaj najnowszy etap inwestycji. Szczegóły na vfm.pl.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z aplikacją Lidl Plus. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej. 9,99 za kilogram. I wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: SUV, który pasuje do Twojego stylu? SUVy Forda. Dla miejskich indywidualistów Puma. Wyróżnia się w tłumie, a za kierownicą zachwyca zwinnością. Wolisz klasę, przestrzeń i moc? Wybierz elegancką Kugę. Teraz dostępne od ręki w doskonałej ofercie wyprzedażowej rocznika 2026. W prawdziwym kredycie 0% Ford Drive 50/50. Stylowa Puma już od 42 800 zł, a rodzinna Kuga od 59 900 zł. Dwa SUVy, dwa charaktery. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
6: Reklama.
7: Nie tylko w Ostrołęce. W sierpcu jeden z uczniów przygotowywał zamach. Oddano 15 strzałów w raporcie Pomorze i szkolny bus ostrzelany z wiatrówki. Dotarł aż do Kołobrzegu. Szczęśliwy finał poszukiwan 14-latka z Małopolski.
8: SK Rock. Raport.
7: 10. Anna Kruszyńska, zapraszam. Nie tylko w Ostrołęce mógł nastąpić krwawy atak w szkole. Szef MSWiA Marcin Kierwiński ujawnił właśnie, że w zupełnie innym miejscu na Mazowszu jeden z uczniów przygotowywał zamach.
9: Policja zatrzymała 17-latka w miejscowości Sierpc, w mieście Sierpc. No, na terenie szkoły mówił, że planuje zrobić coś niebezpiecznego, że planuje komuś zrobić krzywdę. Nauczyciele bardzo szybko zgłosili tę kwestię na policję. Policja zainterweniowała.
7: Funkcjonariusze zdążyli zareagować dosłownie w ostatniej chwili.
9: U tego nastolatka, 17-latka znaleziono dwa noże zapakowane do tego, aby przeprowadzić tego typu atak. Na zabezpieczonych nośnikach elektronicznych znaleziono wszystkie informacje, czego szukał w internecie ten młody człowiek. Szukał informacji, jak właśnie zorganizować tego typu krwawe wydarzenie. Wybaczcie, że tak mówię.
7: Szef MSWiA z minister edukacji podkreślają, że szkoły są dość dobrze zabezpieczone przed takimi incydentami. Nie udało się jednak zapobiec wczoraj tragedii w Ostrołęce. Po ataku w szkole trwa właśnie posiedzenie sztabu kryzysowego. Władze miasta i służby debatują na temat bezpieczeństwa w placówce. Jak mówi nam prezydent Ostrołęki Paweł Niewiadomski, dzisiaj we wszystkich szkołach wprowadzono nadzwyczajne procedury.
10: Dostali dyrektorzy szkół zalecenia co do zwiększonej liczby nauczycieli podczas dyżurów, podczas przerw, żeby ta frekwencja była większa. Ponadto po każdej przerwie. Dyrektor jest zobowiązany poprzez pracowników do kontroli łazienek, czy jakieś rzeczy nie pozostały w tychże łazienkach. Ponadto podczas przerwy jest obecny pracownik szkoły, który weryfikuje, kto wchodzi do szkoły, natomiast w czasie, kiedy lekcje trwają, szkoły są zamknięte i jest weryfikacja osób, które do tej szkoły wchodzą.
7: Dodatkowo w szkole, w której doszło do ataku, przeprowadzony zostanie audyt. Urzędnicy sprawdzą, czy wszystkie procedury zostały zachowane. Przypomnijmy, wczoraj 19-letni Jakub Z. zaatakował łącznie 9 osób, w tym uczniów i nauczycieli. W jego plecaku znaleziono też domowej roboty ładunek wybuchowy. Nastolatek jeszcze dziś zostanie przesłuchany. Teraz Pomorze. Ostrzelano busa, którym na co dzień przewożone są dzieci w Skarszewcach. W pojazd oddano 15 strzałów. Uszkodzona została m.in. boczna szyba i karoseria. Do zdarzenia doszło między wtorkowym popołudniem a środowym porankiem, a sprawę wyjaśniają policjanci.
11: Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że zaparkowany pojazd został uszkodzony w wyniku strzałów z pistoletu pneumatycznego. Straty oszacowano na kwotę 3000 zł. Śledczy przyjęli zawiadomienie o popełnionym przestępstwie, ustalają dokładne okoliczności co do przebiegu tego zdarzenia oraz jego sprawcy.
7: Mówi Marcin Kunka z Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie Gdańskim. Obecnie funkcjonariusze analizują nagrania z monitoringu, które mogą pomóc w ustaleniu przebiegu zdarzenia.
8: Słuchacie raportu w SC Rock.
7: Ponad 700 kilometrów za kierownicą i ucieczka przed policją. Tak zakończyła się podróż 14-latka z Małopolski. Nastolatek, który zniknął z domu, dotarł aż do Kołobrzegu. Próbował uniknąć kontroli. porzucił samochód i uciekł pieszo. Rozpoczęły się intensywne poszukiwania, relacjonuje rzecznik kołobrzeskiej policji Pamela Kilian.
1: W działania zaangażowano ponad 100 policjantów, a także strażaków, przewodnika z psem służbowym oraz drony wyposażone w termowizję. Kierujący nie zatrzymał się do kontroli, a następnie porzucił pojazd i uciekał już pieszo. Po godzinie 21 zaginiony został odnaleziony przez ratowników grupy paramedic. 14-latek został przebadany przez zespół ratownictwa medycznego, a następnie przekazany rodzinie.
7: Sprawą nastolatka zajmie się sąd rodzinny.
6: I to się nazywa być na porządnym gigancie.
2: Sponsorem programu jest Bank Millennium, oferujący konto Mój Biznes.
12: SKROK Biznes.
7: Za ponad 5 600 000 zł powstanie projekt planu ochrony dla obszaru Natura 2000 przybrzeżne wody Bałtyku. Urząd Morski w Gdyni podpisał umowę, w ramach której w ciągu 33 miesięcy wykonane zostaną m.in. badania ptaków morskich i analiza zagrożeń. PKP Intercity zapowiada pilotaż internetu satelitarnego dla pasażerów Pendolino. Zostanie przeprowadzony na przełomie października i listopada. Trwają też prace nad wprowadzeniem możliwości graficznego wyboru miejsca do siedzenia na podróże z przesiadką. I jeszcze aktualne kursy walut. Dziś za dolara trzeba zapłacić 3,91 zł, za euro 4,38 zł. Aktualny kurs franka to 4,69 zł, a funta 5,16 zł.
2: Sponsorem programu jest Bank Millennium, oferujący konto Mój Biznes.
12: Pogoda.
7: Dziś jeszcze pogodnie ciepło, od 19 stopni na północnym zachodzie do 25 na południu i południowym wschodzie. Najcieplej teraz w Rzeszowie, 19 stopni, 18 w Opolu i Krakowie, 17 stopni w Warszawie, Kielcach i Lublinie, w Poznaniu na termometrach 16 stopni, a w Bydgoszczy 15. Najchłodniej 14 stopni w Suwałkach i Gdańsku. W zachodniej i południowej Polsce mogą wystąpić dziś przelotne opady deszczu, a w Karpatach możliwe również burze.
6: Z tego, co widziałem wieczorem, ma już zacząć padać w Lubuskiem i w Wielkopolsce, więc
7: od jutra ochłodzenie.
6: No właśnie, koniec polskiej złotej jesieni.
12: Kultowe kawałki, kultowe historie. Zaprasza Jaro Sobierajewicz.
6: To może skoro pogoda na Ziemi się, przynajmniej tu w Polsce, pogarsza, wybierzemy się na Księżyc. Albo pomówimy o takich, którzy na Księżyc chcieli lecieć i zaplanowali sobie to prawie dokładnie 40 lat temu. O kim mowa? Przekonają się Państwo już niebawem. A na razie obiecany zespół Mysłowic.

0: chce tego od razu. Tak mówiła wtedy narzeczona Rogera Maya, która jest jego żoną. Chyba jej oczekiwania Rogera nie wystraszyły, skoro nadal z nią jest. I want it all, I want it now, zespołu Queen. A teraz...
1: Kultowe historie w SC Rock.
0: Żeby być popularnym, trzeba mieć pomysł na piosenkę, trzeba ją dobrze nagrać, ale potem trzeba mieć też pomysł na to, jak ją wypromować. Dokładnie 39 lat temu panowie z ZZ Top promowali swój album Afterburner. Kosmiczny album, przyznajcie sami. No i 10 października 87 roku oświadczyli, że zarezerwowali miejsce na pierwszy pasażerski lot na Księżyc. Przez lata komentowałem, że czekamy. No i gdy lecieli pierwsi turyści, na próżno wypatrywałem ich nazwisk w załogach lotów. No ale można powiedzieć, że ostatnio dwóch z nich naprawdę odleciało z Ziemi. No i są gdzieś nad nami, w przestrzeni kosmicznej. Może właśnie już na tym wymarzonym księżycu. Rough Boy, ZZ Top.

0: Wczoraj swoje urodziny miał Sydney Polak, czyli ten, który przez lata bębnił w zespole T-Love. Wszystkiego najlepszego, panie Jarku, bo to nie Sydney, tylko tak naprawdę Jarek, mój imiennik. Piątunia, ściskam, pozdrawiam. A teraz, no teraz trzeba zadzwonić.
1: Rocktoberfest 2026.
0: To Małgosia, dzień dobry, witaj.
2: Dzień dobry, witam.
0: No i ustalmy teraz taką sytuację, bo Małgosia to jest osoba, o której poniekąd mówiłem już na antenie, nie używając twojego imienia. Bo Małgosia nie odbiera ode mnie telefonów. Próbowałem się dodzwonić wczoraj chyba, prawda? To było wczoraj czy przedwczoraj? Wczoraj.
2: Przedwczoraj.
0: Przedwczoraj, tak. Próbowałem się dodzwonić. Jeden, drugi, trzeci telefon. Nic. Nie odbiera. Mówię, dobra, widocznie nie chce przyjść na moje i urodziny, i Eski Rock. Ale okazało się, że chce. Napisała dzisiaj, że pisała faktycznie dwa razy i faktycznie raz nie odebrała telefonu z Poznania. Bo jak grzecznie Państwu przypominam, że między 9 a 12, jeśli dzwoni telefon i na wyświetlaczu pojawia się 61, to jest duże prawdopodobieństwo, że to ja. No i to rzeczywiście ja. Małgosiu, czy ty jednak chcesz iść na nasze urodziny, czy nie?
2: Oczywiście, że chcę.
0: No wiesz, ja myślałem, że nie chcesz i wiesz, nie tak chcę, trochę podjudziłaś, wiesz, zainteresowałeś, ile.
2: Widziałam na konferencji i nie mogłam rozmawiać, tylko widziałam telefony, a jak dzisiaj usłyszałam, że to jest Poznanie, i od razu sprawdziłam, no nie, no to musi być to.
0: Nie będziemy o tej konferencji rozmawiać, bo to nie było rokowe, rock'n'rollowe wydarzenie twojego życia, jeżeli chodzi o ostatni rok. Coś innego cię zafascynowało, coś innego sprawiło ci radość, to teraz proszę ładnie tu opowiadać Państwu.
2: System of a Down. Bo ja mieszkam w Warszawie i generalnie korzystam z koncertów na PGE Narodowym.
0: Okay.
2: A to jest trudny temat,
0: studnia
2: bo tam
0: narodowa.
2: Akustyka, trudny temat, bo akustyka tam jest fatalna.
0: Ale system był dobry. Ja uważam, że system
2: of a Down,
0: spoko.
2: Słuchajcie, to był jedyny koncert, znaczy jedyny, przestęp to tylko inny zespół, ale moment, to nie o tym. Chodzi o to, że na System of a Down obeszłam cały stadion, bo aż nie wierzyłam na górze, i wszędzie był super, super dźwięk. Koncert po prostu mnie olśnił, bo ja zawsze chciałam pójść na koncert System of a Down, a teraz mi się trafiła okazja. Siedziałam na trybunach i było naprawdę rewelacyjnie. Muzyka była super, publiczność tańczyła, pogo na dole mogłam obserwować wspaniałe, także rewelacja. Więc teraz troszeczkę mam, nie mogę powiedzieć, że PGE Narodowy w Warszawie się nie nadaje. Bo zmieniłam zdanie potem. Jak się ktoś postara, to wszystko jest super.
0: Ja mam to samo, słuchaj. Siedziałem obok Kuby Karasia z The Dumplings i mówię do Kuby co pół godziny, uszczypnij mnie, Kuba, czy my tu wszystko dobrze słyszymy? To
2: tak.
0: Po raz pierwszy cię wydarzyło właśnie na koncercie System of a Down. No dobrze, porozmawiamy sobie o tych koncertach, które przeżyłaś, mam nadzieję, na naszych urodzinach, dokładnie za dwa tygodnie w warszawskim klubie Progresja. Cieszę się bardzo.
2: To jest ty, co opowiadać.
0: Dobrze. To jest czubek góry lodowej, mam wrażenie. Małgosia, do zobaczenia za dwa tygodnie w Progresji.
1: Rocktoberfest 2026.
0: A Państwo cały czas też mogą się dopisać do listy gości. rocktoberfest.skrock.pl.
1: Autopromocja. SK Rock prezentuje Rocktoberfest 2026. Wejdź na skrock.pl i opisz twoje najbardziej rock'n'rollowe przeżycie tego roku. Słuchaj Eski Rock i zgarnij zaproszenia na ten wyjątkowy wieczór. Ja, Knopek, pełną gębą. Głos Eski Rock. Moja obecna rock'n'rollowa historia to próba pogodzenia budowy w górach na odległość, treningów oraz wychowania kochanej córki, która przyszła na świat niedawno. Nie jest lekko, ale się nie poddajemy.
3: Rocktoberfest 2026.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
5: Wygenerowano z AI.

0: Start i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo MediaExpert, taniej masz.
2: Chcesz mieszkać spokojniej, a do centrum Warszawy docierać bez zbędnej straty czasu? Poznaj Ursus Classic od czeskiego dewelopera UDI Group. Wybierz przestrzeń dopasowaną do siebie i odbierz klucze do nowego mieszkania jeszcze w tym roku. Tuż obok stacja PKP Ursus, a na osiedlu zielony, zrewitalizowany skwer i wygodne strefy relaksu. Ursus Classic. Centrum na wyciągnięcie ręki i spokój na co dzień. Zamieszkaj z klasą i odzyskaj czas. www.classicursus.pl.

0: klubie mamy akcje na farby kolorowe Beckers. Kupujesz dowolną kolorową farbę ścienną marki Beckers, a drugą tańszą masz 50% taniej. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
2: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
3: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
2: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
3: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
2: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
4: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
5: Szykujcie się, orły oszczędzania, bo ten piątek w Auchan to Power Piątek!
6: Czyli podkręcamy moc okazji. Bo tylko 9 października, kupując herbatę Lipton Yellow Label 50 torebek, drugie opakowanie dostaniesz gratis. A do tego w Auchan nowa naklejkomania. Akcesoria kuchenne Smek z rabatem do 76%. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Wpadaj do Auchan po wiele innych weekendowych promocji. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
7: Proszę Państwa, Hyundai rozpoczyna wyprzedaż. Mistrzowska oferta na Tucsona, Kona i Santa Fe. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Hyundai, oficjalnym partnerem UEFA Champions League.
8: Hej Ania, dokąd jedziesz?
9: Do Błonia. Kupuję tam mieszkanie w nowej inwestycji Stacja Błonie, tuż obok PKP.
8: Opowiadaj!
9: To tylko około 30 minut pociągiem od centrum Warszawy. A do tego kupuję tam większy metraż za te same pieniądze.
10: Bądź jak Ania. Kup mieszkanie w Stacji Błonie. Już 17 października przyjdź na dzień otwarty Stacji Błonie. Zobacz mieszkania na żywo i poznaj najnowszy etap inwestycji. Szczegóły na vfm.pl.

0: inwestycji. Anna Brzezińska, członkini Zarządu Województwa Mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
4: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
3: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Reklama.
6: Eska Rock Radar.
7: Zapraszam. Michał Prokopowicz. Zgodnie z deklaracją samego Dave'a Mustaine'a, w styczniu tego roku światło dzienne ujrzał ostatni studyjny album Megadeth. Od jakiegoś czasu jednak muzycy formacji dają do zrozumienia, że jakieś jeszcze wydawnictwo może się w przyszłości ukazać. Teraz głos w sprawie zabrał sam Rudy, który otwarcie wyznał, nad czym zamierzają pracować. A więcej szczegółów znajdziecie na eskarok.pl.
6: Eskarok Radar.
8: All right, this is Kirk from Metallica.
9: Hello, I'm David Gilmour.
10: Hello, I'm Richard Wright.
11: And I'm Nick Mason of Pink Floyd.
12: Hello, this is Dave Grohl from the Foo Fighters, and you're listening to...

Bruce Springsteen w Polskim Radiu. SK Rock. A teraz wrócimy do drugiej połówki lat 70., gdy rosła popularność zespołu Sex Pistols. No, nie mogło to ujść uwadze decydentom wczesnych koncertów płytowych. W dniu występu Sex Pistols podczas punkowego festiwalu 100 Club muzycy kapeli podpisali kontrakt z wytwórnią EMI. 40 tysięcy funtów zaliczki. Fura pieniędzy wtedy. Na mocy kontraktu już w listopadzie 50 lat temu ukazywał się pierwszy singiel podopiecznych McLarena, czyli piosenka o tytule Anarchy in the UK. Piękny numer, wykrzyczany wściekłym głosem przez Rotena, który stał się hymnem rodzącego się nihilistycznego ruchu.

0: Jeśli chodzi o napój z piosenki zespołu Jam, to zdecydowanie odradzamy sięgania po niego przed godziną 11. Przed 12 też raczej bym nie sięgał, nawet przed 18. No ale to już Państwa wolna wola. Co Państwo z moją poradą zrobią? Roktoberfest.sk.rok.pl. Przypominam, cały czas czekamy na Państwa rockowe, rock'n'rollowe przeżycia, wspomnienia, historie. Może niektóre będą związane ze wspomnianym napojem. To już Państwo decydują sami, co nam piszą, a my potem czytamy i oddzwaniamy. Ale w tym przypadku, moim przypadku, nie będzie to teraz, tylko po 11:00, po raporcie.
1: Reklama.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Po gitarze poznasz utwór. Po gitarze poznasz zespół. A gitarzystę Jana Borysewicza, lidera Lady Punk, poznasz po obejrzeniu filmu Mniej Obcy w Netflixie. Zapraszam, Mikołaj Bukrewicz.
6: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
7: Poznań, płatność zakończona.
8: Kraków, ruszamy dalej.
9: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla twojego biznesu.
10: A ty wiesz, że takiej zdrawki jeszcze nie było?
11: Pokaż!
10: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
11: A ile tych linii?
10: Giga!
11: No to będzie Giga Challenge. Nowa zdrawka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
12: Uwaga, Warszawa! Używane Clio właśnie wjechało z ceną, obok której trudno przejść obojętnie. Roczne Renault Clio 5 w wersji Evolution z silnikiem 1.0 TCE. Już od 54 900 złotych. Małe auto? Wielka okazja! Sprawdź je w salonach Renault PGD Warszawa lub na renault.pgd.pl. Renault Clio 5. Wsiadasz i jedziesz. Oferta ważna do wyczerpania zapasów.
13: Małymi krokami nadchodzi zima, a w Biedronce do 21 października ciepłe, wygodne śniegowce dla dzieci. Rozmiar 26 do 36 już od 34,99 za parę. Biedronka.
14: Twój modny wybór na jesień? Designer Outlet Warszawa. Jesienne kolekcje ponad 130 marek. Moda, obuwie i dodatki. Gap, Furla, Karl Lagerfeld, Kaz.

0: Jeden adres. Designer Outlet. Piaseczno, Puławska 42E.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z aplikacją Lidl Plus. Schab wieprzowy bez kości Rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz

0: 37% taniej. 9,99 za kilogram. I wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt, aż 70% taniej. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Chyba potrzeba to było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
6: Reklama.
7: Jedna osoba nie żyje. Kolejny atak ucznia w podstawówce na Mazowszu. Wstrzymany ruch kolejowy koło Bochni. Pociąg Polregio potrącił pieszego. W raporcie także Tatry. Jaskinia Mroźna otwarta tylko do końca października.
8: SK Rock. Raport.
7: 11. Anna Kruszyńska, zapraszam. Nie żyje woźna. Dwie osoby są ranne. To po ataku w szkole podstawowej podwyżkowym na Mazowszu. Sprawcą jest 15-latek. Dramat rozegrał się dziś rano. Najciężej ranna woźna była reanimowana. Jak podała mazowiecka policja, nie udało się jej uratować, mówi szef MSWiA Marcin Kierwiński.
9: Własnik obezwładniony przez policję. Chłopak lat 15.
7: Wiadomo, że to były absolwent tej szkoły. Wśród rannych jest nauczycielka i dyrektor szkoły, który ujął 15-latka.
10: Mamy świadomość, że jedno zdarzenie może napędzać. Dlatego jest szczególna odpowiedzialność mediów, ale również influencerzy. Takie informacje po prostu mogą rozkręcać kolejne radykalne grupy. Przyglądają się dzisiaj służby bardzo uważnie, czy to są działania powiązane, czy to jest po prostu nakręcająca się spirala, gdzie zobaczono, że jest, no tak jak było w przypadku tego chłopaka, przestrzeń do zaistnienia, bo 19 urodziny. Przecież to jest przerażające.
7: Komentuje szef resortu edukacji Barbara Nowacka. Przypomnijmy, wczoraj w Ostrołęce 19-latek również zaatakował w szkole. Ranił łącznie 9 osób. Z kolei w sierpcu atak 17-latka w szkole w ostatniej chwili udaremniła policja.
1: To jest raport.
7: Wypadek i utrudnienia na torach między Krakowem a Tarnowem. W Bochni na przejeździe pociąg Polregio potrącił pieszego. Rannego zabrano do szpitala.
11: Mężczyzna lat około 40, przytomny. Po przyjeździe zespołu ratownictwa medycznego został zabrany do szpitala w Bochni. Na chwilę obecną na przejeździe kolejowym ruch pociągów ograniczony do 20 km na godzinę.
7: Relacjonuje Krystian Przybyłko z Bocheńskiej Straży Pożarnej. Pociągiem z Krakowa do Krynicy podróżowały 102 osoby. Nikomu nic się nie stało. Na tory podstawiany jest właśnie dla nich skład zastępczy. Kandydat na prezydenta Krakowa Łukasz Gibała po raz kolejny przegrał w sądzie proces w trybie wyborczym wytoczony przez Komitet Moniki Piątkowskiej. Spór dotyczył słów, które padły w internetowym wywiadzie. Sztab kontrkandydatki kwestionował jego deklarację, że nigdy nie miał żadnych długów. Zdaniem pełnomocników Piątkowskiej kredyt i pożyczka wykazane w oświadczeniach majątkowych są długami, nawet jeżeli są regulowane terminowo. Do wyroku z pokorą podchodzi mecenas Rafał Rozwadowski, pełnomocnik Moniki Piątkowskiej.
12: Z dużą pokorą podchodzę do tego rozstrzygnięcia. Ono jest dla nas satysfakcjonujące. Cieszę się, że nasza argumentacja znalazła tutaj też aprobatę sądu. Szanuję oczywiście argumentację przeciwnika. Cieszę się, że mogliśmy w tak szerokim gronie skonfrontować swoje poglądy.
7: A wybory na prezydenta Krakowa w najbliższą niedzielę.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
7: Na koniec Tatry i Jaskina Mroźna do zamknięcia. Od początku listopada nie będzie tam można w ogóle wejść. Swoją decyzję Tatrzański Park Narodowy tłumaczy względami ochrony przyrody. Mówi Tomasz Zając, pracownik Parku Narodowego.
13: Chronimy tam nietoperze. W Tatrach mamy 22 gatunki właśnie nietoperzy, które szczególnie są wrażliwe w tym okresie zimowym. Nietoperze zimują w jaskiniach, no jakby też oszczędzają energii. Nie są przepłaszane wtedy przez człowieka. Najwięcej właśnie energii. No schodzi na to wybudzenie.
7: Jaskinia Mroźna ponownie zostanie otwarta na wiosnę, pod koniec kwietnia lub na długi weekend majowy.
6: Pogoda.
7: Dziś ostatni pogodny, ciepły dzień, choć w wielu regionach pojawi się deszcz, a w Karpatach możliwe będą burze. Najcieplej teraz w Krakowie i Rzeszowie 21 stopni, a najchłodniej w Gdańsku 16, 20 stopni w Opolu, Kielcach i Lublinie, 19 w Warszawie i Łodzi, a 18 w Poznaniu i Bydgoszczy. Od jutra zdecydowane ochłodzenie.

0: Zaprasza Jarosław Bierajewicz.
1: 93 rok. Rok, w którym Depeche Mode wydali naprawdę znakomity album, czyli Songs of Faith and Devotion, i ruszyli w trasę koncertową. Trasę, która mogła się skończyć źle. Dlaczego? O tym już niebawem.

0: stop the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Red Hot Chili Peppers i Can't Stop w SC Rock. A teraz obiecane Depeche Mode.
2: Kultowe historie w SC Rock.
1: I piękne czasy. Początek lat 90. Panowie wspominają Devotional Tour jako coś w rodzaju jazdy bez trzymanki. No bo nie był to dobry czas w ich życiu. Znaczy muzycznie bardzo, ale życiowo, prywatnie raczej było średnio. Praktycznie od pierwszego koncertu amerykańskiej części trasy, która startowała we wrześniu, działo się źle lub bardzo źle. Narkotyki, przedstawicielki, jak to się ładnie mówi, najstarszego zawodu świata, ognista woda, no i nieustanny kontakt z wymiarem sprawiedliwości. Do tego wokalista, czyli Dave Gahan, tracił głos. Zdarzało mu się schodzić ze sceny przed końcem koncertów. Wtedy mikrofon przejmował Martin. Jak 8 października, 33 lata temu, gdy okazało się, że Gahan w czasie występu przeszedł lekki zawał serca. Chyba nieprzypadkowy był wybór piosenki, jaką wtedy Martin zaśpiewał na koniec, a było to Death's Door. Panowie walili w nie wtedy z całej siły pięściami. I Feel You. Depeche Mode.

0: Rocktoberfest 2026.
1: Raz, dwa, raz, dwa. Piosenka wiadomo o czym. Nie będziemy mówić, bo to 11.32. Nie wypada mówić o takich rzeczach. O tej godzinie. Pan się uśmiecha, pan wie, tak? Albo się domyśla przynajmniej. Pan pamięta jeszcze, bo ustaliliśmy, że jesteśmy w podobnym wieku.
2: Tak.
1: Takie rzeczy to...
2: Pan.
1: No właśnie, no wiesz, no. Jakbym pana spotkał na ulicy, to zanim byśmy przeszli na ty, to jednak byłaby na początku ta grzecznościowa formułka.
2: Mogłoby tak być.
1: No właśnie. Masz brodę? Jakieś takie siwe włosy już? Coś takiego?
2: Siwe włosy, tak, ale siwe włosy to mam przed 30 już, więc
1: no. Ważne, że są, tak ci powiem, bo znam takich, którzy już nie mają, od dawna.
2: No. Trzeba... Jak się za duże za kola zrobią, to też się ich pozbędę.
1: I ja na razie chowam pod długimi włosami. One są, ale nie są na szczęście tak wielkie i na razie włosy jeszcze dość gęste, więc oby jak najdłużej. Dobrze, ale Krzysiek, my nie o tym w sumie mieliśmy gadać, prawda?
2: Nie, no tylko o bankach i o różnych tego typu.
1: Bo on pisze, czyli pan Krzysiek. No Krzysiek już, dobrze, niech będzie.
2: Krzysiek.
1: Że ja dzwonię z Poznania, no to on odbiera, bo widzi, że telefon z Poznania, tam bank z ankietą. Cóż za zmyłka. No ja, prawdę mówiąc, chciałem robić takie kawały, że z fotowoltaiką dzwonię, ale no jakoś taki strasznie słaby jestem śmieszek, więc bym nie umiał chyba.
2: I bardzo dobrze.
1: Dobrze, dwumetrowy człowiek, ty nie będziesz pod sceną, bo będziesz zasłaniać wszystkim. To jest niemożliwe.
2: Nie, no ja jak idę pod scenę, to potem za mną jest taki korytarz życia.
1: Ty jesteś jak te słupy takie podtrzymujące, na przykład, wiesz, namioty, za którymi się nie stoi, bo nic nie widać, albo za reżyserką dźwięku, nie? Bo tam też nie ma sensu stać, chyba że ktoś widział już zespół 58
2: razy. Ale reżyserka jest z tyłu zazwyczaj, więc to chyba nie jest tak źle.
1: Krzysiek dwumetrowy, jak pisze, zresztą mail ma, który zaczyna się od słowa długi, wszystko jasne. Ja wiem, o co chodzi, bo mam syna, który ma 1,93 m, jeszcze pewnie urośnie i pewnie będzie w twojej okolicy wzrostowej.
2: No. A, teraz to już luz. No. Kiedyś były problemy, jak nie było butów, a teraz...
1: No tak. Właśnie, jaka stopa, bo mój młody ma 48, 49, 9.
2: 49, 50.
1: Słuchaj, ja już mu tanich butów nie jestem w stanie kupić. Wszystkie, które kupuję, kosztują tyle pieniędzy, że ja nigdy takich butów sobie nie kupowałem. No, chyba,
2: no to
1: że
2: się nazywa stopa życiowa, nie?
1: Ale mówią też, że duża stopa, duży...
2: Otóż to, no, duże serce.
1: No właśnie. Panie Krzysztofie, w ogóle nie porozmawialiśmy o rokowych wspomnieniach, wiesz co, i mam to generalnie w nosie. Zapraszam cię na nasze urodziny.
2: Super.
1: Wszystkiego dobrego i do zobaczenia za 2 tygodnie w warszawskiej Progresji. Się będzie działo.
0: Rocktoberfest 2026. Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
3: W 29. urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz, a na dzień nauczyciela praliny Lindor i Nuxor Lind od 150 do 200 gramów 19,99. Oferta ważna do 17 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 24,14.
4: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
4: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
7: Hej Ania, dokąd jedziesz?
8: Do Błonia. Kupuję tam mieszkanie w nowej inwestycji Stacja Błonie, tuż obok PKP.
7: Opowiadaj!
8: To tylko około 30 minut pociągiem od centrum Warszawy. A do tego kupuję tam większy metraż za te same pieniądze.
7: Bądź jak Ania. Kup mieszkanie w Stacji Błonie. Już 17 października przyjdź na dzień otwarty Stacji Błonie. Zobacz mieszkania na żywo i poznaj najnowszy etap inwestycji. Szczegóły na vfm.pl.
9: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
10: A ty wiesz, że takiej zdrabki jeszcze nie było?
11: Pokaż!
10: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
11: A ile tych linii?
10: Giga!
11: No to będzie Giga Challenge.
12: Nowa zdrabka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
13: Twój modny wybór na jesień? Designer Outlet Warszawa. Jesienne kolekcje ponad 130 marek. Moda, obuwie i dodatki. Gap, Furla, Karl Lagerfeld, Kazar, Lacoste, The North Face, Ochnik i wiele więcej. Ponad 130 marek. Tysiące możliwości. Ceny niższe od 30 do nawet 70% od cen regularnych. Jeden adres. Designer Outlet. Piaseczno, Puławska 42E.
14: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
15: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
14: Pewne zwycięstwo.
15: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
16: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
17: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
16: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
17: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
16: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
17: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
18: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
19: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś polskie czerwone jabłka luzem. Cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A banany luzem cena przed obniżką 6,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 2,99 za kilogram. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
20: Lidl, to się opłaca.
21: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj, kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
22: Reklama.
23: This is Noel Gallagher from Oasis.
24: Hi everyone, this is Ray Luzier and I play for the band Korn.
25: Hi Poland, we are Royal Blood on Esker Rock.

to Three Doors Down, Western Rock. A teraz o niejakim Johnny Cummingsie, który przychodził na świat 8 października roku 51 na Long Island. Nie znają Państwo Johna Cummingsa? To późniejszy Johnny Ramone, czyli gitarzysta The Ramones. Człowiek, który marzył o karierze muzyka, ale musiał przez długi czas pracować w firmie budowlanej swojego ojca jako hydraulik. Ale marzeń o muzyce nigdy nie porzucił. Na początku lat 70. poznał w pracy Douglasa Colvina, później znanego jako D.D. Ramona, z którym połączyła go właśnie wspólna fascynacja, która była pokłosiem tego, że wspólnie słuchali na przykład The Stooges. No i w jednym ze styczniowych dni roku 74 wybrali się razem do sklepu muzycznego w Nowym Jorku, gdzie Cummings kupił za całe $54. No to było wtedy bardzo dużo pieniędzy, używaną niebieską gitarę. Bardzo ciekawa postać, bo jako jeden z niewielu wśród punkowej społeczności John był konserwatystą. I 22 lata temu przegrał walkę z rakiem. Gdyby nie to, mógłby dziś świętować 75. urodziny.

0: razem z końcowymi dźwiękami piosenki Money Talks zespołu AC/DC kończy się także czwartkowe wydanie audycji o nazwie Kultowe Historie. Jarosław Bierajewicz, było mi bardzo przyjemnie i jutro też będzie. Od 9:00.
1: Reklama.
2: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
3: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
2: No dobrze, a taki fajny prezent?
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią?
3: Na mediaexpert.pl.
4: Włączamy niskie ceny.
5: Małymi krokami nadchodzi zima, a w Biedronce do 21 października ciepłe, wygodne śniegowce dla dzieci. Rozmiar 26 do 36. Już od 34,99.

0: możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
1: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
2: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
1: Od czwartku pomidory rzymskie mini, opakowanie 500 gramów, 6,99, a karkówka wieprzowa bez kości z Lady 10,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. Kaufland.
3: W 29. urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz, a na Dzień Nauczyciela praliny Lindor i Nuxor Lind od 150 do 200 gramów 19,99. Oferta ważna do 17 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 24,14.
4: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz praliny Lindor aż 337 gramów, 1 plus 1 gratis. To jedyne 25 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena sprzed obniżki 50 zł. Make a Deals.
5: Twój modny wybór na jesień? Designer Outlet Warszawa. Jesienne kolekcje ponad 130 marek. Moda, obuwie i dodatki. Gap, Furla, Karl Lagerfeld, Kazar, Lacoste, The North Face, Ochnik i wiele więcej. Ponad 130 marek. Tysiące możliwości. Ceny niższe od 30 do nawet 70% od cen regularnych. Jeden adres. Designer Outlet. Piaseczno, Puławska 42E.
6: Już dziś w Lidlu. Wszystkie duże czekolady Milka od 250 do 300 gramów. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. A wszystkie praliny z kuponem Lidl Plus. Drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Uwaga, Warszawa! Używane Clio właśnie wjechało z ceną, obok której trudno przejść obojętnie. Roczne Renault Clio 5 w wersji Evolution z silnikiem 1.0 TCE. Już od 54 900 zł. Małe auto? Wielka okazja! Sprawdź je w salonach Renault PGD Warszawa lub na renault.pgd.pl. Renault Clio 5. Wsiadasz i jedziesz. Oferta ważna do wyczerpania zapasów.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12.

0: 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Reklama.
3: W związku z ostatnimi aktami przemocy w szkołach premier wezwał w trybie pilnym na 13 ministrów, m.in. szefa MSWiA, koordynatora służb specjalnych oraz komendanta głównego policji. Już za chwilę szczegóły.
4: SK Rock. Raport.
3: 12. Michał Poklękowski, zapraszam. Pilna narada w rządzie po tragedii podwyżkowej i kolejnym ataku w szkole. Na miejscu jest nasz reporter Jakub Krzyżak. Kuba?
5: Jestem właśnie przed szkołą, przed którą wydarzyła się ta tragiczna sytuacja. Widać tutaj mnóstwo służb, straż pożarna, pogotowie. Przed chwilą widziałem też śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego, który odleciał stąd. Nie wiem jeszcze, czy z pacjentem. Będziemy na pewno wracać do tego tematu.
3: Premier za godzinę wezwał do siebie ministrów, m.in. szefa MSWiA, koordynatora służb specjalnych oraz komendanta głównego policji. To reakcja na poranne wydarzenia w Leszczy-Dole. Nowinach. Nie żyje 37-letnia woźna podstawówki zaatakowana nożem przez 15-latka. Ten były uczeń szkoły ranił też nauczycielkę i dyrektora, którzy go obezwładnili.
6: Jestem wstrząśnięta tą sytuacją i tymi informacjami. Przed chwilą rozmawiałam z panią starostą Wyszkowską, która poprosiła wszystkich wójtów o kontakt ze szkołami na terenie powiatu wyszkowskiego, żeby zabezpieczyć wejścia na teren szkół.
3: Zaznacza mazowiecka kurator oświaty Wioletta Krzyżanowska. Na miejscu prokuratura zabezpiecza ślady i dowody. Wszystkie materiały przekaże do sądu rodzinnego, który zajmie się 15-latkiem. A do tego ataku w szkole doszło dzień po dramatycznych wydarzeniach w zawodówce w Ostrołęce. Tam 19-letni uczeń ranił w sumie 9 osób. Ostrołęka jest wstrząśnięta tymi wydarzeniami, a niepokój potęgują doniesienia o tragedii w okolicach Wyszkowa.
7: Coraz więcej takich rzeczy się dzieje i skąd to się bierze, tak? A z drugiej strony wiadomo, internet to wszystko jest straszne, przerażające.
8: Bardzo straszne. W całej Polsce się to rozprzestrzenia. To za wysoko się nie zaczyna dziać.
3: MSWiA oraz Ministerstwo Edukacji pracują nad specjalnym programem w szkołach dotyczącym procedur bezpieczeństwa. Jeszcze w tym roku w placówkach odbędą się specjalne zajęcia, mówi szef MSWiA Marcin Kierwiński.
9: Specjalny program, gdzie te tematy dotyczące reagowania na alerty, także pierwszej pomocy, ale z perspektywy bardziej cywilnej, także kwestie dotyczące jak w sposób bezpieczny reagować na różnego rodzaju zagrożenia z udziałem straży pożarnej, policji. Taki program planujemy bardzo szybko uruchomić.
3: Dodajmy, że w ostatniej chwili policja udaremniła atak 17-latka w innej szkole na Mazowszu w sierpcu.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
3: Najważniejsze, by słuchać i by reagować, mówi nam psycholog z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Po serii ataków w szkołach pojawia się pytanie, czy podobnym sytuacjom można zapobiegać. Zdaniem dr Anny Szymanik-Ostrzewskiej agresja nie pojawia się znikąd, ale sygnały mogą być bardzo delikatne.
10: Jak coś nam się tylko wydaje, mamy tylko jakieś niejasne przeczucie, to może być sygnał. Ufajmy swojemu instynktowi. Lepiej jest wywołać 15 razy alarm niechcący, niż raz to przegapić. To może być kilka słów wypowiedzianych gdzieś tam przelotem, one mogą być ważne. Jeżeli uczeń mówi, ja mam już dosyć, najchętniej bym, a potem to zaśmiewa. Ten śmiech, on niekoniecznie jest informacją, że teraz sobie zażartowałem.
3: Zdaniem ekspertki, po takich zdarzeniach ważne jest też to, co dzieje się teraz w szkole. Uczniowie, w których doszło do ataków, mogą czuć strach i niepewność.
11: Sponsorem programu jest Bank Millennium, oferujący konto Mój Biznes.
2: SK Rock Biznes.
3: Rozpoczęło się składanie zamówień związanych z budową pierwszego reaktora pierwszej polskiej elektrowni jądrowej, poinformował minister energii Miłosz Motyka. Atom będzie fundamentem naszego bezpieczeństwa energetycznego, dodał we wpisie na platformie X. Projekt ustawy budżetowej na rok 2027 to projekt, który rozważnie łączy bieżące potrzeby społeczno-gospodarcze i geopolityczne z wizją rozwoju Polski, powiedział w Sejmie minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. Na Wiejskiej trwa pierwsze czytanie projektu budżetu na przyszły rok. Politechnika Wrocławska rozpoczęła właśnie oficjalną współpracę z japońskim koncernem samochodowym Toyota. List intencyjny w tej sprawie podpisały dziś władze uczelni i przedstawiciele firmy z Azji. Wspólnie utworzą centrum szkoleniowe nowoczesnych metod zarządzania produkcją.
11: Sponsorem programu jest Bank Millennium, oferujący konto Mój Biznes.
2: Pogoda.
3: Na wschodzie Polski będzie pogodnie, podczas gdy w pozostałych częściach pojawi się więcej chmur, lokalne burze i przelotne opady deszczu. W południowych regionach może mocniej wiać. Termometry pokażą od 16 stopni nad morzem, przez 20 w Łódzkiem, po 25 na Dolnym Śląsku.
12: I to już czwartkowe popołudnie, 5 minut po 12 w tym momencie. Otwieramy nasze czwartkowe spotkanie. Mówię Państwu dzień dobry, Michał Cieślik do 15 tutaj z Państwem zostanę. No i mogę powiedzieć, że dziś zaczynamy od końca. In the End, Linkin Park. I oni właśnie rozpoczynają nasze spotkanie. Zapraszam.

0: Zazdrość to grupa Hey, która całkiem niedawno świętowała 30-lecie swojego debiutu. A w tym roku Katarzyna Nosowska, czyli wokalistka Heja, świętuje swoje 30-lecie, jeżeli chodzi o solową karierę. W 96 roku, 16 września dokładnie, ukazała się jej pierwsza solowa płyta Puk Puk. No i niedawno 30 urodziny obchodził ten właśnie album i na tę okoliczność pani Katarzyna przygotowała transę koncertową na przełomie listopada i grudnia. 13 listopada w Warszawie to się rozpocznie i 13 grudnia również w Warszawie to wszystko się zakończy. Tam właśnie finał tej jubileuszowej trasy, z którą będziemy mieć dla Państwa pewne niespodzianki związane. To może tak powiem, na razie proszę nadsłuchiwać, wszystko stanie się jasne już niebawem. Hej i Zazdrość to za nami w SC. Rok 19 po 12.
1: 2.
0: 3.
1: 4.
0: No i powtórka z niemieckiego. Na początek godziny. To jest Rammstein. No i oczywiście Zone Westrock.

0: To jest Republika i Mamona w Esterok. Pan Piotrek pisze na naszym eskarokowym messengerze. Takie początki audycji to ja lubię, wiem, też się cieszę. Zawsze, kiedy żonę Rammsteina pojawia się w Esterok. Panie Piotrze, dopiero się rozkręcamy, będzie jeszcze lepiej, także spokojnie. Pozdrowienia z zegarów, to jeszcze pan Piotr dodaje. No, rzeczywiście, tam zegary jakieś i gary też widzę, to chyba produkcja jakichś przetworów trwa, no tak, bo to już ten czas przecież. Niecałe pół godziny pozostaje do 13:00, za chwilę radar na naszej antenie, a potem usłyszymy m.in. Kaleo.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Zabieramy was na urodzinęski rok 22 października. Widzimy się w Progresji w Warszawie.
3: Otóż to, pobujamy się teraz na Roktoberfestie.
2: Tam też niektórzy zawiani bywają.
4: Historia z happy endem, a teraz będzie happy set.
3: Pozdrawiamy, trzymaj się i do zobaczyska, pa, na razie.
4: Tylko się zastanowić, na co mamy wpływ, jak na coś nie mamy wpływu. Przymknąć oko.
2: Na przykład gra reprezentacji Polski w piłce nożnej.
4: O, na przykład.
3: Ale i zaczął, naprawdę nie mogą znaleźć 11 siatkarzy, którzy zagraliby w tą piłkę nożną, niewiarygodna jedna.
2: Już ustaliliśmy tydzień temu, że siatkarze w tym czasie robią zakupy.
3: Tak,
4: no
3: prawda.
4: Stąd siatkarze, logiczne.
2: A tenisiści chodzą w tenisówkę.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w Esterok. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy Oponeo.pl. Wejdź na Oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
5: Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
6: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
7: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
6: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
8: Przeceny na urodziny, a do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
10: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm, dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
12: Po gitarze poznasz utwór. Po gitarze poznasz zespół. A gitarzystę Jana Borysewicza, lidera Lady Punk, poznasz po obejrzeniu filmu Mniej obcy w Netflixie. Zapraszam, Mikołaj Bukrewicz.
13: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
14: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
15: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
16: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
17: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
18: Chcesz rozwijać swoją firmę i sięgnąć po talenty z całej Europy? Z Eures to możliwe. Już od 30 lat pomagamy w rekrutacji na europejskim rynku pracy. W bazie Eures znajdziesz ponad 1 000 000 kandydatów i 1000 doradców Eures gotowych wspierać Twoje działania. Zyskaj dostęp do ekspertów, którzy pomogą w procesie rekrutacji i dostarczą sprawdzonych informacji o europejskim rynku pracy. 30 lat Eures. Szukaj, znajdź, rekrutuj w Europie. Więcej informacji na portalu Eures. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
19: Wow, ale mają ceny. Najlepsze do 10 października tylko z aplikacją Bricomarché. Kupisz kable rozruchowe Viraż za 26,99, pilarkę elektryczną Handy za 169, a sztuczne drzewko cytrynowe 45 cm za jedyne 42,99. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
20: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz zestaw bokserek Wrangler 4 sztuki tylko 77,77. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 98,88. Allegro Days do 18 października.
21: A teraz w RTV Euro AGD.
22: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
23: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
24: Reklama.
25: Eska Rock Radar.
26: Zapraszamy. Michał Prokopowicz. Czy zespół Oasis doczeka się musicalu? Ikoniczny scenarzysta teatralny i komik Ben Elton wpadł na pomysł stworzenia musicalu opartego na znanych przebojach jednego wykonawcy wykorzystującego największe hity grupy Oasis. Otoczenie Oasis natomiast uważa, że wykonanie tego pomysłu może graniczyć z cudem. Dlaczego? Więcej szczegółów znajdziecie na eskarok.pl.
25: Eskarok Radar.
27: What's happening? I'm Miles Kennedy.
28: Hello, my name is Tom from Editors, and you're listening to Eska Rock.

0: we go.
1: To był zespół Kaleo, który już za niecałe pół roku, oj, szybciutko zleci, przyjedzie do nas z kolejnym koncertem po to, by świętować z polskimi fanami dziesięciolecie premiery swojego przełomowego, jak określają go, albumu A/B, z którego pochodzi utwór, który przed chwilą pojawił się w ST Rock. Way Down We Go, no i ten utwór też zabrzmi na warszawskim Termarze dokładnie 19 marca przyszłego roku. I będzie szał, nie ma co. Kaleo już za nami, skoro przy tych tematach jesteśmy, to teraz Edyta Bartosiewicz w ST Rock i jej szał.

0: najbardziej rock'n'rollowe przeżycie tego roku. Słuchaj ESC Rock i zgarnij zaproszenia na ten wyjątkowy wieczór. Łukasz Szaciłowski.
1: Najbardziej rock'n'rollowe wydarzenie mijającego roku? Koncert Steel Panther w Warszawie w czerwcu w klubie Progresja. Coś niesamowitego. Pełen rock'n'roll, a w dodatku piękne kobiety tańczące na rurach.
2: Rocktoberfest 2026.
3: Autopromocja. Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
4: Odśwież mieszkanie świetnymi ofertami. Już teraz dodatkowy rabat 20% na dowolny materac wraz z matą ochronną. Dotyczy również produktów w promocji. Oferta ważna od 7 do 20 października tylko w sklepach stacjonarnych. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj. Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: Zakupy na gwiazdkę już dziś. Codziennie do wygrania Thermomix 7 oraz 100 rabatów po 100 zł. Delikatesy Centrum. Jesienny deszcz świątecznych prezentów.
1: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
2: Poznań, płatność zakończona.
3: Kraków, ruszamy dalej.
4: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla twojego biznesu.
5: Wyprzedź zimę z Allegro. Tysiące opon zimowych i całorocznych od budżetowych po premium. Znajdź odpowiedni model do swojego auta z wyszukiwarką opon i kup taniej na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
6: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
7: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
6: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
8: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita, 3,2%, 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
6: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To

0: Trwa od 5 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: Tato, co znaczy negocjować?
2: Szukać porozumienia.
1: To ja negocjuję. Jeszcze jeden rozdział.
3: Czytanie procentuje słownictwem. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
0: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie.
6: Tata to tylko rozłożył ręce.
7: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
8: I zrobiła nam super pokój.
9: Mamo, dzięki!
10: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
11: Reklama.
12: W związku z wczorajszymi i dzisiejszymi aktami przemocy w szkołach premier wezwał na dziś na 13 w trybie pilnym ministrów spraw wewnętrznych, cyfryzacji, edukacji narodowej i zdrowia, a także koordynatora służb specjalnych oraz komendanta głównego policji, a jeszcze dziś przesłuchanie i najpewniej zarzuty po ataku w szkole w Ostrołęce.

0: SK Rock. Raport.
1: 13 punktualnie. Michał Poklękowski, zapraszam. Rusza pilna narada rządu po atakach w polskich szkołach. Po dzisiejszej tragedii pod Wyszkowem i wczorajszych wydarzeniach w Ostrołęce premier wezwał szefa MSWiA, koordynatora służb specjalnych oraz komendanta głównego policji. Przed szkołą podstawową w Leszczy-Dole Nowinach jest nasz reporter Jakub Krzyżak. To tam o poranku zaatakował 15-latek. Były uczeń placówki. Od ciosów nożem zginęła 37-letnia woźna, a ranni zostali też ci, którzy obezwładniali napastnika. Jakubie, co udało się tobie ustalić na miejscu?
2: Udało mi się porozmawiać z bezpośrednimi świadkami tego zdarzenia. Jedna z mam opowiedziała mi straszną historię, że była pierwsza na drodze napastnika. Ten spojrzał na nią, ale ominął ją i od razu rzucił się na woźną. Ta woźna niestety zmarła.
3: Jaka to była kobieta?
4: Bardzo dobra. Moimi dzieciakami do szkoły chodziła. Jest szkoda.
2: Osierociła dwójkę dzieci. Jedno w zerówce, drugie nieco starsze. Jedyne, co pamięta ta mama, która stanęła oko w oko z zabójcą, to, że miał na głowie kask i błysnął jej nóż. W tym momencie rodzice gromadzą się przed szkołą i po prostu się wspierają.
1: Na miejscu cały czas pracują śledczy i zabezpieczają ślad oraz dowody. Wszystko trafi potem do sądu rodzinnego, który zajmie się 15-letnim napastnikiem. A jeszcze dziś przesłuchanie i najpewniej też zarzuty po ataku w szkole w Ostrołęce. 19-letni uczeń, przypomnę, miejscowej zawodówki, który ranił między innymi uczniów i nauczycieli, zostanie doprowadzony do prokuratury. Służby w związku z tym incydentem zabezpieczyły ostre narzędzie, ale też plecak, w którym był materiał wybuchowy domowej roboty. Jest też sprawdzane, czy napastnik był pod wpływem alkoholu albo środków odurzających.
5: Została pobrana krew do badań zarówno na zawartość alkoholu i narkotyków od tego mężczyzny, bo przypomnę, że on dokonał samookaleczenia podczas zatrzymania, został przetransportowany do szpitala i tam została mu pobrana krew do badań na zawartość alkoholu, a także środków odurzających. Czekamy na wyniki tych badań.
1: Mówi nam rzecznik policji w Ostrołęce Tomasz Żerański. Po ataku 9 osób trafiło do szpitali, część została już wypisana. Atak pod Wyszkowem i w Ostrołęce to nie jedyne takie wydarzenia na Mazowszu. Dodajmy, że w ostatniej chwili dosłownie policja udaremniła atak 17-latka w innej szkole w sierpcu. I to w związku z tym, przypomnijmy właśnie teraz, rusza pilna narada premiera, ministrów i szefostwa służb.
0: To jest raport.
1: Czy w żłobku w Łubiance, niedaleko Torunia, dochodziło do przemocy wobec dzieci? Śledztwo w tej sprawie wszczęła lokalna prokuratura. Niepokojące sygnały ze strony rodziców trafiły do dyrektorki placówki pod koniec sierpnia. Milena Błaszkiewicz ze względu na toczące się postępowanie sprawy nie komentuje. Zapewnia jednak, że pracownicy dbają o dobro dzieci.
6: Zgodnie ze wszystkimi standardami dzieci w tym żłobku są zaopiekowane zgodnie ze wszystkimi możliwościami w jak najlepszym geście.
1: Rodzice ze swoimi obawami zgłosili się również do radnych gminy Łubianka, mówi Tomasz Sipak.
7: Kwestie związane z dobrem dziecka, gdzie istnieje podejrzenie popełnienia przestępstwa. Mówimy o dziecku, które jest pomiędzy 20 tygodniem a 3 rokiem życia. Uważam, że organy w naszej gminie zawiodły. Dzieją się rzeczy, mówiąc najdelikatniej, niepokojące.
1: Na ten moment nikt w tej sprawie nie usłyszał jeszcze żadnych zarzutów.
0: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Jutro litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,90 zł. Benzyny 98 7,77 zł. A oleju napędowego 7,82 zł. Tak wynika z czwartkowego dzisiejszego obwieszczenia ministra energii. Oznacza to, że ceny maksymalne wszystkich tych paliw będą wyższe niż dziś.
8: Pogoda.
1: Na wschodzie Polski będzie pogodnie, podczas gdy w pozostałych częściach pojawi się więcej chmur, lokalne burze i przelotne opady. W południowych regionach może mocniej wiać. Termometry pokażą od 16 stopni nad morzem po 25 na Dolnym Śląsku.
9: A ja już w tej godzinie będę miał dla Państwa kolejne zaproszenia na nasze 22 urodziny, na Rocktoberfest. Przypomnę, bawimy się 22 października w warszawskiej Progresji. Zagra dla nas m.in. zespół Happy Set. No, Państwo opisują swoje rockowe przeżycie ostatniego roku. Zapraszamy w tym celu na skrock.pl. Można też wpisać na naszym eskarokowym messengerze i na pewno do kogoś oddzwonię przed godziną 14 w tej sprawie właśnie. Teraz 5 po 13, Michał Cieślik. Dzień dobry raz jeszcze. Evanescence i Bring Me to Life na początek godziny.

0: Rocktoberfest 2026.
1: Rocktoberfest trwa, nadchodzi nasza urodzinowa impreza, urodzinowy koncert. Happy Set pojawi się w progresji 22 października. Czy w progresji pojawi się Gosia? Dzień dobry.
2: Dzień dobry. No na pewno, mam nadzieję, że tak.
1: Na pewno chciałaby się w tej progresji pojawić, bo wysłała zgłoszenie na skrock.pl i opisała swoje rokowe przeżycie. Gosia poza anteniu powiedziała mi, że już chwileczkę musi tylko wyjść prawie że z bunkra. Wiesz, no czasy takie, a nie inne ostatnio. To gdzie ty jesteś w ogóle?
2: Ojej, byłam w piwnicy.
1: Okej. Okay. Czyli rozumiemy, bezpiecznie wszystko, nic się nie dzieje, także czwartek jak każdy inny.
2: Tak, ten czwartek jest jak każdy inny, ale mam nadzieję, że ten kolejny będzie wyjątkowy.
1: Nie ten kolejny, tylko jeszcze kolejny.
2: Jak się jeszcze kolejny.
1: To za dwa tygodnie, tak. Z 22 października. No dobrze, ty piszesz o swoim rokowym przeżyciu, czyli koncercie, w którym miałeś okazję uczestniczyć. Piszesz, że koncert świetni, znajomi zachwyceni, ale moją uwagę tutaj przykuło coś innego, bo piszesz, że w trakcie koncertu dotarło do mnie, że świecę.
2: No, tak było.
1: Aha. A z czym to się wiąże?
2: Poszłam na koncert death metalowy, wszyscy byli ubrani na czarno, a ja jedna byłam w cytrynowym wdzianku.
1: Cytrynowe wdzianko.
2: Jakby się urwało z kosmosu.
1: Takie fosforyzujące pewnie trochę.
2: No to w tym świetle wszystko fosforyzuje, jeżeli nie jest czarne.
1: Ale słuchaj, no fajnie jest się wyróżniać, no.
2: Akurat chciałam się wtopić w tłum.
1: I chyba ci się nie udało, tym razem wyjątkowo.
2: Słuchaj, to mi się bardzo nie udało.
1: Domyślam się, Gosia, że za dwa tygodnie na Rocktoberfeście też nie będzie trudno, żeby wyłapać, wychwycić cię z tłumu.
2: No, jeśli się tak umówimy, to mogę.
1: To słuchaj, to już możesz się zastanawiać, co założyć na siebie, możesz już myśleć nad stylówką na nasze urodziny. Myślę, że będzie oryginalnie, coś tak czuję.
2: Cieszę się bardzo.
1: Gosia, dwa zaproszenia oczywiście dla ciebie i osoby towarzyszącej wędrują do ciebie. Widzimy się za dwa tygodnie w progresji.
2: Dzięki wielkie, pozdrawiam wszystkich.
1: Pozdrawiam, do zobaczenia. Przypominam, że gdyby ktoś chciał pójść w ślady Gosi i otrzymać zaproszenia na nasze urodziny, wcześniej trzeba zajrzeć na skrock.pl. Można też się dopisać do kolejki chętnych po te zaproszenia poprzez nasz Messenger, messengerski rok, wysyłając głosówkę, także do dzieła.

0: Another Brick in the Wall i Floydie w SC Rock. Za 25 minut będzie 14 i równo dwa tygodnie pozostają do naszych 22 urodzin. Rocktoberfest już 22 października w warszawskiej Progresji. Przypomnę, zagra zespół Happy Sad. No jeżeli chodzi o te stylówki, no to rzeczywiście tym dominującym kolorem, tak z moich obserwacji wynika, na Rocktoberfeście jest kolor czarny, ale jak Państwo słyszeli tutaj przy okazji rozmowy z Gosią, to wcale tak nie musi być, więc już można myśleć nad jakąś oryginalną stylówką. Co by wyróżnić się z tłumu, po prostu. Mam nadzieję, że te kolejne zaproszenia powędrują do kogoś po godzinie 14. Coś mi się wydaje, że nagrodzę kolejną osobę.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: On się nawet rozpędza, nawet jak mu się ta bateria rozładuje, to on się rozpędza, bo on jest rozkręcony do 300 koni mechanicznych. Tyle tylko, że jak nie masz na baterii prądu, to masz wrażenie, że, ten silnik go nie wytrzyma, że on umrze.
1: Łukasz Bąk.
3: W 2023 roku kierowca fabryczny Astona Martina Darek Turner usiadł za kierownicą Bulldoga i na pasie lotniska w Szkocji rozpędził furę do 205 mil.
1: Każdą sobotę drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
5: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12:00.
6: Sponsorem programu jest dystrybutor nowego modelu Jeep Avenger z napędem hybrydowym i elektrycznym.
1: Autopromocja. Reklama.
7: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
8: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
7: A, no to w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
10: Mamo, ten bohater jest dziwny.
11: Nie lubisz go?
10: Lubię i to jest najdziwniejsze.
12: Czytanie procentuje wrażliwością. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
13: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
14: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
15: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
16: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
17: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
16: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
18: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mleko Vita 3,2%, 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
16: Sposób na twój dobry dzień?
17: Mamy to w Lewiatanie.
18: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
15: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
11: Szykujcie się, orły oszczędzania, bo ten piątek w Auchan to Power Piątek!
19: Czyli podkręcamy moc okazji. Bo tylko 9 października kupując herbatę Lipton Yellow Label 50 torebek, drugie opakowanie dostaniesz gratis. A do tego w Auchan nowa naklejkomania. Akcesoria kuchenne Smek z rabatem do 76%. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Wpadaj do Auchan po wiele innych weekendowych promocji. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
20: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
21: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
22: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
23: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
24: Reklama.

New Radicals zagrali w Westerok. You get what you give. To za nami. No a przed nami Slash do spółki z Mossem Kennedym, którzy w tej konfiguracji i do tego jeszcze z zespołem The Conspirators pojawią się ponownie w Polsce 9 czerwca 2027. No i opanują wtedy letnią scenę warszawskiej progresji, a grać będą przede wszystkim z najnowszej płyty, którą chwilę wszcześniej wydadzą. 26 lutego przyszłego roku ukaże się album Flying Blind, tytułowy utwór z tego albumu i już Państwo mogą słyszeć w SC Rock na żywo. Jak powiedziałem, usłyszą go w czerwcu przyszłego roku. Kto wie, może i na setliście tego koncertu pojawi się ten utwór. Anastasia, Slash i Moss Kennedy przed nami.

Save Tonight. To był Eagle Eye Cherry, który zamyka kolejną godzinę czwartkowego popołudnia w SC Rock. A za chwilę będzie 14, to oznacza, że zbliża się pora raportu. Za chwilę Michał i najnowsze wiadomości w SC Rock. Zapraszamy. A ja słyszę się z Państwem już po godzinie 14.

0: Eures masz dostęp do 4 milionów ofert pracy i 1000 doradców Eures gotowych pomóc Ci postawić pierwsze kroki na europejskim rynku pracy. Eures to pomoc w znalezieniu zatrudnienia oraz informacje o warunkach życia i pracy w krajach Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii, Liechtensteinie i Szwajcarii. 30 lat Eures. Godna praca w Europie. Dowiedz się więcej na portalu Eures. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
1: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
2: No ja. Właśnie otwieram firmę.
1: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
2: To tak się da?
1: No ba.
3: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
4: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
5: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
6: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć Twoje ogłoszenie.
7: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
8: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
9: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
8: Od czwartku w Kauflandzie masło ekstra łaciate tylko 3,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Extra, 6 na osobę. A ptasie mleczko Wedel jedynie 12,99, 6 opakowań na osobę. Kaufland.
10: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
11: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
10: Pewne zwycięstwo.
11: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
12: Wszystko, czego dziś chcę.
13: To urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Od piątku masło ekstra łaciate 200 gramów za pół ceny. 2,99 kupując 3, a banany kilogram 2,99.
14: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
15: Nowy rok akademicki na wypasie?
16: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
17: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład Airfryer Getzen Jensen. Dwie szuflady, 10 automatycznych programów. W specjalnej cenie 297 zł. Termos Getzen Jensen z dotykowym wyświetlaczem i filtrem ze stali nierdzewnej. W specjalnej cenie 27 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: klubie mamy akcje na farby kolorowe Beckers. Kupujesz dowolną kolorową farbę ścienną marki Beckers, a drugą tańszą masz 50% taniej. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Reklama.
6: Napastnik, który zaatakował w szkole podwyżkowym, miał kask z kamerką. Informację przekazał premier podczas specjalnej narady z ministrami i komendantem głównym policji. W placówce Leszczydole Nowinach 15-latek śmiertelnie ranił woźną. Do szkół w całej Polsce wejdą patrole.
7: SK Rock. Raport.
6: 14. Michał Poklękowski, zapraszam. Szokujące ustalenia i zapowiedź zdecydowanych działań po aktach przemocy w szkołach na Mazowszu. Napastnik, który zaatakował w szkole pod Wyszkowem, miał kask z kamerą. Informacje takie przekazał premier podczas specjalnej narady z ministrami i komendantem głównym policji w placówce Leszczydole Nowinach. 15-latek, przypomnę, śmiertelnie ranił woźną.
8: Po raz pierwszy mamy do czynienia z, niestety muszę powiedzieć, zabójcą, nieletnim zabójcą, który miał także kask z kamerką i jego intencją było filmowanie tej akcji z nożem.
6: Do ataku doszło też wczoraj w szkole

0: W Ostrołęce rannych zostało tam 9 osób. Służby udaremniły też atak w Sierpcu. W związku z ostatnimi wydarzeniami wydano decyzję o zwiększeniu patroli przy szkołach w całym kraju.
1: Biorąc pod uwagę ryzyko, groźbę naśladownictwa i jakichś radykalnie niemądrych challenge'ów, proszę, aby policja, nie czekając na interwencję, tylko w ramach rutynowego patrolu, przynajmniej raz dziennie pojawiła się w szkole, wewnątrz. Ewentualnie naśladowcy muszą widzieć, że policja jest w zasięgu ręki.
0: Uczniowie mają dostać jasne wytyczne, gdzie szukać pomocy w przypadku zagrożenia. Sędzia rodzinny zlecił już przesłuchanie tymczasem 15-latka z Podwyżkowa. Od tego, co powie policjantom, zależą jego dalsze losy, bo niewykluczone, że za atak w szkole w Leszczy-Dolenowinach będzie odpowiadał jak dorosły. Ten był uczeń podstawówki, przypomnijmy, śmiertelnie ranił nożem 37-letnią woźną, a obrażenia mają nauczycielka oraz dyrektor.
2: On się lubił z pracownikami tej szkoły. Drugą panią, która tu pracowała jako woźna, oni mieli dobry kontakt ze sobą i dzisiaj rozmawiałam z tą panią i ona mówi, że jeżeli to by było na jej zmianie, by taka sytuacja była i nawet jakby były szkoły zamknięte, że trzeba by było legitymować, kto wchodzi, ona by go wpuściła.
3: Strasznie, przerażenie, strach, lęk, obawa, co więcej, nie wiem.
2: Ja tak mówię, że po prostu myślę, że to chodzi o ten challenge internetowy, ale to tylko takie spekulacje są, bo no, przecież ten chłopiec też teraz nie powie, dlaczego to się stało.
0: Usłyszał od mieszkańców nasz reporter. Policja bada ewentualne związki między atakiem w Leszczy-Dolenowinach, a wydarzeniami w Ostrołęce oraz Sierpcu.
4: To jest raport.
0: Wybuch gazu w domu jednorodzinnym w powiecie parczewskim. To na Lubelszczyźnie trwa akcja poszukiwawcza i gaśnicza. To zdarzenie z miejscowości Miłków Kolonia. Na miejsce dotarła już specjalna grupa poszukiwawcza. Trwa przeszukiwanie gruzowiska. Budynek został całkowicie zniszczony. Na miejsce zadysponowano też śmigłowiec LPR-u. Jak na razie nie ma informacji o osobach poszkodowanych.
4: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Jeszcze literacka nagroda Nobla dla kanadyjskiej poetki Anne Carson.
5: The Nobel Prize in Literature is awarded to the Canadian author Anne Carson.
0: Ogłoszono w Sztokholmie. To nagroda za, jak usłyszeliśmy, odważny i nowatorski dorobek, który w dialogu z klasyką stworzył nowe formy dla literatury współczesnej, a już jutro poznamy laureata pokojowej Nagrody Nobla.
6: Sponsorem programu jest Bank Millennium, oferujący konto Mój Biznes.
7: SK Rock Biznes.
0: Opozycja krytykuje projekt budżetu na 2027 rok, wskazując na rosnący deficyt i dług. Wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu złożył m.in. klub PiSu. Posłowie koalicji popierają propozycje przygotowane przez resort finansów, zwracają uwagę na odpowiedzialność za bezpieczeństwo państwa i obywateli. Choć dochody Polaków rosną w tempie wzrostu gospodarczego, to nie wszystkim rosną porówno. Dochody zamożniejszej części społeczeństwa rosły szybciej niż dochody ogółem, zauważył Polski Instytut Ekonomiczny w swojej najnowszej analizie. Amazon potwierdził kolejne zwolnienia, które objęły przede wszystkim dział odpowiedzialny za handel internetowy. Firma ogłosiła je w trakcie jednej z największych akcji promocyjnych w roku. Według źródła agencji Reuters pracę straciło 1000 pracowników biurowych.
6: Sponsorem programu jest Bank Millennium, oferujący konto Mój Biznes.
7: Pogoda.
0: Na wschodzie Polski pogodnie, podczas gdy w pozostałych częściach pojawi się więcej chmur, lokalne burze i przelotne opady. W południowych regionach może mocniej wiać. Termometry pokażą od 16 stopni nad morzem, przez 20 w Łódzkiem, po 25 na Dolnym Śląsku.
8: No tak, zanim sobie stąd pójdę dzisiaj, chciałbym na pewno przekazać jeszcze komuś kolejne zaproszenia na nasze urodziny. No i zagrać Happy Set, czyli gwiazdę naszego urodzinowego koncertu. I tak się właśnie stanie. Happy Set, zanim pójdę, już lada moment w SC Rock, ale tę godzinę rozpoczniemy od Metallica. Memory Remains. Na dobry początek. 5 minut po 14. Dzień dobry raz jeszcze. Michał Cieślik.

0: Rocktoberfest 2026.
1: No i proszę bardzo, żeby nie rzucać słów na wiatr, chciałbym komuś przekazać zaproszenia na nasze 22 urodziny. Tak się przypadkiem składa, że przy telefonie jest Magda. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Wykończona?
2: Zdecydowanie tak.
1: Ach, czyli już nawet cienia szansy, że gdzieś tam jeszcze ostatkiem, resztką sił przędziesz? Nie. Wykończona.
2: Tak, znaczy psychicznie tak, a faktycznie nie.
1: No dobrze, tak sobie tutaj żartujemy z tego wykańczania, bo wykańczanie mieszkania, tak? To jest to, co ciebie zajmuje w ostatnim czasie. No i mam wrażenie, że to jest taki motyw, który dosyć mocno się przewija przy okazji tych opisów rockowych, rock'n'rollowych przeżyć ostatnich 12 miesięcy. Jeżeli chodzi o te wpisy naszych słuchaczy i widzę, że Magda również w tym kierunku poszła.
2: Tak, tak, bo tylko to zaprząta ostatni rok moją głowę tak naprawdę.
1: Mhm, ale to wszystko wiąże się też z Eską Rock poniekąd, bo masz bardzo podobno fajnego pana fachowca.
2: Dokładnie tak.
1: Z dobrym
2: tak.
1: gustem muzycznym.
2: Tak, strasznie się baliśmy w ogóle, no bo szukaliśmy ekipy. Ciężko było w ogóle znaleźć, bo też chcieliśmy szybko zrobić ten remont, szybko go zacząć tak naprawdę, a wiadomo jak to jest z ekipami, no ale jak już pan wszedł, już podpisaliśmy umowę i zaczął robić w takim stylu właśnie głośnego słuchania muzyki przy robocie, no to wiedziałam, że to jest ta osoba odpowiednia, bo podczas pracy słucha Eski Rock.
1: Proszę bardo, solidny fachowiec, mam nadzieję.
2: Nie nas teraz słucha, więc pozdrawiam.
1: Pozdrawiam oczywiście, no i jak mawiał klasyk, gdyby coś tam, że tak powiem, nie stroiło, to zawsze fugą można wyrównać. No dobrze, słuchaj, no to trzymam kciuki, Magda, żeby was oderwać od tej codzienności związanej z wykańczaniem mieszkania, no to zapraszam na nasze urodziny za 2 tygodnie do progresji. No to wasze myśli będzie coś innego wtedy. 100% tak zaprzętać.
2: Bardzo się cieszę, dziękuję.
1: 2 zaproszenia wędrują do ciebie, Magda. Widzimy się już za 2 tygodnie.
2: Dziękuję, do zobaczenia.
0: Rocktoberfest 2026.
3: Patrzę, jak miesza się

0: Leila, bez prądu. Eric Clapton, Westerog. My też dziękujemy. 23 minuty pozostają do 15. No tak, uderz w stół. A grupa wsparcia się odezwie, że tak to ujmę. To a propos tych remontów, o których rozmawialiśmy sobie kilka chwil temu. Pani Sylwia odezwała się na naszym eskarokowym messengerze. Pani Sylwia też w remoncie, a pan Wojtek to nawet głosówkę nagrał.
1: Cześć, eskarok. Pozdrawiam Magdę, która przed chwilą była na antenie. Pozdrawiam również jej fachowca, który słucha Eski Rock podczas remontu. Doskonale wiem, jaka to jest sytuacja męcząca, bo sam robię remont u siebie w mieszkaniu, maluję kolejny pokój, już mam po prostu dosyć, ale trzyma mnie przy życiu właśnie muzyka z Eski Rock, która praktycznie cały dzień na głośniku leci.
0: I polecamy się bardzo serdecznie, a z tego co wiem, to pan Wojtek już ma zaproszenia na nasze urodziny, czyli no, montuje się, że tak powiem, niezła ekipa remontowa, może nawet rock montowa. To już za 2 tygodnie to będzie się można już zintegrować w progresji na naszych urodzinach. 22 minuty do 15 pozostają. Chwila przerwy, po niej radar, a jeszcze w tej godzinie między innymi Pearl Jam.
2: Autopromocja. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
3: Zbigniew Podecki.
4: A tutaj też mieliście okazję się przecinać na scenie.
5: To też w ogóle przepiękna postać. Człowiek po prostu, to nie tylko muzyk, nie tylko genialny trębacz, skrzypek, ale człowiek po prostu.
2: Kawałki mojego życia.
6: Dzień dobry, cześć, witam bardzo serdecznie. Z tej strony Arkadiusz Wiśniewski, na co dzień wokalista, basista zespołu Czerwone Gitary. Zapraszam Państwa do wysłuchania audycji Kawałki mojego życia.
2: Kawałki mojego życia. Już dziś o 21 w SC Rock. Autopromocja. Reklama.
7: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny. Epic Rock. Największe rockowe hity w symfonicznym wydaniu. Metallica, AC/DC, Queen, Guns N' Roses, Nirvana i wiele więcej. Na scenie m.in. Krzysztof Sokołowski, Kasia Moś, Wojtek Cugowski, Mateusz Ziółko oraz Cooperate Orchestra pod batutą Adama Domurata. Poznań 25 października, Wrocław 7 listopada, Warszawa 16 kwietnia. Bilety na visualproduction.pl.
2: Poleca Eska Rock.
8: Wygenerowano z AI.

0: Start i zław nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Taniej masz. Chcesz mieszkać spokojniej, a do centrum Warszawy docierać bez zbędnej straty czasu? Poznaj Ursus Classic od czeskiego dewelopera UDI Group. Wybierz przestrzeń dopasowaną do siebie i odbierz klucze do nowego mieszkania jeszcze w tym roku. Tuż obok stacja PKP Ursus, a na osiedlu zielony, zrewitalizowany skwer i wygodne strefy relaksu. Ursus Classic. Centrum na wyciągnięcie ręki i spokój na co dzień. Zamieszkaj z klasą i odzyskaj czas. www.classicursus.pl.
2: AI to, AI tamto, a kto sprzeda auto?
3: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
4: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
5: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
6: Kwiaty, znicze, piękne kompozycje. W Brico Marché mamy najlepsze propozycje. Tylko do 17 października. Znicz szklany 29 cm z aplikacją róży za jedyne 8,49 oraz misa z kompozycją z kwiatów sztucznych 49 cm tylko 21,99. Sprawdź więcej okazji w nowej gazetce. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
7: Mamo, chyba już wiem, co będzie na następnej stronie.
8: Już to czytałyśmy?
7: Już to wymyśliłam.
9: Czytanie procentuje wyobraźnią. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
10: Chcesz rozwijać swoją firmę i sięgnąć po talenty z całej Europy? Z Eures to możliwe. Już od 30 lat pomagamy w rekrutacji na europejskim rynku pracy. W bazie Eures znajdziesz ponad 1 000 000 kandydatów i 1000 doradców Eures gotowych wspierać Twoje działania. Zyskaj dostęp do ekspertów, którzy pomogą w procesie rekrutacji i dostarczą sprawdzonych informacji o europejskim rynku pracy. 30 lat Eures. Szukaj, znajdź, rekrutuj w Europie. Więcej informacji na portalu Eures. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
11: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
12: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
13: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
14: I zrobiła nam super pokój.
15: Mamo, dzięki!
16: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
17: Reklama.
18: Eska Rock.
17: Radar.
19: Zapraszam. Michał Prokopowicz. Lizzy Hale, wokalistka Hellstorm, w najnowszym wywiadzie wróciła pamięcią do czasów, gdy zespół balansował na krawędzi bankructwa. Powstanie debiutanckiego albumu odbywało się bez dwóch zdań w szalonych okolicznościach, jak wspomina Lizzy, i dodaje, przeżyliśmy powódź, pożar i trzęsienie ziemi. Więcej szczegółów znajdziecie w zakładce Radar na eskarok.pl.
18: Eskarok. Radar.

Under Pressure. Tak na przekór tytułowi, to był utwór, który powstał bez żadnej presji, wręcz spontanicznie, no a zrodził się z takiego przypadkowego spotkania w szwajcarskim Montreux dwóch legend brytyjskiej sceny muzycznej, które trochę tak przez przypadek, można powiedzieć, nagrały jeden z wielkich hitów lat 80. Proszę bardzo, co to znaczy znaleźć się w dobrym czasie i dobrym miejscu? Queen i David Bowie. Już za nami Westerrock, Under Pressure, tego słuchaliśmy. Teraz z kolei posłuchamy Better Man, jeden z wielkich hitów Pearl Jam przed nami.

0: She Hates Me i Puddle of Mud w Esther Rock na koniec godziny i naszego czwartkowego spotkania. Pięknie dziękuję za wspólnie spędzone 3 godziny. Słyszymy się już w piątek. Chwilę po 12:00 Michał Cieślik zmykam, a za chwilę Dawid z kolumną Zygmunta i kolejnymi zaproszeniami na nasze 22. urodziny do progresji. Dobrej dalszej części popołudnia Państwu życzę, a punktualnie o 15:00 na naszej antenie najnowszy raport.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Wyobrażacie sobie taką historię, to jest niezłe, swoją drogą. Budzisz się rano, patrzysz, obcy człowiek.
3: No to jest niewiarygodne, wiesz, bo to jest taka historia z cyklu pod tytułem Kochanie, to jest nie tak jak myślisz, nie?
2: Aha.
3: A wtedy kochanie mówi sobie ty, no. Ale ja myślałam, że przez przypadek tak leżycie razem.
4: Oczywiście, ja jej nawet nie znam, no to ty głupia
3: jesteś. Nie wiem jak ma na imię, a pani wybiera się na Oktoberfest.

0: super niskich cenach.
1: Mamy niskie ceny.
2: Marzysz o pracy za granicą? Eures to klucz do sukcesu. Dzięki Eures masz dostęp do 4 milionów ofert pracy i tysiąca doradców Eures gotowych pomóc Ci postawić pierwsze kroki na europejskim rynku pracy. Eures to pomoc w znalezieniu zatrudnienia oraz informacje o warunkach życia i pracy w krajach Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii, Liechtensteinie i Szwajcarii. 30 lat Eures. Godna praca w Europie. Dowiedz się więcej na portalu Eures. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
3: Epic Rock. Największe rockowe hity w symfonicznym wydaniu. Metallica, AC/DC, Queen, Guns N' Roses, Nirvana i wiele więcej. Na scenie m.in. Krzysztof Sokołowski, Kasia Moś, Wojtek Cugowski, Mateusz Ziółko oraz Cooperate Orchestra pod batutą Adama Domurata. Poznań 25 października, Wrocław 7 listopada, Warszawa 16 kwietnia. Bilety na visualproduction.pl.
4: Poleca SK Rock.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Psst, cześć, to Influencer, ten od cen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
8: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
9: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm, dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
11: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
12: Mamy to, o, na smartfonach mamy, mamy to.
11: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
13: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
11: Sposób na twój dobry dzień?
12: Mamy to w Lewiatanie.
13: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
14: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
15: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
14: Pewne zwycięstwo.
15: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
16: Wszystko, czego dziś chcę,
17: to urodzinowe hity z Intermarché. Jak Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch. A litrowy olej rzepakowy Olala, drugi gratis.
18: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
19: Reklama. SK Rock Warszawa.
20: Seria ataków nożowników w szkołach na Mazowszu. Służby badają, czy nie chodzi o internetowy challenge. Kierowcy jadący siódemką w stronę Krakowa muszą liczyć się z utrudnieniami. Z jakiego powodu? O tym za chwilę.
21: SK Rock. Raport.
20: 15. Michał Poklękowski, zapraszam. Po atakach w szkołach na Mazowszu służby badają wątek internetowego wyzwania. Dziś w placówce podwyżkowym 15-latek, przypomnę, ranił 3 osoby. Woźna nie przeżyła ataku. Wiadomo, że chłopak miał kask z kamerką, chciał wszystko sfilmować. Wczoraj w Ostrołęce z kolei jeden z uczniów rzucił się z ostrym narzędziem na kolegów i nauczycieli. I w sierpcu służby udaremniły podobny atak. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, w związku z tymi wydarzeniami zwołano specjalną rządową naradę.
22: Tak, to właśnie premier przekazał informację o tym, że napastnik w Leszczydole Nowinach Podwyżkowym miał ze sobą kamerkę. Donald Tusk mówił wprost, mamy do czynienia z sytuacją nadzwyczajną.
23: Po raz pierwszy mamy do czynienia z, niestety muszę powiedzieć, zabójcą, nieletnim zabójcą i jego intencją było filmowanie tej akcji z nożem.
22: Wątek internetowego wyzwania badają specjaliści od zwalczania cyberprzestępczości, mówiła rzeczniczka mazowieckiej policji Katarzyna Kucharska.
24: Gdzieś krąży w sieci jakaś informacja i my to wszystko bardzo skrupulatnie weryfikujemy.
22: Po atakach w szkołach i w związku z obawą naśladownictwa w placówkach w całej Polsce mają codziennie pojawiać się patrole policji.
20: Za godzinę do prokuratury ma być doprowadzony 19-latek, który zaatakował nożem innych uczniów i nauczycieli w zespole szkół zawodowych właśnie.

0: w Ostrołęce. Rannych zostało tam 9 osób, w tym jedna ciężko. Jakub Z. zapewne usłyszy zarzut usiłowania zabójstwa.
1: Cały czas badamy przyczyny zachowania się Jakuba Z. Dużo będzie też zależało od tego, czy Jakub Z. będzie składał wyjaśnienia. Być może on sam odpowie na pytania, dlaczego tak się stało, dlaczego zaatakował uczniów, dlaczego doprowadził do takiej tragicznej sytuacji.
0: Informuje Elżbieta Łukasiewicz z prokuratury w Ostrołęce. Jeżeli 19-latek będzie odpowiadał za usiłowanie zabójstwa, to grozi mu dożywocie. Kierowcy jadący siódemką w stronę Krakowa muszą liczyć się z utrudnieniami. Po godzinie 13 na wjeździe na drogę ekspresową S7 z ciężarówki spadły przewożone baloty słomy, które zablokowały fragment jezdni. Na miejscu pracują policjanci, którzy zabezpieczają rejon zdarzenia i kierują ruchem. Szczegóły przekazuje młodszy aspirant Beata Soboń z Komendy Policji Więdrzejowej.
2: Wywróciły się baloty słomy, które spadły z pojazdu ciężarowego.
0: Obecnie przejazd w kierunku Krakowa odbywa się tylko jednym pasem ruchu.
3: Słuchacie raportu SC Rock.
0: Największa na świecie populacja żółwi olbrzymich żyjących na wolności ma się doskonale, jak wynika z najnowszych obserwacji naukowców. Liczebność niegdyś zagrożonego gatunku utrzymuje się na stabilnym poziomie z tendencją wzrostową. Populacja tych majestatycznych gadów w zatolu Aldabra na Oceanie Indyjskim liczy już około 180 tysięcy osobników, poinformowali dziś badacze z Seszeli i Wielkiej Brytanii. To oznacza, że przewyższono już liczbę mieszkańców Seszeli, która wynosi aktualnie 135 tysięcy mieszkańców.
4: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Pogoda.
0: Na wschodzie Polski będzie pogodnie, jest pogodnie, podczas gdy w pozostałych częściach pojawi się więcej chmur, lokalne burze i przelotne opady. W południowych regionach może mocniej wiać, na termometrach od 16 stopni nad morzem, przez 20 w Łódzkiem do 25 na Dolnym Śląsku.
4: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: To jest kolumna Zygmunta w SC Rock.
7: Dzień dobry Polsko. Dzień dobry cały świecie w internecie. To jest kolumna Zygmunta, czwartkowe wydanie. W składzie Poklękowski raportuje.
0: Otóż jestem,
7: dzień
0: będę
7: dobry.
0: Raportował.
7: Dobry. Ja jestem Zygmunt. A, jest też z nami Klaudia. Dzień dobry. To jest nasz ostatni błysk babiego lata. A idzie jesienna ciemność. Postaramy się jednak, żeby było wam miło. Kłaniamy się i zapraszamy. Razem do 18:00. Dawid Zygmunt, witajcie.

0: To jest ten kraj. To jest ten kraj. A co się w tym kraju dzieje, to sprawdza dla was Michał i będzie przekazywał w raportach. Michał sprawdza, co się dzieje od Lublina po Lubin. Swoją drogą pomylić Lublin z Lubinem to trochę jak pomylić Johna Malkowicza z Robertem Makłowiczem. A gdzie państwo są teraz z nami? Ślecie głosówki na Messengerze albo dzwonicie do studia 691 613 613 i zaraz odbiorę telefon. A na Messengerze już są z nami Tomek, Grzegorz, Robert, Ania, Magda i Piotr. A może być nas więcej. Zapraszamy do naszego zespołu. A jak to w dobrym rockowym zespole? Muszą być instrumenty? Jest perkusja? Dlatego bardzo poproszę linię basową. Tak jest, zaraz wjadą gitary.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: La, la, la, la. Spokojnie.
0: Najpierw gitary, później wokal. Jedziemy.

0: No, dzień dobry, ojcze dyrektorze. Proszę tam ładny music, bo tu teraz jeździmy po Wrocku. To trzeba porządnej muzyki posłuchać. Miłego dzionka.
1: Dzień dobry. A ja chciałem życzyć wszystkim miłego popołudnia i pozdrawiam cię, Zygmuncie.
0: La la la la la la la. No i jest ogień.
2: Mów do Zygmunta. Nagraj się na Messengera Eskiro lub zadzwoń na numer 691-613-613. Reklama. Niektóre firmy chcą robić świetne pierwsze wrażenie, inne potrzebują przewieźć cały biznes. Dla jednych i drugich mamy rozwiązanie z gamy Ford Pro. Ford Transit Custom. Gotowy, by reprezentować Twój biznes każdego dnia. Teraz z rabatem do 40 tysięcy złotych i 5-letnim pakietem ochrony gwarancyjnej. Potrzebujesz więcej przestrzeni i możliwości? Jest legenda. Ford Transit. Teraz od 99 tysięcy 900 złotych i w leasingu 102%. Ford Pro. Stworzone z pasji do działania. Zapraszamy do dealerów Forda i na Ford.pl.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz na Empik.com wciągające książki kupisz w pakietach 2 za 40 lub 50 zł. Do tego do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu. Idealne do stworzenia przytulnej przestrzeni. Oraz do 40% zniżki na wybrane artykuły sportowe do aktywnego treningu bez wychodzenia z domu. W tym bieżnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. Empik. Witaj w klubie.
9: Twój modny wybór na jesień? Designer Outlet Warszawa. Jesienne kolekcje ponad 130 marek. Moda, obuwie i dodatki. Gap, Furla, Karl Lagerfeld, Kazar, Lacoste, The North Face, Ochnik i wiele więcej. Ponad 130 marek. Tysiące możliwości. Ceny niższe od 30 do nawet 70% od cen regularnych. Jeden adres. Designer Outlet. Piaseczno, Puławska 42E.
2: Reklama.

0: You Give Love a Bad Name, to Bon Jovi w Radiu SK Rock. John Bon Jovi, artysta, w którego żyłach płynie też włoska krew. Jak na Włocha przystało, pan John bardzo lubi pizzę. On tak lubi pizzę, że chyba, tak mi się wydaje, że John Bon Jovi tak lubi pizzę, że po wejściu do żabki raczej nie powiedziałby muala. A może ktoś z Państwa ma pierogi, bo dzisiaj jest podobno dzień pieroga, ale nie mówcie o tym Michałowi, bo jemu to się może inaczej skojarzyć. Michał już za chwilę w raporcie.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: On się nawet rozpędza, nawet jak mu się ta bateria rozładuje, to on się rozpędza, bo on jest rozkręcony do 300 koni mechanicznych. Tyle tylko, że jak nie masz na baterii prądu, to masz wrażenie, że ten silnik go nie wytrzyma, że on umrze.
1: Łukasz Bąk.
3: W 2023 roku kierowca fabryczny Astona Martina Darek Turner usiadł za kierownicą Bulldoga i na pasie lotniska w Szkocji rozpędził furę do 205 mil.
1: W każdą sobotę drifterzy eteru Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
5: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12:00.
6: Sponsorem programu jest dystrybutor nowego modelu Jeep Avenger z napędem hybrydowym i elektrycznym.
1: Autopromocja.
7: SK Rock. Raport.
8: Michał Poklękowski, zapraszam. Prokuratura chce przesłuchać na Ukrainie matkę Ihora M., podejrzanego o atak w jarosławskim opactwie. Śledczy skierowali już wniosek o międzynarodową pomoc prawną.
9: Skierowaliśmy także wniosek o zabezpieczenie szeregu dokumentów związanych zarówno ze stanem zdrowia, z ewentualnym leczeniem psychiatrycznym Ihora M., a także z ustaleniem ewentualnej motywacji Ihora M. w przypadku zarzucanego mu czynu.
8: Mówi Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz z prokuratury w Przemyślu. Śledczy przesłuchują również cały czas świadków i czekają na wyniki badań krwi, które mają wykazać, czy Ihor M. był pod wpływem środków odurzających. Mężczyzna wczoraj został przesłuchany i usłyszał m.in. zarzut zabójstwa księdza oraz usiłowanie zabójstwa 4 innych osób.
7: To jest raport.
8: Rozpoczęło się składanie zamówień związanych z budową pierwszego reaktora pierwszej polskiej elektrowni jądrowej, poinformował minister energii Miłosz Motyka. Atom będzie fundamentem naszego bezpieczeństwa energetycznego, dodał we wpisie na Platformie X.
7: SK Rock Sport.
8: Po przerwie reprezentacyjnej wraca piłkarska Ekstraklasa w ramach 10. kolejki. Wieczysta zagra jutro u siebie z Wisłą Płock, a Raków Częstochowa podejmie GKS Katowice. Przypomnijmy, liderem tabeli jest Górnik Zabrze, przed Legią i przed Lechem. To mogą być ostatnie miesiące Infantino na stanowisku szefa FIFA. A maj zaplanowano wybory nowego prezesa organizacji piłkarskiej. Poznaliśmy właśnie pierwszego kontrkandydata. To były piłkarz Ramon Vega, były reprezentant Szwajcarii i obrońca Tottenhamu. 55-latek zapowiada głębokie reformy w federacji.
1: Kolumna Zygmunta w SC Rock. Zapraszam Dawid Zygmunt.

0: Tysiące twarzy, setki miraży, tysiące twarzy. No tyle już się spodziewamy 22 października w Progresji. Zapraszamy na Rocktoberfest 4.
1: Rocktoberfest 2026.
0: 22 urodziny Radia SK Rock zagrają Happy Set. Cztery szmery. Po zaproszeniu zgłaszają się Państwo na przeróżne sposoby, głosówki, telefony albo forma pisana na stronie rocktober.skrock.pl. I tak zgłosiła się Agnieszka, którą witam bardzo serdecznie. Dzień dobry, Aguś.
2: Dzień dobry, cześć.
0: No witam Panią i kiedy mogę wpaść na Pani koncert?
2: Zapraszam.
0: Aga, odważyłaś się. Zaczynasz karierę muzyczną, znaczy karierę. Nie wiem, jak to definiujesz. Opowiadaj.
2: Nie, no tak jak wydaje mi się, że kariera to za duże słowo, ale na pewno jest to spełnienie jakichś takich dziecięcych marzeń. Muzyka zawsze gdzieś grała mi w serduszku, była mi bliska i całkiem niedawno odważyłam się to pokazać.
0: Wyszłaś na scenę razem ze swoimi znajomymi? Jak to wyglądało?
2: Tak, dokładnie. Jako dzieciaki śpiewaliśmy wszyscy razem w tym samym zespole muzycznym i teraz po latach, dzięki tak naprawdę wykorzystam sytuację, dwójce moich znajomych, Ani i Jackowi, którzy mieli odwagę w ogóle udźwignąć taki projekt, zebraliśmy się już powiedzmy stare konie.
0: No.
2: I gdzieś tam wracamy do tych swoich dziecięcych doświadczeń, już teraz w takiej wersji przyjacielsko-rodzicielsko z naszymi pociechami. Wychodzimy na scenę i wyrażamy siebie, krótko mówię.
0: Przepiękna sprawa i dowód na to, że na spełnianie marzeń nigdy nie jest za późno, a ja jeszcze chciałbym się odbić do jednej rzeczy, Agnieszko, bo ja znam twoje nazwisko, bo ono figuruje w naszym formularzu. Ja go oczywiście państwu nie powiem. Agnieszka, powiem tak. Babcia mojej żony ogląda taki turecki serial w telewizji, Dziedzictwo chyba on się nazywa, i tam w napisach końcowych pojawia się osoba, która no, ma dokładnie takie samo imię i nazwisko jak ty, Agnieszka. I czy to jest przypadek? Czy nie?
2: Nie, nie jest to przypadek.
0: Tłumaczysz serial Dziedzictwo?
2: Tak, między innymi. Teraz z moją koleżanką tłumaczymy ten serial.
0: Ale Aga, to jest absolutnie niesamowite. Miałem już na antenie pana, który grał w Klanie, hodowcę kur ozdobnych, ale no, bardzo miło poznać osoby, które tłumaczy ulubiony serial mojej babci. A ile ty wiesz do przodu, co się wydarzy? Ile odcinków tłumaczysz do przodu?
2: Bardzo różnie. Teraz tak naprawdę wiem niewiele więcej niż widzowie, ale bywa, że wiem troszeczkę więcej i mamy te 3-4 tygodnie zapasu. Ale to tak jak mówię, bardzo różnie.
0: Czyli ty teraz nie wiesz, czy za 10 odcinków on z nią będzie?
2: No nie wiesz. Teraz jeszcze nie.
0: Ale jak się okaże, że on umrze, to mi powiesz.
2: Nie mogę wam zdradzić.
0: Nie, ja wiem, no domyślam się. Moja babcia by nie chciała tego słyszeć, ale słyszę, ja w ogóle znam jakieś, znaczy mam przecieki, że za 10 odcinków to jego już nie będzie w tym serialu, wiesz?
2: No powiem ci, że ja również czasem odbieram telefony od cioć różnych albo znajomych, których właśnie mamy, babcie, ciocie oglądają i podpytują mnie, co tam dalej się wydarzy. Także staram się trzymać te sekrety.
0: A co się wydarzy 22 października? Też nie zdradzimy państwu tego wszystkiego, ale coś tak czuję, że naprawdę będzie grubo. Zapraszam cię, Aguś, na 22 urodziny Eski Rok do Progresji na Rocktoberfest Party.
2: Super, bardzo, bardzo dziękuję.
0: Ale powiem ci, że to, że on umiera, to jest w ogóle...
1: Rocktoberfest 2026. Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy Oponeo.pl. Wejdź na Oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny. Hej Ania, dokąd jedziesz?
3: Do Błonia. Kupuję tam mieszkanie w nowej inwestycji Stacja Błonie, tuż obok PKP.
1: Opowiadaj!
3: To tylko około 30 minut pociągiem od centrum Warszawy. A do tego kupuję tam większy metraż za te same pieniądze.
1: Bądź jak Ania. Kup mieszkanie w Stacji Błonie. Już 17 października przyjdź na dzień otwarty Stacji Błonie. Zobacz mieszkania na żywo i poznaj najnowszy etap inwestycji. Szczegóły na vfm.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.

0: ceną, obok której trudno przejść obojętnie. Roczne Renault Clio 5 w wersji Evolution z silnikiem 1.0 TCE już od 54 900 zł. Małe auto? Wielka okazja! Sprawdź je w salonach Renault PGD Warszawa lub na renault.pgd.pl. Renault Clio 5. Wsiadasz i jedziesz. Oferta ważna do wyczerpania zapasów.
1: A teraz w RTV Euro AGD.
2: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Reklama. Eskarok Warszawa.

0: No i namówił.
1: No ja na pewno nie będę Państwu mówił, jak się fugi kładzie. Dzisiaj na naszym Messengerze spłynęło zaskakująco dużo wiadomości, z których wynika, że Państwo się remontują. To znaczy remontujecie swoje gniazdka. Trzymamy za Was kciuki. No ewentualnie wiaderko mogę potrzymać. No i na pewno coś fajnego zmalujemy na antenie. Po godzinie 16, bo wcześniej raport.
2: Reklama.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
6: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
7: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
8: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
9: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
10: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
11: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
10: Od czwartku chipsy ziemniaczane Lay's 190 lub 200 gramów 5,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A artykuły Cocolino kup jeden, drugi tańszy gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj. Kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
13: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
14: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
2: Reklama. SK Rock Warszawa.
15: Ofiara ataku ucznia nożownika w szkole podwyżkowym to 37-letnia woźna. Osierociła dwoje dzieci. Premier zapowiedział pełne wsparcie dla bliskich kobiety. Szybko rośnie w Polsce liczba chorych na grypę oraz infekcje grypopodobne.
16: SK Rock. Raport.
15: 16. Michał Poklękowski, zapraszam. Jest w policyjnej izbie dziecka, jeszcze dziś ma zostać przesłuchany. To najnowsze informacje w sprawie 15-latka zatrzymanego po ataku w szkole podwyżkowym. Absolwent podstawówki w Leszczydole Nowinach zaatakował nożem 3 osoby, w tym jedną śmiertelnie. W związku z tragedią gmina Wyszków odwołała jutro lekcje we wszystkich szkołach, przekazał wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski.
17: W następnym dniu szkoły tutaj w Wyszkowie decyzją organu prowadzącego w uzgodnieniu z dyrektorami będą zamknięte na zajęcia dydaktyczne, podkreślam, będą tylko działania opiekuńcze. Wszystkie szkoły zostaną objęte dodatkowym nadzorem i zabezpieczeniem w kolejnych dniach przez policję.
15: Ofiara ataku podwyżkowym to 37-letnia woźna. Osierociła dwoje dzieci. Premier zapowiedział pełne, wielopoziomowe wsparcie dla bliskich kobiety. Napastnika próbował obezwładnić dyrektor szkoły, który też został ranny w wyniku szarpaniny. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. 15-latek podczas ataku miał kask z kamerką, co świadczyć mogłoby o tym, że chciał wszystko sfilmować. Służby sprawdzają, czy mogło mieć to związek z internetowym wyzwaniem.
3: To jest raport.
15: Uczniowie nie czują się bezpiecznie w swoich szkołach. Ich zdaniem placówki nie są odpowiednio

0: Przygotowane na sytuacje kryzysowe, a pracownicy potrzebują lepszego przeszkolenia. Młodzi wskazują też na problem rosnącej agresji wśród rówieśników, o tym Krzysztof Płowecki.
1: To reakcje uczniów na ostatnie tragiczne wydarzenia w szkołach w Ostrołęce i Podwyżkowem. Jak mówi mi Paweł Mrozek z akcji uczniowskiej, agresji wśród młodych ludzi jest coraz więcej, a źródłem są media społecznościowe.
2: Co drugi filmik, który wyświetlimy w mediach społecznościowych, to jest filmik zachęcający właśnie do popełniania takich czynów.
1: Dlatego zdaniem uczniów konieczne jest wprowadzenie ograniczeń dla najmłodszych.
2: Apelujemy dzisiaj o to, żeby zakazać mediów społecznościowych dla dzieci poniżej 15 roku życia jak najszybciej.
1: Uczniowie chcą też, żeby w każdej szkole był na stałe chociaż jeden policjant. Domagają się także większego dostępu do psychologa i szybkiej reakcji na pierwsze sygnały, że z uczniem dzieje się coś niepokojącego.
3: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Zmieniamy temat na koniec. Sezon infekcyjny nabiera tempa w kraju. Rośnie liczba chorych na grypę oraz infekcje grypopodobne. Lekarze obserwują to w swoich gabinetach, zachęcają też do szczepień. Nie jest jeszcze za późno. W szczegółach z Bydgoszczy Dawid Olszewski.
4: Liczba osób z objawami przeziębienia i grypy znacznie wzrosła, przyznaje lekarz medycyny rodzinnej Jakub Podgórski.
5: Z kaszlem, z katarem, bólem gardła, osłabieniem, bólem mięśni. Od kilku sezonów naprawdę jest co robić. Spodziewam się, że będzie dużo pacjentów.
4: Szczyt zachorowań dopiero przed nami. Nie jest jeszcze za późno, by się zaszczepić, przekonuje Marta Wiśniewska z Sanepidu w Bydgoszczy.
6: Właśnie to jest dobry moment, żebyśmy pomyśleli jeszcze o szczepieniach. Widzimy zwiększone zainteresowanie. Dochodzą nas nawet słuchy, że tych szczepionek zaczyna brakować w aptekach.
4: Szczepienie nie zawsze chroni przed zachorowaniem, ale może uchronić przed ciężkim przebiegiem choroby.
0: Na szczepienie przeciwko grypie można zgłosić się do przychodni POZ-u, a osoby dorosłe mogą też skorzystać z aptecznych punktów. We wrześniu przeciwko grypie zaszczepiło się ponad 700 tysięcy osób w kraju. Wśród szczepiących się są przede wszystkim seniorzy.
7: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Pogoda.
0: Na wschodzie Polski pogodnie, podczas gdy w pozostałych częściach pojawi się więcej chmur, lokalne burze i przelotne opady. W południowych regionach może mocno wiać. Na termometrach od 16 stopni nad morzem do 25 dziś na Dolnym Śląsku.
7: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Kolumna Zygmunta w SC Rock.
10: Dzień dobry Polsko. Dzień dobry całe świecie w internecie, a w internecie na Messengerze to się Państwo odzywają i mimo zmęczenia całym tygodniem naprawdę dają Państwo radę. Halo, halo.
11: La la la la la la la.
10: To jest Kolumna Zygmunta.
11: No i jest ogień.
10: Razem do 18:00. Dawid Zygmunt, witajcie, witajcie.

0: tobą. Jeszcze chcemy być bardziej czuli, empatyczni, delikatni, zmysłowi i romantyczni. Chyba nam trochę tego brakuje. Szanowni Państwo, z ostatniego raportu wynika, że co czwarta Polka swoje życie seksualne w skali od 1 do 10 ocenia na 1. Tak przeczytałem. No i ten raport to jest bolesna ocena, którą mam nadzieję uda nam się kiedyś poprawić i tym samym zmienić zdanie kobiet, które, no, delikatnie mówiąc, są z nas niezadowolone. No ale żeby już teraz odrobinę poprawić sobie humor w sytuacji, kiedy wiele pań ocenia nas na 1, to może pan będzie miał inne zdanie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, Michał. Dzień dobry, Dawid.
0: Dzień dobry panu. Jak nas pan ocenia sferę seksualną w skali od 1 do 10?
1: Przecież wy jesteście chłopaki na piątkę. W skali od 0 do 10.
0: Tak. Ja myślę, że pan dał piątkę tylko dlatego, że przynajmniej jesteśmy wykąpani.

0: Dzień dobry, Rafał z tej strony. Nie mogłem się normalnie powstrzymać od komentarza co do oceny życia seksualnego kobiet. No to, a przecież to one oceniły swoje życie seksualne na jeden. Także to my swoje oceniamy na co najmniej takie mocno 8, a nawet nie na 10.
1: A może jesteście wykąpani, ale kwestia kiedy?
2: O Boże, jak dobrze, że ja nie jestem w tej grupie kobiet, bo moje życie seksualne jest way, way poza skalą. Jest grubo ponad 100 i jest mi z tego powodu bardzo dobrze. Polecam.
3: Mów do Zygmunta przez Messengera Eskirok. Reklama.
4: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
5: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
6: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
5: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Prowadzenie firmy to wystarczająco dużo wyzwań, dlatego sprawy związane z flotą warto zostawić jednemu partnerowi. Poznaj Volkswagen dla biznesu. Szeroka gama modeli, elastyczne finansowanie i niezawodny serwis w jednym miejscu. Dzięki kompleksowej obsłudze możesz skupić się na tym, co naprawdę rozwija twój biznes. O resztę zadbamy my. Volkswagen dla biznesu. Napędza twój rozwój. Sprawdź na Volkswagen.pl.
8: Volkswagen. Let's go!
9: Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.
10: Małymi krokami nadchodzi zima, a w Biedronce do 21 października ciepłe, wygodne śniegowce dla dzieci. Rozmiar 26 do 36 już od 34,99 za parę. Biedronka. Codziennie.
11: Chcesz mieszkać spokojniej, a do centrum Warszawy docierać bez zbędnej straty czasu? Poznaj Ursus Classic od czeskiego dewelopera UDI Group. Wybierz przestrzeń dopasowaną do siebie i odbierz klucze do nowego mieszkania jeszcze w tym roku. Tuż obok stacja PKP Ursus, a na osiedlu zielony, zrewitalizowany skwer i wygodne strefy relaksu. Ursus Classic. Centrum na wyciągnięcie ręki i spokój na co dzień. Zamieszkaj z klasą i odzyskaj czas. www.classicursus.pl.
12: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Szeba tylko 149 zł, już od złoty 24 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 166 zł. Allegro Days do 18 października.
13: Reklama.

0: Red Hot Chili Peppers w programie Kolumna Zygmunta w Esterok. Around the World, muzyczna podróż dookoła świata. No i dzięki Państwu jesteśmy w różnych miejscach. Marcin jest we Wrocławiu, w Bydgoszczy jest Kasia z rodziną, a nasza Ania Kruszyńska pędzi do Łodzi, bo tam dzisiaj Deep Purple, otwarcie brama o 18, 19 support. O 20.30 na scenie Atlas Areny główna gwiazda. Pozdrawiamy wszystkich, którzy wybierają się dzisiaj na koncert Purpury i żeby was wprowadzić w odpowiedni klimat, to Deep Purple na naszej antenie już za chwilę. Wcześniej raport.
1: Autopromocja. Melina. Esce Rock.
2: Uwielbiam to, że Amerykanie uśmiechają się non-stop do siebie, prawda? I mówią sobie, I'm fine, prawda? Jest świetnie. Nawet jeśli mają fatalny dzień, tutaj nikt nie mówi I love you.
3: Jest to tak zwany Polish smile.
2: To dokładnie, Polish smile. Nikt nie mówi I love you. Ludzie mówią tylko o naszych chorobach i o śmierci.
4: Melina. A w najbliższej Melinie Alek Korab, polsko-amerykański dziennikarz, autor książki Chory Kraj, jak naprawdę żyje się w Ameryce.
1: Melina w Esce Rock. Premiera już dziś o 18 na kanale YouTube Eski Rock.
4: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja.
5: Eska Rock. Raport.
6: Michał Poklękowski, zapraszam. Prezes NBP uspokaja, nie zanosi się na podwyżkę stóp procentowych w listopadzie, przekazał Adam Glapiński. RPP, przypomnę, pozostawiła wskaźniki na niezmienionym poziomie. Eksperci przewidują, że pójdą w górę. Pytanie, czy już w przyszłym miesiącu?
7: Na to się na razie nie zanosi, ale tego nie przesądzam. Ostatecznie analitycy, nasi z Departamentu Analiz i Badań Ekonomicznych, po przestudiowaniu wyników modelowych i naniesieniu popraw eksperckich, przedstawią nam projekcje na najbliższe kwartały i na średni okres i Rada podejmie decyzję.
6: Mówił szef Banku Centralnego RPP, w tym roku obniżyła stopy procentowe tylko raz, na początku marca. Od tego czasu główna stopa wynosi 3,75. Rządowy program in vitro może w przyszłym roku ponownie mierzyć się z problemem braku pieniędzy, ostrzega stowarzyszenie reprezentujące pacjentów z niepłodnością.
5: To jest raport.
6: Zmarła Margaret Hamilton. Jej oprogramowanie umożliwiło astronautom misji Apollo lądowanie na Księżycu, a Stanom Zjednoczonym zwycięstwo w wyścigu kosmicznym XX wieku.
5: Rok. Sport.
6: Turecki Fenerbahçe Stambuł, słoweński ACH Lublana oraz PGE Projekt Warszawa i Bogdanka Lub Lublin uczestniczyć będą w najbliższy weekend w piątej edycji międzynarodowego turnieju siatkarskiego Bogdanka Cup imienia Tomasza Wójtowicza w Lublinie. W dniach 5-7 listopada na stadionie zimowym w Sosnowcu odbędzie się Europejski Puchar Narodów Hokeistów. W 2025 biało-czerwoni wygrali turniej tego cyklu i rozegrany na tym samym obiekcie. Rewanżowy mecz barażowy o awans do ekstraklasy piłkarski Kenii zakończył się skandalem potężnym. Sędzia główny za podyktowanie rzutu karnego został zaatakowany przez kibiców, gospodarzy i w asyście ochrony błyskawicznie opuścił boisko, co uchroniło go przed zlinczowaniem.
1: Kolumna Zygmunta w Esce Rock. Zaprasza

0: Rammstein. Rammstein Live in Mexico, taki koncert do zobaczenia w polskich kinach. Do zobaczenia na początku listopada, no ale wcześniej pięknie Państwa zapraszamy do klubu, do progresji, na nasze urodziny, na Rocktoberfest Party.
1: Rocktoberfest 2026.
0: Rocktoberfest, czyli 22. urodziny Radia SK Rock i kto chce zaproszenia, niech się zgłasza po zaproszenia. Wystarczy nam powiedzieć, co Wam się przydarzyło rock'n'rollowego w tym roku i to nie muszą być rzeczy spektakularne. To mogą być małe szczęścia, a jak je nam przekazać, można to zrobić na różne sposoby, można to zrobić na naszej stronie rocktober.sk.rock.pl, można wysłać głosówkę albo zadzwonić do studia 691-613-613 i tak się składa, że jeszcze nikt nie zadzwonił, ale jest głosówka, no to słuchamy.
2: Dawidzie, mój synek, który jest w przedszkolu, miał za zadanie nauczyć się miesięcy po angielsku.
0: Po angielsku.
2: No i jedziemy autem do przedszkola. I mi wylicza wszystkie miesiące, tam od January i tak dalej. No i trzy ostatnie wymienił tak. Rocktober, November, December. Myślałem, że padnę tam w tym aucie.
0: Ciekawe, gdzie on to usłyszał?
2: Nadmienię, że Eski Rock słuchamy non-stop, więc w krew mu weszła ta nazwa.
0: Rocktober, no ja.
2: I myślę, że już go nie przekonam, że jednak Oktober, a nie Rocktober.
0: Ale chłopak ma rację, Rocktober brzmi lepiej. Zapisujemy w kalendarzu i pan też sobie zapisze, że widzimy się na urodzinach Eski Rock. Urodziny Eski Rock, czyli... Rocktober, tak jest!
1: Rocktoberfest 2026. Reklama.
3: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
4: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
3: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
5: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku polski kurczak zagrodowy. Chów bez antybiotyków. Teraz 20% taniej. To jedynie 16,79 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
8: Nie, a powinno?
7: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
8: I możesz z nich korzystać?
7: Jasne, w każdej chwili.
8: To i ja się zapiszę.
7: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
1: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
9: Po gitarze poznasz utwór. Po gitarze poznasz zespół. A gitarzystę Jana Borysewicza, lidera Lady Punk, poznasz po obejrzeniu filmu Mniej obcy w Netflixie. Zapraszam, Mikołaj Bukrewicz.

0: kilku tysięcy inwestycji. Anna Brzezińska, członkini Zarządu Województwa Mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Reklama. Eska Rock Warszawa.

0: R.E.M. w Esterok. Shiny Happy People. I niech to będą dźwięki otuchy dla tych, którzy może są dzisiaj trochę zdołowani. Może ktoś wam zrobił przykrość, może jesteście przytłoczeni jakimiś osobistymi problemami, a może ktoś was wkurzył w robocie. No to nie trudno, bo jak mawiają starożytne memy, najgorsze w pracy z ludźmi są praca i ludzie. My postaramy się jednak Państwa nie denerwować i na pewno zagramy jeszcze coś dobrego, ale wcześniej poinformujemy za 3 minuty 17, za 3 minuty raport.
1: Autopromocja. SK Rock prezentuje. Rocktoberfest 2026. Wejdź na skrock.pl i opisz twoje najbardziej rock'n'rollowe przeżycie tego roku. Słuchaj Eski Rock i zgarnij zaproszenia na ten wyjątkowy wieczór. Michał Cieślik.
2: Mieć możliwość pogadania ze współautorem jednego z najsłynniejszych rockowych numerów w historii to mój absolutny tegoroczny top. I usłyszeć z ust samego Rogera Glovera z Deep Purple, jak pomysł na tytuł kultowego singla Smoke on the Water przyśnił mu się pewnej nocy. To coś, co na długo pozostanie w

0: zaburza na grupie rodziców o trudne zachowania dzieci? 500 000 uczniów z neuroatypowością może odbierać bodźce inaczej. Zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530 001 130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
1: Bardzo ważna informacja. 19115. Jest w Warszawie aplikacja 19115, w której znajdę wszystko prawie, co chcę wiedzieć o Warszawie. 19115. Kulturalne wydarzenia. 19115. Lub do miejskich służb zgłoszenia. Ale także informacja, jak z powietrzem sytuacja. 19115. A jeżeli z jakiejś racji nie chcę użyć aplikacji, wtedy piszę albo dzwonię, albo szukam też na stronie. 19115. Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa. 19115. Działa 7 dni w tygodniu przez całą dobę.
2: Prowadzenie firmy to wystarczająco dużo wyzwań. Dlatego sprawy związane z flotą warto zostawić jednemu partnerowi. Poznaj Volkswagen dla biznesu. Szeroka gama modeli, elastyczne finansowanie i niezawodny serwis w jednym miejscu. Dzięki kompleksowej obsłudze możesz skupić się na tym, co naprawdę rozwija Twój biznes. O resztę zadbamy my. Volkswagen dla biznesu. Napędza Twój rozwój. Sprawdź na volkswagen.pl.
3: Volkswagen.

0: SK Rock Warszawa.
1: 15-latek zatrzymany po ataku w szkole na Mazowszu czeka na przesłuchanie. W Leszczy-Dole Nowina chronił nożem 3 osoby, w tym jedną śmiertelnie. Prokuratura w Sosnowcu przejęła śledztwo dotyczące tragicznego wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka.
2: SK Rock. Raport.
1: 17. Michał Poklękowski, zapraszam. Po tragedii pod Wyszkowem kluczowe decyzje będzie podejmował sąd rodzinny. 15-latek zatrzymany po ataku w szkole czeka na przesłuchanie. W Leszczy-Dole Nowina ranił nożem 3 osoby, w tym jedną śmiertelnie. Ze szczegółami Michał Skolimowski.
3: Zatrzymany chłopak przebywa w policyjnej izbie. Zostanie przesłuchany przez mundurowych w obecności co najmniej jednego rodzica. Pobrano mu też krew do badań. Wyniki razem z całym materiałem dowodowym trafią do sądu rodzinnego, który będzie podejmował dalsze decyzje. Także w kwestii tego, czy 15-latek za to, co zrobił, będzie odpowiadał jak dorosły, mówi sędzia Sądu Rejonowego w Wyszkowie Tomasz Królik.
4: Sąd może przekazać tę sprawę do prowadzenia prokuraturze i wówczas będzie odpowiadał jak dorosły.
3: W ataku w szkole pod Wyszkowem zginęła 37-letnia woźna. Okoliczni mieszkańcy są wstrząśnięci tą tragedią.
5: Straszne. I aby nigdzie więcej to się nie powtórzyło. Tyle.
6: Po prostu myślę, że to chodzi o ten challenge internetowy.
3: Wątek internetowego wyzwania badają służby.
2: To jest raport.
1: Prokuratura Okręgowa w Sosnowcu przejęła śledztwo dotyczące tragicznego wypadku, w którym zginął poseł Lewicy Łukasz Litewka. Do tej pory sprawą zajmowali się śledczy z prokuratury w Dąbrowie Górniczej.
7: Należy podkreślić, iż decyzja o przejęciu postępowania nie wynika z negatywnej oceny dotychczasowego sposobu jego prowadzenia. Motywowana jest przede wszystkim kwestiami organizacyjnymi, związanymi z długotrwałą nieobecnością prokuratora będącego dotychczas referentem sprawy. Rzeczona absencja skutkowała bowiem koniecznością zwiększenia obciążenia pozostałych prokuratorów prokuratury realnej. W Dąbrowie Górniczej.
1: Mówi nam prokurator Bartosz Kilian z prokuratury w Sosnowcu. Poseł Litewka zginął 23 kwietnia. Został potrącony przez kierowcę samochodu w Dąbrowie Górniczej. W momencie jazdy na rowerze wiadomo, że kierowca był trzeźwy i nie korzystał z telefonu w trakcie jazdy.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Wilczyca z młodymi w gminie Bogdaniec w Lubuskiem. Władze apelują do mieszkańców o zachowanie ostrożności. Nie chodzi o wzbudzanie paniki, a o bezpieczeństwo ludzi i też zwierząt. Wilki widziane były przy starym cmentarzu w Jenińcu. Więcej o tym Karolina Łopacińska.
8: Wilczyca ze względu na szczenięta może być nadwrażliwa. By je chronić, może być nieprzewidywalna w swoim zachowaniu. Dlatego tak ważne jest, by od dzikiej zwierzyny trzymać się z daleka. Nie podchodzić, nie karmić, nie robić zdjęć. Trzeba spokojnie odejść, bez gwałtownych ruchów. Spacery z psami? Tylko i wyłącznie na smyczy. Puszczone wolno zwierzę może sprowokować wilka. Jeżeli zobaczysz wilki, poinformuj o tym urzędników lub odpowiednie służby. Nie działaj na własną rękę, bo może to się skończyć tragedią.
1: Urzędnicy przypominają, że zgodnie z ustawą o ochronie przyrody wilk w Polsce podlega ścisłej ochronie gatunkowej. O opłoszeniu

0: odławianiu czy relokacji tych zwierząt decyduje Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska.
1: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
1: Pogoda.
0: Na wschodzie Polski pogodnie, podczas gdy w pozostałych częściach kraju pojawi się więcej chmur, lokalne burze i przelotne opady. A na termometrach dzisiaj od 16 stopni nad morzem, tam najchłodniej, przez 20 w Łódzkiem i na Mazowszu do 25 na Dolnym Śląsku.
1: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: To jest kolumna Zygmunta w SCRO.
4: Dzień dobry, Polsko. Dzień dobry, cały świecie w internecie. To jest kolumna Zygmunta, kolumna czwartkowa. I przypominam drogi kontaktu 691-613-613. Tu się dzwoni, albo się mówi do Messengera. Państwo informują, komentują, żartują, czasami marudzą, bo ja tu was odprowadzam po robocie, no ale niektórzy przecież pracę o tej porze mogą zaczynać. Przytulamy was bardzo mocno, kopiemy w pupala rock'n'rollem. Zapraszamy. Razem do 18. Dawid Zygmunt, witajcie.

0: Solaris, Boys of Summer, to są dźwięki lata. Dźwięki lata, mimo że za oknem jesień.
1: I zaraz będzie ciemno.
0: Zaraz będzie ciemno i chyba muszę odpalić latarkę, a i w kopalni będzie lepiej widać.
2: Kopalnia odkrywkowa. Kopalnia odkrywkowa w kolumnie Zygmunta.
0: Kopalnia odkrywkowa, czyli miejsce, gdzie wykopujemy utwory nieco zapomniane, albo takie, których dawno w kolumnie Zygmunta nie było. I nasze wykopalisko tygodnia to utwór... A, pan powie, co to za utwór. Dzień dobry.
3: Cześć Dawid, z tej strony Krzysiek z Jarocina. Ten numer Glorious kojarzy mi się z reklamą pewnych szwedzkich samochodów, pewnej marki szwedzkich samochodów.
0: A tak.
3: No, która no. Cieszy się wysoką niezawodnością.
0: Ten utwór był w reklamie samochodu, był też w reklamie takich słodyczy. Przepraszam, gdyby połączyć samochód ze słodyczami, to wyszłoby chyba coś takiego. Jezu, jak mi się to dobrze kojarzy. No ale nasze wykopalisko też mi się dobrze kojarzy. I tak jak wspomniał pan Grzegorz, nasze wykopalisko tygodnia to kawałek Glorious. Słuchamy. Glorious. Andreas Jonsson w kopalni odkrywkowej.

0: Ja jeszcze w nawiązaniu do tych życia seksualnego kobiet, że te 1 na 5 mówiła, że jest na 1. No bo jak cię mężowi odmawia, no to jest 1, no jak i tak dobrze, że nie jest 0.
1: O Boże, jak dobrze, że ja nie jestem w tej grupie kobiet, bo moje życie seksualne jest way, way poza skalą, grubo ponad 100.
2: Witam, witam. Ja jestem doktorem nauk. Chciałbym prosić o kontakt do tej pani z tak bogatym tym życiem. Oczywiście w celach naukowych, żeby sprawdzić tylko, czy nie zaniżam przypadkiem średniej.
3: Mów do Zygmunta.
4: Nagraj się na Messengera Eskiro lub zadzwoń na numer 691-613-613.
5: Reklama.
6: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
7: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
6: A, no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: Trwają eObuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji. Let's
10: go! Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.
11: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
12: Nie, a powinnam?
11: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
12: I możesz z nich korzystać?
11: Jasne, w każdej chwili.
12: To i ja się zapiszę.
11: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
13: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
14: Prowadzenie firmy to wystarczająco dużo wyzwań. Dlatego sprawy związane z flotą warto zostawić jednemu partnerowi. Poznaj Volkswagen dla biznesu. Szeroka gama modeli, elastyczne finansowanie i niezawodny serwis w jednym miejscu. Dzięki kompleksowej obsłudze możesz skupić się na tym, co naprawdę rozwija twój biznes. O resztę zadbamy my. Volkswagen dla biznesu. Napędza twój rozwój. Sprawdź na Volkswagen.pl.
15: Volkswagen.
16: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
17: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
16: Pewne zwycięstwo.
17: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
18: Reklama. Eska Rock Warszawa.

0: Led Zeppelin w Radiu SK Rock. Kashmir, jeden z najbardziej kultowych, najbardziej niesamowitych riffów w historii muzyki. No ale gdzie ta purpura, pyta pani Daniela na Messengerze. Pójść coś fajnego, bo właśnie stoję w korku przed łodzią. Pani Danielo, godzinę temu, dokładnie godzinę temu Deep Purple hałasowali na naszej antenie. No a za pół godziny w Atlas Arenie, to znaczy za pół godziny otwarcie bram, później support, główna gwiazda na scenie około 20.30. A o 17.30 w Radiu Raport.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Zabieramy was na urodziny SK Rock 22 października. Widzimy się w Progresji w Warszawie.
3: Otóż to, pobujamy się teraz na Rocktoberfestie.
2: No, tam też niektórzy zawiani bywają.
4: Historia z happy endem, a teraz będzie happy set.
2: Pozdrawiamy, trzymaj się i do zobaczyska, pa na razie.
4: Tylko się zastanowić, na co mamy wpływ, jak na coś nie mamy wpływu. Przymknąć oko.
2: Na przykład gra reprezentacji Polski w piłce nożnej.
4: O, na przykład.
3: Alej zaczód, naprawdę. Nie mogą znaleźć 11 siatkarzy, którzy zagraliby w tą piłkę nożną, niewiarygodna jedna.
2: Już ustaliliśmy tydzień temu, że siatkarze w tym czasie robią zakupy.
3: Tak,
4: no
3: prawda.
4: Stąd siatkarze, logiczne.
2: A tenisiści chodzą w tenisówkę.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w SK Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
5: SK Rock. Raport.
6: Michał Poklankowski, zapraszam. Mamy do czynienia z nieletnim zabójcą, który miał kask z kamerką. Jego intencją było filmowanie tej akcji z nożem, powiedział Donald Tusk po ataku nożownika w miejscowości Leszczydł Nowiny w województwie mazowieckim. Potem jak 15-latek ranił nożem trzy osoby, zmarła 37-letnia woźna pracująca w tamtejszej szkole, w której doszło do ataku. W Szamotułach, to w Wielkopolsce, policjanci musieli użyć broni wobec mężczyzny, który wszedł z nożem do salonu fryzjerskiego. Podczas interwencji ranna została również osoba postronna, która znalazła się akurat w pobliżu.
5: To jest raport.
6: Amazon potwierdził kolejne zwolnienia, które objęły przede wszystkim dział odpowiedzialny za handel internetowy. Firma ogłosiła je w trakcie jednej z największych akcji promocyjnych w roku. Według źródła agencji Reuters pracę straciło 1000 pracowników biurowych.
5: SK Rock Sport.
6: Hubert Hurkacz awansował do drugiej rundy turnieju ATP Masters w Szanghaju. Polak pokonał Australijczyka Jamesa Duckworta 6-3, 6-7-6. Jego następnym rywalem będzie Nowak Djokovic. Udany debiut Jeremiego Sochana jeszcze w barwach Portland Trail Blazers. W pierwszym meczu kontrolnym przed sezonem NBA polski koszykarz w 9 minut zdobył 10 punktów, a drużyna ze stanu Oregon wygrała u siebie z Golden State Warriors 123 do 118.

0: Można śpiewać.
1: Można śpiewać.
0: I rozgrzewamy gardziołka i wierzę, że na naszych urodzinach też śpiewom i tańcom nie będzie końca. Rocktoberfest Party, Rocktoberfest Party.
2: Rocktoberfest 2026.
0: Rocktoberfest, państwo wiedzą, ale może ktoś nie wie, może ktoś nie kojarzy, może pierwszy słyszy, to ja powiem. 22 urodziny Eski Rock, Rocktoberfest Party, 22 urodziny radia. Chcemy się na tych urodzinach bawić razem z państwem, chcemy was zobaczyć, chcemy was poczuć, ale wcześniej chcemy się dowiedzieć, co rockowego, rock'n'rollowego wydarzyło wam się w tym roku. Od remontów, przez dobre pożycie, po fajne koncerty. Zgłaszacie się na stronie rocktober.sk.rock.pl, wysyłacie głosówki albo dzwonicie do studia i odbieramy telefon. Halo, halo.
3: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
3: Chciałem powiedzieć, co mi się przytrafiło rockowego w tym roku, jeśli można.
0: A kto mówi?
3: A Robert.
0: A Robert, cię to proszę mów.
3: Ponieważ moja córka jest dużym fanem 21 Pilots, to zabrała mnie na koncert Festival of Colors do Ostrawy.
0: Okay.
3: I miałem okazję być na koncercie pilotów. No i później miała jechać na festiwal do Poznania, gdzie piloci też występowali. To tak stwierdziłem, że zawiozę ją.
0: A co, będzie jechała sama? No pewnie.
3: No i też byłem na tym koncercie. A tak osobiście jestem fanem Iron Maiden.
0: A czy jako fan Iron Maiden nie przeżył pan na pilotach kulturowego szoku?
3: Nie było takim szokiem, bo jestem otwarty, szukam i słucham dużego spektrum muzyki. Piloci są, no, robią wrażenie i powiem tak, jak ktoś nie był na koncercie, to polecam, nawet jak ma te 5 dych, tak jak ja.
0: Piękny wiek. A czy nie zawyżał pan średniej wieku na tym koncercie?
3: Nie, słuchaj, jeżeli chodzi o Ostrawę, to byłem naprawdę w szoku, bo ludzie byli starsi ode mnie i bardzo dużo rodzin z dziećmi. Polecam ten Festival of Colors w Ostrawie wszystkim, którzy chcą być na festiwalu. Naprawdę fajna atmosfera.
0: Przepięknie.
3: A jak można do was się wyrwać
0: na urodziny?
3: Wasze urodziny. No to by było super i bym zabrał córkę.
0: Panie Robercie, bo myśmy się musieli minąć w Ostrawie, bo ja też byłem. Ale na urodzinach to my się chyba nie miniemy, bo ja pana znajdę.
3: Super.
0: Zapraszam was na Rocktoberfest Party 2026.
3: Dzięki bardzo, ściskam. Cześć, trzymaj się.
2: 2026. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
4: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Bardzo ważna informacja. 19115. Jest w Warszawie aplikacja 19115, w której znajdę wszystko prawie, co chcę wiedzieć o Warszawie. 19115. Kulturalne wydarzenia. 19115. Lub do miejskich służb zgłoszenia. Ale także informacja, jak z powietrzem sytuacja. 19115. A jeżeli z jakiejś racji nie chcę użyć aplikacji, wtedy piszę albo dzwonię, albo szukam też na stronie. 19115. Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa. 19115. Działa 7 dni w tygodniu przez całą dobę.
6: Epic Rock. Największe rockowe hity w symfonicznym wydaniu. Metallica, AC/DC, Queen, Guns N' Roses, Nirvana i wiele więcej. Na scenie m.in. Krzysztof Sokołowski, Kasia Moś, Wojtek Cugowski, Mateusz Ziółko oraz Cooperate Orchestra pod batutą Adama Domurata. Poznań 25 października, Wrocław 7 listopada, Warszawa 16 kwietnia. Bilety na visualproduction.pl.
7: Poleca SK.

0: Z okazji urodzin Carrefoura w tym tygodniu promka 2 plus 1 za grosz. Więc jaja ściółkowe Simple, Elki 10 sztuk 2 plus 1 za grosz. Oferta do 10 października.
1: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu, Wesoły Kurnik L, 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Reklama.
3: SK Rock Warszawa.

0: The Gun, a panowie mają chęć na spotkanie z fanami i będą koncerty zespołu Aerosmith i poznaliśmy listę gości dwóch koncertów Aerosmith, które są zaplanowane. O tym więcej powie wam Michał w programie Radar, a tam też coś dla fanów Paula McCartneya czy Lux Torpedy. Radar po kolumnie, wcześniej raport, a to była kolumna Zygmunta na antenie Eski Rock. Bardzo państwu dziękuję za dzisiaj, za obecność. Życzę dobrego, już jesiennego wieczoru. Melduję się jutro, piątkowo. Mam nadzieję, że dobrej energii, piątkowej energii nam jutro nie zabraknie. Dawid Zygmunt, do jutra, do 15:00. Pa, pa.
1: Reklama.
2: Słuchaj, Marian. No? Czekam tu na Mariolkę, a ona mi...

0: Po gitarze poznasz zespół. A gitarzystę Jana Borysewicza, lidera Lady Punk, poznasz po obejrzeniu filmu Mniej obcy w Netflixie. Zapraszam, Mikołaj Bukrewicz.
1: Bardzo ważna informacja. 19115. Jest w Warszawie aplikacja 19115, w której znajdę wszystko prawie, co chcę wiedzieć o Warszawie. 19115. Kulturalne wydarzenia. 19115. Lub do miejskich służb zgłoszenia. Ale także informacja, jak z powietrzem sytuacja. 19115. A jeżeli z jakiejś racji nie chcę użyć aplikacji, wtedy piszę albo dzwonię, albo szukam też na stronie. 19115. Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa. 19115. Działa 7 dni w tygodniu przez całą dobę.
2: Prowadzenie firmy to wystarczająco dużo wyzwań, dlatego sprawy związane z flotą warto zostawić jednemu partnerowi. Poznaj Volkswagen dla biznesu. Szeroka gama modeli, elastyczne finansowanie i niezawodny serwis w jednym miejscu. Dzięki kompleksowej obsłudze możesz skupić się na tym, co naprawdę rozwija Twój biznes. O resztę zadbamy my. Volkswagen dla biznesu. Napędza Twój rozwój. Sprawdź na volkswagen.pl.
3: Volkswagen.

0: Przed sądem w Zgierzu rozpoczął się proces 52-letniej właścicielki pseudohodowli. Areszt, ale z możliwością wyjścia na wolność po wpłaceniu kaucji, to decyzja sądu w sprawie byłego wiceprezesa Orlenu i trzech dyrektorów spółki.
1: SK Rock. Raport.
0: 18. Michał Poklękowski, zapraszam. Trwa przesłuchanie 19-latka zatrzymanego po ataku w szkole w Ostrołęce. Od tego zaczynamy raport. Wczoraj w zawodówce ranił ostrym narzędziem swoich kolegów i nauczycieli. W jego plecaku znaleziono materiał wybuchowy domowej roboty. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Michał, czy mężczyzna mówił coś przed wejściem do prokuratury?
2: Nie, choć ze strony dziennikarzy padały pytania, dlaczego to zrobił i czy tego żałuje. 19-latek jednak milczał, był zakuty w kajdanki zespolone, miał też specjalny zabezpieczający kask. Najpewniej usłyszy zarzuty usiłowania zabójstwa. Niewykluczone jednak, że ze względu na znaleziony ładunek wybuchowy domowej roboty, kwalifikacja czynu zostanie rozszerzona. Prokuratura po zakończeniu przesłuchania ma zabrać głos. Czekamy na szczegóły.
0: Konferencję zaplanowano na 19. Na przesłuchanie czeka też 15-latek zatrzymany po ataku w szkole podwyżkowym. To dzisiejszy atak. Ranił nożem trzy osoby, w tym jedną śmiertelnie. Chodzi o 37-letnią woźną, która osierociła dwoje dzieci. O jego dalszym losie będzie decydował sąd rodzinny.
1: To jest raport.
0: Handlowała w internecie chorymi psami. Przed sądem w Zgierzu rozpoczął się proces 52-letniej właścicielki pseudohodowli. Ciążą na niej zarzuty znęcania się nad zwierzętami i oszustwa. Kobieta podrabiała dokumenty sprzedawanych zwierząt.
3: Oskarżona sprzedawała zwierzęta wprowadzając kupujących w błąd co do stanu ich zdrowia. Część ze zwierząt, które sprzedała, zmarło. Wszystkie te zwierzęta posiadały bądź to choroby zakaźne, najczęściej parwowirozę, bądź też inne wady, jak na przykład wodogłowie.
0: Mówi nam prokurator Hubert Wrzalik. Wiele szczeniąt tej pseudohodowli nie przeżyło.
4: To są żywe istoty. Hodowla to jest hodowla zarejestrowana, która czipuje zwierzęta, rejestruje, dba o jej dobrostan i sprzedaje sprawdzone szczenięta. Tutaj te zwierzęta były, są sprzedawane tak naprawdę z ręki do ręki.
0: Dodaje Katarzyna Rezler ze Stowarzyszenia Animal SOS. Oskarżonej grozi teraz 8 lat więzienia.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Areszt, ale z możliwością wyjścia na wolność po wpłaceniu kaucji. To decyzja sądu w sprawie byłego wiceprezesa Orlenu i trzech dyrektorów spółki. Prokuratura zarzuca im działania na niekorzyść koncernu poprzez zaniżanie przed wyborami cen paliwa. Śledztwo dotyczy okresu od sierpnia do listopada 2023. Powołani przez prokuraturę biegli wyliczyli, że strata wyniosła 4 miliardy. Więcej o tym, o postanowieniu sądu, Grzegorz Mich.
5: Sąd wydał decyzję o areszcie warunkowym. Oznacza to, że podejrzani mogą wyjść na wolność po wpłaceniu kaucji, mówi sędzia Grzegorz Gała z Sądu Okręgowego w Łodzi.
6: W kwotach od 500 tysięcy do 1 000 000 zł, jeżeli takie kwoty w określonym czasie zostaną wpłacone na konto sum depozytowych prokuratury.
5: Istnieje wysokie prawdopodobieństwo popełnienia przez podejrzanych zarzucanych im czynów i obawa matactwa, stąd wniosek o areszt, argumentował sędzia.
6: Czyli wzajemnego uzgadniania wersji, którą prezentuje się organom ścigania.

0: i realna obawa wymierzenia surowej kary.
1: Za przestępstwo zarzucane podejrzanym grozi kara od 5 do nawet 25 lat więzienia.
2: Decyzję o areszcie podjął Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia na wniosek Prokuratury Krajowej.
3: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Pogoda.
2: Na wschodzie Polski najlepsza pogoda, podczas gdy w pozostałych częściach już się nam psuje, bo mamy burze i przelotny deszcz. W południowych regionach może też mocniej wiać. Na termometrach jeszcze cały czas przyjemne 16 stopni nad morzem, przez 20 w Łódzkiem do maksymalnie 23-4 na Dolnym Śląsku.
3: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Radar.
5: A w tej godzinie naszego spotkania w Radarze sprawdzimy, co szykuje nasz piżamowy muzyczny wieszcz. Zerkniemy także na najnowsze plany Licy z Luxami. Będę miał dla was także podwójne zaproszenia na Rocktoberfest. Ale zanim to wszystko, posłuchajmy dźwięków, które zostały początkowo, wyobraźcie sobie, napisane do szuflady. Jak dobrze, że Lars wpłynął w pewnym momencie na Jamesa, ten podzielił się z nami tymi osobistymi, muzycznymi chwilami. To Nothing Else Matters. Michał Prokopowicz, kłaniam się, zapraszam do 21:00. Tak właśnie rozpoczynamy nasz czwartkowy radar, 5 po 18:00.

Jak mi to było dzisiaj mocno potrzebne. Te gitary elektryczne. Bo kiedy dzisiaj w ciągu dnia jakoś wpadłem w jakąś kawalkadę słuchania oksygenów Jeana Michela Jarre'a i już w pewnym momencie tymi wszystkimi pulsacjami byłem zmęczony, a brakowało mi po prostu tych mocnych gitar. Myślę, że fanom Lux Torpedy brakowało tej trasy koncertowej, którą panowie dzisiaj zapowiedzieli, a zapowiedzieli właśnie jesienną trasę. W październiku jeszcze pojawią się w Jaworznie, to już za dwa dni w Prabutach, a w listopadzie to będzie Rybnik, Damasławek, Piła, Poznań, Bydgoszcz, Bielsko-Biała i Czerwionka, Leszczyny. Natomiast warto tutaj się pochwylić na chwilę, ponieważ supportem tej jesiennej części trasy zespołu Lux Torpeda będzie nie tylko Flapjack, ale także zespół ADHD. I tutaj chciałem się na chwilę zatrzymać, że jak już będziecie na tych koncertach Lux Torpedy, na tych dwóch, gdzie będzie występować ADHD, spójrzcie na nich łagodniejszym jednak wzrokiem, ponieważ to nie są tacy weterani jak Flapjack. Co prawda ten młody zespół ma jakieś pierwsze doświadczenia muzyczne, jak chociażby z ostatniego Poland Rocka, także na scenie występując chociażby z naszym Krzysiem Sokołowskim. Pięknie poradzili sobie z klasyką dorosłych dzieci z repertuaru Turbo, ale występowanie i supportowanie Lux Torpedy to zupełnie inna para koloszy, a mamy do czynienia z 12-letnim Krystianem, jego 12-letnim kuzynem Stanisławem i siostrą tego 12-letniego Stasia, czyli z 16-letnią Zuzią. To są naprawdę młodzi muzycy, bądźmy wyrozumiali. No i dobrze, bawmy się na koncertach tej młodzieży. A propos nieco starszej młodzieży, no to jedziemy w górę mapy. Co prawda jesienna trasa bardziej w dół mapy, ale będą także kolejne daty koncertowe. To Lux Torpeda i Autystyczny.

Proszę się nie krępować, proszę mnie wykorzystywać, proszę mnie używać. To Just Somebody, to Kings of Leon, Westerok. A proszę mnie używać do wygrywania podwójnych zaproszeń na Rocktoberfest Eskirok, czyli na urodzinę, która już 22 października w klubie Progresja, gdzie Happy Set, 4 szmery, nasz radiowy Hirek Wrona, który będzie nam umilał czas muzycznie. A co zrobić, żeby wygrać te podwójne zaproszenia? No, można na przykład nagrać głosówkę i wysłać na Messengera Eskirok, odpowiadając na pytanie o swoje rokowe przeżycia z ostatniego roku. Można także wejść na stronę rocktoberfest.eskirok.pl i to wszystko napisać. A oni teraz będą grali, bo nie grali na nowej płycie od 9 lat i warto jest przypomnieć sobie to wszystko. To jest Silencio, a to nowe YouTube, a ja czekam na wasze wiadomości i te głosowe, i te na rocktoberfest.eskarok.pl. W końcu trzeba za chwilę do kogoś zadzwonić.

0: tak jak Josh Homme z formacji Queens of the Stone Age dzisiaj powiedział o tym, że marzy o tym, żeby jeszcze raz wejść do tej samej muzycznej rzeki z Johnem Paul Jonesem i z Dave'em Grohlem w ramach The Crooked Vultures, no my byśmy się na pewno nie obrazili. Ale nie tylko Josh Homme chciałby wejść do tej samej muzycznej rzeki. Mam wrażenie, że także Natalia o tym marzy.
1: Rocktoberfest 2026.
0: Ale co ja będę mówić o marzeniach Natalii, jak Natalia może sama opowiedzieć o swoich własnych marzeniach. Drodzy Państwo, dzwonimy do Natalii. Tutaj wszystkie guziki, proszę bardzo, wszystko na żywo. Dzień dobry, Natalio, dobry wieczór.
2: Dzień dobry, dobry wieczór.
0: Słuchaj, Natalio, dostałem dzisiaj wiadomość od Ciebie a propos tego, że byłaś w ubiegłym roku na naszych urodzinach. Napisałaś, że bez podlizywania najlepiej się bawiłaś właśnie na naszych urodzinach. Mnie tylko zaciekawiła jeden fragment tej wiadomości, bo napisałaś, cytuję, no może nie tak jak 20 lat temu, bo kolana nie te. Moja droga, to Ty się modliłaś na tym koncercie? Ja patrzyłem na tłum i nie widziałem nikogo na kolanach. O co tam chodziło na tym koncercie?
2: Nie, właśnie ostatnio do córki mówiłam, że wspominam najbardziej z takiego bycia nastolatką czy dwudziestolatką koncerty takie rockowe, jak się w pogo skakało pod sceną i mówię to niej, że już kolana nie ten kręgosłup i teraz w niej cała nadzieja rodziny.
0: Nie, ja byłem przerażony. Ja myślałem, że Ty jesteś taką wyznawczynią piżamy do końca, że wiesz, że po prostu grabasz na scenie i od razu na kolana padłaś, no.
2: Jezu, to było cudowne go zobaczyć. Was też, ale ich to...
0: No dobrze, Natalio, no to w tym roku w takim razie zobaczysz Happy Set, no i znów niestety nasze, no, te straszne mordy, no.
2: Jak to niestety?
0: Dobrze, Natalio, nie rozłączaj się, wszystko przekażę, co dalej zrobić, żeby wybrać się tak naprawdę na Rocktoberfest Eski Rock, bo tych biletów nie da się kupić, można je tylko wygrać u nas.
1: Rocktoberfest 2026. Autopromocja. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
3: Miałeś przyjemność na przestrzeni lat współpracować, jeśli się nie mylę, z Edytą Górniak, to prawda?
4: Tak, zgadza się.
3: Zbigniew Wodecki.
4: Tak, Zbigniew Wodecki, Edyta Górniak, zespół Fatum.
3: No, to oczywiście, dlatego też myślę, że dzisiaj nawiążemy sobie. Tak.
1: Kawałki mojego życia.
4: Dzień dobry, cześć, witam bardzo serdecznie. Z tej strony Arkadiusz Wiśniewski, na co dzień wokalista, basista zespołu Czerwone Gitary. Zapraszam Państwa do wysłuchania audycji Kawałki mojego życia.
1: Kawałki mojego życia. Już dziś o 21:00 w SC Rock. Autopromocja. Reklama.
5: Nowy rok akademicki na wypasie?
6: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
5: Mikrofala, airfryer, czajnik do herbatki i do zupek.
6: Słuchawki, ładowarki, powerbanki, głośniki w super cenach dla studentów w Media Expert.
7: Sprawdź oferty dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Gdańsk, tankowanie na Orlenie. Poznań, płatność zakończona.
9: Kraków, ruszamy dalej.
10: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla Twojego biznesu.
11: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
12: Bardzo ważna informacja. 19115. Jest w Warszawie aplikacja 19115, w której znajdę wszystko prawie, co chcę wiedzieć o Warszawie. 19115. Kulturalne wydarzenia. 19115. Lub do miejskich służb zgłoszenia. Ale także informacja, jak z powietrzem sytuacja. 19115. A jeżeli z jakiejś racji nie chcę użyć aplikacji, wtedy piszę albo dzwonię, albo szukam też na stronie. 19115. Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa. 19115. Działa 7 dni w tygodniu przez całą dobę.
13: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania.
14: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
15: Twój modny wybór na jesień? Designer Outlet Warszawa. Jesienne kolekcje ponad 130 marek. Moda, obuwie i dodatki. Gap, Furla, Karl Lagerfeld, Kazar, Lacoste, The North Face, Ochnik i wiele więcej. Ponad 130 marek. Tysiące możliwości. Ceny niższe od 30 do nawet 70% od cen regularnych. Jeden adres. Designer Outlet. Piaseczno, Puławska 42E.
16: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
17: Lidl, to się opłaca.
18: Wyprzedź zimę z Allegro. Tysiące opon zimowych i całorocznych od budżetowych po premium. Znajdź odpowiedni model do swojego auta z wyszukiwarką opon i kup taniej na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
19: Uwaga, Warszawa! Używane Clio właśnie wjechało z ceną, obok której trudno przejść obojętnie. Roczne Renault Clio 5 w wersji Evolution z silnikiem 1.0 TCE już od 54 900 zł. Małe auto? Wielka okazja! Sprawdź je w salonach Renault PGD Warszawa lub na renault.pgd.pl. Renault Clio 5. Wsiadasz i jedziesz. Oferta ważna do wyczerpania zapasów.
20: Reklama.

Może nieco zmieniamy klimat na bardziej łódzki, związany z codziennością, miłością, bliskością i celebrowaniem życia, ale życia w obliczu nieuchronnej katastrofy, bo to jest bardzo ciekawa historia, opowieść science fiction o tym, jak ziemianie odbierają sygnał od obcej cywilizacji. To już teraz na antenie Jeski Rok, to Martini Polis i Melinda Westerok. Sprawdźmy, jak wygląda ta muzyczna misja ratunkowa.

0: Pamiętacie, jak wielokrotnie na antenie Jański Rok wspominałem, że Grabarz jest dosłownie takim polskim muzycznym wieszczem. Idealnie się składa, dlatego że 15 października na sklepowych półkach pojawi się wyjątkowa pozycja książkowa. Uwaga, Krzysztof Grabarz-Grabowski, wiersze zebrane. Polecam bardzo serdecznie, myślę, że będzie dużo przemyśleń po przeczytaniu tej wyjątkowej lektury od pana Grabarza.
1: Autopromocja. Melina. Jański Rok.
2: Ale korab.
3: W Stanach codziennie umiera od broni 130 osób. To jest jak na wielkiej wojnie. Kiedy dostaliśmy alert ze szkoły Stefci, która była wtedy liceum, że w jej szkole jest aktywny, jak to mówią, aktywny strzelec. No to jest ktoś z bronią, który...
4: Właśnie strzela, tak?
3: Otwiera ogień. Mhm. Tak. I to jest tak jak właśnie, to jest active shooter. Właśnie nie ma nawet polskiego odpowiednika europejskiego, podejrzewam na to. Przez kilka godzin my z Magdą nie wiemy, czy nasza córka jest bezpieczna, czy nie. Przepraszam, to jest bardzo emocjonalne dla mnie. I nie polecam tego żadnemu rodzicowi takiej... Nie życzę tego, takiej rzeczy.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Jański Rok i zostawcie suba.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
6: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
7: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
6: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Bardzo ważna informacja. 19115. Jest w Warszawie aplikacja 19115, w której znajdę wszystko prawie, co chcę wiedzieć o Warszawie. 19115. Kulturalne wydarzenia. 19115. Lub do miejskich służb zgłoszenia. Ale także informacja, jak z powietrzem sytuacja. 19115. A jeżeli z jakiejś racji nie chcę użyć aplikacji, wtedy piszę albo dzwonię, albo szukam też na stronie. 19115. Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa. 19115. Działa 7 dni w tygodniu przez całą dobę.
9: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
10: No ja. Właśnie otwieram firmę.
9: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
10: To tak się da?
9: No ba.
11: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
12: Chcesz mieszkać spokojniej, a do centrum Warszawy docierać bez zbędnej straty czasu? Poznaj Ursus Classic od czeskiego dewelopera UDI Group. Wybierz przestrzeń dopasowaną do siebie i odbierz klucze do nowego mieszkania jeszcze w tym roku. Tuż obok stacja PKP Ursus, a na osiedlu zielony, zrewitalizowany skwer i wygodne strefy relaksu. Ursus Classic. Centrum na wyciągnięcie ręki i spokój na co dzień. Zamieszkaj z klasą i odzyskaj czas. www.classicursus.pl.
13: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media
1: Expert, taniej masz. Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
2: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
1: Czyli frosty kupiłeś?
2: Prościej się nie da.
3: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
4: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
5: Mam!

0: regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: Epic Rock. Największe rockowe hity w symfonicznym wydaniu. Metallica, AC/DC, Queen, Guns N' Roses, Nirvana i wiele więcej. Na scenie m.in. Krzysztof Sokołowski, Kasia Moś, Wojtek Cugowski, Mateusz Ziółko oraz Cooperate Orchestra pod batutą Adama Domurata. Poznań 25 października, Wrocław 7 listopada, Warszawa 16 kwietnia. Bilety na visualproduction.pl.
2: Poleca SK Rock.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
4: I zrobiła nam super pokój.
5: Mamo, dzięki!
6: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Reklama.
8: Eskarok Radar.
9: A w tej godzinie naszego spotkania w radarze posłuchamy premierowo nowego Royal Blood, a także sprawdzimy, co ma do powiedzenia numer jeden światowej muzyki na temat Black Sabbath. O biletach na Rocktoberfest także nie zapomnę. Ale zanim to wszystko, czas na zespół, który już w styczniu opowie swoją historię na dużym ekranie. To Skorpionsi, bo o nich właśnie mowa, to ich No One Like You. I to właśnie tak witamy się w kolejnej godzinie naszego czwartkowego spotkania w radarze. Michał Prokopowicz, kłaniam się, no i zapraszam do 21.00.

to Placebo Westerok. Pamiętacie? Albo słyszeliście o tym, że Black Sabbath mieli nagrać jeszcze jedną płytę? A wydawało się, że to takie muzyczne placebo. No ale okazuje się, że Andrew Watt, czyli numer jeden, jeśli chodzi o muzycznych producentów obecnie na naszej kuli ziemskiej, powiedział, że Ozzy chciał nagrać kolejny album, ale postawił jeden warunek. Powiedział, że wszyscy muszą z Sabbathów wziąć udział w tym nagraniu. Sharon Osbourne jako menadżerka dała zielone światło, powiedziała: zadzwoń do wszystkich, jak ustalisz, to my w to wchodzimy. No i Andrew mówi, że zaczął dzwonić. Zadzwonił do Tonego Iommiego. Ten powiedział, że jestem zainteresowany, dopóki Bill Ward tam będzie. No i później Ozzy powiedział, że jeśli Bill to zrobi, to oni też. Geezer odpowiedział, że oczywiście w to wchodzi, więc, jak mówi Andrew Watt, miał tę 40-minutową rozmowę z bębniarzem Black Sabbath, Billem Wardem, który, jak mówi, no ta rozmowa była najdziwniejsza i najzabawniejszą rozmową telefoniczną w historii. Mówi, że krótko mówiąc, okazało się, że Bill nie będzie w stanie nagrać płyty, nie był w stanie tego zrobić z wielu różnych powodów, ale z drugiej strony było podobno naprawdę blisko. Ja nie mam żadnych pretensji do Billa Warda, bo pamiętam to, co działo się przy okazji płyty The End i pamiętam te wszystkie bardzo nieprzyjemne rzeczy, które działy się kuluarowo w zespole Ozziego Osbourna i w zespole Black Sabbath, więc do tego nie wracam. Natomiast zwracam uwagę na jeszcze jeden punkt. Andrew Watt to jest człowiek, który jest w stanie zmobilizować dosłownie każdą gwiazdę na tej planecie, żeby zrobiła płytę. I to nie są żarty, to nie są przechwałki. W końcu także zainspirował byłego lidera R.E.M., pana Michaela Stipe'a, by ten mimo wielkich deklaracji jednak wszedł znów do tej muzycznej rzeki.

tutaj właśnie, tutaj dzisiaj, w naszym czwartkowym radarze, tutaj, tu wskazuje Kazik. Gdzie Kazik? Tu właśnie, Feste Rock odbędzie się za chwilę premiera nowego utworu od Royal Blood. Tu, tu, dokładnie tu, Kazik. Bardzo dobrze. Drodzy Państwo, czekamy na nową płytę zespołu Royal Blood, na Dead Company. Jest bardzo dobrze. Jest bardzo, bardzo dobrze. Dostaliśmy kilka pięknych singli, Ten Over Ten, Swallow the Bomb, i my wiemy, że ta płyta będzie nad wyraz świetna. Zresztą to dzisiaj Mike Kerr powiedział, że pojedyncza piosenka potrafi oddziaływać jednocześnie na ciało, emocje oraz sposób postrzegania otaczającego świata. Powiedział, że to właśnie ten rodzaj doświadczenia ma być jednym z ważnych elementów stojących właśnie za tym nowym muzycznym materiałem. I kiedy dzisiaj posłuchałem tych nowych dźwięków od Royal Blood, zapowiadających ich piąty studyjny krążek, który już 13 listopada będzie miał swoją premierę, nawet przez chwilę poczułem, jakby Matt Bellamy tam miał jakiś patronat, bo trochę czuć tam Muse, ale przede wszystkim czuć niesamowitą energię. To utwór tytułowy nowego krążka Royal Blood, to Dead Company.

0: bez tej magicznej, muzycznej iskry się po prostu nie uda. A oni ją mają. Ta chemia, ta braterska więź, ta wybuchowa fuzja gatunków to nieokiełznana energia sceniczna, ta maszyna, czyli sekcja rytmiczna i w końcu ta wrażliwość ukryta pod szaleństwem. No trochę tych iskier jest, żeby zakochać się. Z drugiej strony...
1: Rocktoberfest 2026.
0: Z drugiej strony może porozmawiajmy o innych iskrach, o których może opowie tym razem Paweł, który za chwilę, miejmy nadzieję, będzie po drugiej stronie. Ja nie wiem dlaczego, ale wy wszyscy robicie zakupy jakoś tak o 19.30. Dobry wieczór, Pawle, cześć. Już opuściłeś sklep?
2: Tak, dobry wieczór.
0: Dobry wieczór, cześć, witam. Pawle, ponieważ rozmawialiśmy chwilę sobie tutaj na antenie przed chwilą o iskrze tej muzycznej, tak sobie pomyślałem, bo to bardzo mnie zainspirowało, to co dzisiaj napisałeś do nas 30 minut temu na temat innej muzycznej iskry, która niesamowicie działa na twoją rodzinę. Jakbyś mógł więcej opowiedzieć.
2: Znaczy, tak naprawdę z moim synem wiecznie słuchamy Rock Radia i kręcą go strasznie mocno koncerty. W tym roku w końcu w Olsztynie udało się, że były skandalachy. No i poszliśmy w końcu całą rodziną na koncert. Oczywiście bez najmłodszego, najmłodszy został z dyskami. No ale to spowodowało, że teraz nasz syn ciągle podśpiewuje, ciągle, że tak powiem, szuka tych piosenek.
0: A ile ma lat?
2: Jak nie happy set, to trochę ma 8 lat.
0: O, okej.
2: Okay. Tak, nasz 8-latek zaraziłbym jeszcze swoich kolegów z podwórka i koleżanki i tak naprawdę wszyscy razem.
0: Super.
2: Teraz, no praktycznie słuchają rocka.
0: Czyli można powiedzieć, zdetronizowaliście podwórko, jakieś osiedle i teraz tylko tam wygrywa dobra muzyka rockowa.
2: Tak, tak, tak.
0: Super.
2: Taka, że im się to podoba i po prostu zaczyna to ich kręcić.
0: No to powiedz mi, no to w takim razie na urodzinach Eski Rock 22 października rozumiem, że meldować się będzie ten wspomniany ośmiolatek.
2: Tak, tak, tak. Myślę, super, że... Nie przywiodę 8-latka i przywiodę moją małżonkę.
0: Ekstra. W takim razie, Pawle, nie rozłączaj się, przekażę, co zrobić, żeby faktycznie ten 8-latek dobrze bawił się na koncercie Happy Set. Może całego podwórka nie zapraszamy, ale do słuchania Eski Rock jak najbardziej.
1: Rocktoberfest 2026. Autopromocja. Joanna Ziętarska.
3: 50 lat tradycji, jakby na to nie patrzeć. Mało tego, napęd na tył, więc w związku z tym teoretycznie byłoby się czym jarać, gdyby nie fakt, że będzie to elektryk.
1: Łukasz Bąk.
4: Dzisiaj się jaramy autami, które przekraczają 300. Dobra, mamy takie, które też osiągają ponad 400, jak na przykład Bugatti, ale 35 rok, maksymalna prędkość 360 na godzinę, średnia 323.
1: W każdą sobotę drifterzy eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
5: Drifterzy! To wy drifterzy!
6: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12. Autopromocja. Joanna Ziętarska.
3: On się nawet rozpędza, nawet jak mu się ta bateria rozładuje, to on się rozpędza, bo on jest rozkręcony do 300 koni mechanicznych. Tyle tylko, że jak nie masz na baterii prądu, to masz wrażenie, że, to, że ten silnik go nie wytrzyma, że on umrze.
1: Łukasz Bąk.
4: W 2023 roku kierowca fabryczny Astona Martina Darek Turner usiadł za kierownicą Bulldoga i na pasie lotniska w Szkocji rozpędził furę do 205 mil.
1: W każdą sobotę drifterzy eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
5: Drifterzy! To wy drifterzy!
6: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
7: Sponsorem programu jest dystrybutor nowego modelu Jeep Avenger z napędem hybrydowym i elektrycznym.
1: Autopromocja. Reklama.
8: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
9: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
8: No, ci panowie z Media Expert.
9: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
10: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
11: Media Expert. kaźni mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
12: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
11: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
13: Epic Rock. Największe rockowe hity w symfonicznym wydaniu. Metallica, AC/DC, Queen, Guns N' Roses, Nirvana i wiele więcej. Na scenie m.in. Krzysztof Sokołowski, Kasia Moś, Wojtek Cugowski, Mateusz Ziółko oraz Cooperate Orchestra pod batutą Adama Domurata. Poznań 25 października, Wrocław 7 listopada, Warszawa 16 kwietnia. Bilety na visualproduction.pl.
14: Poleca SK Rock.
15: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
16: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
17: Lidl, to się opłaca.
18: Twój modny wybór na jesień? Designer.

0: możliwości. Ceny niższe od 30 do nawet 70% od cen regularnych. Jeden adres. Designer Outlet. Piaseczno, Puławska 42E.
1: Hej Ania, dokąd jedziesz?
2: Do Błonia. Kupuję tam mieszkanie w nowej inwestycji Stacja Błonie, tuż obok PKP.
1: Opowiadaj!
2: To tylko około 30 minut pociągiem od centrum Warszawy. A do tego kupuję tam większy metraż za te same pieniądze.
3: Bądź jak Ania. Kup mieszkanie w Stacji Błonie. Już 17 października przyjdź na dzień otwarty Stacji Błonie. Zobacz mieszkania na żywo i poznaj najnowszy etap inwestycji. Szczegóły na vfm.pl.
4: Szykujcie się, orły oszczędzania, bo ten piątek w Auchan to Power Piątek!
5: Czyli podkręcamy moc okazji. Bo tylko 9 października kupując herbatę Lipton Yellow Label 50 torebek, drugie opakowanie dostaniesz gratis. A do tego w Auchan nowa naklejkomania. Akcesoria kuchenne Smek z rabatem do 76%. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Wpadaj do Auchan po wiele innych weekendowych promocji. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
6: Uwaga Warszawa! Używane Clio właśnie wjechało z ceną, obok której trudno przejść obojętnie. Roczne Renault Clio 5 w wersji Evolution z silnikiem 1.0 TCE już od 54 900 zł. Małe auto? Wielka okazja! Sprawdź je w salonach Renault PGD Warszawa lub na renault.pgd.pl. Renault Clio 5. Wsiadasz i jedziesz. Oferta ważna do wyczerpania zapasów.
7: Reklama.

pamiętam, jak Manson w swojej autobiografii The Long Hard Road Out of Hell opisał, jak wpadł na stworzenie tego coveru. Wziął wtedy pewne substancje i doświadczył halucynacji, w których słyszał wolniejszą i znacznie bardziej mroczną wersję tego tanecznego hitu Eurythmics, śpiewaną własnym głosem. No i okazało się, że to był jednak strzał w dziesiątkę. No, niektórzy robili takie rzeczy, to my oddajmy głos dla równowagi naszemu polskiemu kulturyście, bo nie wiem, czy wiecie, ale był taki moment w życiu Grzegorza Ciechowskiego, że ten był naprawdę kulturystą. No, w Tczewie robił duże wrażenie. Tak, tak, to on. W końcu powie-

Czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj zaraz, bij.

0: dzisiaj, kiedy spoglądamy na różne ekrany, w różne media społecznościowe, te 10 minut jest w stanie nam uciec, no właściwie za mrugnięciem oka. Wyobraźcie sobie, że oni ten utwór napisali w 10 minut w garderobie studenckiej po wyjątkowo słabym koncercie, gdy uznali, że potrzebują czegoś dynamiczniejszego, no i stworzyli w 10 minut. Jak tam wasze scrollowanie?
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Wyobrażacie sobie taką historię, to jest niezłe, swoją drogą, budzisz się rano, patrzysz, obcy człowiek.
3: No to jest niewiarygodne, wiesz, bo to jest taka historia z cyklu pod tytułem Kochanie, to jest nie tak jak myślisz, nie?
2: Aha.
3: A wtedy kochanie mówi sobie ty, no, ale ja myślałam, że przez przypadek tak leżycie razem.
4: Oczywiście, ja jej nawet nie znam, no to ty głupia
3: jesteś. Dokładnie, nie wiem jak ma na imię, a pani wybiera się na Oktoberfest.
5: Wrócił pan Wojciech, podniósł się poziom programu.
2: Nieziemską cierpliwość muszą mieć do nas nasi słuchacze.
4: A jak ktoś jest z Niemiec, to jest Niemy?
3: Co w raportach?
6: Zakaz podskakiwania z radości na stadionie w Bochum.
4: O, widzicie? I znowu o. Niemcy. Kto nie skacze, ten jest z Bochum. Hop, hop, hop.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w Esse Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
7: Pani Barbaro, a gdzie kupić
8: mam? Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
7: No dobrze, a taki fajny prezent...
8: Na mediaexpert.pl.
7: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio...
8: Na mediaexpert.pl.
9: Włączamy niskie ceny.
10: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
11: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
10: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
12: Zmiana pory roku to dobra okazja, aby odświeżyć mieszkanie. W JESK znajdziesz inspiracje i świetne oferty, aby odnowić wnętrze. JESK. Scandinavian Sleeping and Living.

0: wartości kilogram 12,99. Cena przed obniżką 17,99. A do środy winogrona ciemne 5,99 kilo z Delikartą. Cena przed obniżką 12,99. Limit 3 kilo. W Delikatesach Centrum.
1: Twój modny wybór na jesień? Design.

0: te możliwości. Ceny niższe od 30 do nawet 70% od cen regularnych. Jeden adres. Designer Outlet. Piaseczno, Puławska 42E.
1: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy,
2: doradczyni klienta.
1: Sporo tych ról, przyda się jej jakieś wsparcie.
3: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6000 zł premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6000 zł, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.

0: akcje na farby kolorowe Beckers. Kupujesz dowolną kolorową farbę ścienną marki Beckers, a drugą tańszą masz 50% taniej. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Hej Ania, dokąd jedziesz?
2: Do Błonia. Kupuję tam mieszkanie w nowej inwestycji Stacja Błonie, tuż obok PKP.
1: Opowiadaj!
2: To tylko około 30 minut pociągiem od centrum Warszawy. A do tego kupuję tam większy metraż za te same pieniądze.
3: Bądź jak Ania. Kup mieszkanie w Stacji Błonie. Już 17 października przyjdź na dzień otwarty Stacji Błonie. Zobacz mieszkania na żywo i poznaj najnowszy etap inwestycji. Szczegóły na

0: potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 8. Nowa odsłona legendy. Toyota Hilux. Niezrównana wytrzymałość. Niepowtarzalna siła. Imponujący napęd. Poznaj ją podczas dni otwartych od 5 do 10 października. Czekamy w salonach. Reklama.
1: SK Rock Radar. A w tej godzinie naszego spotkania w Radarze sprawdzimy, co wykombinowali muzycy Aerosmith a propos swojego muzycznego powrotu. Oddamy na chwilę głos Muńkowi i Maciowi, a na koniec sprawdzimy nowego headlinera Openera. Ale zanim to wszystko, czas nieco machnąć tym muzycznym pędzlem. To Paint It Black, to Sum 41 i cudowny, legendarny cover. Michał Prokopowicz, kłaniam się i zapraszam do 21:00.

Tak, drodzy Państwo, będzie wirować dokładnie 29 października i 1 listopada w Hollywood Bowl. Bo to właśnie tam pojawi się zespół Aerosmith. I kiedy w tym tygodniu mówiliśmy o tym wielkim powrocie, no to nie spodziewaliśmy się, że po pierwsze to wyjdzie, a po drugie, że taka plejada gwiazd będzie towarzyszyć temu powrotowi zespołu Aerosmith. Nie wiem, czy to będzie permanentny powrót koncertowy, bo na plakacie widzę tylko napis Two Nights Only, więc to raczej zwiastuje chwilowy powrót, natomiast z gośćmi niesamowitymi, bo ten koncert jest pod hasłem California Dream On Aerosmith and Friends. I na scenie usłyszymy nie tylko Toma Morello, pojawi się Slash, pojawi się Chad Smith, Duff McKagan, Run DMC, The Black Rose i wielu jeszcze innych znamienitych gości. Zresztą o tych gościach więcej jutro po 21 będzie opowiadać w Drodze 66 Łukasz Szaciłowski. Polecamy bardzo serdecznie, a u nas muzycznie teraz pewnie dźwięki, których nie zabraknie już lada chwila w Hollywood Bowl na wyjątkowych dwóch koncertach zespołu Aerosmith.

0: dopiero co ogłosili koncert na Torwarze 9 marca przyszłego roku. Czekamy na więcej dźwięków pokroju Lost in Translation od Palais Royal. A my teraz nieco zmieniamy klimat na rzecz nowej, trzeciej studyjnej płyty wyjątkowego duetu Morning Star Szczyk i Macio. No to jest ten duet, o którym w ostatnich dniach dosyć dużo mówiłem na antenie Eski Rock, a propos tej częstochowskiej i punkowej odsłony Muńka Staszczyka, a propos także ich wspólnej trzeciej płyty Mama. I tak się zdarzyło, że wywołany do tablicy chwilę temu Łukasz Szaciłowski spotkał się ostatnio w wolnej chwili z panami, no i chwilę porozmawiał na temat tej nowej płyty.
1: W studiu Eski Rock mam, proszę Państwa, niesamowitych gości. Przyjechały do mnie stare pancury z Częstochowy. Muniek i Macio.
2: Młode pancury.
3: Witamy wszystkich. Muniek, Staszczyk.
2: Macio.
1: Goście moi przywieźli mi również piękną płytę Mama, przyjaźń. Mam wrażenie, że to jest słowo klucz, jeżeli chodzi o tę płytę.
3: Te samo osiedle częstochowskie, Raków.
2: Szkoła podstawowa numer 17.
3: Nasi rodzice, tatusia wypracowali, jak to się mówiło u nas w hucie, Bolesława Bieruta, której już nie ma, więc jesteśmy chłopakami z robotniczego osiedla i po 20 chyba latach Maciek kiedyś przyszedł na nasz koncert. Mówi, stary, ja właśnie nie wiem co, no, żyje, no, wszystko fajnie, no, ale tej muzy mi tak brakuje. Ja mówię, to zrób kapelę. No i zrobił to Szambu na nowo. Właściwie to jest rodzinna sytuacja. I taka płyta, która nie powstawała typu, wiesz, wchodzimy do studia, wiesz, 2 tygodnie w studio, termin, trzeba wydać, trzeba nagrać klipa. To powstawało tak kroczek po kroczku. Najpierw mi Maciek pokazywał piosenki. Najpierw 2, potem 3, potem 4. Już urosło do 13 i mamy album. Tak, jest to esencja naszej przyjaźni i ja daję tutaj swój front, ale śpiewamy razem, mamy dosyć podobne głosy. Maciek skomponował wszystkie kawałki, teksty napisaliśmy wspólnie.
2: W początkowej fazie ona miała być trzecią płytą Szambu plus Muniek. W związku z tym, że ten zespół się jak gdyby no rozleciał, rozpadł, nie ma generalnie składu, no zdecydowaliśmy, że płytę jednak nagramy. Zygmunt powiedział tak, no to zorganizowałem, no tu jest chyba około 20 osób, którzy wplecili się w projekt Muniek i Macio.
3: No Maciek był producentem.
2: I mamy płytę.
1: Muniek i Macio, płyta Mama, dostępna od 25 września już w sprzedaży. Natomiast teraz próbka twórczości dwóch przyjaciół, Muńka i Macio. Ale co to będzie za próbka, to oni już powiedzą.
4: Kochanie, czas się podnieść i czas pogodzić się, bo ważne jest to dobre, nieważne jest to złe.
1: Takie rzeczy, proszę Państwa, tylko w Eski Rock. Muniek i Macio byli moimi gośćmi. Dzięki, panowie.
2: Cześć, dzięki.

0: To dzisiaj pani Joan Jett zapowiedziała wyjątkowe wydawnictwo z okazji 45. rocznicy wydania tego albumu, albumu Isle of Rock'n'Roll. I 11 grudnia mamy dostać wyjątkową kolekcję. Z jednej strony Isle of Rock'n'Roll, z drugiej strony The Shadow Album. Jak mówi dzisiaj Joan Jett, na tych taśmach pojawią się także niedawno odnalezione i odnowione utwory, o których nikt nie wiedział. Ja myślę, że nikt także nie wiedział do tej pory o przygodzie Bartka.
1: Rocktoberfest 2026.
0: I tak sobie myślę, że to jest naprawdę, drodzy państwo, bardzo rock'n'rollowa historia.
2: Mianowicie ostatnio odbywał się koncert tam zespołów. Zenek Grabowski grał, Cela numer 3, Debil, Seks Bomba. I pech chciał, że tego samego dnia co ten koncert akurat miałem nocną zmianę w pracy i musiałem wybierać, czy ważniejszy dla mnie jest koncert, czy jednak odpowiedzialnie praca, bo na chleb zarobić trzeba, tak. No i stwierdziłem, że po co wybierać, jak można mieć ciastko i zjeść ciastko. Pojechałem na ten koncert. Bardzo dobrze się bawiłem, bardzo dobrze wszedłem na ten koncert. Ale po koncercie wsiadłem od razu w Ubera i prosto z koncertu do roboty. Oczywiście nie miałem ani minuty, żeby się ogarnąć, byłem na styk. Przychodzę do roboty w poobdzieranych spodniach, ćwiekowaną, ciężką, skórzaną kurtką, postawionym irokezem. No i gotowy, zwarty, gotowy do pracy, prosto z koncertu, tak? Ale brawo. Ogólnie w pracy bardzo dobrze odebrali, nawet sobie zdjęcia ze mną robili, także mam nadzieję, że następnym razem tak wystroić się będę mógł właśnie na wasze urodziny, na 22 urodziny Eski Rock. I mam nadzieję, że się zobaczymy, jeżeli ta rock'n'rollowa historia przypadła wam go do gustu.
0: Bartek, bardzo nam ta historia przypadła do gustu. Będziemy ciebie wyglądać 22 października w klubie Progresja, bo myślę, że wiele osób irokezów mieć nie będzie. Gratulacje.
1: Rocktoberfest 2026. Autopromocja. Melina Eskrok.
3: Ale korab.
4: Uwielbiam to, że Amerykanie uśmiechają się non-stop do siebie, prawda? I mówią sobie I'm fine, prawda? Jest świetnie. Nawet jeśli mają fatalny dzień, tutaj nikt nie mówi I love you.
5: To tak zwany Polish smile.
4: To dokładnie, Polish smile. Nikt nie mówi I love you. Ludzie mówią tylko o chorobach i o śmierci.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
6: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny. No to Buch. Legenda polskiego rocka, zespół Kult powróci do Londynu już 17 października z wyjątkowym koncertem. Potężna dawka energii, która wstrząśnie stolicą Wielkiej Brytanii. Arachia, Gdy nie ma dzieci, Baranek i inne ponadczasowe hymny wybrzmią na żywo w samym sercu miasta.
7: Nie przegap największego polskiego wydarzenia muzycznego tej jesieni w UK.
1: Kentish Town O2 Forum. Bilety do kupienia na www.fast-tickets.com. Na koncert zapraszają Buch International Promoters oraz SK Rock. Epic Rock. Największe rockowe hity w symfonicznym wydaniu. Metallica, AC/DC, Queen, Guns N' Roses, Nirvana i wiele więcej. Na scenie m.in. Krzysztof Sokołowski, Kasia Moś, Wojtek Cugowski, Mateusz Ziółko oraz Cooperate Orchestra pod batutą Adama Domurata. Poznań 25 października, Wrocław 7 listopada, Warszawa 16 kwietnia. Bilety na visualproduction.pl.
8: Poleca SK Rock.
9: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy.
10: Doradczyni klienta.
9: Sporo tych ról. Przyda się jej jakieś wsparcie.
11: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6000 zł premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6000 zł, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
12: Reklama.

I my w Trójmieście pozostaniemy za sprawą zespołu, który dokładnie 25 lat po swoim debiucie wraca na festiwale Open Air. Chodzi o zespół, który 1 lipca zamelduje się na Main Stage. To jest nowy headliner, który wraca na ten słynny festiwal. Panie i panowie, już niebawem na żywo będzie można usłyszeć te dźwięki. To Galvanize i dzisiejszy openerowy headliner, czyli My Chemical Brothers, już teraz w SC Rock.

0: Zgłosiło się ponad 300 chętnych, by śpiewać w zespole Skid Row. Ostatnio basista Rachel Bowen dodał, że selekcja trwa w najlepsze. Już jest wybrany trzon, który jest tak naprawdę w tym kolejnym już zaawansowanym etapie na bycie wokalistą zespołu Skid Row, a my czekamy na więcej informacji o tym, kto to w końcu zostanie. Ja przy okazji bardzo bym chciał, żeby to była Lizzie Hale, która niesamowicie sprawdziła się w 2024 roku, kiedy na chwilę zaangażowała się jako wokalistka Skid Row. Moim zdaniem jest to świetny pomysł, ale co wybiorą panowie? No pożyjemy, zobaczymy. Michał Prokopowicz, bardzo dziękuję za dzisiaj. Polecam się także jutro po 18, a już za kilka chwil kawałki mojego życia i nowe inspiracje z gościem Wojtka Góralskiego. Polecamy.
1: Autopromocja. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
2: Zbigniew Podeski.
3: A tutaj też mieliście okazję się przecinać na scenie.
4: To też w ogóle przepiękna postać. Człowiek po prostu. To nie tylko muzyk, nie tylko genialny trębacz, skrzypek, ale człowiek po prostu.
1: Kawałki mojego życia.
5: Dzień dobry, cześć. Witam bardzo serdecznie. Z tej strony Arkadiusz Wiśniewski. Na co dzień wokalista, basista zespołu Czerwone Gitary. Zapraszam Państwa do wysłuchania audycji Kawałki mojego życia.
1: Kawałki mojego życia. Już dziś o 21 w SC Rock. Autopromocja. Reklama.
6: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny. Epic Rock. Największe rockowe hity w symfonicznym wydaniu. Metallica, AC/DC, Queen, Guns N' Roses, Nirvana i wiele więcej. Na scenie m.in. Krzysztof Sokołowski, Kasia Moś, Wojtek Cugowski, Mateusz Ziółko oraz Cooperate Orchestra pod batutą Adama Domurata. Poznań 25 października, Wrocław 7 listopada, Warszawa 16 kwietnia. Bilety na visualproduction.pl.
1: Poleca SK Rock. No to Buch, legenda polskiego rocka, zespół.

0: Dobry wieczór, Wojtek Góralski, zapraszam na kawałki mojego życia. Dzisiaj ze mną i z Państwem Arkadiusz Wiśniewski. Witam Cię serdecznie.
1: Dzień dobry, witam. Cześć Wojtku, witam Państwa, witam serdecznie.
0: Od razu przedstawiam, gdyby samo nazwisko Państwu nic nie mówiło, znaczy nazwisko może mówić dużo, ale to nie ten Wiśniewski. I całe szczęście, czerwone gitary, od 23 lat w tym zespole. I co ciekawe, wiele osób może nie mieć świadomości, że ta kapela cały czas gra.
1: Tak, dokładnie. Ja w tym zespole gram od 23 lat, już trochę ponad nawet. To kawał historii, kawał czasu, dużo pięknej muzyki. Nawet ostatni koncert, który graliśmy tutaj na Grochowie w pobliżu, także w ogóle
0: to
1: sympatycznie. Także okay. Zespół cały czas gra, cały czas koncertuje i jest w dobrej formie.
0: Tutaj, ponieważ studio Eski Rock znajduje się właśnie na Głocławiu w Warszawie, czyli powiedzmy szerzej mówiąc Grochów. Ten właśnie Grochów, o którym śpiewa też Munich w Tirawie.
1: Dokładnie.
0: Poza tym miałeś przyjemność na przestrzeni lat współpracować, jeśli się nie mylę, z Edytą Górniak, to prawda?
1: Tak, zgadza się.
0: Zbigniew
1: tak,
0: Wodecki.
1: Tak, Zbigniew Wodecki, Edyta Górniak.
0: Kurczę, wow.
1: Zespół Fatum.
0: No, to oczywiście, do tego też myślę, że dzisiaj nawiążemy sobie.
1: Tak, tak. Kilka innych osób, takie nazwiska pojawiały się w ogóle i osobowości na mojej ścieżce muzycznej.
0: Pięknie.
1: Tak było.
0: Słuchaj, na koniec programu ja cię zaproszę jeszcze do wersji podcastowej i tam sobie troszeczkę więcej o tym pogadamy, bo jestem szalenie ciekawy, jak się współpracowało, jak to wyglądało, ale widziałem, że przygotowałeś też przepiękną playlistę. Zresztą teraz też zaczynasz, powiedzmy, nową drogę życia, bo będzie można cię słuchać w wersji solowej i tego sobie dzisiaj też posłuchamy. Więc właściwie, słuchaj, nie przeszkadzam, czuj się jak u siebie, baw się dobrze, ja będę cię to oczywiście cały czas zagadywał. To są twoje kawałki życia. Jaco Pastorius na początek.
1: Tak, dokładnie. Jaco Pastorius, od niego się zaczęła w ogóle cała moja historia i przygoda z gitarą basową. To było dawno, dawno temu. Opowiem, jak to było. Pierwsza lekcja u mojego nauczyciela Mirosława Wiśniewskiego, świetnego basisty. Przyszedłem na pierwszą lekcję z nową basówką. Kilka dni wcześniej kupiłem na Nowym Świecie w salonie takim firmowym Yamaha basówkę TRB, chyba 200, coś takiego, piękna, czarna basówka, w ogóle moje marzenie. Poszedłem do Mirka na pierwszą lekcję, no wyjmuję z kartonu tą basówkę, on tak popatrzył, a co to za paździerz w ogóle? Ja tak w ogóle trochę przerażony, ale co się działo? On zaczął tam robić setup tego instrumentu, a w tle leciała płyta. I to była pierwsza płyta Jaco Pastoriusa i Come On, Come Over. I tu się zaczęła moja wielka miłość do Jaco w ogóle, jego partie, basówki w ogóle. To był człowiek, który dokonał rewolucji w świecie gitary basowej, bo do wcześniej basówka była takim instrumentem, który grał tylko partię tła jakiegoś, a Jaco zaczął grać na basówce partię Charlie Parkera, czyli świetnie. Jednego saksofonisty przepięknie wygrywał na tej basówce przeróżne standardy Parkera. No i ja się zachwyciłem tą płytą, stąd pierwszy utwór z płyty Jaco Pastorius.

0: Przypominam, to są kawałki mojego życia. Dzisiaj z nami Arkadiusz Wiśniewski, czerwone gitary i jeszcze parę pięknych kapel w życiorysie można wymienić. The Beatles, Come Together.
1: Tak, dokładnie. No i tutaj zaczynamy taką listę moich ulubionych basistów śpiewających. Paul McCartney to filar zespołu The Beatles. Myślę sobie, że no, współautor wielkiego sukcesu tej grupy. Come Together, przepiękny riff na basówce, basówce zagrane na szlifach, na Hofnerze chyba. Z Polem jest ciekawa historia, że Paul bardzo często nagrywał te basówki po tym, jak wszyscy nagrali w studio wszystkie instrumenty. On twierdził, że wtedy mu najlepiej się nagrywa basówkę, kiedy ma nagrane bębny, wokale Johna i wtedy przychodził późną nocą do Abbey Road i wtedy nagrywał różne partie, wymyślał te świetne melodyjki tak naprawdę, bo Paul nie gra na tej basówce tak dokładnie jako fundament, bo generalnie każdy myśli o basówce, że to jest instrument, który ma kleić w ogóle, czasem
0: napędzać.
1: Dokładnie, czasem tam słychać, co ta basówka gra, czasem nie. Na przykład moja córcia fajnie powiedziała, kiedyś będąc na koncercie, mówi: tato, wiesz co, ja to tak naprawdę nie wiem, co ty tam grasz na tej basówce, ale jak przestajesz grać, to tak jakby się coś zepsuło w zespole. I trochę jest takie myślenie o basówce. Akurat Jaco grał trochę inaczej, bo grał solo i w ogóle grał przepiękne melodie. Paul podobną melodykę stosował, tyle że nie był tak świetnym technikiem, ale w ogóle cała koncepcja i to, jak grał i śpiewał na basówce, gra i śpiewa, bo Paul cały czas koncertuje i to jest w ogóle fenomen.
0: To prawda.
1: Także no, to jest numer jeden na liście śpiewających basistów u mnie i Come Together to coś, co polecam wszystkim w ogóle słuchaczom i w ogóle basistom, którzy zaczynają przygodę w ogóle z tym instrumentem.

0: mojego życia w ESC Rock.
1: Wracamy w kawałkach mojego życia. Arkadiusz Wiśniewski, przypominam, dzisiaj razem z nami The Police i Sting. Kolejna twoja propozycja.
2: Tak, tak, to kolejny basista śpiewający w ogóle. The Police, super trio, w ogóle energia, stadionowy drive, w ogóle bardzo nośne melodie. No i Message in the Bottle to jeden z ulubionych kawałków Stinga. Ja też uwielbiam w ogóle jego melodykę, jego sposób gry na basie. On jest taki, właśnie tak trochę odchodzimy od Jacko, bo Jacko był jubilerem dźwięku i w ogóle u niego wszystko przepięknie się zgadzało. Paul McCartney trochę inaczej gra. Granie Stinga jest takie brudne, w ogóle bardziej rockowe, ale to jest super. To jest super. Tutaj w ogóle o Stingu. Ze Stingiem jest taka ciekawa historia, bo jest wykształconym muzykiem. Często dochodziło do różnych sporów z bębniarzem, który gra w The Police, grał z Copelandem chyba, to nie wiem, czy dobrze wymawiam jego nazwisko. I oni często mieli różne konflikty. Stingowi się bardzo nie podobała dynamika i taka różnorodność, mieszanie w ogóle na tych bębnach i dochodziło do konfliktów. No i Copeland po to, żeby jakoś sobie poradzić z tymi emocjami, różne dziwne rzeczy na Stinga zapisywał na swoich bębnach. Także to taka śmieszna historia, ale w momencie, kiedy Sting już rozpoczął karierę solową, znowu jest kolejny drobny konflikt z kolejnym świetnym bębniarzem, z Vinnym Kalejutą, który no, jest genialnym sidemanem, nagrał, nie wiem, chyba tysiące płyt i on grał przez lata ze Stingiem, no i tam była jakaś znowu podobna sytuacja, że Stingowi coś się nie podobało i doszło do rękoczynu.
1: No kurczę, to nie wiedziałem, że
2: tak. I jakaś taka właśnie Vinny nie wytrzymał i skończyło się to rękoczynem. Trochę się z tego śmieję, bo finał był taki, że jeszcze przez wiele lat Sting z Vinnym grali i tworzyli świetną sekcję i to jest ciekawe. To jest ciekawe, że tarcia w zespole są czymś dobrym, może bez rękoczynów, ale kiedy ludzie po prostu się jakoś tam spierają, to jest to kreatywne i powoduje tylko i wyłącznie rozwój.
1: The Police, Message in a Bottle, posłuchajmy i za chwilę wracamy.

0: Proszę Państwa, to są kawałki mojego życia. Dzisiaj z nami Arkadiusz Wiśniewski, człowiek, który od wielu, wielu lat reprezentuje czerwone gitary i teraz sięgniemy po Waszą twórczość, która jest przeogromna.
1: Tak, czerwone gitary to bank piosenek, bank przebojów, bo tych przebojów jest naprawdę dużo. Mhm. Myślę sobie, że czerwone gitary są zespołem, który na swojej liście ma największą ilość przebojów. No i właśnie, jednym z nich jest piosenka o tytule Ciągle pada.
0: Tak jest. Asfalt ulic jest dziś śliski jak brzuch ryby.
1: Dokładnie. Genialnie to wypowiedziałeś.
0: Trzy razy ćwiczyłem, jak tutaj siadłem.
1: Super. Ta piosenka jest często stosowana jako ćwiczenie logopedyczne, ale też jako ćwiczenie dla wokalistów na dykcję, a jest naprawdę trudna do wyśpiewania. A jeszcze trudniejsze jest, kiedy trzeba zagrać ten riff, który jest tam grany na basówce z gitarą i w ogóle to, myślę sobie, to był chyba 68 rok, kiedy koledzy to wymyślili i to było takie stonsowe w ogóle granie z takim pazurem, trochę jak na czerwone gitary, nawet za mocne, bo też tam jest ciekawy bit na bębnach w ogóle. No i właśnie, stąd też wybrałem tą piosenkę ze względu na ten riff, kurczę, który jest niepowtarzalny, w ogóle na bębnach tam gra Jerzy, świetnie to wymyślił, nie wiem, czy w ogóle kto był inicjatorem tego bitu, ale no ten, moim zdaniem ten bit jest super, do tego właśnie świetnie zagrana basówka chyba przez Suwerena i na gitarze w ogóle z takim oktawerem riff zdublowany, także tworzy to taki niepowtarzalny charakter tej piosenki, która jest tak naprawdę niełatwa i do zaśpiewania, i do zagrania.
0: To prawda. Posłuchajmy sobie zatem.

0: życia w ESC Rock.
1: Czerwone gitary za nami, ciągle pada. Jak był u mnie Łukasz Drapała, czyli aktualny wokalista Perfektu, to właśnie też wspominał ten utwór i akurat ten fragment, o którym przed chwilą cytowaliśmy sobie, że to piękna zbitka słowna. Eric Clapton jako kolejna propozycja, czyli wielka klasyka Bad Love.
2: Tak, Bad Love to jedna z moich ulubionych piosenek i znowu tutaj jest ciekawostka, sekcja rytmiczna w ogóle wzbogacona o Phila Collinsa. Nie wiem, czy państwo o tym wiedzą.
1: Myślę, że dla wielu osób będzie to ciekawostka.
2: Tak, tam na bębnach zagrał Phil Collins, natomiast na drugiej gitarze zagrał Michael Jones, legenda zespołu Foreigner. No i świetna piosenka, świetny wokal Claptona, za który otrzymał Grammy za najlepszy wokal rockowy. Do tej piosenki mam jakiś taki sentyment, coś we mnie robi, coś porusza we mnie jakieś emocje, nie wiem, czy to związane z miłością, ale zawsze ten głos w ogóle Claptona i ta kompozycja jest dla mnie ważna. I myślę sobie, że te bębny w ogóle, które są bardzo specyficzne i jak ktoś na przykład jest fanem Collinsa i słyszał jego różnego rodzaju płyty, no to myślę, że po pierwszych 5 dźwiękach od razu będzie wiedział, że tam gra Phil Collins i to jest ujmujące. Dla mnie też to jest takie ciekawe, bo generalnie tak też znowu tutaj o bębnach się tak myśli, że bębny to w ogóle to jest taki instrument, który tam gra boom, clap i w zasadzie jaka to różnica, czy ktoś zagra tak, czy inaczej. A tutaj po pierwsze w feelingu Phila po prostu jest specyficzny, niesamowity groove, to jest jedna sprawa, a druga rzecz to jest brzmienie tych bębnów. Ona jest tak charakterystyczna, artykulacja Phila jest tak niesamowita, że po prostu po paru dźwiękach już słychać, że to on i w połączeniu właśnie z Ericiem Claptonem po prostu daje to przepiękną w ogóle kompozycję.
1: Absolutnie, bez dwóch zdań. Posłuchajmy sobie zresztą.

0: autopromocja. SK Rock prezentuje. Rocktoberfest 2026. Wejdź na skrock.pl i opisz twoje najbardziej rock'n'rollowe przeżycie tego roku. Słuchaj Eski Rock i zgarnij zaproszenia na ten wyjątkowy wieczór. Krzysiek Sokołowski.
1: Taka trochę dziwna, chyba nietypowa historia. Mówi się o tym, że muzyk rockowy wychodzi na scenę zawsze pod wpływem, a my z Nocnym Kochankiem stwierdziliśmy, że zaryzykujemy i zagraliśmy kilka koncertów zupełnie na trzeźwo. Wydaje mi się, że to jest największy poziom rock'n'rolla, na jaki ten zespół mógł sobie kiedykolwiek pozwolić. I w związku z tym serdecznie zapraszam na tegoroczny Rocktoberfest.
0: Rocktoberfest 2026. Autopromocja. Reklama.
2: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
0: No to Buch. Legenda polskiego rocka, zespół Kult powróci do Londynu już 17 października z wyjątkowym koncertem. Potężna dawka energii, która wstrząśnie stolicą Wielkiej Brytanii. Arachia, Gdy nie ma dzieci, Baranek i inne ponadczasowe hymny wybrzmią na żywo w samym sercu miasta.
3: Nie przegap największego polskiego wydarzenia muzycznego tej jesieni w UK.
0: Kentish Town O2 Forum. Bilety do kupienia na www.fast-tickets.com. Na koncert zapraszają Buch International Promoters oraz SK Rock.
4: W browarni Gitna z kuponem Lidl Plus. Od piątku do soboty wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od piątku do soboty wszystkie piwa w butelkach zwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
6: Epic Rock. Największe rockowe hity w symfonicznym wydaniu. Metallica, AC/DC, Queen, Guns N' Roses, Nirvana i wiele więcej. Na scenie m.in. Krzysztof Sokołowski, Kasia Moś, Wojtek Cugowski, Mateusz Ziółko oraz Cooperate Orchestra pod batutą Adama Domurata. Poznań 25 października, Wrocław 7 listopada, Warszawa 16 kwietnia. Bilety na visualproduction.pl.
0: Poleca SK Rock. Reklama. Kawałki mojego życia w SC Rock.
7: I wracamy, jesteśmy. Kawałki mojego życia, Arkadiusz Wiśniewski, zespół Czerwonej Gitary, Metallica, Whiskey in the Jar. Jako kolejna propozycja, chyba taka najmocniejsza z tych wszystkich, które nam tutaj dzisiaj przyniosłeś.
8: Tak, najmocniejsza w ogóle. To mam sentyment taki bardzo osobisty do tej piosenki, bo z nią w ogóle łączy się wiele, wiele historii. Tutaj może będzie trochę dłużej. Więc tak, po pierwsze, pewnie nie każdy wie, że to jest kompozycja i piosenka, którą kiedyś przed laty wykonywał Tony Lizzy, a co ciekawe, tutaj mamy do czynienia z kolejnym śpiewającym basistą. Nie pamiętam dokładnie nazwiska tego basisty, ale świetny, zdolny basista Tony Lizzy zaśpiewał Whiskey in the Jar i to była ta pierwsza wersja. W ogóle piosenka tak naprawdę to jest jakąś taką ludową, irlandzką kompozycją, chyba o nieznanych korzeniach. No ale co ciekawe, po latach po tą piosenkę sięgnęła Metallica. Metallica w ogóle przefajny zespół, fajne granie, mocne, rockowe. Swego czasu, kiedy zaczynałem grać na basówce i śpiewać w ogóle, postanowiłem, że ja spróbuję też się zmierzyć z tą piosenką i mam takie właśnie doświadczenie i historyjki, kiedy śpiewałem właśnie Whiskey in the Jar i no i to było fajne, takie fajne, śmieszne, ciekawe w ogóle. Stąd nasz pomysł, żeby wrzucić tutaj na tą listę, tą piosenkę właśnie z takiego powodu osobistego.

0: Wracamy. To są kawałki mojego życia i teraz zespół, który jak się dowiedziałem, że będziesz moim gościem, to miałem nadzieję, że się pojawi i się cieszę, że się pojawia. Fatum. Utwór Zamknięta w moim sercu, ale w ogóle zespół Fatum, to, że miałeś okazję w nim grać przez jakiś czas, dla mnie to też jest kawałek mojego muzycznego życia, znaczy jako słuchacz akurat.
1: Jasne. Super, cieszę się w ogóle, że właśnie, że jesteś fanem tego zespołu. Tak, moja historia z Fatum miała miejsce wiele lat temu. No i właśnie opowiem tutaj o pierwszej próbie. Przyszedłem na pierwszą próbę. Krzysiek Ostasiuk, Juraja, z przepięknym, czterooktawowym głosem. Po prostu mnie zamroził. Często ludzie mówią o tym, że mają ciarki w ogóle. Teraz aż czuję, jak mi przechodzą ciarki po prostu po plecach. Często ludzie mówią właśnie, że mają ciarki, jak ktoś śpiewa, gra. I ja dokładnie tego doświadczyłem. Przyszedłem na pierwszą próbę, no i oczywiście legendarna mania szybkości. Krzysiek zaczyna śpiewać po prostu, no i to było genialne. Genialne, w ogóle fajny gość. Od razu w ogóle między nami się fajna relacja zawiązała, bo ja generalnie byłem bliższy muzyce jazzowej, w ogóle grałem w różnych projektach bardziej jazzowych, a ten rok to tak trochę z ciekawości, trochę byłem ciekaw w ogóle. I właśnie wtedy mnie do tego zespołu zaprosił Piotr Bajus, gitarzysta, kompozytor, w ogóle między innymi Mani Szybkości, między innymi piosenki Zamknięta w moim sercu. No i właśnie, no niesamowite wrażenie. Z Jurajem się zakumplowałem od razu, druga próba. Krzysiek przyniósł taką dużą reklamówkę i mówi, mam coś dla ciebie. No i przyniósł mi swoją całą taką płytotekę w ogóle, Deep Purple, w ogóle Juraja Hip i przeróżne płyty. I ja w ogóle siedziałem i to studiowałem, bo chciałem poznać po prostu w ogóle taką estetykę rockową bardziej. I tu też się zaczęła moja przygoda właśnie z Deep Purple, ze słuchaniem takiego bardziej rockowego grania. Co dalej? Niestety ta historia trochę bardzo smutno się zakończyła. Zaczęliśmy próbę przygotowania do nowej płyty. Płyta była gotowa. W poniedziałek mieliśmy wchodzić do studia, do studia Winka Chrusta, zresztą w którym była nagrywana pierwsza płyta zespołu Fatum, między innymi Mania Szybkości. Ale piątek albo w sobotę Krzysiek wyszedł na spacer, zemdlał i podczas reanimacji zmarł. Niestety tej płyty nie nagraliśmy. Historia bardzo smutna, także ja bardzo mile go wspominam i też właśnie to jemu chciałbym zadedykować w ogóle tą piosenkę, bo ta piosenka zrobiła na mnie takie największe wrażenie i też tam on moduluje swoim głosem od takiego ciepłego, niskiego śpiewania po prostu przepiękną górę, jaką miał w swoim głosie. No i tak jak powiedziałem, ciepło mi się robi na sercu, w ogóle na ciele, jak opowiadam o nim. Bo to jest właśnie taki przykład, że często ludzie sobie myślą, że jakieś rzeczy, jakieś materialne w ogóle takie kawałki są wartością i czymś, co określa człowieka. A tak naprawdę człowieka określa to, co po nim zostaje w naszych emocjach.

0: kawałki mojego życia w SC Rock.
1: Jesteśmy z powrotem. Aż się wzruszyłem, jak tak opowiadałeś. I ja, państwo w radiu nie widzą, ja ciebie widzę na żywo, widzę, jak oczy ci się zaszkliły. Zespół Fatum za nami, wracamy, przypominam, Arkadiusz Wiśniewski dzisiaj z nami. Między innymi człowiek, który od wielu, wielu lat reprezentuje czerwone gitary. I teraz też nawiążemy do tego zespołu i chyba do twojej własnej kompozycji.
2: Tak, dokładnie. Dokładnie, pomyślałem sobie, że fajnie jakby na tej liście znalazła się piosenka, pierwsza piosenka, którą napisałem dla czerwonych gitar w ogóle, to też taka ważna piosenka w moim życiu, choć w momencie, kiedy ją pisałem, to w ogóle nie miałem pojęcia, że to może być piosenka dla czerwonych gitar, że to będzie piosenka w ogóle, która stanie się przebojem, która będzie cały czas grana przez te 20 parę lat cały czas gramy tą piosenkę, cały czas ona jest w ogóle przebojem, który staje w szranki z takimi hitami jak właśnie Ciągle pada, Nie zadzieraj nosa i w ogóle Daje sobie radę. To kiedyś na to tak nie patrzyłem w ogóle. Przyniosłem tą piosenkę do zespołu. Z nią też się wiąże taka ciekawa historia, bo zespół Czerwone Gitary nagrywał płytę OK i płyta w zasadzie była skończona. Był tam komplet piosenek. Ja jakoś tak pomyślałem, że skoro jestem w tym zespole, skoro dołączam do tego zespołu, to poza tym, że wniosłem partię basówki i chórków do różnych piosenek na tej płycie, to dobrze by było, żebym też coś skomponował i przyniósł coś swojego, żeby to było bardziej takie wartościowe w moim sercu i dla mnie. I przyniosłem tą piosenkę. Wtedy na gitarze grał Marek Kisieliński. Zrobiliśmy szybko aranż. W ogóle w zasadzie piosenka powstała w 2 dni. Przynieśliśmy ją tak nieśmiało w ogóle do zespołu i pamiętam oczy Jerzego Skrzypczyka i w ogóle komunikaty niewerbalne. Jak ją usłyszał, to tak jakby wygrał po prostu 1 000 000 na loterii. No i wtedy wiedziałem, że jest już dobrze. Piosenka się stała w ogóle singlem promującym płytę OK. Mam 1 000 000 odsłony i na YouTubie, na Spotify'u, także jest to dla mnie mega wartość. No i to jest taki osobisty kawałek, który jest dla mnie bardzo ważny.

0: Zmierzamy powolutku do końca. Kawałek numer 9, U2, Vertigo.
1: Tutaj chciałem trochę tą kapelą nawiązać do swoich początków w ogóle i do pierwszych takich garażowych historii, pierwszego grania. Pamiętam, miałem taki zespół, w którym graliśmy w Józefowie Pobliskim tutaj w Domu Kultury i graliśmy różne covery. Między innymi były to piosenki U2 i jedną z tych piosenek wtedy była piosenka Where the Streets Have No Name. Przepiękna piosenka, w ogóle też takie proste granie, prosta gitara edge, a w ogóle przepiękne delaye, w ogóle cała koncepcja YouTube opiera się na tych delayach w dużej mierze. Prosty groove, no i znowu, kurczę, stadionowe w ogóle hity. Do nich należy ta piosenka Vertigo, o której chciałem powiedzieć. Też z nią się łączy taka śmieszna historia, bo z czerwonymi gitarami gramy, jest tam taki moment, kiedy zespół jest przedstawiany i ja wpadłem na taki pomysł, żeby trochę podbić energię, to jako ciekawostkę gramy właśnie ten, w tej chwili gramy inny riff, ale graliśmy przez długi czas, przez kilka lat właśnie ten fragment Vertigo z tym riffem i to w ogóle było ciekawe i też to było taką zagadką dla publiczności i no to było fajne, stąd powrót do YouTube i tej piosenki.

0: kawałki mojego życia w ESC Rock.
1: I proszę Państwa, to są kawałki mojego życia. Dzisiaj Arkadiusz Wiśniewski, zespół Czerwone Gitary i też człowiek, który występuje solowo. I na wielki finał naszego spotkania twoja twórczość solowa, ta najnowsza, najświeższa.
2: Tak, dokładnie. Singiel Nocny Spacer to jest pierwsza piosenka, która zapowiada moją płytę 50 na 25. 50 lat życia, 25 lat historii na scenie. Historii. Powiedziałem historii, bo parę dni temu rozmawiałem z Jurkiem Skrzypczykiem, który jest perkusistą zespołu Czerwone Gitary i w zasadzie nie opuścił ani jednego koncertu tego zespołu i on tak popatrzył na mnie, mówi, kurczę, to już tyle lat. Mówi, to już jest historia. To nie jest epizod.
1: Ćwierćwiecze.
2: Dokładnie. I to było takie poruszające. No i ja właśnie zbierając historię, tak naprawdę swojego życia. Postanowiłem wydać ten album, postanowiłem nagrać ten album i on jest właśnie o moim życiu, o tym, co się w nim działo, pokazuje różne emocje, bo też ta płyta będzie się składała z piosenek, które zahaczają o różne emocje. Piosenka Nocny Spacer zahacza o samotność, tęsknotę, potrzebę posiadania w życiu kogoś bliskiego, przed kim możemy się bez

0: Nocny spacer. Arkadiusz Wiśniewski. Na antenie jest krok w kawałkach mojego życia. Na koniec tej audycji. Dziękuję ci uprzejmie. To była wielka przyjemność. Dziękuję, że wpadłeś i poświęciłeś czas.
1: Dziękuję bardzo. Mi też było bardzo miło. Dziękuję pięknie.

0: To były kawałki mojego życia. Listę wszystkich utworów znajdziesz na skrock.pl. Reklama. No to Buch. Legenda polskiego rocka, zespół Kult powróci do Londynu już 17 października z wyjątkowym koncertem. Potężna dawka energii, która wstrząśnie stolicą Wielkiej Brytanii. Arachia, Gdy nie ma dzieci, Baranek i inne ponadczasowe hymny wybrzmią na żywo w samym sercu miasta.
1: Nie przegap największego polskiego wydarzenia muzycznego tej jesieni w UK.
0: Kentish Town O2 Forum. Bilety do kupienia na www.fast-tickets.com. Na koncert zapraszają Buch International Promoters oraz SK Rock.
2: W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus od piątku do soboty wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Epic Rock. Największe rockowe hity w symfonicznym wydaniu. Metallica, AC/DC, Queen, Guns N' Roses, Nirvana i wiele więcej. Na scenie m.in. Krzysztof Sokołowski, Kasia Moś, Wojtek

0: Cugowski, Mateusz Ziółko oraz Cooperate Orchestra pod batutą Adama Domurata. Poznań 25 października, Wrocław 7 listopada, Warszawa 16 kwietnia. Bilety na visualproduction.pl.
1: Poleca SK Rock. Reklama. SK Rock.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: Rozpoczynamy drogowskazy. To jest nasze kolejne spotkanie na antenie Eskirok. Bardzo cieszę się, że mogę się z wami przywitać, no i przedstawić. Ja się nazywam Aleksandra Galant i dzisiaj spróbuję wraz z wami zgłębić temat zakresu prawa. Mam nadzieję, że nikogo nie wystraszyłam, bo też nie do końca mam rację. Nie będziemy zagłębiali się przesadnie w zapisy prawa. Będziemy rozmawiać o ludziach, wobec których te przepisy niedawno zostały uszczelnione. Polskie prawo zaczęło chronić sygnalistów. Mówię niedawno, a to jest historia tak naprawdę ze stycznia 2025 roku, kiedy przepisy chroniące sygnalistów w Polsce zaczęły w pełni obowiązywać. Z czym ten sygnalista się kojarzy? Ja przyznaję, że mnie w ostatnim czasie kojarzy się przede wszystkim z medialnymi doniesieniami. Ja nie chcę wchodzić w szczegóły, nie chcę tych spraw roztrząsać, ale podejrzewam, że wielu i wiele z was, słuchając wiadomości, chociażby w naszym radiu, usłyszało, że do jakiegoś finału sprawy doprowadziło właśnie zgłoszenie sygnalisty, albo sygnalista został potraktowany wbrew przepisom ustawy, o której przed momentem powiedziałam. Ja także te wiadomości słyszałam, no i przyznam szczerze, że zaczęłam się zastanawiać, kim są sygnaliści, jak oni są w tych swoich firmach usankcjonowani, to jest jedno, ale co ciekawe, to jak oni na funkcjonowanie firmy, swoich współpracowników mogą wpływać, mam nadzieję, w jaki sposób mogą ich chronić i poprawiać jakość ich miejsca pracy. Czy tak jest zawsze? Czy my tych sygnalistów potrzebujemy i czy my ich odwagę, bo chyba mogę mówić tutaj o odwadze, pewnej odwadze cywilnej, szanujemy. Między innymi o to będę pytała gościa dzisiejszego spotkania, czyli pana Jakuba Niemoczyńskiego, który jest radcą prawnym i compliance officerem w kancelarii Kopeć i Zaborowski. Witam w drogowskazach.
2: Dzień dobry, bardzo mi miło.
1: Wiem, że temat jest dla pana z punktu zawodowego bardzo ważny, że zgłębia go pan i się nim zajmuje. Mam nadzieję, że zgodzi się pan ze mną, że zupełnie naturalnym pytaniem, które nam otworzy, mam nadzieję, cały worek z kolejnymi wątkami, jest to, kim jest sygnalista.
2: No właśnie, to jest bardzo dobre pytanie na początek. Ja się bardzo cieszę, że rozmawiamy tutaj o tym, zwłaszcza w takim radio, że jest to debata ekspercka, bo takich było dużo.
1: Ale starałam się przygotować.
2: Bardzo się cieszę. Ja się tym tematem rzeczywiście zajmuję już długo, bo chyba od 2018 roku, kiedy pojawiły się pierwsze informacje o tym, że Unia Europejska szykuje nam takie przepisy, że ma się pojawić dyrektywa, to jest dyrektywa, która ostatecznie weszła chyba w 2019 roku, została przyjęta, o ochronie osób zgłaszających naruszenie prawa. I od tego czasu patrzyłem na cały proces legislacyjny w Polsce, jak my się przygotowywaliśmy do wdrożenia tych przepisów, bo dyrektywa to nie jest tak jak rozporządzenie, że wchodzi tego samego dnia, kiedy zostaje ogłoszone. To są jakieś takie wytyczne dla państw unijnych, które mają stworzyć wspólne ramy takich przepisów. Więc od tego 2019 roku Polska miała teoretycznie 2 lata na wdrożenie tych przepisów, czyli w 2021 roku nasza ustawa polska powinna się pojawić. No oczywiście to, jak sama pani powiedziała, się nie udało. Ostatecznie ta ustawa została przyjęta w 2024 roku, zaczęła obowiązywać od września, a niektóre jej zapisy, tak jak pani powiedziała, na początku stycznia 2025. Ale to pokazuje, jak długo nam zajęło rozmyślanie o tych przepisach. To, że to był tak długi okres, to też nie znaczy, że to się udało, że to było gruntownie przemyślane. Raczej ten projekt był spychany przez kolejne rządy, kolejne ministerstwa, bo one też się zmieniały, które się tym zajmowały. Duże były problemy, żeby w ogóle to weszło w życie. Ostatecznie to się udało, ale też muszę powiedzieć, że zacząłem od tego, że cieszę się, że o tym rozmawiamy. Bo wtedy, kiedy ta ustawa wchodziła i przez ten cały okres od przyjęcia dyrektywy, tej rozmowy w ogóle nie było. Nie było debaty na ten temat. Państwo nie postarało się o żadną kampanię informacyjną dotyczącą tego tematu. A jak zaraz powiemy, kwestia sygnalistów, ochrony sygnalistów dotyczy praktycznie całego rynku pracy.
1: Bardzo ciekawe jest to, co pan mówi, że zwrócił pan uwagę, że takiej kampanii nie było. Ja oczywiście biorę taką poprawkę, że być może ona do mnie nie dotarła, ale prawda jest taka, że niedawno przed naszym spotkaniem zrobiłam sobie taki całkiem solidny research i nie znalazłam takich informacji rzeczywiście. Wydaje mi się, że taki obszar kampanii, edukacji, informowanie przy tym temacie tak sobie wygląda, również dlatego poczułam się uprawniona, żeby tak bardzo wprost na dzień dobry pana zapytać, kim jest sygnalista, bo my mówimy o ustawie, która tych sygnalistów chroni. Swoją drogą pan już już zwrócił uwagę, jak ważny jest konkretny język, bo ja powiedziałam, że ustawa zaczęła w pełni obowiązywać od stycznia 25 roku. Pan powiedział, że od września 24 w jakimś obszarze, w jakiejś części ona już obowiązywała. My mówimy o ochronie sygnalistów, ale żeby zdawać sobie sprawę z tego, jak ważna ona jest, chyba trzeba zacząć od tego, żeby wiedzieć, kim jest sygnalista i czym się zajmuje. To znaczy, czy każdy z nas w naszym miejscu pracy może być sygnalistą?
2: Dokładnie tak. To jest najprostsza definicja sygnalisty. Każda osoba fizyczna może dokonać zgłoszenia naruszenia prawa. Musi być tak zwany kontekst związany z pracą, czyli po prostu każdy, kto wykonuje jakąś pracę, nieważne dla kogo, może takim sygnalistą być i może liczyć na ochronę zapewnioną przez państwo. Kulturowo i oczywiście dużo wcześniej, zanim pojawiły się te przepisy, to nie jest żadna nowa konstrukcja sygnalista. Z angielskiego whistleblower. Mamy to od dawna w świecie korporacyjnym, zarówno polskim i oczywiście międzynarodowym. Sygnaliści są od bardzo dawna, czyli to nie jest coś zupełnie nowego. Wszyscy państwo, którzy pracujecie w korporacjach dużych, międzynarodowych, w Polsce dokładnie wiecie od wielu lat, kto to jest sygnalista, że możecie zgłaszać pewne nieprawidłowości, naruszenia i są specjalne jednostki w firmie, które się zajmują wyjaśnianiem tych spraw, a wam przysługuje za to ochrona. Ale w Polsce dopiero dla wszystkich właśnie to jest ten wrzesień 2024, czyli każda osoba fizyczna, każdy pracownik, ale nie tylko pracownik, to jest też każda osoba świadcząca pracę, czyli jeżeli mamy pracodawcę, który ma osoby na umowę o pracę, ale ma też pracowników takich na kontraktach B2B, ma stażystów, praktykantów, to są wszystko osoby, które mogą zostać w organizacji sygnalistą. Mogą być co więcej kandydaci do pracy. Jeżeli już w trakcie tego procesu rekrutacyjnego zobaczą, będą świadkami jakichś nieprawidłowości, jakichś naruszeń prawa, to mogą być tak samo byli pracownicy. Czyli jak widać dotyczy wszystkich, to jest i sektor prywatny, i sektor publiczny. Czyli to nie ma znaczenia, czy to państwo nas zatrudnia, czy pracujemy w urzędzie, w administracji, czy pracujemy w prywatnej firmie. Więc jeżeli ten pracodawca taki zatrudnia powyżej 50 osób, to wtedy ma obowiązek wdrożyć procedurę zgłoszeń wewnętrznych. I wszyscy państwo, którzy pracujecie w takich firmach, w których jest właśnie ponad 50 osób, mówmy ogólnie pracowników, ale tak jak powiedziałem, chodzi o wszystkie osoby świadczące pracę, czyli nie tylko umowy o pracę. To powinniście państwo mieć dostęp do takiej procedury. Ona 2 lata temu pewnie została przyjęta. No i pytanie tylko, czy o niej rzeczywiście wiecie, czy została wam odpowiednio zakomunikowana i czy z niej korzystacie.
1: Cieszę się, że pan powiedział o tych 50 osobach, bo ja miałam w tyle głowy, że w mniejszych firmach, przedsiębiorstwach z takiej możliwości i z takiej ochrony przede wszystkim nie można korzystać, ale nie na tym chciałabym się skupić. Czy zatem pracownik firmy, która dostarcza do organizacji jakieś zaopatrzenie, wykonując swoją pracę regularnie widzi, że na przykład ta procedura, nie wiem, rozładowywania, wyładowywania nie odbywa się zgodnie z zasadami bezpieczeństwa, że pracownik tej firmy, który odbiera od niego ten towar, jest narażony na jakieś ryzyko. Czy to też może być zgłoszone? Bo to jest taki mój wstęp do pytania o to, co my możemy zgłaszać, bo wiem, że to też jest bardzo dokładnie opisane i bardzo zaskoczyło mnie, że niektóre problemy, które wydawałyby mi się oczywiste do zgłaszania przez sygnalistów, nie są tam wymienione.
2: Ci nasi kontrahenci, inni przedsiębiorcy, z którymi organizacja współpracuje, też mogą być sygnalistami. To ma dużo sensu, bo często takim zewnętrznym osobom jest dużo łatwiej dokonać takiego zgłoszenia. Właśnie dlatego, że nie boją się tych wszystkich konsekwencji, o których później pewnie jeszcze będziemy sobie rozmawiać. Więc absolutnie takie osoby różnią. Więc jak widzimy, katalog tych osób, które tą sygnalistą mogą być, jest bardzo duży. Ale pani teraz też zapytała o to, co ten sygnalista może zgłaszać. No i tu jest właśnie klucz całego problemu albo niejasności i niezrozumienia dla tego, kim ten sygnalista oficjalny jest, bo on nieoficjalnie to jest ktoś, kto po prostu zgłasza wszelkie nieprawidłowości. Ale oficjalnie, jak już wejdziemy w tą ustawę, no to pewne warunki i pewne wymogi takie zgłoszenie musi spełniać.
1: Podając ten przykład wyładowywania towaru, pewnie zahaczyłam o jakieś BHP, no bo zakładam, że osoby, które podnoszą ciężary, czy rozpakowują materiały, są tym BHP jakoś zobowiązane. Nie wiem, czy BHP w to wchodzi, ale sądzę, że też myśląc o sygnalistach, często myślimy o osobach, które zwracają uwagę na to, na przykład w jaki sposób pracownicy są traktowani, czy tam nie ma jakichś naruszeń chociażby z zakresu mobbingu, a mobbing chyba sygnalistów nie dotyczy.
2: No nie, no właśnie, i zarówno i BHP, i tutaj zawołanie dotknęło.
1: Czyli 2 ślepe strzały.
2: Niestety jest pewien katalog naruszeń prawa wymienionych w ustawie, ich jest 17. które naruszenia w tych konkretnych dziedzinach prawa można zgłaszać. Niestety zarówno i mobbing, jak i przepisy dotyczące BHP, one nam bardziej chodzą w naruszenia z zakresu prawa pracy. A prawo pracy na ostatniej ścieżce, drodze do uchwalenia tej ustawy zostało z tego katalogu wyrzucone. Głównie za sprawą lobbingu pracodawców, którzy podnosili, że dokonywanie przez pracowników wszelkich zgłoszeń dotyczących prawa pracy i wynagrodzenia, i urlopy, i właśnie mobbing, i dyskryminacja, to zablokuje im całą działalność firmy, każdy będzie zgłaszał, zrobi się chaos i wszyscy będą tylko liczyli na tą ochronę, którą to zgłoszenie zapewnia, więc te przepisy na ostatniej drodze wypadły, co nie jest idealnym rozwiązaniem, bo jak zaraz Państwu powiem, jakie są kategorie tych naruszeń prawa, do których można zgłaszać, no to dla wielu z Państwa one będą abstrakcyjne. To, co dla większości z Państwa jest najważniejsze, to są właśnie te przepisy prawa pracy, więc jeżeli dajemy zestaw przepisów i mówimy, zostań sygnalistą, ale tak naprawdę ja nie rozumiem, co mogę zgłosić, bo mnie to nie interesują te kategorie, co sprawia, że te przepisy są martwe. Aczkolwiek pamiętajmy, że w ustawie jest taka możliwość, że pracodawca sam dobrowolnie rozszerza sobie ten katalog. I on może rozszerzyć właśnie na przykład o przepisy prawa pracy, o swoje wewnętrzne regulacje, o swoje procedury i wtedy rzeczywiście możemy dokonywać zgłoszeń i w tych zakresach i bardzo dużo odpowiedzialnych, poważnych organizacji dokładnie tak to robi. Ale na początek, żeby zostać sygnalistą, trzeba spełnić pewne warunki. Już powiedziałem, że trzeba być osobą fizyczną, czyli to nie może takiego zgłoszenia dokonać po prostu firma. Trzeba zgłosić naruszenie prawa. Czyli nie każdą nieprawidłowość, tylko musi być to naruszenie prawa. Musi to prawo być obchodzone albo łamane. Po trzecie, trzeba to zrobić w dobrej wierze. Czyli mieć przynajmniej uzasadnione podejrzenie, że do tego naruszenia prawa dochodzi. Nie trzeba mieć dowodów całej listy od razu, żeby dokonać zgłoszenia, ale trzeba przynajmniej mieć jakieś uzasadnione podejrzenie i podstawy do tego, żeby to twierdzić. Fałszywe zgłoszenia, czyli tak jak mam te uzasadnione podstawy, to nie będzie to fałszywe zgłoszenie, co zrobiłem, nawet jeżeli w toku postępowania później jakiegoś wyjaśniającego okaże się, że do tego naruszenia nie doszło, to nie jest moja wina, to jest okej, ale jeżeli bym świadomie złożył fałszywe zgłoszenie, no to już za to ustawa przewiduje nawet odpowiedzialność karną. Do tych rzeczy jestem osobą fizyczną, zgłaszam w kontekście informacji, których się dowiedziałem w kontekście swojej pracy, do tego zgłaszam naruszenie prawa. Ustawa podaje konkretne kategorie, w jakich można zgłaszać. No i to jest 17 różnych zakresów i tam są takie bardzo ogólne, uniwersalne, które zrozumiemy i każdy z nas rozumie, jak korupcja, jak zamówienia publiczne, jak bezpieczeństwo produktów, bezpieczeństwo transportu, ochrona środowiska, ale są też takie bardziej egzotyczne. Na przykład ochrona radiologiczna i bezpieczeństwo jądrowe.
1: Wydaje się egzotyczne, z drugiej strony osoby, które pracują w tym sektorze, to jest chyba dla nich kluczowe.
2: Tak, absolutnie tak, ale też mamy bezpieczeństwo pasz. No, dla pani i dla mnie bezpieczeństwo pasz to nie jest kategoria, w której cokolwiek wiemy, nawet nie ciężko nam pewnie sobie wyobrazić, jakie to naruszenia mogłyby być. Zdrowie i dobrostan zwierząt też tylko do konkretnej kategorii pracowników dotyczy. Więc jeżeli sobie weźmiemy te wszystkie kategorie, no to widzimy, że one rzeczywiście są bardzo znaczące z punktu widzenia interesu publicznego. I po to jest ta ustawa tak naprawdę, bo ona w założeniu robi to, że państwo chce dać nam jakieś środki, pomóc nam w podjęciu decyzji o zgłaszaniu naruszeń, które są bardzo znaczące i szkodzące dla interesu publicznego. Ten cały wewnętrzne zgłoszenia, te, o których my teraz będziemy dzisiaj mówić w tych naszych organizacjach, w naszych pracach, są mniej ważne dla państwa, ale te obowiązki przerzuciło państwo na pracodawców.
1: Mam nadzieję, że te wątki, które rozpoczęliśmy przed momentem, a tak naprawdę zaczął nasz dzisiejszy gość, będziemy rozwijać w toku rozmowy. Rozmawiam dzisiaj z Jakubem Niemoczyńskim, który jest radcą prawnym i compliance officerem w kancelarii Kopeć i Zaborowski. Sygnaliści, to jest temat dzisiejszego spotkania. Sporo już padło technicznych informacji na temat tego, co oni mogą robić, kim są, w jaki sposób są chronieni. Za moment pewnie więcej porozmawiamy o tym, jak to wszystko działa w praktyce i z jakiego powodu. powodu, bo prawo prawem, ale tak naprawdę jest jeszcze bardzo istotny czynnik kulturowy, czyli to, jak my postrzegamy sygnalistów, czyli to, jak pracodawcy postrzegają sygnalistów, ale co równie ważne, jak my, czyli współpracownicy, otoczenie, społeczeństwo, na nich patrzymy. Zostańcie z nami, wydaje mi się, że kolejne równie ciekawe części tego spotkania są jeszcze przed nami i dlatego mam nadzieję, że słyszymy się za chwilę w drogowskazach. Do usłyszenia, Aleksandra Galant.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: Druga odsłona drogowskazów rozpoczyna się właśnie na naszej antenie. Tak naprawdę ja mam przyjemność ją zacząć. Nazywam się Aleksandra Galant i dzisiaj goszczę Jakuba Niemoczyńskiego, który jest radcą prawnym i compliance officerem w kancelarii Kopeć i Zaborowski. Mówił do tej pory o sygnalistach. Skupialiśmy się na zapisach ustawy ich chroniącej, która od 1 stycznia 2025 roku w pełni już obowiązuje, ale zgodziliśmy się chyba, że przepisy prawa i to, w jaki sposób różne regulacje formalne ich i nas obowiązują, to jest jedno. A drugie to jest to, co wiąże się z podejmowaniem roli sygnalisty. Jakoś tak bardzo pokrzepiło mnie to, że również ustawa pisze o tym, że działania sygnalisty muszą być podejmowane w dobrej wierze, to znaczy z taką chyba jakąś nadzieją na zmianę, czy gotowością do tego, żeby przerwać jakiś łańcuch błędnych decyzji. Kiedy czytałam niedawno o sygnalistach, miałam wrażenie, że cały czas pokutuje takie poczucie, że ktoś, kto zwraca uwagę na nieprawidłowości w obszarze działania firmy, że dzisiejszy gość przed momentem omawiał szerzej, w jakich obszarach to może być zgłaszane, jest uznawany za donosiciela.
2: No tak.
1: Ja wiem, że to jest duże uogólnienie, że to na pewno nie każdy, nie wszyscy, no ale jesteśmy jakimś społeczeństwem, społeczeństwem polskim i wydaje mi się, że to wcale nie jest rzadkie, że później ten człowiek, przez którego coś tam się wydało, przez którego wyszła jakaś nieprawidłowość, do której ktoś dopuścił, no teraz trochę się od niego odsuwamy, bo to znaczy, że on tu chodzi, patrzy i kapuje.
2: No dobrze, dobrze, że pani zaczęła od tej dobrej wiary, bo dobra wiara też polega na tym, żeby mówić prawdę. I żeby tak samo przed się, tak, że mam dobre intencje, składając takie zgłoszenie, chcę coś rzeczywiście poprawić, naprawić, kogoś ochronić albo ochronić organizację, albo dbam o interes publiczny po prostu. Więc no, dobra wiara jest tutaj najważniejsza. Jak podchodzimy do sygnalistów, no to państwo dobrze to wiecie, sami na pewno czujecie, aczkolwiek troszeczkę się zmienia. Podczas prac nad tą ustawą były w ogóle temat, jak te osoby zgłaszające naruszenia nazwać. No bo w Polsce nie jest to łatwe. Tak naprawdę chyba nie było i jest ciężko o pozytywne określenie takiej osoby. Wszystko, jak wiecie państwo, zaczyna się od języka. Jeżeli kogoś nazwiemy i to będzie pejoratywne określenie, no to już idzie za tym duży bagaż. A do tej pory myślano podczas tej ustawy, żeby znaleźć to pozytywne słowo, bo o negatywnych zaraz powiem, ale żeby znaleźć, to myślano o informator. Demaskator.
1: Ojej.
2: No i to teoretycznie miały być te pozytywne.
1: To strach pytać o te negatywne.
2: No za chwilę o negatywnych, no pani już się też cisną przecież na...
1: Ale one są tak potoczne, że aż trudno mi jest uwierzyć, że formalizując ten temat ktoś brał je pod uwagę.
2: No nie, aczkolwiek pokutują cały czas. Więc bardziej był ten informator, demaskator. W końcu dopracowaliśmy się terminu sygnalista, który jest w miarę neutralny, nowy i rzeczywiście jemu zaczynamy już przypisywać inne atrybuty niż te negatywne.
1: A propos tego sygnalisty, tak jak już kilkukrotnie mówiłam, starałam się przygotować do naszej rozmowy bardzo rzetelnie. Jeden z artykułów na dosyć takim, uważam, że wiarygodnym portalu informacyjnym był, kim jest sygnalista, coś w tym stylu, i był zilustrowany grupą osób grających na instrumentach dętych. Ten sygnalista jest neutralnym określeniem, ale chyba nie powinien być rozumiany przesadnie dosłownie.
2: No nie, no że bardziej, że sygnalizuje coś. W ten sposób powinno być rozumiany. Amerykański, znaczy angielski termin to jest whistleblower. No dla nas nie do przetłumaczenia. No gwiżdżący gwizdek zupełnie nic nam nie mówi. Skojarzyć sobie można na przykład z sędzią na meczu piłkarskim, który gwiżdże, żeby przerwać jakąś niebezpieczną akcję, łamanie przepisów. No i tutaj trochę jest. Policjant na ulicach Nowego Jorku XIX-wiecznego gwizdał w gwizdek, żeby również zawiadomić o przestępstwie. No ale u nas to jakoś zupełnie nie pasuje. Ten sygnalista to bardziej do tego, że właśnie sygnalizuje coś. No dobrze, ale przejdźmy sobie do tego, jak normalnie, potocznie do tej pory myśli się o sygnalistach, o osobach, które w ogóle cokolwiek zgłaszają. Więc mamy masę pejoratywnych określeń, które z czegoś oczywiście wynikają. Mamy donosicieli, mamy kapusiów, mamy wtyki, krety, szpitle, szpiegów, masę różnych tego typu określeń i one wszystkie są pejoratywne. A z czego to się bierze? Proszę państwa, no u nas podejście do osób, które zgłaszają, ma jakąś taką genezę historyczną.
1: I to nieodległą.
2: nieodległą, ale i odległą, bo moglibyśmy zacząć pewnie, jeżeli sobie pomyślimy, że większość naszych przodków to byli jednak chłopi, no to przez bardzo dużą część naszej historii ci chłopi żyli pod batem pana. I wszelkie donoszenie panu, czegokolwiek, to było wbrew tej grupie. I w ogóle to dotyczy naszej historii z tego powodu, że bardzo duża część naszej historii to jest życie pod opresyjną władzą. Mieliśmy zabory, Rosjanie, Prusy, Austriacy. To była opresyjna władza, więc ci, którzy z nią współpracowali, to byli ci konfidenci, to byli ci kolaboranci. Później była wojna, no jeszcze bardziej. No już bardziej sobie wyobrazić i lepiej tego pokazać się nie można. A później był jeszcze PRL. I to samo. I to są wszystkie określenia, te, o których mówiliśmy, to są właśnie z tych epok. A do tego, jak spojrzymy, jak się mówi ten kret, ta wtyka, no to przecież to jest dużo jakichś jest takich określeń po prostu z gwary więziennej. To są wszystko bardzo negatywne, zrozumiałe, dlaczego tak jest. I tak jak mówię, tego pozytywnego terminu nie było. Ale teraz czasy się zmieniły. Żyjemy w zupełnie nowym, nowoczesnym społeczeństwie. Nie mamy już tej opresyjnej władzy. Każde zgłoszenie lub sygnał do władz to nie jest od razu karygodna rzecz. Wręcz przeciwnie. Wyobraźmy sobie sytuację, w której jesteśmy świadkiem pijanego kierowcy na przykład. Czy jeżeli ja zawiadomię policję, bo jestem świadkiem tego, że ktoś wsiada po pijaku do samochodu albo w ogóle zatrzymałem, to ja jestem donosicielem, ja jestem kapusiem? Nikt mnie chyba tak nie nazwa.
1: Zupełnie inna optyka, prawda? Sprawa dotyczy podobnej puli zachowań, ale o tych obywatelskich zatrzymaniach to się raczej pisze z podziwem, że to się dzieje.
2: Oczywiście, że tak.
1: I mówi oczywiście.
2: Oczywiście, że tak. A jeżeli państwo zgłosicie na policję to, że sąsiad bije notorycznie żonę, czy to jest karygodne zachowanie? Czy pomyślicie o sobie, jestem donosicielem, jestem kapusiem, albo ktoś tak o was powie? Wręcz przeciwnie. Jeżeli sąsiad zawiadomi policję o tym, że jak jesteście na wakacjach, ktoś okrada wam dom, czy powiecie, o dziękuję, no mój sąsiad to super kapuś? Nie. Będziecie mu wdzięczni i na pewno takiego słowa nie użyjecie. Dlatego trzeba pamiętać o tym i się zastanawiać, w jakiej sytuacji jakiego słowa używamy. I dziennikarze często też powinni o tym pamiętać. Bo już nagłówki na przykład prasowe, które mówią, donos urzędnika spowodował wykrycie jakiejś afery. No i to jest fajne, czyli ten donos to było coś dobrego, no bo wykryliśmy aferę, wykryliśmy jakieś przestępstwo, więc on się dobrze zachował, więc to nie był donos.
1: No to słowo donos wszystko psuje.
2: Słowo donos wszystko psuje, bo donosiciel, to umówmy się, i ten kapuś i tak dalej, to jest ktoś, kto dla własnego interesu bardzo często z jakichś takich słabych, złych, niskich pobudek albo z zemsty, albo z chęci skrzywdzenia kogoś robi taki donos. A sygnalista wręcz przeciwnie. Sygnalista to jest ktoś, kto w poczuciu odpowiedzialności, uczciwości, dbania o dobro interesu, czy to pracodawcy, czy w ogóle interesu publicznego, decyduje się na takie zgłoszenie. Często wymaga to bardzo dużej odwagi. Często wiąże się to z różnymi trudnościami i negatywnymi konsekwencjami dla niego. I ta ustawa, ta dyrektywa i te przepisy właśnie są po to, żeby takie decyzje ułatwiać. Wtedy, kiedy widzę, że coś jest nie tak, że jest łamane prawo i ma to bardzo negatywne skutki dla wielu osób, dla organizacji, to decyduję się o tym powiedzieć, bo wiem, że są pewne mechanizmy, które mnie ochronią. Nie zostaję z tym zupełnie sam.
1: Nie chodzi mi o to, żeby wkładać w kij mrowisko, bardziej myślę cały czas o tym kontekście społecznym i kulturowym wokół sygnalistów. Pan przed momentem odczytywał część z tych 17 obszarów, w których sygnalista tak. może zgłaszać nieprawidłowości i tam powiedział pan na przykład o jakości produkcji, no więc wyobrażam sobie sytuację, w której sygnalista zgłasza jakąś nieprawidłowość, która rzeczywiście występuje, być może wiąże się z jakimś niebezpieczeństwem dla osób, które później będą korzystały.
2: Ma wprowadza tak. niebezpieczny lek, tak. obchodzi procedury, są tam jakieś poważne błędy, robi to wręcz specjalnie.
1: Tak.
2: I taka osoba decyduje się o tym powiedzieć i ma całą organizację tych swoich przełożonych przeciwko sobie na przykład.
1: To jest jedno. Rozumiem, że przed nimi może być chroniona zapisami tej ustawy. Natomiast myślę też o współpracownikach, którzy że na przykład z powodu wdrożenia zmian, które były już niezbędne po tym zgłoszeniu nieprawidłowości, mają dużo więcej roboty, mają dużo więcej pracy, nie wiem, ta praca jest bardziej czasochłonna, jest mniej zautomatyzowana i odbija się ta zmiana, która została wprowadzona na nich, więc wyobrażam sobie, że no, ten sygnalista na niego nie patrzy się z jakimś dużym entuzjazmem.
2: No nie, absolutnie sygnaliści są narażeni.
1: Stąd ta odwaga cywilna, tak mi się wydaje.
2: Absolutnie są narażeni na ostracyzm w miejscu pracy. Znaczy, oczywiście zależy od kultury, jaka obowiązuje w tej organizacji, bo są takie, w których pewnie nie. Wszystko zależy od sytuacji. To nie jest zero-jedynkowe. Nie da się nałożyć kalki na każde zgłoszenie. Zależy od kontekstu, od firmy, od osób, od sytuacji. Masę różnych rzeczy na to wpływa. Ale tak, no, to najczęściej dlatego nie podnosimy głosu, nie mówimy o czymś, co się dzieje, bo nie chcemy zostać wykluczeni przez grupę. Na to choćby najlepsza ustawa, choćby najlepszy pracodawca, no to też może nic nie poradzić. Bo często te działania odwetowe, o których dzisiaj będziemy jeszcze pewnie mówić, które mogą być stosowane na sygnaliście po zgłoszeniu, to nie są właśnie dokonywane przez pracodawcę samego, czyli przez zarząd, przez HR, który zwalnia tą osobę na przykład, tak? Tylko przez tych współpracowników. I to może być mobbing, to może być dyskryminacja, to może być wykluczenie. Już nie mówię o aktach agresji i przemocy po prostu.
1: Mimo wszystko rozmawiamy o sygnalistach, to znaczy, że oni są, oni działają, oni jakąś tę odwagę, siłę w sobie znajdują. Pan mówił, że już od wielu lat tematem sygnalistów się zajmuje. Podejrzewam, że również z osobami, które się takich działań podejmowały, pan pracował albo przynajmniej rozmawiał. Skąd zatem bierze się ta motywacja, ta gotowość do tego, żeby mimo świadomości zagrożenia czy ryzyka, jakie może wystąpić, oni uznają, że warto?
2: Już powiedzmy tylko może o rzeczywiście o moim doświadczeniu ostatnim i o tym, co się dzieje w Polsce, bo przez te 2 lata od wejścia w życie ustawy tych zgłoszeń tak naprawdę dużo nie było. I to pokazują i statystyki, które gdzieś tam publikuje Rzecznik Praw Obywatelskich, ale też moje doświadczenie takie współpracy z różnymi firmami, bo ja bardzo dużo tych systemów zgłoszeniowych w swoim czasie wdrażałem i doradzam firmom, jak powinny być te systemy zbudowane w firmie, jak tych sygnalistów chronić i tak dalej. Więc tych zgłoszeń nigdzie nie było tak naprawdę dużo. Nadal ludzie mają poważne obawy. Jeżeli już się zdarzają, to motywacje są bardzo różne. Oczywiście największą grupą i liczbą to będzie rzeczywiście takie myślenie prospołeczne. O tym, że jest to rzeczywiście sytuacja niebezpieczna. Ktoś musi coś z tym zrobić. Takie sumienie się budzi, zwłaszcza jeżeli sygnalista wierzy, że to bezpieczeństwo jakoś przez firmę zostanie mu zapewnione, to może się na to zdecydować. Jeżeli nie wierzy w to, no to mimo tego sumienia, mimo tego, że widzi, że jest nie tak, to tego nie zrobi. Są też inne motywacje. Mogą być bardziej osobiste. Powodem może być jakiś konflikt z innymi osobami, z przełożonym na przykład. Ale póki, jeżeli koniec końców rzeczywiście zgłaszam prawdę i prawdziwe naruszenia, do których doszło, to wszystko jest okej. To wtedy ta moja motywacja nie jest najważniejsza. Czasami to jest chronienie też innych osób. Oczywiście, tak jak powiedziałem, literalnie według ustawy mobbingu czy dyskryminacji nie zgłaszamy. Te naruszenia nie są w tym katalogu, o którym mówiliśmy. No ale wyobraźmy sobie, że taką firmę, w której takich zgłoszeń można dokonywać, albo pracodawca dodał do katalogu, no to często to jest po prostu myślenie o innej osobie, ochrona innej osoby. Ofiary mobbingu czy dyskryminacji, molestowania seksualnego bardzo rzadko same dokonują zgłoszeń na swoich oprawców. Ale jeżeli ja widzę tą sytuację z boku, a jeszcze pracodawca był tak miły, że dał mi możliwość zgłoszenia anonimowego, czyli ja nic nie ryzykuję, to dlaczego mam tego nie zrobić? Jeżeli widzę to, nie zgadzam się na to i jest mi z tym źle, a tak naprawdę konsekwencje są żadne. A jeżeli nie mam tych możliwości tego zgłoszenia, nie wierzę w tą ochronę, no to nie będę się angażował w tą sytuację. Bo za dużo jest dla mnie ryzyka. Tak naprawdę mnie to nie obchodzi. Nie chcę właśnie wkładać kija w mrowisko. Nie chcę sobie psuć życia, czy zawodowego, czy w ogóle za chwilę będę musiał odchodzić z tej firmy, bo w tym wszystkim uczestniczyłem. Z motywacje najczęściej są dobre. Jeżeli to są złe, to nie mamy wtedy sygnalisty, tylko tak jak powiedzieliśmy, mamy donosiciela. Donosicielom ogólnie dziękujemy. Trzeba pamiętać, że złożenie tych fałszywych zgłoszeń jest karalne.
1: Świetna puenta. Bardzo się cieszę, że ta wypowiedź zwieńczy drugą część naszej rozmowy. Nie tylko dlatego, że tak konkretnie i chyba ostatecznie rozróżnił pan sygnalistów i osoby, które kierują się gorszymi motywacjami, ale również dlatego, że wspomniał pan o ochronie, która jest tak ważna do tego, by działać jako sygnalista, bo właśnie temu w jakiś sposób ustawa wpływa na pracodawców, co na nich wymogła, jakie działania, ale też co uniemożliwiła lub chociażby, mam nadzieję, utrudniła. O to wszystko będę pytała w trzeciej części naszej rozmowy. Jakub Niemoczyński, radca prawna, compliance officer w kancelarii Kopeć i Zaborowski, jest dzisiaj waszym i moim gościem. Tak jak słyszeliście, rozmawiamy o sygnalistach. To, co mnie bardzo cieszy, że z wielu różnych perspektyw dosyć sporo powiedzieliśmy już o ustawie i jak wiecie, do tego tematu wrócimy. Oprócz tego, co nakazują przepisy prawa, jest też ten obszar bardziej miękki, związany z funkcjonowaniem w grupie, byciem częścią społeczeństwa. Trochę to szwankuje, być może ze względu na to, że niewiele nadal o sygnalistach wiemy. Ja mam nadzieję, że chociażby ta nasza dzisiejsza rozmowa może coś w tym obszarze zmieni. Zostańcie z nami, zostańcie z drogowskazami, słyszymy się za kilka minut. Do usłyszenia, Aleksandra Galant.
3: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od piątku do soboty wszystkie piwa w butelkach zwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
4: Epic Rock. Największe rockowe hity w symfonicznym wydaniu. Metallica, AC/DC, Queen, Guns N' Roses, Nirvana i wiele więcej. Na scenie m.in. Krzysztof Sokołowski, Kasia Moś, Wojtek Cugowski, Mateusz Ziółko oraz Cooperate Orchestra pod batutą Adama Domurata. Poznań 25 października, Wrocław 7 listopada, Warszawa 16 kwietnia. Bilety na visualproduction.pl.
5: Poleca SK Rock. Reklama SK Rock Warszawa.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: Witam się z Wami już po raz trzeci. Niestety dzisiaj po raz ostatni. Ja się nazywam Aleksandra Galant, a naprzeciwko mnie siedzi Jakub Niemoczyński, radca prawny i compliance officer w kancelarii Kopeć i Zaborowski. Rozmawiamy dzisiaj o sygnalistach. Z różnych perspektyw, obserwując ich działania, gotowość do tego, żeby zgłaszać nieprawidłowości z różnych perspektyw. Ja znalazłam takie słowa w komunikacie Instytutu Spraw Obywatelskich, mianowicie, że sygnalista nie jest problemem organizacji. Problemem są nadużycia, które dzięki niemu można wykryć wcześniej. I wydaje mi się, że ten cytat dosyć dobrze podsumowuje to, o czym już powiedzieliśmy, ale zajrzyjmy teraz, spróbujmy zajrzeć do firm, przedsiębiorstw, o których rozmawialiśmy, tych, które zatrudniają więcej niż 50 pracowników i w której sygnaliści mogą działać, mogą zauważać nieprawidłowości i w dobrej wierze je zgłaszać, mając nadzieję, że nastąpi jakaś zmiana w tym obszarze. Co w związku z wejściem w życie tej ustawy musieli zrobić pracodawcy? Jakie nowe obowiązki ta ustawa na nich nałożyła, no, które być może sprawiają, że oni do tego wszystkiego nie zawsze są bardzo pozytywnie nastawieni?
2: Tych obowiązków rzeczywiście trochę jest. Każdy pracodawca ma obowiązek w skrócie zbudować system zgłoszeń wewnętrznych w swojej firmie, przyjąć odpowiednią procedurę, określić kanały, którymi sygnaliści mogą zgłaszać, przynajmniej ustne i pisemne. Najczęściej to jest zgłoszenie mailowe, prośba o spotkanie bezpośrednie z osobami, które zajmują się obsługą tych zgłoszeń. Bardzo popularne są platformy internetowe. To są po prostu interaktywne formularze, które pracownicy wypełniają. Musi pracodawca w tej procedurze dobrze określić w katalog naruszeń prawa, które można zgłaszać i ewentualnie, jeżeli chce, może dodać dodatkowo nieprawidłowości, czyli to, o czym mówiliśmy wcześniej, na przykład nieprawidłowości związane z regulacjami wewnętrznymi, kodeksami, procedurami i tak dalej. Może dołączyć do tego mobbing, dyskryminację i molestowanie seksualne. Bardzo do tego zachęcam i wiele firm rzeczywiście tak robi. Pracodawca musi wyznaczyć jednostkę organizacyjną albo odpowiednią osobę, która tymi zgłoszeniami będzie się zajmowała. I to jest bardzo odpowiedzialna rola. I tutaj cały ten system trochę nam się sypie, bo w większości organizacji jest ciężko wybrać osobę, która chciałaby, ma odpowiednie kompetencje do tego, żeby się tymi zgłoszeniami zajmować, bo ma też szczególną odpowiedzialność i szczególne obowiązki w ustawie. To musi być osoba bezstronna, musi to robić sprawiedliwie, rzetelnie, a wiadomo, że nie w każdej organizacji, choćby takiej 50-osobowej, takie osoby są. Nie można tych obowiązków zupełnie przekazać zewnętrznemu doradcy, takiemu na przykład jak mi, tylko musi ta osoba mimo wszystko być. No i w wielu firmach to były wybierane osoby z przypadku, HR-y, kadry i tak dalej. No i dopiero one miały ten system i wdrażać, i później się uczyć, jak te zgłoszenia przyjmować. Musi pracodawca zapewnić pełen zestaw środków ochronnych dla tego sygnalisty. No i też on jest realizowany przez te osoby właśnie, które się tymi zgłoszeniami zajmują głównie. No i powiedzmy sobie, że najważniejsze to jest oczywiście zachowanie poufności tego zgłoszenia. I nie tylko danych osobowych sygnalisty, ale też wszystkich faktów, które w tym zgłoszeniu się pojawiają. Bo często ktoś może zidentyfikować tego sygnalistę, nie tylko znając jego nazwisko, no ale jak wiadomo, czego dotyczy, o kim mówi zgłoszenie na przykład, no to od razu pracownicy wiedzą, kto to zrobił. Więc to zachowanie poufności. Bo ustawa, pamiętajcie Państwo, nie przewiduje obowiązku anonimowych zgłoszeń. Oczywiście pracodawca może to zrobić, może dopuścić taką możliwość. Jak ma tą anonimowość, no to to jest dla sygnalisty najbezpieczniejsze na pewno. Ale jeżeli nie, no to ta osoba, która otrzymuje to zgłoszenie, które później prowadzi to postępowanie wyjaśniające, rozmawia z innymi osobami w organizacji, wyjaśnia całą tą sprawę, ona musi o tą poufność dbać. Tożsamość sygnalisty, osób mu pomagających, osób mu bliskich jest absolutnie objęta tajemnicą. Narażenie tej poufności i tej tajemnicy tożsamości też wiąże się z sankcją karną, która jest w ustawie, więc te osoby mają bardzo dużą odpowiedzialność.
1: Czyli gdyby temat dotyczył mnie, przepraszam, że odniosę to do siebie, ale wydaje mi się, że jestem w stanie tutaj łatwo zobrazować tutaj te kwestie poufności. W mojej firmie nie pojawiłoby się hasło, że Aleksandra Galant coś zgłosiła, tylko że prowadząca programu Drogowskazy podczas nagrywania programu zauważyła, że na przykład nie działa sprzęt albo coś takiego.
2: No tak, to ewidentne. taki przypadek, oczywiście. No to, no ale tak absolutnie tego robić nie można. Są całe kursy, metodyki, jak to robić. Ja w swojej pracy bardzo często prowadzę właśnie takie szkolenia, jak postępowania wyjaśniające, jak wyjaśniać te sprawy. No i to jest bardzo, to są warsztaty, mogą być po, wie pani, po dwa dni o tym, jak to rzeczywiście robić. To trochę jest podobne do prowadzenia dochodzenia przez policję. I się wiele technik policyjnych i kryminalistycznych stosuje. Tam się też zbiera dowody, tam się przeprowadza rozmowy wyjaśniające, czyli takie przesłuchania, powiedzmy. Więc to jest bardzo skomplikowane, zależy oczywiście od kontekstu, od sprawy. Tak, jedna sprawa jest łatwa i od razu można, tylko znając dobrze organizację i znając ludzi, ją wyjaśnić, a czasami to są bardzo skomplikowane sprawy. No jeżeli weźmiemy sprawę jakiegoś ustawiania przetargów, czy korupcji na wysokim szczeblu, czy prania pieniędzy, to przecież nie są rzeczy, które każdy może sobie przyjść i zacząć wyjaśniać. Trzeba mieć do tego odpowiednie kompetencje. To jest pierwsza rzecz, czyli obowiązek zachowania tej poufności. Jeżeli zachowamy tą poufność i tajemnicę tożsamości tego sygnalisty, no to to już jest jedna z najważniejszych rzeczy, w jaki sposób go chronimy. Ktoś nie wie, kto zgłosił i co zgłosił, no to jakieś tam odwetowe działania w stosunku do niego raczej nie zajdą. No chyba, że sam pracodawca.
1: Wydaje mi się, że kiedy mówimy o ochronie sygnalistów, to to, co jakoś tak w pierwszym odruchu przychodzi nam do głowy, to jest to, że ustawa chroni go przed byciem zwolnionym w ramach odwetu, nazwijmy to, za to zgłoszenie. No to przecież kto jak nie pracodawca może coś takiego
2: oczywiście
1: zrobić.
2: Oczywiście. W ogóle tak się najczęściej niestety dzieje. Mam obecnie kilka spraw, które prowadzę. To są ewidentne sprawy, w których jest dokładnie tak, jest zgłoszenie bardzo poważnego naruszenia i za chwilę jest zwolnienie z pracy. Więc mimo obowiązywania ustawy...
1: No to właśnie
2: ustawy,
1: to z tą ustawą.
2: Mimo obowiązywania ustawy, tak? Ale no dobrze, no to...
1: Ale nie będę udawała zdziwionej, bo przecież te medialne doniesienia bardzo często w ten sposób były puentowane, a nawet to były ich nagłówki. Sygnalista zwolniony po dokładnie zwróceniu uwagi na problem.
2: Tylko, że tutaj to akurat jest jeszcze inna kwestia, bo nie wiemy, czy tam nie znamy dokładnie tych spraw, więc nie wiemy, czy to rzeczywiście był sygnalista, bo pamiętajcie państwo, nie każde zgłoszenie nieprawidłowości daje nam status sygnalisty i ochronę. Mentalnie tak, jesteśmy sygnalistą, ale nie według ustawy, bo nie zgłosiliśmy faktycznego naruszenia prawa, tylko na przykład coś innego, coś mniejszego, albo na przykład mobbing, który nie jest w tych kategoriach. Ale ogólnie tak, pracodawca po zgłoszeniu powinien objąć ochroną tego sygnalistę, monitorować jego sytuację, nie tylko samemu nie podejmować działań odwetowych, takich jak na przykład właśnie zwolnienie, obniżenie wynagrodzenia, brak awansów, brak szkoleń dodatkowych, to mogą być masę różnych rzeczy. To może być też mobbing, dyskryminacja i nie tylko swoje działania, ale musi też uważać na innych pracowników, współpracowników. Czy oni tego nie dokonują, bo za to też jesteśmy odpowiedzialni. W ogóle cały ten katalog, on jest otwarty, to nie jest zamknięta lista rzeczy, których nie można zrobić w sygnaliście, ale najważniejszy z niego jest taki tam zapis, każde niekorzystne i niesprawiedliwe traktowanie w stosunku do sygnalisty. I ono właściwie wystarczyłoby zamiast całego tego katalogu, bo to właściwie wszystko w tym się ten, więc na to trzeba absolutnie uważać i to są zakazane. I w ustawie jest całkowity zakaz działań odwetowych. Więc każde niekorzystne, niesprawiedliwe traktowanie. Ale jeżeli na przykład nie jestem pracownikiem, czyli to zwolnienie mnie nie dotyczy, a jestem tym przedsiębiorcą albo jestem na kontrakcie B2B, to też mam ochronę. Bo na przykład nie można ze mną rozwiązać umowy. Nie można odstąpić od tej umowy. Nie można, jeżeli to jest w administracji, nie można cofnąć mi koncesji albo jakiegoś zwolnienia ze względu na to, że dokonałem zgłoszenia. Odebrać ulgi albo nakładać mi jakichś obowiązków zupełnie nieuzasadnionych. To nie jest wszystko. To jest tylko początek tej góry. To nam się, to zwolnienie z pracy nam się najbardziej kojarzy. Ale to nie jest wszystko. Ta ochrona jest dużo bardziej skomplikowana. Jest jej więcej. Jest na przykład odwrócony ciężar dowodu. Normalnie musiałbym iść i powiedzieć, złożyłem zgłoszenie, byłem sygnalistą i ze względu na to pracodawca mnie zwolnił, bo ujawniłem różne naruszenia prawa, których się dopuszczali wyższa kadra kierownicza. I z tego względu zostałem przez tą wyższą kadrę zwolniony. I musiałbym to wszystko udowadniać. Dlaczego tak się stało? Pracodawca by rozmywał to i pokazywał, że to zupełnie nie miało zwolnienia. Teraz, jeżeli tylko zostanę zwolniony i pójdę do sądu, to pracodawca będzie musiał udowodnić, że to moje zwolnienie nie ma związku ze zgłoszeniem, że są inne obiektywne, uzasadnione podstawy do tego, żeby mnie zwolnić. Też pamiętajmy, proszę Państwa, że sygnalista to nie jest święta krowa. To nie jest jakiś immunitet. Więc jeżeli ja zgłaszam coś tylko po to, żeby odwrócić uwagę i zapewnić sobie ochronę, a sam kradnę, czy dopuszczam się innych naruszeń prawa,
1: to nie jest w dobrej wierze.
2: To nie jest w dobrej wierze i ta ochrona przysługuje tylko w kontekście tego zgłoszenia. Jeżeli ja sam popełniam różne inne wykroczenia, naruszam prawa, to absolutnie można mnie zwolnić i pracodawcy nie muszą się tego bać. Z tym można walczyć, aczkolwiek wiadomo, że mogą nieuczciwi pracownicy wykorzystywać tą formułę. Dobrze, mieliśmy odwrócony ciężar dowody jako następną warstwę tej ochrony sygnalisty. Tak samo sygnaliści mogą, jeżeli padną ofiarą tych działań odwetowych, dochodzić po prostu odszkodowania od pracodawcy, albo od osób, które ich dokonały, albo zadośćuczynienia. Jest też immunitet pewien związany ze zgłoszeniem. Samo dokonanie zgłoszenia nie będzie podstawą odpowiedzialności sygnalisty, czyli ta ochrona może obejmować odpowiedzialność na przykład za naruszenie dóbr osobistych, no bo w tych zgłoszeniach możemy o kimś mówić. Tajemnice przedsiębiorstwa możemy zdradzać w takim zgłoszeniu, prawa autorskie naruszać, ochronę danych osobowych i tak dalej. Więc takie postępowania nie będą mogły być przeciwko nam wszczynane. Jeżeli taka firma lub taka osoba będzie wszczynała przeciwko nam takie postępowania, bo często tak w ten sposób się uciszało sygnalistów. No i mamy sławny film z Russellem Crowe'em, Informator Michaela Manna, w którym dokładnie tak przemysł nikotynowy, wielkie tabako, niszczyło tego sygnalistę. Różne procesy, jeden za drugim i mamy wielką korporację przeciwko jednemu człowiekowi, który nie ma ani tych środków, ani tej siły, żeby w ten sposób walczyć. I teraz te przepisy mówią, że takie postępowania bezsensowne i które są skierowane tylko na zaszkodzenie sygnaliście, będzie można je umarzać od razu. Nie można też żadnych klauzul kneblujących już w umowach mówić. Na przykład NDA podpisze, a u nas nie można zgłaszać. Takich zapisów nie ma. W ogóle sygnalista nie może się, pracownik nie może się zbyć tych praw w żaden ten. Więc nawet jak podpiszemy taki zapis w umowie, że tutaj nie będę nic zgłaszał dotyczące tego, to jest w ogóle nieważne. Taki zapis. Jak Państwo widzicie, ta ochrona jest dość kompleksowa, dość duża, ale to nie jest i tak pełna i maksymalna i to nie znaczy, że dokonując zgłoszenia nie narażę się na konsekwencje właśnie choćby o to, co mówiliśmy,

0: byli zobowiązani, ale niewiele poza tym. To, co zwróciło moją uwagę i czym chciałam zakończyć nasze spotkanie, to jest zwrócenie uwagi na to, że wśród różnych działań, które można było podjąć, warto było podjąć przy okazji wejścia w życie ustawy, ale też sądzę, że można to zrobić nadal, to są różne działania, które prowadzą do zbudowania zaufania wobec samej postaci czy funkcji sygnalisty, wobec podejścia pracodawcy do działań sygnalistów. Być może w wielu miejscach zbudowanie kultury organizacyjnej albo jej naprawienie, no bo jeżeli w naszym miejscu pracy nie czujemy, że jest na tyle bezpiecznie, że można w dobrej wierze sposób mówić o tym, co nie działa, no to trudno, żeby nas do tego przekonać. W związku z tym to nie tylko te naleciałości, powiedziałabym historyczno-kulturowo, o których rozmawialiśmy, ale też takie tu i teraz, nad którym można pracować.
1: Dokładnie tak, no to wdrażanie po łebkach, tylko to, co jest w ustawie, szybkie procedury do szuflady, zero komunikacji do pracowników, to są rzeczy, które teraz się właśnie odbijają czkawką wielu pracodawcom, bo zaczęły się te medialne historie na temat sygnalistów, ktoś gdzieś usłyszał, później zapyta czata, czy ja mogę być sygnalistą, co ja mam zrobić i jaką będę miał ochronę i tak dalej, a okazuje się, że organizacja ma zupełnie inną procedurę, trzeba zgłosić naruszenie prawa, a nie każdą nieprawidłowość. Ludzie, którzy mają obsługiwać te zgłoszenia, są nieprzygotowani, pracownicy nie wiedzą, co mają zgłaszać, gdzie mają zgłaszać, jak mają zgłaszać. To wszystko po prostu zostało w wielu firmach zaniedbane. A dokładnie tak trzeba to robić, jak pani powiedziała, czyli budować kulturę organizacyjną opartą na uczciwości, na zaufaniu, na transparentności, przekonywać pracowników do tego, że warto zgłaszać, ale najpierw trzeba samemu w to uwierzyć, że to jest ważne. Jeżeli firma będzie w ten sposób to robiła, to ten sygnalista rzeczywiście może być jej sprzymierzeńcem, a nie wrogiem, bo firma dowiaduje się o nieprawidłowościach, o naruszeniach prawa, może zapobiegać im, zanim się wydarzą, zanim to wyjdzie na zewnątrz, zanim się dowie o tym opinia publiczna, chronić swoje finanse, chronić swoją reputację, więc róbmy z tych sygnalistów naszych sprzymierzeńców. Oczywiście musimy im dobrze zakomunikować, co możecie zgłaszać i jak możecie zgłaszać i co dokładnie z tym zgłoszeniem później będzie się działo, żeby była cała ścieżka ważna. Jak będziemy was chronić? Jak wam w tym wszystkim pomożemy? To jest ważne. Na koniec ja chciałbym tylko jedną rzecz ważną powiedzieć, bo wszystkie te ostatnie sytuacje z niezrozumieniem tego, kim właśnie jest sygnalista, z tego wynikają, że za mało było mówione, że za mało firmy komunikowały. Pamiętajcie państwo, że żeby zostać sygnalistą, tak naprawdę to trzeba zgłosić naruszenie prawa, a nie każdą nieprawidłowość. Że jeżeli nie macie wewnątrz w firmie procedury zgłoszeń wewnętrznych, albo ona jest słaba, albo nie wierzycie w to, że firma zajmie się tą sytuacją odpowiednio, to pamiętajcie, że macie możliwość zgłoszeń zewnętrznych i nie trzeba najpierw zgłaszać wewnętrznie, a dopiero później zewnętrznie. Zewnętrznie, czyli do organów publicznych albo do Rzecznika Praw Obywatelskich, jeżeli nie wiecie, do jakiego organu to zgłoszenie skierować. Jeżeli firma nie robi tego, co powinna i nie macie tych możliwości i się boicie, to macie zawsze inne możliwości.
0: Widziałam, że też jako zgłoszenie zewnętrzne jest traktowane zgłoszenie do mediów, ale wyobrażam sobie, że to już nie jest rozwiązanie najczęściej proponowane.
1: No nie, bo to są trzy kanały. Wewnętrzne zgłoszenia w naszej firmy, zewnętrzny do rzecznika albo organów publicznych i na końcu mamy coś takiego jak ujawnienie publiczne. Ale to ujawnienie publiczne można zrobić tylko i wyłącznie wtedy, kiedy już się dokonało albo wewnętrznego, albo zewnętrznego, albo rzeczywiście sprawa jest tak ważna i tak boimy się o siebie i tak nie wierzymy, że te organy publiczne, bo same są na przykład zamieszane w tę sytuację, nie wierzymy zupełnie, że to da jakiś wtedy możemy dokonać ujawnienia publicznego. Ale czy będzie nam ta ochrona przysługiwała, to dopiero wtedy sąd oceni, czy to nasze ujawnienie publiczne było zasadne.
0: Mimo to media swoją pracę wykonują. Mówię o tym z pełną świadomością, dlatego że jestem bardzo dumna z tego, że na antenie Eski Roki w drogowskazach wątek sygnalistów się pojawił. Pojawił się dlatego, że pan Jakub Niemoczyński, radca prawny i compliance officer w kancelarii Kopeć i Zaborowski, przyjął zaproszenie, zgodził się podzielić swoją wiedzą, no i w dzisiejszych drogowskazach wziął udział. Bardzo panu dziękuję.
1: Bardzo dziękuję. Nie bójcie się państwo zgłaszać firmy, nie bójcie się sygnalistów.
0: Bardzo dużo wątków, informacji, które mogą się przydać. Jeżeli nie wam, to być może osobom z waszego bliskiego otoczenia. Dlatego z radością odsyłam was na kanały Drogowskazów na Spotify i na YouTubie, bo tam te rozmowy są już do waszej dyspozycji i w dowolnym momencie możecie z nich skorzystać i do nich wrócić. Oczywiście do waszej dyspozycji jest także Instagram Eski Rok, no i Facebook Drogowskazów. Była to bardzo ważna godzina, tak jak powiedziałam już kilkukrotnie, ale powtórzę raz jeszcze, bo naprawdę tak jest. Cieszę się, że ten temat się pojawił. I w sposób, wydaje mi się, bardzo rzetelny został umówiony. A co do przyszłości, no to nie zdziwię was. Niezmiennie mam nadzieję, że słyszymy się już niedługo. Do usłyszenia, Aleksandra Galant.

0: Drogowskazy.
1: Program jest dostępny w formie podcastu na eskarok.pl, w aplikacji mobilnej Eskarok oraz na platformach streamingowych. Ten kawałek dobrze rokuje.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze, na zawsze. Od piątku do soboty wszystkie piwa w butelkach zwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
2: Epic Rock. Największe rockowe hity w symfonicznym wydaniu. Metallica, AC/DC, Queen, Guns N' Roses, Nirvana i wiele więcej. Na scenie m.in. Krzysztof Sokołowski, Kasia Moś, Wojtek Cugowski, Mateusz Ziółko oraz Cooperate Orchestra pod batutą Adama Domurata. Poznań 25 października, Wrocław 7 listopada, Warszawa 16 kwietnia. Bilety na visualproduction.pl.
3: Poleca SK Rock.
4: Reklama.

0: Reklama. Epic Rock. Największe rockowe hity w symfonicznym wydaniu. Metallica, AC/DC, Queen, Guns N' Roses, Nirvana i wiele więcej. Na scenie m.in. Krzysztof Sokołowski, Kasia Moś, Wojtek Cugowski, Mateusz Ziółko oraz Cooperate Orchestra pod batutą Adama Domurata. Poznań 25 października, Wrocław 7 listopada, Warszawa 16 kwietnia. Bilety na visualproduction.pl.
1: Poleca SK Rock. Reklama.

Bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: synu, mam z tobą do pogadania.
1: Tym razem jednak porozmawiamy. Naprawdę.
0: A nie tak jak zawsze. Sznur od żelazka niech wisi na razie. Wiem, że bywało różnie między nami. Często kurator przychodził z psami. Ale ja cię biłem dla twego dobra. Żebyś wiedział, co trzeba, a czego nie można. Zostawmy to, bo chodzi o życie. O twoje, synku, by ci było dobrze. Nie tak jak mnie. Chcę, żebyś pożył w luksusie, leksusie, a ja tego dożył. Najpierw po flachę skocz do nocnego. Kup na mój dowód ojca swojego. Wiem, jeszcze stary, kartki zgubiłem. Czek się tramwaja,

uczelnia, potem za bankiera. Znaj swoją wartość, w ofertach przebieraj. Od tego co masz, chciej jeszcze więcej. Na rękę co najmniej 8 tysięcy. Laptop i palmtop, karta bez limitu. Staraj się synku i nie zrób mi wstydu. Tak jak ja zrobiłem krzywdę swemu ojcu. Liczył na

powtarzają oczywiście. Mogli ukraść po państwowe, no i donieść na sąsiada. Pani w mięsnym pracowała i ogromną władzę miała. A na piętrze, gdzie królują młode małżeństwa,